0: Dzik szczerzy zęby wtedy, gdy złe, a więc uciekać dawno już czas.
1: Wszyscy pobiegli z głęboki las.

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie, aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze

Szczecińskas. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: w Oliwie.
1: Kiedyś chciałem się umówić z konsulą,
2: no,
1: ale mi odmówiła.
2: Co ty?

szczęścia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały przy niej spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny.

0: płakałem, płakałem. A im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Dziękuję.

Monsieur, hein?

0: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
1: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
0: O, nie tu. Naciśnij Enter.
1: Ale co to jest? Enter?
0: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
1: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
0: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
1: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.
0: Już wiem. Do komputera.

0: Krzysiu, a co to znaczy zresetować?
1: No, nie wiem, Markolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
0: Chyba tak.
1: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

francusku? Olé, olé, olé! I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra?

Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni. Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: Krzyżyk szczerze wtedy, gdy złe, a więc uciekać dawno już czas.
1: Wszyscy pobiegli głęboki las.

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tym statku to jest rufa w górze.

0: drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: No i ster z mocnego drzewa.
1: A to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ister z mocnego drzewa.
1: No ister z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górze.

0: No i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
2: No ma.
0: W górze

kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku. Poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

niewolnie.

że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.

Dni ma bardzo dużo, wiele w nim jest dat. Jedna z nich

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach i także o tym, skąd się one biorą, a część z nich ma niezwykłą historię, historię zakorzenioną w kulturze albo w prawdziwej historii, czyli w dziejach świata. I tak właśnie jest z powiedzeniem, które chcę wam dzisiaj zaproponować, a właściwie z dwoma powiedzeniami, które niosą podobne znaczenie.

przeznaczenie. Te dwa powiedzenia to bajońskie sumy i neapolitańskie sumy. O co chodzi? Chodzi o ogromnie dużo pieniędzy, o takie ogromne ilości pieniędzy, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Skąd się te powiedzenia wzięły, bajońskie sumy i

historią, że królowa Bona, gdy jakieś 500 lat temu, mniej więcej 550 lat temu, wyjechała z Polski, wywiozła ogromne, ogromne skarby bez wiedzy swojego syna, króla Zygmunta Augusta. No i bardzo dużo z tych skarbów pożyczyła królowi hiszpańskiemu i neapolitańskiemu jednocześnie, Filipowi II. No i właśnie od tego, że Filip II był królem neapolitańskim, wzięło się nasze powiedzenie, neapolitańskie sumy. Pożyczyła je królowa Bona, te ogromne, ogromne bogactwa Filipowi II, ale niestety po śmierci królowej Bony Filip II nie kwapił się, żeby te ogromne sumy oddać królowi polskiemu, Zygmuntowi Augustowi. Udało mu się tylko odzyskać bardzo niewielką część. Niestety królowa Bona była to postać bardzo barwna, ale nie zawsze działała na korzyść Polski. Więc te neapolitańskie sumy oznaczają bogactwa, które jednak nigdy się nie realizują. A o co chodzi z bajońskimi sumami? Chodzi również o ogromne ilości pieniędzy, z którymi wiąże się taka oto historia. Otóż kilkaset lat temu, gdy nastąpiły rozbiory, czyli gdy ówczesną Polskę podzielili między siebie trzej zaborcy, część Polski znalazła się pod panowaniem pruskim, czyli można powiedzieć niemieckim. Rząd ówczesny, pruski, udzielił mieszkańcom tych ziem dawnej Polski kredytów, ale były to kredyty niekorzystne i ludzie po prostu nie mieli z czego spłacać ich pieniędzy. Zadłużyli się okropnie. Potem, wskutek zawirowań historii, tak się zdarzyło, że tereny tego zaboru pruskiego przejął francuski dowódca, potem także cesarz Napoleon. I przejął od rządu pruskiego właśnie te kredyty, kredyty mieszkańców tych ziem. Ale wiedział, że tych kredytów nie ściągnie, bo po prostu ludzie byli biedni i nie mieli z czego płacić. Więc Napoleon, który był co prawda dobrym wodzem, ale też kombinował całkiem nieźle, zaproponował zarządcom księstwa warszawskiego, które wówczas utworzono, taką umowę. Powiedział tak: ja wam dam te długi, które są mi winni mieszkańcy tych ziem, a wy mi za to zapłaćcie duże pieniądze. No i zarządcy ówczesnego księstwa warszawskiego, czyli takiej namiastki Polski, zgodzili się na ten układ. Był jednak on dla nich niekorzystny, bo nie dość, że musieli zapłacić Napoleonowi ogromne sumy, sumy właśnie bajońskie, a nazwa wzięła się stąd, że ten układ zawarto w Bajonnie, w takim mieście, więc nie dość, że musieli zapłacić te ogromne sumy, to jeszcze zostali z długami do ściągnięcia od mieszkańców tych ziem. A wiadomo, że te długi były nie do ściągnięcia, bo ludzie byli bardzo biedni. Więc tak to Napoleon wykiwał naszych przodków, Polaków, którzy niestety dali się wpuścić w maliny. Ciekawa jestem, czy umielibyście do czegoś jeszcze sobie odnieść te dwa powiedzenia dzisiejsze, czyli neapolitańskie sumy i bajońskie sumy. No i może warto wyciągnąć wniosek, komu wierzyć, a komu nie wierzyć, gdy chodzi o pieniądze. Spróbujecie o tym pomyśleć? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę P. Jest to litera olbrzymia, ale nie chodzi nawet o to, jak się ją pisze, bo nie ma takich wielkich rozmiarów ona sama jako ta litera, ale ma w sobie wielką moc, wielki potencjał. To znaczy, że właśnie od tej litery, od litery P, rozpoczyna się bardzo dużo bardzo mocnych, potężnych słów, ale także słów bardzo miłych i ciekawych, zapomnianych dzisiaj i wartych odświeżenia. Na przykład taki wyraz pobratymiec. To jest wyraz rozpoczynający się od P i notowany w słownikach współczesnego języka polskiego, ale bardzo jestem ciekawa, czy znacie ten wyraz, czy się kiedyś z nim spotkaliście. Pobratymiec. Chyba nie, prawda? Nie ukrywam, że właśnie tego się spodziewałam i dlatego ten właśnie wyraz wybrałam, żeby wam trochę o nim dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli mówimy pobratymiec, to być może da się w tym wyrazie wysłyszeć jakieś inne słowo. Kojarzy się wam z czymś albo z kimś pobratymiec? Mnie się kojarzy z bratem. Pobratymiec. Jakiś brat siedzi w tym pobratymcu i to jest bardzo dobry trop, bo gdy przyjrzymy się znaczeniom obu wyrazów, odkryjemy, że są one spokrewnione, że są one bardzo bliskie. Pobratymiec ma dwa znaczenia. Po pierwsze, to jest ktoś, człowiek z tego samego szczepu, albo z tego samego rodu, albo mówiący tym samym językiem co my lub językiem pokrewnym do naszego. Można na przykład powiedzieć, wszyscy Słowianie to pobratymcy. Dlaczego? Bo wywodzimy się z jednego rodu, bardzo, bardzo starego, z jednego szczepu i mówimy bardzo podobnymi językami, właśnie językami słowiańskimi. Język polski, czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński, bułgarski, macedoński – to są wszystko języki słowiańskie, czyli tacy kuzyni językowi, którzy wywodzą się od wspólnego przodka. I są to języki pobratymcze. My zatem także, Słowianie, jesteśmy pobratymcami. To jest pierwsze znaczenie słowa pobratymiec. Ale jest też znaczenie drugie. Pobratymiec to ktoś, kogo łączy z kimś innym pobratymstwo, czyli przyjaźń. A zatem pobratymiec to po prostu przyjaciel. Nawet mówimy czasem o swoich przyjaciołach, oto moi bracia. Albo zwracamy się czasem do przyjaciela. Bracie, jak się cieszę, że możemy to zrobić razem. Właśnie przyjaciela nazywamy bratem, bo czujemy z nim silną więź. Czujemy, że to jest ktoś nam bliski. Jest tak

bliski jakby był naszym bratem i właśnie to jakby braterstwo, jakby związek rodzinny przenieśliśmy do słowa pobratymiec. Przyznacie, że to jest chyba bardzo miłe znaczenie tego wyrazu. Takie, że aż chciałoby się do kogoś przytulić. Właśnie tak, jak czasem chcemy się przytulić do przyjaciela, jak chcemy być blisko przyjaciół, chcemy razem z nimi coś robić i coś przeżywać, bo wiemy, że możemy im zaufać. Właśnie dlatego są naszymi przyjaciółmi, czyli pobratymcami, że możemy na nich polegać, możemy im zaufać i też oni mogą polegać na nas i mogą zaufać nam. Jest pobratymiec, czyli albo ktoś, kto pochodzi ze wspólnego szczepu, albo przyjaciel. Jest pobratymstwo, czyli albo pokrewieństwo, albo przyjaźń. No i mamy też braterstwo i robienie czegoś po bratersku, czyli właśnie tak, jak robią przyjaciele, jak robią pobratymcy. Ciekawa jestem, czy macie jakichś swoich pobratymców. Na pewno. A może mielibyście ochotę o nich sobie trochę pomyśleć i poopowiadać? A może przypomnicie sobie różne ciekawe historie, takie chwytające za serce, związane z pobratymcami, czyli albo krewnymi, albo przyjaciółmi. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny. Dzień, w którym, ho, ho, można się szykować do porządków. Często w wielu domach w sobotę robi się porządki, no i już w piątek o tych porządkach można zacząć myśleć. A jeżeli chcemy robić porządki, to często sięgamy... Po co? Nie po odkurzacz, chociaż on też się przydaje. Ale często sięgamy lub kiedyś sięgano po miotłę. Miotła to jest takie narzędzie, które przede wszystkim razem ze ścierką kojarzy się z porządkami. Porozmawiajmy jednak dzisiaj właśnie o tym pierwszym wyrazie, czyli o słowie miotła. Bo choć jest ono zwyczajne, i wiąże się z bardzo zwyczajnymi, codziennymi czynnościami, po prostu ze sprzątaniem, z wymiataniem śmieci z kątów i ściąganiem ich na kubkę, żeby łatwo można było je zebrać i wyrzucić. Więc chociaż z tą codziennością i zwyczajnością kojarzy się miotła, to ma bardzo ciekawe powiedzenia, specjalne powiedzenia, które nazywamy frazeologizmami i które bardzo ładnie pokazują to, jak myślimy obrazami i jak te obrazy utrwalamy w języku polskim. Czym jest miotła w podstawowym sensie, już wiemy. Ale czy wiemy, co znaczy takie wyrażenie nowa miotła? I to wtedy, gdy nie mamy na myśli nowego narzędzia do zamiatania, ale człowieka. Ha? Bardzo mnie ciekawi, czy ten frazeologizm jest wam znany. Nowa miotła o człowieku. Co też to może znaczyć? O kogo chodzi? Potocznie tak czasami się mówi o osobie, która została przyjęta do jakiejś pracy. Często jest pupilkiem dyrektora czy kierownika i bardzo gorliwie spełnia swoje obowiązki. Zwłaszcza jeżeli ten nowo przyjęty człowiek jest jakimś kierownikiem, czyli zarządza jakąś grupą ludzi, bardzo lubi się wykazać w ten sposób, że niestety zwalnia dotychczasowych pracowników i przyjmuje nowych. Dlatego się go nazywa nową miotłą, bo on tak wymiata, wyrzuca osoby, które uważa za niepotrzebne, chociaż one wcale nie muszą być niepotrzebne, ale ten człowiek tak uważa, że są osoby, które należy usunąć, więc działa jak miotła i je wymiata, wyrzuca, a w to miejsce przyjmuje nowe osoby, chociaż akurat to już z miotłą jako narzędziem sprzątania się nie wiąże. O człowieku jednak właśnie możemy powiedzieć nowa miotła, gdy przywołujemy podstawową funkcję tej miotły do sprzątania. Mamy jeszcze inne powiedzenie, właśnie związane z miotłą. Mówimy czasami, że ktoś siedzi cicho jak mysz pod miotłą. Rzeczywiście w życiu prawdziwym tak się zdarza, że jakaś mysz, gdy boi się tego, co się dzieje dookoła, gdy chce się schować, kryje się w miotle, czyli kryje się między tymi gałązkami albo między tymi drucikami, które tworzą miotłę. I tam siedzi taka przycupnięta, żeby nie było jej widać, żeby czuła się bezpieczna. I jeżeli ktoś, człowiek, zachowuje się cicho, spokojnie, właśnie po to, żeby nie zwrócić na siebie niczyjej uwagi, możemy tak powiedzieć, że ten ktoś siedzi cicho jak mysz pod miotłą. I tutaj, zauważcie, wcale nie chodzi o to, że ta miotła służy do sprzątania. Nie to zostało przywołane, nie to jest podstawą tego naszego wyrażenia. Podstawą jest to, że miotła składa się z takiej czupryny, można powiedzieć, z czupryny z gałązek albo z pręcików, która to czupryna jest dość gęsta i można coś w niej schować. Tak jak mysz chowa się w tej czuprynie pręcików w miotle, tak też człowiek może gdzieś się zakamuflować, schować, żeby

by nie było go za bardzo widać, żeby nie rzucał się w oczy. Wtedy ten ktoś czuje się bezpieczniej. Możemy też mówić czasami o miotle zbożowej. To jest specjalistyczna nazwa pewnej trawy, wysokiej trawy, która ma taką długą i bardzo rozgałęzioną wiechę. A wiecha to jest taka, można powiedzieć, trawiasta czupryna. Ta wiecha jest na górze i tak jak miotła ma czuprynę, tylko ta czupryna jest na dole i tą czupryną miotły się wymiata śmieci, tak też trawa nazywana miotłą zbożową ma taką swoją czuprynę, tyle że ta jej czupryna jest na górze. Miotłę zbożową uważa się za chwast, który właśnie rośnie w zbożach, ale jeżeli sobie nie będziemy myśleli o niej w ten sposób, czy jest potrzebna, czy jest niepotrzebna, możemy się po prostu zachwycić jej wyglądem. Tak jak zachwycający jest wygląd czarciej miotły, czyli diabelskiej, bo czart to inaczej diabeł. No pytanie, co się nazywa czarcią miotłą, czyli co to jest czarcia miotła? A to też jest nazwa specjalistyczna, nazwa, która się odnosi do takich dziwactw, które czasami spotykamy na drzewach albo na krzewach. Bywa tak, że jeżeli jakieś drzewo zaatakują grzyby albo robaki pewnego typu, to główna gałąź nie rośnie tak jak powinna. Można powiedzieć obumiera, ale wokół niej wyrasta mnóstwo takich wilczych, takich pasożytniczych gałązek. Mnóstwo drobnych gałązeczek, które rosną wokół i tworzą takie gniazdo przypominające czuprynę miotły. Tyle, że wiemy doskonale, miotła ma swoją czuprynę na dole, a ta czarcia miotła, o której teraz mówimy, to jest taka czupryna jakby owinięta wokół gałęzi. A tworzą ją właśnie te różne drobne gałązki, które wyrastają zamiast głównej gałęzi. Te czarcie czupryny są często ciemne, czarne, chociaż nie zawsze. Mogą budzić przerażenie u osób, które nie wiedzą, o co chodzi, które nie wiedzą, z czym mają do czynienia, a na pewno są czymś nienormalnym, są czymś dziwacznym, zaskakującym. Przez lata ludzie nie wiedzieli, skąd się na drzewach takie czarcie czupryny biorą i myśleli, że to diabeł je tam wsadza, albo że to diabeł sprawia, że te czarcie czupryny właśnie tak wyrastają. I ponieważ widziano tutaj działanie diabła, czyli czarta, tak właśnie nazwano tę chorobę drzew. Bo w istocie czarcia miotła, czyli ta czupryna z gałązek, która rośnie wokół głównej gałęzi, to jest dowód na to, że drzewo albo krzew choruje. Ciekawa jestem, z czym jeszcze kojarzy się Wam miotła, czy też może samo zamiatanie albo kształt miotły, czy może macie jakieś skojarzenia z baśniami albo bajkami. I również mnie ciekawi, czy znaliście wcześniej te powiedzenia związane z miotłą, które dzisiaj Wam przedstawiłam. A może spróbujecie o tym z kimś porozmawiać, na przykład z rodzicami, albo z panią w przedszkolu lub w szkole. Ha, założę się, że o czarciej miotle raczej chyba oni nie słyszeli, więc możecie się pochwalić, że już wiecie, czym czarcia miotła jest. Powodzenia i do usłyszenia!

trochę i z umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne bez jedzenie. Dba

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę C i z tej okazji mam dla was aż dwa wyrazy właśnie rozpoczynające się tą literą. Ale są to wyrazy

związane ze sobą znaczeniem, bo właśnie oznaczają to samo, czyli kierują nasze myśli ku temu samemu. Te wyrazy pochodzą z różnych języków, jeden z języka niemieckiego, drugi z łacińskiego, ale tak dobrze zadomowiły się w języku polskim, że właściwie nie odczuwamy tego, że kiedyś zapożyczyliśmy je z innych języków. Pożyczyliśmy i już ich nie oddaliśmy, bo takie wygodne gniazdko sobie w naszym języku, w języku polskim, uwiły. A jakie to wyrazy? Uwaga, uwaga! Pierwszy to słowo ceregiele, a drugi wyraz to słowo ceremonie. Właśnie ceremonie w tej formie, a nie ceremonia, bo te dwie formy różnią się znaczeniem. No ale w ogóle o czym mówimy, gdy mówimy o ceregielach i ceremoniach? Czy przychodzą wam do głowy jakieś pomysły? Może spotkaliście się kiedyś z tym, że ktoś komuś zarzucał zbytnie ceregiele albo zbytnie ceremonie, czyli ktoś do kogoś miał pretensje o jakieś zachowanie. I to zachowanie właśnie nazwiemy ceregielami albo ceremoniami. A jakie to zachowanie? Zbytnia grzeczność. Taka wymuszona grzeczność. Za dużo korowodów, za dużo konwenansów, czyli takich ustalonych zasad zachowania. Trochę za dużo tej grzeczności. Trochę za bardzo się z kimś pieścimy albo z czymś pieścimy i wtedy tracimy z oczu to, o co chodzi w danej sytuacji. Takie chodzenie koło kogoś jak koło jajka, obchodzenie się z kimś albo z czymś jak z jajkiem, to właśnie ceregiele albo ceremonie. Wyszukane, nadmierne grzeczności i po prostu zbyteczne. I to, że źle oceniamy taką nadmierną grzeczność, takie chodzenie koło kogoś albo koło czegoś na paluszkach, źle to oceniamy, to widać bardzo wyraźnie w różnych powiedzeniach związanych z ceregielami i z ceremoniami. Bo na przykład mówimy, ktoś robi ceregiele. Czyli zachowuje się nieszczerze, mówi komuś coś nieszczerze. Tak bardzo ktoś się stara na przykład usprawiedliwić odmowę pójścia do kina z kimś innym albo na spacer, że to nadmierne staranie się to właśnie jest robienie ceregieli. Możemy też o takim nadmiernym staraniu się powiedzieć chińskie ceremonie. Dlaczego chińskie? Ano dlatego, że niegdyś obyczaje chińskiego dworu kojarzyły nam się właśnie z takim bardzo wyszukanym zbiorem zachowań, zestawem wręcz zachowań. Tak bardzo wyszukanym, że wydawał nam się zbyteczny. Więc jeżeli przywołujemy to wyobrażenie tego, jak się zachowywano na dworze cesarza Chin, to mówimy o chińskich ceremoniach, czyli przesadnej grzeczności, przesadnej etykiecie, niepotrzebnej w takich zwyczajnych sytuacjach. A jeżeli mamy dość właśnie takiej nadmiernej grzeczności, to chcemy robić coś bez ceremonii albo bez ceregieli, czyli chcemy porzucić, zarzucić taką grzeczność i powiedzieć coś wprost albo zrobić coś po prostu bez chodzenia koło czegoś na paluszkach. Prosto, żeby przeszło od myśli do działania bez całej tej otoczki. Takie zachowanie proste nazywa się robieniem czegoś bez ceregieli, bez ceremonii. Trochę też, jeżeli robimy coś bez ceregieli albo bez ceremonii, to nie liczymy się z uczuciami innych. Możemy w ten sposób niestety kogoś urazić, sprawić komuś przykrość. Więc i tak niedobrze, i tak niedobrze. I nadmierne ceregiele są niepożądane i nieuważanie, niezważanie na to, jak ktoś się poczuje w danej sytuacji, też nie jest dobre. Więc cała sztuka zachowania polega na tym, żeby znaleźć jakiś złoty środek, żeby nie obudowywać tego, co mówimy, tego, co robimy, jakimś ceremoniałem, nadmiernymi formami, ale też, żeby nie walić prosto z mostu, jak między oczy, bo to może kogoś zaboleć. Ciekawa jestem, z jakimi zachowaniami sami się spotkaliście w swoim życiu, albo na przykład, gdy obserwujecie dorosłych. Jak myślicie, albo jak zauważyliście, co zauważyliście,

Jak też dorośli częściej się zachowują, czy raczej ulegają tym ceremoniom i ceregielom, czy mówią coś i robią tak prosto z mostu? Jakie są wasze obserwacje? A też może jak uważacie, że najlepiej byłoby się zachować? Porozmawiacie o tym z kimś? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy, jak doskonale wszyscy wiecie, o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Tydzień temu rozmawialiśmy o powiedzonkach związanych z włosami, więc dzisiaj nadszedł czas na powiedzonka związane ze specjalnym rodzajem włosów. Z tymi włosami, które mamy na twarzy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, dziewczynkami, chłopcami, wszyscy te włoski specjalne mamy. Są to włoski rosnące koło oczu. Te, które rosną tak wysoko, wysoko nad oczami, tworzą takie łuki, to są oczywiście brwi. A te włoski, które rosną nam na powiece i właściwie chronią oko przed muchami albo kurzem, czy piaskiem, czy innymi zanieczyszczeniami, to są rzęsy. I proponuję Wam dzisiaj rozmowę właśnie o kilku, dosłownie kilku powiedzonkach związanych ze słowami brew i rzęsa. Jedno z tych powiedzonek dotyczy i brwi, i rzęs. Mówimy czasami robić brwi albo robić rzęsy. Na przykład jakaś kobieta, mama, czy ciocia, czy siostra żali się, muszę zrobić brwi albo muszę zrobić rzęsy, bo dawno nie robiłam brwi czy rzęs. Właściwie co to znaczy robić brwi czy też robić rzęsy? Przecież brwi i rzęsy już są na twarzy, więc o co tutaj chodzi? Ano chodzi o upiększanie tych brwi albo rzęs. To upiększanie może polegać bądź na malowaniu ich, bądź na wyskubywaniu brwi, żeby miały ładny kształt. I takie różne zabiegi upiększające nazywa się właśnie robieniem brwi albo robieniem rzęs. Z samymi brwiami wiążą się powiedzenia dwa właściwie. Krzaczaste brwi i sobolowe brwi. Krzaczaste brwi, wiadomo, są

jak krzaki, czyli są gęste, duże, szeroko rozrośnięte. Te włoski rosną każdy w swoją stronę, jakby nie chciały się podporządkować.

gęste, delikatne jednocześnie brwi, to nazywamy je brwiami sobolowymi, bo przypominają właśnie futerko sobola. A jakie mamy powiedzenia związane ze słowem rzęsa? No, przede wszystkim czasami mówimy, że ktoś staje na rzęsach, żeby coś zrobić. Co to znaczy stawać na rzęsach? Starać się zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby osiągnąć jakiś cel. Na przykład postanowiliśmy sobie, że na wakacje wyjedziemy w jakieś miejsce, które nam się wymarzyło. Nie mamy pieniędzy, więc idziemy do pracy, odkładamy każdy grosz, staramy się jak tylko możemy, żeby zaoszczędzić pieniądze na ten właśnie wymarzony wyjazd. Stajemy na rzęsach, żeby zebrać te pieniądze, czyli robimy wszystko, co tylko się da, bardzo, bardzo, bardzo się staramy, żeby osiągnąć ten nasz cel. A skąd się to powiedzenie wzięło? Ano stąd, że jak sobie pomyślimy o tym, jak wygląda rzęsa, przecież to jest taki cieniutki, malutki włosek, to taka sytuacja, że ktoś dosłownie stałby na rzęsach, czy też stanąłby na rzęsach, tak jak się stoi na nogach, właściwie wydaje się niemożliwa, bo rzęsa, ten cieniutki, malutki włosek by nas nie utrzymał. I jeżeli chcemy zrobić coś właściwie takiego niemożliwego, chcemy się bardzo, bardzo postarać, to tak jakbyśmy chcieli właśnie wykonać tę niemożliwą operację, czyli stanąć na rzęsach, które by nas nie udźwignęły. Ale taki wysiłek, takie bardzo mocne staranie często przynosi efekt. Czyli często jest tak, że jeżeli czegoś chcemy i dążymy do tego z całych sił, stajemy na rzęsach, to ten nasz cel osiągamy. I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy stawiają sobie jakieś cele i do nich dążą. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje przygody życiowe związane z rzęsami albo brwiami, czy też w ogóle różnymi włoskami, które rosną nam na głowie i które są początkiem różnych naszych barwnych powiedzeń. Czy stawaliście kiedyś na rzęsach po to, żeby coś osiągnąć? Albo może czy wiecie, co samo słowo rzęsa nazywa oprócz tych włosków koło oka? Zastanówcie się nad tym, czyli zabawcie się w językowych detektywów, a zapewniam Was, że satysfakcja jest gwarantowana, wręcz murowana. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o krasnoludkach języka polskiego, czyli o takich słowach, które są, chociaż ich nie ma. Tropimy je, bo przypuszczamy, że raz na jakiś czas mogą wychynąć skądś, czyli mogą nam się pokazać, albo kawałek siebie mogą nam pokazać, no i wtedy trzeba się przyczaić, zaczaić i spróbować sfotografować takiego krasnoludka, czyli go trochę opisać, trochę o nim opowiedzieć. Tych krasnoludków jest kilka gatunków. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takim krasnoludku dziwnym, krasnoludku stworzycielu. Mianowicie chodzi o to, czy dwa wyrazy, które brzmią trochę podobnie, są ze sobą spokrewnione, czyli czy mają jakiś rzeczywisty związek. Takie pytanie zadało mi kiedyś pewne dziecko. Chodzi o dwa bardzo ładne słowa, przylaszczka i leszczyna. One brzmią trochę podobnie, prawda? Podobnie szumią. Przylaszczka, jakieś szczy jest w środku i leszczyna też jest szczy, a dodatkowo jeszcze jest to ly charakterystyczne w obu słowach. No i czy takie brzmienie to jest przypadek, czy też coś się za tym kryje? Tego nie wiedziało to dziecko, które mnie o to zapytało, więc proszę bardzo, dzisiaj rozwiewam tę wątpliwość. Uwaga, uwaga, tak, jest związek między tymi słowami, chociaż nazywają one zupełnie różne rzeczy. Bo przylaszczka to jest nazwa pięknego kwiatka, fioletowo-różowego, albo białego, albo niebieskiego, takiego niskiego kwiatka, które rośnie w różnych miejscach, na łąkach, także trochę w lasach. Piękny, piękny kwiatek o charakterystycznych trójkątnych liściach, trochę podobnych do płatów wątroby, dlatego też ten kwiatek nazywa się wątrobnym zielem albo wątrobnicą, ale nas interesuje nazwa przylaszczka. A co to jest leszczyna? Też wiemy. Leszczyna to jest albo krzew, czy też drzewo, które daje nam orzechy laskowe, albo taki zagajnik, czyli miejsce, w którym rośnie wiele takich krzewów, czy też drzew, bo nie do końca wiadomo, czy leszczyna to jest krzew, czy drzewo. No i teraz rodzi się pytanie takie. Jaki związek ma kwiatek z drzewem, czy też krzewem dającym orzechy, skoro jest związek nazw? To jest rzecz ciekawa. Otóż przylaszczka, czyli nazwa naszego kwiatka, kiedyś brzmiała przelaszczka. I ta nazwa wzięła się stąd, że ten kwiat rośnie między leszczyną, czyli między tymi krzewami albo drzewami dającymi nam orzechy laskowe. Czyli nazwa przylaszczka pochodzi od miejsca, w którym ten kwiat rośnie. A skąd się wzięła nazwa leszczyna? To jest ciekawa sprawa, bo gdybyśmy mieli tak się ściśle trzymać historii języka, to te krzewy czy drzewa dające nam orzechy laskowe powinniśmy nazywać

laskami albo leskami. Taka jest pierwotna, taka najpierwsza nazwa. Leszczyna jest dopiero wtórna. Dzisiaj, gdy w języku polskim używamy słowa laska, to mamy na myśli taki kij, drąg, którym na przykład możemy się podpierać, po to, żeby nam łatwiej było iść. Kiedyś takie laseczki drobne robiono właśnie z gałązek leszczyny. Różni wróżbici i magowie szukali za pomocą tych gałązek leszczynowych na przykład źródeł wody albo czynili różne czary. I takie gałązki nazywano kiedyś także laskami, a samo słowo leszczyna to jest tak dosłownie, rozbierając je na czynniki pierwsze, to jest miejsce, gdzie rośnie dużo lasek, czyli dużo tych krzewów albo drzew, albo gałązek właśnie łamanych od tych krzewów albo drzew. Dość skomplikowana, dość zawiła historia, tak jak te krzewy czy drzewa leszczyny są, no, nie najprostsze, są takie gęste, dość skomplikowane, trzeba się przez nie przedzierać, bo tylko przylaszczka ma taką zdolność, że doskonale się czuje między leszczyną. A może mielibyście ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o samych tych kwiatkach, które nazywamy przylaszczkami i o samych krzewach albo drzewach, które nazywamy leszczyną? A może spróbujecie wytropić jeszcze jakieś inne krasnoludki języka polskiego, czyli takie słowa, które są albo ich nie ma, albo jakieś dziwne, ukryte związki między wyrazami? Czasem się okazuje, że te ukryte związki pokazują coś bardzo ważnego, a czasami to jest fałszywy trop. Czasami nic się nie kryje za jakimś pozornym podobieństwem. No i dopiero detektywi językowi potrafią odkryć, o co tak naprawdę chodzi. A więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy, jak doskonale wiecie, o wyrazach rozpoczynających się na różne, kolejne litery alfabetu. W naszym cyklu dotarliśmy już do litery Z. To jest jedna z końcowych liter polskiego alfabetu i rozpoczyna bardzo, naprawdę bardzo dużo wyrazów, a jeden z nich jest wam znany doskonale, bo każdy człowiek ma to coś, co rozpoczyna się właśnie literą Z. Oczywiście chodzi o zęby, ale nie tylko, bo no, czym są zęby?

komu nie musimy tłumaczyć. Ale od słowa zęby pochodzi naprawdę sporo innych wyrazów. Czyli ząb nie dość, że mocny, ostry, wyrazisty, to jeszcze jest podstawą wielu, naprawdę wielu kolejnych wyrazów o niezwykłych czasami znaczeniach. Na przykład takiego słowa jak zębisko. Co to jest zębisko? Też chyba z tym słowem się spotkaliście. Zębisko to jest duży, mocny, ostry, nieprzyjemny ząb. Mogą być szczerbate zębiska, mogą być wyszczerzone zębiska. Gdy mówimy, że jakiemuś zwierzęciu wyrosły ostre zębiska, to takich zębisk należy się raczej bać. Ale także zębiska mogą mieć grabie. Te same grabie, które mają również zęby. Czyli ten przyrząd ogrodowy, którym grabimy liście, ten przyrząd, który ma kolce, nazywane właśnie zębami, może mieć również zębiska. Zwłaszcza wtedy, jeżeli te kolce są długie, mocne i ostre. Od słowa ząb pochodzi również wyraz zębatka, który już nie jest tak groźny jak zębiska, a nazywa również przedmiot, również rzecz, taki płaski element, taką jakby tarczkę, w której są równomiernie wycięte rowki w taki sposób, że na brzegach tej tarczki tworzą się takie jakby zęby. Te zębatki, czyli tarczki z wyciętymi na brzegu zębami, są na przykład w zegarkach albo wielu innych jeszcze mechanizmach maszyn napędzanych zwykle siłą mechaniczną. Ta siła powoduje, że energia przechodzi na zębatki, one się poruszają. Jeżeli są zębatki jedna koło drugiej, to te zęby zachodzą na siebie, trochę tak jak zęby w suwaku i dzięki temu mechanizm się porusza. Na przykład dzięki temu zegarek chodzi. Od słowa ząb pochodzi również trzeci dzisiejszy wyraz, czyli zębowiec. Ten wyraz akurat nie nazywa już przedmiotu, tak jak zębisko czy zębatka, ale nazywa zwierzę. Naprawdę, mamy zwierzęta, które się nazywają zębowce. To są zwierzęta wodne, drapieżne, no bo właśnie mają zęby ostre i stąd ich nazwa. I te zęby są rzeczywiście dość niebezpieczne, ale również bardzo charakterystyczne. Na tyle charakterystyczne, że dały nazwę całemu zwierzęciu, ogromnemu ssakowi wodnemu. Jak wyglądają zębowce? A to już sobie na pewno sami możecie sprawdzić w internecie, albo w encyklopedii, albo w jakimkolwiek innym źródle, rzetelnym źródle, dostarczającym dobrej wiedzy. Zresztą możecie również sprawdzić, jak wygląda zębatka i jak wyglądają zębiska. A zębiska sami też oprócz tego możecie do kogoś wyszczerzyć. Jednak zamiast się straszyć, może lepiej, ciekawiej byłoby się nad tymi słowami zastanowić. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś skojarzenia związane i z samymi zębami, i z wyrazami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zastanowicie się nad tym? Powodzenia i do usłyszenia.

kiełbasą Afryką. Błodyj tam, błodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę, ja wolę górę.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio dzieciom na wakacje.
5: Asia, Mirek, Zosia, proszę ustawić się w parach.

Jedziemy na kolonie. Rozpoczynamy wyjątkową, pierwszą w te wakacje, letnią i bardzo, bardzo słoneczną audycję w polskim Radiu Dzieciom. Jedziemy na kolonie, start!

0: 27 czerwca 2026 roku, to właśnie dziś, sobota, na zegarach godzina 8:06. Chcemy grać w zielone, tak jak w tej piosence, która rozpoczęła dzisiejszą wyjątkową i pierwszą na żywo w te wakacje. W wakacje 2026 w Polskim Radiu Dzieciom. Audycje. Jedziemy na kolonie, tak nazywa się ta audycja. Jacek Zawada, Filip Górski, jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 10, ale to dopiero początek naszych radiowych, wakacyjnych i letnich niespodzianek, których będzie cała moc. Od dzisiaj do końca 31 sierpnia, czyli przez najbliższe 2 miesiące, z Polskim Radiem Dzieciom na pewno nie będziecie się nudzić. Razem z nami już dzisiaj, już teraz wyjeżdżacie na kolonie. Wyjeżdżamy na takie kolonie radiowe, ale również na takie prawdziwe kolonie, zastanawiając się, jak to wygląda, jak trzeba przygotować się na takie kolonie, co tam się dzieje, o czym trzeba pamiętać, a o czym można zapomnieć. I dzisiaj właśnie przez te najbliższe 2 godziny porozmawiamy sobie o tym, jak do takich wakacyjnych, niesamowitych i wyjątkowych kolonii można się przygotować i czy to jest fajna rzecz, tak od razu na początku wakacji wyjechać na takie wakacyjne kolonie, czy może lepiej warto trochę poczekać, przyzwyczaić się do tego, że nie ma szkoły, a są wakacje, i wybrać się na takie kolonie w sierpniu, chociaż tak naprawdę takie kolonie zazwyczaj planowane są kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy wcześniej, bo zainteresowanie takimi wspaniałymi wyjazdami wakacyjnymi, gdzie można poznać mnóstwo nowych koleżanek i kolegów, jest bardzo, bardzo duże. Ale ja na razie może jeszcze nie będę zdradzał wam szczegółów dotyczących letnich, wakacyjnych kolonii. Hip, hip, hura, ja też się cieszę bardzo, że wakacje się zaczęły. Tylko zapytam was, drodzy radiosłuchacze, kto z was był już na takich koloniach letnich w poprzednich turnusach, w poprzednie wakacje lub 2 lata wcześniej, i mógłby nam opowiedzieć o tym, jak przygotować się do wakacyjnych kolonii? 22 645 2055. Proszę o wasze wskazówki, proszę o wasze precyzyjne uwagi. Będziemy wszystko zapisywać, by nie zapomnieć niczego, dorzucić do naszego wakacyjnego, kolonijnego bagażu.
1: Autopromocja.
0: Tak jest, drodzy radiosłuchacze, tak jest, będziemy bardzo, bardzo się cieszyć, wyjeżdżając razem z wami na takie kolonie, a ja chcę tylko podkreślić, że już za chwilę będziemy cieszyć się też kolonijną muzyką, wśród której zagra nam niezniszczalna i wspaniała Alicja Janosz. Będzie również Majka Jeżowska, będzie mnóstwo, mnóstwo wspaniałych, wakacyjnych, iście kolonijnych piosenek, takich, które bardzo, bardzo rozgrzewają i zapewniają nam dobrą rozrywkę, szczególnie dzisiaj w pierwszy dzień wakacji, ale też na takie kolonie trzeba przygotować się, jeśli chodzi o pogodę, a pogoda szaleje w całej Polsce. Z Filipem, podążając dzisiaj do studia Polskiego Radia Dzieciom, odczuwaliśmy mocne letnie wakacyjne słońce w Warszawie już o poranku, już przed godziną 8:00. A co dopiero później? Co dopiero, gdy nam się ten dzień rozwinie? Ciekaw jestem, jaka jest u was pogoda, i cały czas czekam na wasze wspaniałe polecajki kolonijne i na to, co można robić na takich koloniach. O tym porozmawiamy sobie troszkę później.

Przypominam, że wakacje trwają i dobrze się mają i my się bardzo, bardzo cieszymy w Polskim Radiu Dzieciom, że będziemy z wami, drodzy radiosłuchacze, te wakacje spędzać, a w Polskim Radiu Dzieciom będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo niespodzianek, bardzo, bardzo dużo audycji na żywo. I to bardzo różnych audycji, bardzo nowych audycji, bardzo wyjątkowych, wakacyjnych, letnich i mógłbym tak jeszcze wymieniać w nieskończoność. Po prostu dzisiaj z tą audycją, której słuchacie w tym momencie o godzinie 8.16, a jest to audycja pod tytułem Jedziemy na kolonie, startujemy z naszą wakacyjną, letnią ramówką, a skoro letnia ramówka, to pogoda też warto, żeby była iście wakacyjna i iście letnia. I tak, w tym roku trzeba przyznać i trzeba przyklasnąć latu, że jak najbardziej wpisuje się w to, co dzieje się w kalendarzu. Bo skoro dzisiaj rozpoczynają się wakacje, to w pogodzie one nawet rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Jest bardzo, bardzo ciepło, jest bardzo, bardzo letnio.

jak na pierwsze dni lata przystało, chociaż to chyba bardzo gorące lato, jeśli zważymy na te ostatnie dni, które już za nami, a pierwsze dni tego lata. No bo czy nie można tak określić lata, które sprawia, że dziś w Warszawie termometry poszybują aż do 35 stopni? Czyż nie można powiedzieć, że jest to bardzo upalne lato, patrząc na termometry w Zielonej Górze, które dziś w okolicach 14 w cieniu, podkreślam to, powinny wskazywać 37 stopni, a jutro, uwaga, 40? Naprawdę, takie są prognozy i można się z tego cieszyć, można skakać do góry. Wszyscy, którzy lubią upały, niech tak robią, ale niech wszyscy, którzy nas słuchają teraz, nie zapominają o tym, że taka wysoka temperatura, takie upały mają swoje plusy i minusy. Miło się wtedy odpoczywa nad wodą, nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem, ale trzeba zapamiętać o tym, by chronić głowę przed takim gorącym, upalnym dniem, przed takim wielkim słońcem. Chronić głowę za pomocą czapki, kapelusza, czapki z daszkiem, i chronić nasze ciało, smarując się specjalnym kremem z filtrem przeciwsłonecznym. Dziś w Polsce wszędzie termometry będą wskazywać ponad 30 stopni. Tak jak wspomniałem, najcieplej będzie w Zielonej Górze, 37 stopni. Zatem zadbajcie o siebie, pijcie również bardzo, bardzo dużo wody, żeby się nawadniać i żeby po prostu z tego upału skorzystać w dobry sposób, żeby nie dać się mu pokonać. Szczególnie dziś, w pierwszy dzień wakacji. A jeśli wokół was są osoby starsze, na przykład starszy sąsiad czy sąsiadka, wasi dziadkowie, to zadbajcie również o nich. I jeśli takie osoby nie będą zbyt dużo czasu spędzać na słońcu, bo nie jest to, umówmy się, najlepsza temperatura i pogoda dla nich, to zadbajcie też o to, żeby do nich wpaść, przywitać się i spędzić parę chwil, ciesząc się pierwszym dniem wakacyjnym. No dobrze, pogodę już ustaliliśmy, to teraz wróćmy do mojego pytania. Pytania sprzed piosenki. Jak przygotować się na wakacyjne kolonie? Kto może mi pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie? 22 645 2055. Czy wśród osób słuchających nas teraz są te, które już spakowały się na kolonie, albo kiedyś się na takie kolonie pakowały i wiedzą, co trzeba ze sobą zabrać?

0: Jedziemy na kolonie i pakujemy się na kolonie. A co ze sobą zabrać do plecaka kolonijnego i jak najbardziej wakacyjnego? O tym opowie nam już teraz Stefcia. Dzień dobry, Stefciu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Ja też jestem w Warszawie i Filip, który wydaje dzisiejszą audycję, też jest w Warszawie. To powiedz nam, jak jest u ciebie, w twojej części Warszawy, tam gdzie mieszkasz?
1: Ochota.
0: Ochota, czyli niedaleko nas. Jest chłodno czy cieplutko?
1: No troszeczkę jest to chłodno, no, ale też jest ciepło.
0: Ciepło. Dzisiaj trzeba będzie zabierać ze sobą czapkę lub kapelusz na głowę, bo będzie jeszcze cieplej. Czy ty, droga Stefciu, wybierasz się w tym roku na kolonie wakacyjne?
1: Nie.
0: Aha, czyli spędzasz wakacje w domu, tak?
1: Nie.
0: To co będziesz robić w wakacje?
1: Pojadę na wakacje po prostu, no i gdzieś, no pojadę kamperem, pewnie może na tydzień lub dwa tygodnie.
0: Ale kamperem,
1: fajnie. Kamperem, a w sierpniu pojadę nad morze.
0: Ale fajnie. No to są bardzo, bardzo atrakcyjne plany na wakacje. A bo ja zapomniałem, wiesz co? Co to takiego ten kamper?
1: To jest taki, to albo jest taki samochód w całości się pije, albo jest taki normalny samochód i przyczepa. A my jedziemy w takim całym kamperze.
0: Czyli w takim samochodzie, w którym będziecie mieszkać podczas podróży?
1: Tak.
0: I potem na jakimś polu namiotowym, rozumiem, czy bardziej nie, na takim polu dla kamperów znajdziecie się z tym domem na kółkach, zgadza się?
1: Tak.
0: A czy w takim kamperze są łóżka do spania?

0: Tak.
1: A co w nim jeszcze jest w środku, gdybyś mogła nam opisać?
0: Jest też taka jadalnia malutka i jest kuchenka i w tej jadalni jest też takie krzesło obok okna.
1: Mhm, ale fajnie się tego słucha.
0: Tak? Jest też łazienka i w tej łazience jest tylko malutki prysznic, mini umywaleczka.
1: Tak? I co jeszcze?
0: I też jest toaleta.
1: Po prostu słucha się tego, Stefciu, jak opowiadasz pięknie o tym kamperze, jakbyś mówiła nam jakąś wakacyjną bajkę. Czy ty już wcześniej takim kamperem podróżowałaś?
0: Nie.
1: Czyli to będzie po raz pierwszy, tak?
0: Tak.
1: A gdzie się wybieracie tym kamperem?
0: Do Austrii i Słowenii.
1: Ale pięknie, jak ty dużo wiesz o tej waszej wakacyjnej podróży. To żeby na takie wakacje, można powiedzieć troszkę w cudzysłowie, na takie wakacyjne kolonie z rodziną kamperem się wybrać, to co trzeba spakować do plecaka?
0: Trzeba kosmetyki.
1: Mhm.
0: I trzeba też jakieś tam perfumy, jak jesteś już na tyle duża.
1: A jakieś ubranka też się przydadzą?
0: Tak. I może jakąś książkę. I najważniejszą rzecz, trzeba mapę spakować.
1: Mapę? A do czego przyda nam się mapa?
0: Żeby sprawdzić, w którą stronę na przykład i.
1: Aha, no ale zaraz, przecież Stefciu, my mamy w obecnych czasach takie mapy w telefonach. To ty mówisz o takiej papierowej mapie?
0: Tak.
1: To taką mapę też trzeba mieć ze sobą?
0: Tak.
1: A dlaczego też papierowa nam się przyda mapa?
0: Bo ta na telefonie tylko pokazuje miejsca i w którą stronę jedziemy, a ta papierowa nam pokazuje wszystkie drzewa i sklepy, i żeby wiedzieć, w którą stronę idziemy i na przykład jak my jesteśmy przy na przykład jakichś dużych choinkach i musimy być przy tych dużych choinkach, to wiemy, a jakbyśmy to sprawdzili na tej mapie na telefonie, to byśmy nie wiedzieli.
1: Czyli po prostu, Stefciu, taka mapa papierowa jest dokładniejsza, prawda? Coś tak mi się wydaje, że ty jesteś bardzo, bardzo już tak przygotowana do tego wyjazdu kamperem. To będzie w lipcu.
0: Czyli... jeszcze trzeba wziąć trzeba wziąć jedzenie i picie i latarkę.
1: Oczywiście, że tak, no bo musimy móc zrobić kanapki. Warto też mieć jakieś takie... biwakowe jedzonko, na przykład jedzonko w puszkach, no w takiej sytuacji nie najzdrowsze, ale też się czasami przyda. Coś do picia jak najbardziej i w trakcie takiej podróży dokupywać sobie po drodze wodę. I jeszcze wspomniałaś o latarce? A po co nam latarka, Stefciu?
0: No na przykład jest taka kolonia, ja na przykład w górach i tam są tylko góry i nie ma żadnej chatki i żadnego domku małego.

0: go nie ma, tylko są góry i góry i góry, to wtedy warto wziąć ze sobą latarkę i namiot.
1: Namiot też może się przydać, ale to będzie się u was działo na tym wakacyjnym wyjeździe? Będzie i kamper, i namiot, z tego co mówisz. A w sierpniu wybieracie się nad morze? Dobrze zapamiętałem?
0: Tak.
1: I co będziecie robić nad morzem w wakacje?
0: Wtedy będę chodziła na plażę i będą też jakąś specjalną leśną drogą chodziła i tam rosną jagody i mogę je zrywać.
1: Ojej, ale czy to na pewno bezpieczne, zrywać jagody z takiego lasu, w którym nie wiemy, czy te jagody są na pewno dobre dla naszego zdrowia?
0: Tak, ale w zeszłym roku je zbieraliśmy. Już wiemy teraz, że one są bezpieczne.
1: Mhm. To na pewno trzeba się bardzo, bardzo dokładnie, precyzyjnie upewnić, czy takie jagody na pewno można jeść, a upewnić się można u jakiejś osoby dorosłej, która jest z nami, u mamy lub u taty na przykład, prawda?
0: Tak.
1: Stefciu, ty nam pięknie tutaj opowiedziałaś o takich przygotowaniach.
0: Jeszcze tak? Będę nad morzem też zbierała muszelki i bursztyny. W zeszłym roku znalazłam cały 100.
1: 100 bursztynów?
2: Cały 100.
1: Dobrze usłyszałam? 100 bursztynów?
2: Cały 100.
1: Cały stos, o tu mama podpowiedziała. Och, dziewczyny, piękne wakacje przed wami.
0: Są takie ogromne trampoliny, do której mogą być, jestem przyczepiona, no i w zeszłym roku tak skakałam bardzo wysoko.
1: Pięknie.
0: To takie kwelka.
1: Pięknie się tego słucha, ale podążamy dalej w naszą audycję pod tytułem Jedziemy na kolonie. Twoje kolonie, takie rodzinne kolonie, będą na pewno bardzo, bardzo fantastyczne i tego wam życzę i tobie, i całej twojej rodzince. Stefciu, ile ty masz lat?
0: 5,5.
1: Masz 5,5 lat? Masz 5,5 roku? Ola Boga i Stonoga, jak ty pięknie opowiadałaś nam ponad 10 minut o tym wszystkim, co można robić w wakacje, co wy będziecie robić w tegoroczne wakacje. Bardzo ci dziękuję. Możesz być z siebie bardzo, bardzo dumna, bo to rzeczywiście wielka sztuka potrafić tak płynnie i długo, i ciekawie przy tym mówić na antenie Polskiego Radia dzieciom, szczególnie kiedy ma się tylko 5,5 roku. Wielkie, wielkie brawa dla ciebie. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, tatę, babcię, dziadka, całe Polskie Radio dzieciom, krasnoludki. W szkole moich koleżanki.
1: Koleżanki, tak?
0: Koleżanki i kolegów. Moje panie z przedszkola. Moje konie.
1: A my z Filipem serdecznie ciebie pozdrawiamy i raz jeszcze gratulujemy takiej pięknej opowieści o wakacjach z twojej strony. Trzymaj się cieplutko, wspaniałych wakacji, Stefciu. O, powiem ci jeszcze jeden ważny szczegół. Jesteś pierwszą osobą, która w audycji na żywo nadawanej w wakacje w naszej wakacyjnej ramówce Polskiego Radia Dzieciom dodzwoniła się do nas. Wszystkiego dobrego, pięknych wakacji. Hej, hej!

Majką Jeżowską zawsze dobrze się bawimy przy jej piosenkach, a to był utwór Safari na koloniach. A kolonie, te wakacyjne kolonie w Polskim Radiu Dzieciom trwają przez całe wakacje. Od dzisiaj do 31 sierpnia włącznie. W związku z tym nasza ramówka, którą właśnie zapoczątkowuje moja audycja, której słuchacie w tym momencie, audycja pod tytułem Jedziemy na kolonie, przypominam tak wiele razy dlatego, że to nowy tytuł tej audycji, ale oprócz tego mamy mnóstwo innych niespodzianek i ciekawostek w tej wakacyjnej ramówce dla Was, drodzy radiosłuchacze. Na żywo będziemy zawsze od poniedziałku do piątku już o godzinie 7:30. Zatem będziecie mogli pospać pół godziny dłużej, no bo w końcu są wakacje. Po to, by o 7:30 włączyć poranek na żywo nadawany ze studia Polskiego Radia Dzieciom, który w wakacje wyjątkowo będzie dłuższym, bo przecież letnim porankiem. Będzie trwał dokładnie 2,5 godziny od 7:30 do godziny 10:00, czyli 2,5 godziny pobudki, porankowej pobudki z Polskim Radiu, z Polskim Radiem Dzieciom od poniedziałku do piątku, a w soboty będziemy słyszeć się tak jak dzisiaj od godziny 8 do 10. Ale gdyby były wśród Was jakieś śpiochy, a na pewno wiele takich osób będzie, no bo kiedy można się wyspać jak nie w wakacje, to możecie zawsze dołączyć do Polskiego Radia Dzieciom później. Na przykład zacząć nas słuchać po poranku lub w trakcie poranka, a jeśli po tej audycji porannej, to wtedy od godziny 10:00 zapraszamy Was na audycję codziennie.

Codziennie inne, codziennie różne, dlatego tak mówiłem wcześniej, że będzie tak dużo się działo i będzie mnóstwo atrakcji. W poniedziałki na przykład ja zanotowałem sobie, że po poranku będę słuchał Przedpołudnia z Misiem i Smokiem, jak ja ich lubię. Ciekaw jestem, co oni zmajstrują w wakacje, jakie przygody wakacyjne na nich czekają i czy gdzieś się wybierają na wakacyjne kolonie, czy nie. A we wtorek będziecie mogli wysłać do nas pocztówkę z wakacji lub posłuchać różnych innych pocztówkowo-wakacyjnych ciekawostek właśnie w takiej audycji pod tytułem Pocztówka z wakacji. To we wtorki od 10 do 12. W środę ja zapraszam was na to, żeby się ruszać, żeby skakać, żeby ćwiczyć, żeby tańczyć. Hop do góry! Od 10 do 12 będziemy ćwiczyć, będziemy robić gimnastykę wakacyjno-letnią, a w czwartki również od 10 do 12 będziemy śpiewać w audycji Śpiewnik Turystyczny po to, by w piątek zagrać w zielone. Od 10 do 12 również. Słyszycie? Wymieniłem tylko kilka audycji, a już zrobiło się bardzo, bardzo ciekawie. O kolejnych wakacyjnych, kolonijnych i nie tylko kolonijnych audycjach opowiem wam troszkę później, a my już z tego co wiem, mamy na pokładzie Polskiego Radia Dzieciom naszego dzisiejszego wyjątkowego gościa, pierwszego gościa w wakacje 2026, który już za chwilę opowie nam wspaniale o swoich planach wakacyjnych, a my tymczasem zastanówmy się tak króciutko nad tym, co to są w ogóle te wakacyjne kolonie, na które my się dzisiaj w audycji wybieramy. To jest taki wyjątkowy wyjazd, który odbywa się w wakacje, wyjazd bez rodziców, ale oczywiście pod opieką dorosłych, czyli naszych opiekunów, opiekunów kolonii, i na takich koloniach wyjeżdżają dzieci w podobnym zazwyczaj wieku, zatem można mieć nowych kolegów, nowe koleżanki. I wtedy na takich koloniach dzieciaki mieszkają razem w jakimś ośrodku wakacyjnym, czasem w domkach, czasem w pensjonacie, a opiekują się nimi właśnie wychowawcy. I dzisiaj trzymamy kciuki za wszystkich wakacyjnych wychowawców, za wszystkich kierowników wycieczek, bo wiemy, że to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca. Niech te wakacje wam, drodzy wychowawcy, upłyną dobrze, radośnie i bezpiecznie, bo to przecież ci wychowawcy będą dbać o bezpieczeństwo dzieci, będą zajmować się organizacją całego planu kolonii wakacyjnych, zorganizują zabawy, pomogą, gdy ktoś czegoś będzie potrzebował i zawołają słynne, tradycyjne proszę ustawiać się w pary! A jakie hasła z kolonii wakacyjnych znacie jeszcze? Jakie hasła, jakie zdania, jakie zwroty, może jakieś zabawne przychodzą wam jeszcze do głowy? O to zapytam, o to i nie tylko zapytam już za chwilę naszego wspaniałego gościa, z którym rozpocznę naszą letnią, słoneczną rozmowę już po piosence.

0: I tak, drogą 6 i 6 dotarliśmy z powrotem do Studia Polskiego Radia Dzieciom, w którym już razem ze mną jest nasz pierwszy gość w wakacje. Nie wiem, Aniu, czy o tym wiesz. Ania Wiącek, która kiedyś tak pięknie opowiadała o jeździe konnej i o...
1: szydełkowaniu.
0: Dziękuję za przypomnienie, tak jest. O szydełkowaniu. Jest z nami w studiu chyba mniej więcej po roku, Aniu, prawda?
1: Mhm.
0: Wróciłaś do nas. Cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak ci upływa poranek, pierwszy poranek w wakacje?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze chyba chciałabyś sobie, coś mi się wydaje, trochę pospać, prawda?
1: Rano wstać.
0: No to Ania, słuchaj, to teraz zrobimy tak, porozmawiamy bardzo krótko, potem będzie długa piosenka, a my na tej długiej piosence będziemy raz, dwa, trzy, cztery, pompki, pompki, przysiady, żeby się trochę rozbudzić. Co ty na to? Lubisz jakieś wakacyjne sporty, czy nie?
1: Lubię.
0: Jaki jest twój ulubiony sport?
1: Akrobatyka.
0: Akrobatyka, to o niej też porozmawiamy, ale najpierw dowiedzmy się, co w wakacje będzie robić Antosia. Dzień dobry, Antosiu.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
2: Lublina.
0: Jak pogoda w Lublinie tuż przed dziewiątą?
2: Gorąco.
0: A jak jest droga Aniu w Warszawie?
1: Też ciepło.
0: Też ciepło. Wszędzie ciepło. Dzisiaj będzie ciepło, ciepło, ciepluteńko. Także pamiętajmy o tym, żeby chronić nasze ciało przed takimi upałami. Droga Antosiu, powiedz mi, jakie ty masz plany na wakacje?
2: Że jadę na Rodos.
0: Ale
2: z rodzicami.
0: Do Grecji?
2: Tak.
0: A możemy jechać z tobą?
2: Tak.
0: Kiedy jedziecie? W tym miesiącu, czy w następnym?
2: W sierpniu.
0: No to potem poza anteną porozmawiamy, jaka to data, i my się z wami umawiamy na lotnisku. Zgoda? Nie, ja żartuję oczywiście. My zorganizujemy sobie swoje wakacje, ale Antosiu, bardzo się cieszę, że do nas dzwonisz, bo chciałbym, jeśli mogę cię prosić, żebyś króciutko opowiedziała, jak przygotować się do takiego wyjazdu zagranicznego, na przykład lecąc na Rodos.
2: Pakować walizki, paszport, ubrania, czapki, okulary.
0: Ale takie dochodzenia, żeby dobrze widzieć literki, które czytamy, czy jakieś inne okulary?
2: Do nurkowania.
0: Do nurkowania. Proszę, czyli tak dobrze się domyśliłem, że to będą jakieś inne, jakieś wyjątkowe okulary. Okulary do nurkowania. Aniu, a ty byłaś kiedyś może na Rodos?
1: Nie.

0: Tylko w Czechach.
1: Tylko w Czechach, czyli to też był taki wyjazd zagraniczny. Jak ty się przygotowywałaś do takiego wyjazdu? Pamiętasz, co zabierałaś do plecaka ze sobą?
0: Znaczy, to było niedawno, bo to była taka szkolna wycieczka, ale brałam też ubrania, brałam rzeczy potrzebne, jedzenie, takie przekąski.
1: Antosiu, a ty jeszcze inne przedmioty, rzeczy, a może jakieś ważne ubrania lub dokumenty? Co jeszcze oprócz tego, o czym już opowiedziałaś, spakujesz ze sobą?
2: Dobry humor?
1: Ja myślę, że bez tego żadne wakacje, żadne kolonie wakacyjne się nie udadzą po prostu. A dzisiaj jaki masz humorek o poranku?
2: Wesoły.
1: A ty, Aniu?
0: Też dobry. Nie wyspana trochę, ale jest.
1: A jeszcze zapytam, Antosie, do której klasy będziesz chodzić od września?
2: Do pierwszej.
1: Do pierwszej, czyli twoje ostatnie wakacje przed rozpoczęciem szkoły podstawowej, to skorzystaj z nich jak najbardziej i baw się najwspanialej na świecie na RODOS. A teraz proszę jeszcze, kogo chcesz pozdrowić?
2: Mamę, tatę, babcię, dziadka, całe Polskie Radio Dzieciom, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, moją zerówkę, Moka, Adasia i misia Michasia. I krasnoludki.
1: Przekażę im pozdrowienia, a my serdecznie pozdrawiamy ciebie, czyli ja, Filip też do ciebie macha i Aniu, masz coś do powiedzenia swojej koleżance, nowej koleżance, Stefci, która, przepraszam, jakiej Stefci? Stefcia już do nas dzwoniła. Antosi?
0: Ja też pozdrawiam serdecznie.
1: I życzymy ci najwspanialszych wakacji na świecie. Trzymaj się, hej, hej! No dobrze, to teraz przejdźmy, Aniu, do twoich wakacji. Przypominam, gościem specjalnym i pierwszym i wyjątkowym gościem wakacje w Polskim Radiu Dzieciom na żywo jest Ania Wiącek. Aniu, jak rozpoczęły ci się te wakacje, czyli co zdążyłaś już zrobić przez te pierwsze godziny wakacji, czyli pierwsze godziny dzisiejszego dnia?
0: Być u mojej koleżanki.
1: Naprawdę? Ja myślałam, że ty powiesz, że zdążyłam obudzić się, ubrać, zjeść śniadanie i dojechać do Polskiego Radia Dzieciom. A ty jeszcze dzisiaj byłaś u koleżanki?
0: Nie, wczoraj byłam, dzisiaj zjadłam śniadanie, ubrałam się i wyjechałam.
1: A wczoraj to było takie spotkanko z koleżanką już po szkole?
0: Nie, trochę później, bo ona nie chodzi ze mną do szkoły akurat.
1: W każdym razie po zakończeniu roku szkolnego, któremu mówimy, a raczej wczoraj powiedzieliśmy pa, prawda? I co robiłyście z koleżanką w pierwsze godziny wakacji?
0: W basenie siedziałyśmy.
1: Świetny pomysł, szczególnie przy takiej temperaturze jak dzisiaj, prawda? No to jak się siedzi w takim basenie, to jak spędzić czas w basenie, żeby to nie było tylko siedzenie w basenie?
0: Pobawić się.
1: Na przykład w co?
0: Na przykład my mamy zabawę, że chodzimy w kółko i później nas woda tak ciągnie dookoła.
1: Jak to tam są jakieś wiry w tym basenie?
0: Tak, znaczy naprawdę? My same sobie robimy, bo kręcimy się w kółko, ale jest nieraz właśnie tak nas ciągnie, że i gramy później w berka, ale musimy iść pod prąd.
1: Tak. Gracie wody w berka w tym basenie, tak? I ten basen jest basenem na podwórku którejś z was?
0: Tak, na podwórku koleżanki.
1: Czyli to jest basen na zewnątrz, czyli w ciągu dnia słońce może świecić bardzo mocno, tak jak świeciło wczoraj, tak jak świecić będzie dziś i jutro. Zatem spędzając dużo czasu w takim basenie, jak zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje ciało, o swoją twarz?
0: Kremem przeciwsłonecznym się smarować, żeby nie mieć później skóry schodzącej. Na pewno nosić czapki, żeby nie dostać udaru. No i też dużo właśnie czasu na słońcu nie spędzać.
1: Bardzo dobrze, tylko co jakiś czas chodzić i ukrywać się w cieniu, prawda? I nawadniać się, czyli pić po prostu wodę, prawda? Droga Aniu, już cię nie wypytuję, już będziesz mogła chwilkę odsapnąć i odpocząć przed kolejną częścią naszej rozmowy, ale muszę cię zapytać o jedno. Cóż to za tajemny strój, a raczej kostium, który chowasz za swoimi plecami. Ja, nie, może nie, inaczej.

0: Na razie zapytam cię, jak on wygląda?
1: Jest, ma guziki, jest czerwony. Nie pamiętam, chyba ma kieszeń, ma,
0: tak, ma
1: taką odznaczkę. No, ma długie rękawy, niestety, no bo będziemy w niedzielę ślubować, a to jest długie, więc trochę będzie ciepło.
0: Więc lepiej, gdyby miał krótkie rękawy, prawda? Ale w jakiej sytuacji, wakacyjnej sytuacji, Ania Wiącek, nasz dzisiejszy gość, wykorzysta ten kostium, dowiecie się tuż po godzinie 9:00, a ja tylko dodam do naszych planów kolonijnych, że warto do plecaka lub walizki wrzucić koszulki z krótkim rękawem, kilka par krótkich spodenek, długie spodnie też się przydadzą, a także bluza albo jakiś ciepły sweter. Czasem może padać deszcz, zatem kurtka przeciwdeszczowa też się przyda i pamiętajcie, bielizna na każdy dzień. A z Anią wracamy do rozmowy tuż po 9:00.

0: to promocja.
1: Hej, przygodo! Przed nami kolejna wyprawa do Parku Narodowego. Tylko do którego z nich udamy się tym razem? Wiem, zdamy się na los. Słowiński Park Narodowy. Obieramy zatem kurs na polskie morze. Taka frajda rzeczywiście nie zdarza się co dzień, ale w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w naszej dzikiej audycji? Oczywiście, że tak. Przywitajmy tegoroczne wakacje razem, podziwiając piękno polskiej przyrody. Do usłyszenia, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom na wakacje.
3: Jedziemy na kolonie, Jacek Zawada, Filip Górski. Jedziemy na kolonie z wami do godziny 10, ale potem będą kolejne audycje, wakacyjne audycje, z którymi możecie również wybrać się na kolonie. Gdziekolwiek będziecie, w jakim zakątku Polski nie będziecie wy, w jakim zakątku Polski nie będziecie nie tylko Polski, ale i całego świata już z tych wakacji, z tych emocji wakacyjnych odbiera mi rozum po prostu. Gdziekolwiek nie będziecie, to my was odnajdziemy z naszymi wakacyjnymi audycjami. Wracam na chwilę do naszej letniej ramówki. Teraz podzielę się z wami radosną informacją, że nasza wspaniała audycja radiowa Półkolonie, z którą spędzaliście również wakacje w ubiegłym roku, wraca od poniedziałku do piątku, od 12 do 15. Będziecie mogli spędzać czas razem z nami na żywo w Polskim Radiu Dzieciom.

0: po to, by już o godzinie 18 sprawdzić i opowiedzieć i tworzyć razem z nami takie opowieści z dreszczykiem. W poniedziałki od 18 do 20 zapraszamy Was na wakacje z duchami. Aniu, pytam naszego dzisiejszego gościa, Anię Wiącek, czy ty lubisz takie trochę przerażające opowieści, albo historie, albo bajki?
1: Znaczy, jak jestem sama, to tak nie za bardzo, ale jak mam kogoś obok, na przykład moją koleżankę, no to śmiejemy się nawet przy horrorach, albo tym bardziej zabieramy sobie kordło albo kocyk na zmianę, jak się boimy, i tak śmiesznie jest nawet.
0: My horrorów nie będziemy proponować ani tobie, ani naszym radiosłuchaczom, ale za to takie lżejsze, czasami tylko przerażające, ale jak najbardziej opowieść z dreszczykiem, które będzie można tworzyć z nami. Czy ty lubisz opowieści? Lubisz na przykład sama wymyślać jakieś historie, bajki?
1: Znaczy, mogłabym wymyślić jakąś straszną, ale tak to, że pisać ją, no to nie lubię pisać.
0: No to my sami będziemy pisać, a do pomocy zaprosimy wszystkich tych, którzy też to lubią robić, albo nie tylko pisać, ale też wymyślać. W poniedziałki od 18 do 20, a ja jeszcze przypomnę numer do studia 22 645 2055. Jeśli chcecie opowiedzieć nam o waszych planach wakacyjnych, o tym, gdzie wy jedziecie na kolonie, a nawet jeśli zostajecie w domu, to też opowiedzieć o waszych koloniach domowych, czyli o tym, jak będziecie spędzać wakacje w domu, to dzwońcie koniecznie, czekamy na wszelkie porady, wszelkie podpowiedzi i wszelkie informacje. A my wracamy, Aniu, do rozmowy na temat tego tajemniczego czerwonego kostiumu, o którym nam opowiedziałaś przed 9, o tym, jak on wygląda, bo jest to kostium związany z wakacjami, prawda?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: No bo będę w nim ślubować, jako że będę uczestniczyć w straży dziecięcej pożarniczej. No i też będę w nim dużo właśnie chodziła na zajęcia i właśnie typu te rzeczy.
0: Aha, a możesz nam coś więcej na ten temat opowiedzieć? Czy ty już wcześniej przygotowywałaś się do tego ślubowania?
1: Przygotowywałam się trochę na zajęciach, właśnie na tych spotkaniach pożarniczych. No i właśnie też mieliśmy mieć zbiórkę, ale pan pomyślał, że będziemy, postanowił, że jesteśmy już naszykowani. Pan Olek nazywa się. No i właśnie on nas przygotowuje do tego ślubowania.
0: A to oznacza, że będziecie jakąś taką małą albo młodą strażą pożarną?
1: Znaczy, są trzy wersje. Mhm. Jest liski, tam są same dziewczyny, mhm. Ja jestem w liskach. Są wilki i tam są starsze chłopaki już tak od 9 lat. No i są jeszcze wilczki, no i one tam są najmłodsze chłopaki. I też jest młodzieżowa straż pożarnicza.
0: I czym się taka albo młoda straż pożarna, albo młodzieżowa straż pożarna zajmuje?
1: Znaczy, młoda to się dopiero właśnie liski, wilki, wilczki uczą się dopiero właśnie pierwszej pomocy i wszystkiego.
0: Ale fajnie.
1: A ci już zaawansowani tylko pomagają właśnie tym młodszym, albo czasem też oni coś też robią, na przykład jakieś wyścigi albo coś sobie.
0: Mhm. A czy ta straż pożarna młodych osób będzie miała jakieś swoje dodatkowe jeszcze zajęcia w wakacje, czy tylko skończy się na tym ślubowaniu?
1: Znaczy, w wakacje będzie więcej właśnie spotkań, dlatego że tak to mieliśmy co 2 tygodnie, a teraz będzie tak co chwilę prawie, więc będzie fajnie, dużo będzie spotkań takich.
0: Mhm. Powiedz, Aniu, czy te spotkania wiążą się z jakimiś wyjazdami, czy one będą na miejscu, tam gdzie mieszkasz?
1: Są obok, blisko bardzo, ale też będziemy jeździć różne na zawody strażaczkie. Będzie takie zawody. No właśnie, chyba tylko zawody. Nie wiem, czy będziemy też jeździć na jakieś obozy, ale wiem na pewno, że o zawodach tam będzie dużo.
0: A czego fajnego można się dowiedzieć, uczestnicząc w zajęciach takiej młodej straży pożarnej?
1: Na pewno można się dowiedzieć dużo o pierwszej pomocy.

0: Można się dowiedzieć na przykład, do czego służą niektóre rzeczy. Można też właśnie nauczyć się, jak pomóc osobie drugiej, albo jak zobaczyć, czy w ogóle ona jeszcze oddycha i czy na pewno jest w dobrym stanie.
1: Czyli takie ważne, naprawdę ważne, życiowe rzeczy, które mogą nam się przydać w różnych bardzo istotnych sytuacjach, zgadza się?
0: Tak.
1: Świetne umiejętności można pozyskać, uczestnicząc w zajęciach takiej młodej straży pożarnej. A sprawdźmy, w jakich zajęciach będzie uczestniczyła nasz kolejny gość, czyli Alicja. Dzień dobry, Alicjo.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, Alicjo. Jak będziesz spędzać wakacje?
3: Jutro będę jechać z babcią, z dziadkiem i z moją kusenką do latarni pociągiem.
1: Gdzie będziecie jechać?
3: Do jastarni z pociągiem.
1: Mhm. I co będziecie robić w tej jastarni?
3: Podobno będziemy w takim dziwnym domku drewnianym, w którym chyba będziemy nawet, nie wiem, chyba po nocy, jak będzie lał deszcz, to że będziemy mieli cały domek chyba mokry.
1: No to jaki domek wy wynajmujecie, że taki mokry będzie po deszczu? To trzeba wynająć
2: to
1: taki.
2: Nie będzie tak źle.
1: O, no właśnie, trzeba być optymistą. Ja na razie, nie, poczekajcie, masz rację, Alicjo, deszcz będzie padał, ale będzie padał za 3 dni, to jeszcze zanim zmoknie ten domek, to zdążycie się opalić, byleby bezpiecznie. Nie, żartuję oczywiście, mam nadzieję, że tak jak tu mama podpowiedziała, domek nie zmoknie. Ciekaw jestem, Alicjo, czy chciałabyś troszkę zaznajomić się z naszym gościem, czyli z Anią?
3: Okay.
1: Czy masz jakieś pytania do Ani?
3: Nie.
1: A czego chciałabyś jej życzyć z okazji wakacji?
3: Dobrych wakacji.
0: O, dziękuję.
1: To w jastarni będzie morze, w jastarni będzie domek, który może będzie miał przeciekający dach, ale mam nadzieję, że nie. I co jeszcze będzie się działo w tej jastarni?
3: Pewnie będziemy chodzić chyba 3 razy dziennie po lody.
1: A nie 5 razy dziennie?
3: No chyba 5 nawet, albo 10.
1: Nie no, bez przesady. No ja, nie samymi lodami człowiek żyje. Trzeba jeszcze zjeść śniadanie, obiad, kolację. A jaki smak lodów najbardziej lubisz?
3: Najbardziej lubię ciasteczkowe. Maliny z białej czekoladzie. Mamy, idziemy do zapisku. Maliny z białej czekoladzie?
1: Wiesz co, Alicjo, to ja zapytam jeszcze Anię. Aniu, a jaki jest twój numer jeden smaków lodów?
0: Mango.
1: A numer 2?
0: Truskawka lub śmietana, wanilia.
1: A 3?
0: Cytrynowy.
1: No dobrze. To już
3: cytrynowy!
1: Wiem. Cytrynowy też lubisz?
3: Tak.
1: Alicjo, to jak już będą te lody, jak już opanujecie sytuację z wodą z cieknącego daszku, ja cały czas żartuję oczywiście, to co jeszcze zamierzacie robić tam nad morzem?
3: Puszczać latawce, plażować, tylko mam nadzieję, żeby nie odfrunie latawiec.
1: Jak odfrunie, to kupicie nowy. I co jeszcze? Będziecie budować zamki z piasku?
3: Tak.
1: W
3: pociągu będziemy robić różne zajęcia. I moja kuzynka jest trochę wróżbą, wróchą, bo jak byli w Lublinie, to mówili mi, że sprawdzili, kiedy jeszcze moja babcia będzie ile żyć.
1: Aha, czyli takie nawet tutaj... Wątki wróżbiarskie nam wchodzą. Może nie będziemy ich rozwijać, bo one dzisiaj nie są tematem tej audycji, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, zapytać, czy oprócz tego wyjazdu do jastarni planujecie coś jeszcze w wakacje, czy już potem będziecie spokojnie spędzać w domu? O, proszę, a co takiego? Cóż takiego jeszcze planujecie?
3: Może nawet mama i tata się zdecydują na kamper.
1: O, kolejna rodzinka w kamperze. To bardzo fajnie brzmi. No chyba.
3: Chyba.
1: Mhm.
3: To pojedziemy i tak.
1: Słucham?

0: Jedziemy do Portugalii.
1: No pięknie, wakacje zapowiadają się bardzo, bardzo atrakcyjnie. To ja chcę wam życzyć razem z Anią i z Filipem po prostu, Ania, 3-4, dobrych
2: wakacji.
1: Tak jest. A ciebie, Alicjo, zapytam, kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Mamy,

0: pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dobrego dnia i wakacji. Hej! Aniu, a teraz wracamy do naszej rozmowy. Mówię to do Ani Wiącek, która jest z nami cały czas w studiu. Będziesz miała to ślubowanie już niebawem. Ślubowanie dotyczące młodej straży pożarnej. Młodej czy dziecięcej? Jak dokładnie to się nazywa?
2: Dziecięcej, bo to jest dziecięca... Nie. Drużyna dziecięca... Dziecięca drużyna pożarnica albo strażaczka.
1: Pożarnicza albo strażacka. Dobrze, to o tym już sobie opowiedzieliśmy. A teraz powiedz jeszcze, jakie ty masz plany na wakacje? Czy wyjeżdżasz gdzieś na kolonie? Czy raczej kolonie do ciebie przyjeżdżają? Albo po prostu będziesz miała takie fajne kolonie w domu? Proszę.
2: Znaczy o koloniach nie wiem, czy będę gdzieś wyjeżdżała, ale wiem, że na pewno moim planem jest dużo się spotykać ze znajomymi. I gdzieś właśnie wychodzić na spacery do koleżanki, ona do mnie, tak co tydzień będziemy się zmieniały. Albo też na pewno na Mazury.
1: Pojedziecie z rodzinką, tak?
2: Z rodzinką i z psem.
1: A co na Mazurach można zrobić w wakacje?
2: Na kajaku pływać, gdzieś nad jeziorem być. I też dużo wiosłować.
1: Dużo wiosłować, ale o właśnie, to tak jak mówiłem o tych ćwiczeniach, które chciałam z tobą robić na piosence, ale już udało nam się, myślę, chyba rozbudzić trochę. A proszę, powiedz mi, czy ty wolisz płynąć kajakiem sama, czy taką dwójką, gdzie są dwie osoby?
2: My najczęściej jedziemy trójką, no bo nas jest szóstka i jest na przykład mama, brat i ja, albo mama, brat, brat. I najczęściej jest tak, że po prostu ja zawsze tata... Ja i mój brat jeszcze taki średni, a tak reszta to z mamą właśnie płyniemy. Tak się najczęściej wymienia.
1: Czyli dwójkami, tak?
2: Trójkami.
1: Trójkami. No fajnie, czyli nawet nie wyjeżdżając z domu można mieć takie atrakcje wokół siebie, bo na przykład chociażby w Warszawie można wyjechać pod Warszawę i zapewnić sobie fajne kajakowanie, chociażby w okolicy Sochaczewa. Nie trzeba koniecznie wyjeżdżać na kolonie, żeby wakacje były atrakcyjne. Czy trzeba? Jak ty myślisz?
2: Znaczy, moim zdaniem to można też siedzieć i dużo właśnie wychodzić gdzieś na boiska, spotykać się i nie trzeba zawsze wyjeżdżać, bo fajnie jest spędzić też te wakacje w domu i tak przyjemnie z koleżankami, z rodziną, tak fajnie.
1: Tak w takim anturażu, czy raczej w takim otoczeniu osób, które na co dzień znamy i najbardziej na świecie lubimy, prawda?
2: Mhm.
1: To co? Napijemy się wody? Zrobimy przerwę?
2: Tak.
1: Na piosenkę? Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj, zaśpiewa Tygrysek z Kubusia Puchatka, a my się będziemy z Anią nawadniać. Nawadniajcie się, kochani, w te upalne wakacje.
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za Tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie. I teraz... pełny luz.
4: Czy tak dobrze?
3: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj.

0: Nie, bo właśnie, że teraz ja i teraz jeszcze Ania Wiącek też będzie opowiadać o wakacjach. Opowiadamy sobie o nich pysznie w tej pierwszej wakacyjnej i letniej audycji w Polskim Radiu Dzieciom pod tytułem... Jedziemy na kolonie, jedziemy na kolonie. Czy ty lubisz, szczególnie na przykład w wakacje, Aniu, słuchać Polskiego Radia Dzieciom?
1: Lubię.
0: A czy słuchasz takiej audycji jak Współpracownia Misia i Smoka?
1: Nie znam.
0: To jeżeli będziesz chciała poznać tę audycję, to zapraszam ciebie i naszych radiosłuchaczy we wtorki od 18 do 20. A jeśli ktoś będzie chciał zamówić swoją ukochaną piosenkę, to będzie można to zrobić w środę. Też od 18 do 20. Albo wakacyjnie, na świeżym powietrzu najlepiej i razem z nami poczytać znane i mniej znane opowiastki, opowieści i bajki w czwartki od 18 do 20. Droga Aniu, a my porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, że na przykład wtedy, kiedy jedziemy na kolonie w wakacje, to oprócz tego, że dowiadujemy się tam nowych rzeczy, poznajemy fajne zabawy, to zawieramy też przyjaźnie. I ty taką opowieść, kolonijną opowieść o niezwykłej przyjaźni masz, prawda?
1: Tak. Zaprzyjaźniałam się z taką jedną dziewczynką i my tak właśnie się kumplowałyśmy.
0: Na takich koloniach to
1: tak,
0: było?
1: Tak, to było na koloniach. Tak już dwa dni było. No i w końcu ja już jechałam do domu, bo czekałyśmy. No i moja mama powiedziała, że to jest Ola, że to jest moja rodzina i my wtedy się właśnie bliżej zaczęłyśmy kumplować, no bo nie wiedziałyśmy w ogóle, że my się znałyśmy, że byłyśmy rodziną i tak jakoś zaczęło się przyjaźń.
0: Ale fajnie. A pamiętasz jeszcze może jakąś zabawną historię ze swoich wyjazdów kolonijnych albo jakąś taką opowieść, która została ci w głowie?
1: Tak, był taki jeden chłopak, nie pamiętam jak się nazywał, no i on mówił czasem nieśmieszne żarty, a czasem śmieszne. No i on zaczął się bawić w telewizję i powiedział, że dlaczego bobry giną? Bo ścinają drzewa, które na nie spadają.
0: Ojejku. To ten dowcip przyda nam się w naszej poniedziałkowej audycji Wakacje z duchami. Nie, ja też żartuję oczywiście. Czyli co, na takich koloniach dużo fajnych rzeczy się może wydarzyć, prawda?
1: Mhm.
0: Ale pamiętajmy też o tym, że przecież nie każdy musi jechać na kolonie, nie każdy ma też wystarczającą ilość środków finansowych, po prostu pieniędzy, żeby na takie kolonie wyjechać. To czy można wtedy fajnie spędzić czas, nie wyjeżdżając na kolonie, jak ty myślisz?
1: Tak, na pewno, bo ja w tym na przykład też w tym na razie miesiącu nie będę na koloniach, dlatego że mama zmieniła pracę, jest właśnie, mama nie ma jak mnie dowozić, tata pracuje, więc po prostu będę spędzała sobie w domu z przyjaciółmi. No i też będzie fajnie, będziemy dużo rzeczy śmiesznych robili.
0: Na przykład?
1: Na przykład gdzieś chodzili i na przykład nieraz my sobie z koleżanką właśnie, jak chodziłyśmy gdzieś, no to sobie wymyślałyśmy wyzwanie typu, że zamiast chodzić normalnie musimy tańczyć i jak właśnie idziemy, to nie możemy ten. Albo na przykład jak witamy się z kimś znajomym, jakimś innym naszymi właśnie przyjaciółkami,
0: tak,
1: no to nie możemy przywitać się normalnie po imieniu, tylko wymyślić mu ksywkę, właśnie takie były fajne zabawy.
0: Czyli co, nawet jak nie wyjeżdżamy nigdzie na kolonie, to nasza wyobraźnia może nam dostarczyć fajnych pomysłów do tego, żeby takie kolonie stworzyć po prostu w domu,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest bardzo właśnie znane, bo ja mam taką wyobraźnię.
0: Którą wykorzystujesz też na planie filmowym, prawda?
1: Tak.
0: Czy w wakacje wyjeżdżasz gdzieś na jakieś kolonie, że tak powiem, na plan filmowy jakiegoś serialu lub filmu?
1: Jeszcze nie wiem, jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale ostatnio byłam. Trochę, nie pamiętam, to chyba był marzec, tak trochę zimno było i

0: Też właśnie to było na Sygnale, grałam.
1: Serial, tak?
0: Mhm. Mhm. Byłam też w ferie na Sygnale jako Zatrucie się czadem.
1: Ojeju. Aha, że ty grałaś taką pacjentkę, która miała takie dolegliwości, tak?
0: No
1: poważna sprawa.
0: Dalej to tak jak byłam młodsza, to właśnie w Barwy Szczęścia, na dobre i na złe, na Sygnale, w takich filmach.
1: Czy to może być też fajne doświadczenie w wakacje, zagrać sobie w serialu?
0: Tak, bardzo jest ciekawe. Najciekawiej jest, jak zobaczysz już cały film, bo zawsze na przykład na Sygnale są dwóch pacjentów, no i ty na przykład, no i następna osoba. I zawsze fajnie tak zobaczyć, kto był tą drugą osobą i co z nią się działo.
1: No całą historię wtedy można zobaczyć i obejrzeć, prawda? Bardzo ci dziękuję, że do nas dzisiaj dotarłaś. To powiedz proszę na koniec naszej rozmowy, Aniu, jak spędzisz dzisiejszą sobotę, ten w całości pierwszy dzień wakacji?
0: Na pewno z koleżanką wyjdziemy gdzieś, ona do mnie albo ja do niej, bo u niej już basen, u nas dopiero zaczynamy rozstawiać. No i pewno będziemy u niej siedziały, a później będziemy nocowały sobie tak fajnie, na pewno.
1: Cieszysz się, że wakacje przyszły?
0: Tak, już nie ma nauki.
1: Jutro, no jutro cię nie zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom, bo dzisiejsze twoje opowieści nam wystarczyły, więc jutro możesz spać do woli, zgoda?
0: Mhm.
1: I bardzo ci dziękujemy, że udało ci się otworzyć oko lewe i prawe i dotrzeć dzisiaj do nas o poranku, by uczestniczyć w audycji Jedziemy na Kolonie. Gościem naszej audycji była Ania Wiącek. Aniu, wspaniałych wakacji.
0: Dziękuję.
1: A wy, drodzy radiosłuchacze, pomóżcie mi teraz stworzyć wakacyjną mapę Polski. Do jakiego miejsca na terenie całego kraju chcielibyście najbardziej na świecie pojechać na wakacje? To może być miejsce, w którym nigdy nie byliście. To może być miejsce, do którego pojedziecie już w czasie tegorocznych wakacji lub miejsce, którego nie znacie, ale które chcielibyście bardzo, bardzo poznać. Czy to byłoby morze, a może Mazury lub góry? Bieszczady, a może jakiś las? A może jeszcze coś innego? Zapraszamy, dzwońcie do naszej audycji 22 645 2055. Tworzymy wakacyjną mapę Polski. Gdybym mógł lub mogła pojechać do jednego najwspanialszego dla mnie miejsca w Polsce, co to by było za miejsce?

Chcieć znaczy móc. Tak jest. I ja się zgadzam z tym zdaniem, które było tak pięknie wyśpiewane. Tak jak powiedział nasz dzisiejszy gość, Ania Wiącek, nawet jeżeli nie wyjeżdżamy nigdzie na wakacje, a chcemy, żeby one były fajne, atrakcyjne, wesołe, rozkrzyczane i radosne, to można spotkać się ze znajomymi, pojechać na kajaki, wskoczyć do basenu i spędzić miło czas w basenie, wyjść na rolki, na spacer, pojeździć rowerem albo co jeszcze można zrobić w wakacje?

0: że Zosia odpowie na to pytanie. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wyjeżdżasz gdzieś na wakacje, czy zostajesz w domu?
1: Ja będę miała jeden obóz i jedne półkolory.
0: Mhm. I co to będzie za obóz?
1: Obóz będzie muzyczny.
0: Czyli co się będzie na nim działo? Dużo?
1: No, bo ja chodzę do szkoły muzycznej i szkoła muzyczna moja organizuje coś takiego jak obóz. I tam mamy jedną lekcję na dzień.
0: Mhm.
1: Taką chyba po 20-10 minut, coś takiego.
0: Mhm.
1: No i tak spędzamy obóz, a przez cały dzień są różne fajne zabawy, gry.
0: Czyli to będzie obóz przede wszystkim skierowany w stronę muzyki, prawda?
1: Tak.
0: A ty grasz na jakim instrumencie?
1: Na pianinie.
0: I takie zajęcia z pianina też będą podczas tego obozu?
1: Tak, 10-20 minut, nie pamiętam.
0: Ale to bardzo mądre organizować taki obóz, bo oprócz tego, że cały czas będziesz mogła ćwiczyć i nie zapominać o tym, jak się dobrze i pięknie gra na instrumencie, to będziesz miała też różne inne poza muzyczne zajęcia, prawda?
1: Tak.
0: Będzie jakaś gimnastyka albo ćwiczenia fizyczne?
1: Spędzamy czas na dworzu, bo tam obok jest jezioro i plaża. Mhm. Tak, nie, znowu będzie przepłynięcie przez jezioro motorówką.
0: Mhm. No dobrze. I co jeszcze się będzie działo na tym obozie?
1: Byłam w tamtym roku, ale nie wiem, czy będzie to samo. Było na przykład stworzenie rzeź z piasku.
0: Ale fajnie. Mhm.
1: No, były też takie zawody na najczystszy pokój. Ja miałam trochę nie ten, bo...
0: trochę nie co? Przyznawaj się.
1: Z moimi koleżankami sprzątałyśmy pokój codziennie i sprzątałyśmy. I koleżanki mnie zawołały w ostatni dzień, żebym zeszła na dół. A ja takie, nie teraz, tylko jeszcze dokończę sprzątać.
0: Aha.
1: A okazało się, że zawołał mnie tam potem pan dyrektor, bo ja sprzątałam, myślałam, że nic wielkiego. A okazało się, że to było rozstrzygnięcie konkursu.
0: O, rozumiem. A dlaczego trzeba, będąc na koloniach, codziennie sprzątać pokój?
1: No bo my na przykład chodzimy na zasilanie w klapkach i wracamy i mamy piasek na klapkach.
0: Mhm.
1: A potem chodzimy w nocy głównymi stopami do toalety i nam się cały czas przyczepia do stóp.
0: Czyli po prostu tak jak w domu, trzeba dbać o porządek po to, żeby żyć w dobrej atmosferze w tym domku, prawda?
1: Tak, my na pierwszym dniu już poprosiłyśmy panią o szczotkę i zmiotkę.
0: No bardzo dobrze, trzeba mieć przyrządy do sprzątania od pierwszego momentu. A czy na takich koloniach odbywa się liczenie uczestników? Na przykład jak wychodzicie gdzieś na jakąś wycieczkę, to wychowawcy sprawdzają za każdym razem, ile jest osób, czy nikt się nie zgubił?
1: Sprawdzają, ale to głównie jest tak, że tam jest chyba 20-30 osób, więc malutko.
0: Mhm.
1: Wszyscy są podzieleni na grupy.
0: Mhm.
1: Będą chyba dwie albo trzy grupy, więc każdy nauczyciel grupy sprawdza ilość osób w swojej grupie. Nie interesuje się tym, ile ogólnie jest osób, tylko ile jest osób w jego grupie. Wtedy dochodzimy do wniosku, że na przykład brakuje jednej osoby, albo to wszyscy.
0: I co się wtedy dzieje, jak brakuje kogoś, jakiejś jednej osoby?
1: To się sprawdza się w pokoju, osoby jakby są w pokoju tą osobą, po prostu idą do pokoju sprawdzić, czy jest. Ale zazwyczaj znajduje się w toalecie albo w łóżku, bo zaspała.
0: Czy ty kiedyś zaspałaś na wakacyjnych koloniach?
1: Dla mnie to nie jest dużym problemem, bo zaczęłam spawać od tego półrocza o 6 rano, ale na wakacjach tam na obozie zawsze budziła mnie pani, która była jakby taką przewodniczącą naszej grupy.
0: Mhm. Czyli na wszystkie poranne zajęcia byłaś w czasie, tak?
1: Tak.
0: Mhm.
1: No ale poranne, no najpierw szliśmy zawsze na śniadanie.
0: No
1: a ja po prostu kocham jeść, kocham wszystko, co jest związane z jedzeniem, więc nie mogłabym się spóźnić na śniadanie.
0: Świetnie. A czy w

0: W czasie takiego obozu lub kolonii wakacyjnych przydarzyła ci się taka sytuacja lub komuś z twoich przyjaciół, że zgubiłaś skarpetkę albo bluzę albo buty?
1: No, ja do tej pory pamiętam, że ja tam zostawiłam swoją bluzę. I ja wiem, że ona tam jest albo ktoś ją zgarnął.
0: W ubiegłym roku na tych koloniach zostawiłaś tam bluzę, tak?
1: Tak, bo ja jestem taką zapominalską, że na przykład ostatnio zapomniałam moje książki z szatni, bo dostałam, bo miałam pasek w tym roku i zapomniałam jej z szatni i myślałam, że to się zgarnął, bo myślałam, że została na hali, a ja ją wynoszłam do szatni. A potem zrobiłam dramę, że jej nie ma, a potem koleżanka powiedziała mi, że coś zostawiłam w szatni. Ja przyszłam do szatni, patrzę, książka.
0: No to proszę trzy razy się zastanowić na tym obozie i na tych koloniach, które przed tobą, zanim wyjdziesz z jakiegoś pomieszczenia i trzy razy sprawdzić, czy masz ze sobą wszystko. To może wtedy uda się niczego nie zgubić. Zgoda?
1: No ja pewnie i tak o tym zapomnę.
0: Zosiu, opowiedz mi, czy na takich koloniach, na których ty byłaś lub będziesz, odbywa się taka walka o górne łóżko?
1: Tam nie ma piętrowych łóżek.
0: Nie ma tam piętrowych łóżek, tylko są ale takie pojedyncze.
1: Byłam w tamtym roku na obozie baletowym, w baletki. To były dwa górne łóżka i jakoś nikt nie chciał na nich spać.
0: Jak to? Przecież za moich czasów bardzo często na koloniach dzieciaki chciały spać właśnie na tym górnym łóżku, na które wchodzi się po drabince.
1: No cały czas mówiły, no to ja chcę spać na dole, ja chcę spać na dole, a ja miałam takie... Ja się właśnie prześpię raz na górze, a potem chciałam się zanim z koleżanką, bo chciałam spać jednak na dole, a ona powiedziała, no nie, a to się ma weźmi. O, takie no dobra.
0: Rozumiem. A czy zdarzały się może jakieś takie wieczorne rozmowy, kiedy światło już było zgaszone?
1: Oj, kiedyś rozmawiałyśmy do trzeciej w nocy.
0: Jak to do trzeciej w nocy? Przecież o 22 na koloniach obowiązuje cisza nocna i po tej porze najlepiej już iść spać, żeby mieć siłę
1: ale
0: na następny dzień.
1: Ale jeszcze nocem, nikt nas nie słyszał.
0: Czyli tak po cichutku rozmawiałyście?
1: Tak, bo dziewczyny mi tłumaczyły, kim jest chrzestna, bo ja nie chcę do tego, a ja się z tym nie łapię.
0: Przez 3 godziny ci to tłumaczyły?
1: Nie, ale na przykład robiliśmy sobie w tamtym roku nocny wyścig hobby horse.
0: Co to takiego?
1: No, że nikt o tym nie wiedział i robiliśmy sobie hobby horse z patyka albo miotły i na nim jeździliśmy przez różne przeszkody, o których też nikt nie wiedział. A potem nakrył nas pan i kazał nam iść do łóżek.
0: A czy była jeszcze może latarka pod kołdrą? Czasami latarkę się też wykorzystuje do takich śmiesznych sytuacji na koloniach, czy nie?
1: Oj, a my nie mieliśmy latarki.
0: No tak, bo zresztą w dzisiejszych czasach latarka nie jest tak często chyba używanym przyrządem, który zabiera ze sobą
1: pan
0: dzieci.
1: Mówi, to w tym roku nie zapomnę.
0: Słucham?
1: Dobrze, że pan mówi, bo w tym roku nie zapomnę.
0: No widzisz, warto słuchać Polskiego Radia dzieciom. A czy na takich koloniach wakacyjnych, droga Zosiu, można nauczyć się samodzielności, chociaż trochę?
1: Oj tak.
0: Ja w jaki sposób my ty się takiej samodzielności uczyłaś? Słucham?
1: My codziennie miałyśmy dramy w pokoju, bo raz to moja koleżanka napisała ogłoszenie, że zrobimy coś tam bez naszej wiedzy. Raz wzięła telefon, bo chciała zadzwonić swoich rodziców. Raz była awantura o łóżko przy ścianie w takim zakątku przy łazience. A raz była walka, kto pierwszy idzie się myć. Zresztą zrobiłyśmy grafik mycia się.
0: Czyli takie, można by powiedzieć, trudne sytuacje się pojawiają, prawda?
1: Tak.
0: Troszkę konfliktowe. I jak sobie w nich radziłaś?
1: No głównie właśnie przez ten grafik my czasem się trochę poluźniło. Zawsze po południu mówiłyśmy sobie, kto pierwszy idzie się myć. I zawsze to była inna osoba.
0: Aha, czyli po prostu z takiego kryzysu, z takiej dramy, jak ty to nazwałaś, wyszłyście w mądry sposób, organizując grafik kolejności, tak?
1: Tak.
0: No bardzo fajna podpowiedź. Bardzo fajna. Myślę, że mogą z niej skorzystać wszyscy ci, którzy są tuż przed koloniami, albo ci, którzy już wczoraj wyjechali na kolonie, bo ja wczoraj też byłem na koloniach, to znaczy na takim krótkim wakacyjnym urlopie i wracając widziałem jedną grupę, która wsiadała do pociągu, żegnana była na dworcu przez rodziców i

0: I właśnie to była jedna z pierwszych grup, które widziałem, która wyjechała na wakacyjne kolonie. Które to będą twoje kolonie teraz, w tym roku? Czy to będą drugie, czy pierwsze były w ubiegłym roku, czy ile kolonii już za tobą?
1: Jeśli liczyć takie na weekend, to dużo, ale takie prawdziwe na tydzień miałam jedne.
0: W ubiegłym roku właśnie, tak?
1: A nie, przepraszam, te są trzecie.
0: Te są trzecie. Czy warto wyjeżdżać na takie kolonie?
1: Tak, bardzo.
0: Czy można fajnych ludzi poznać na takich koloniach?
1: Tak, a tak jeszcze w trawie prysznicy. Tak. To nie była walka, kto pierwszy, tylko kto ostatni.
0: Kto ostatni weźmie prysznic?
1: Tak, bo my chciałyśmy wszyscy pójść na wyścig hobbyhorse i chciałyśmy wziąć ostatni prysznic. Więc wreszcie ja wzięłam ostatnia prysznic i poszłam do dziewczyn z sąsiedniego pokoju, żeby sobie z nimi pogadać i uwaga, uwaga, umyć papier mydłem.
0: O, nie miałem. Co to znaczy? Umyć papier mydłem?
1: Tak.
0: Jak się normalnie myje papier mydłem?
1: Normalnie brało się papier taki normalny, zarysowany, może nie, i brało się go pod kran i się go myło mydłem. A potem się wyjmowało na brzeg umywalki i się czekało, aż wyschnie.
0: Ale taki papier, kartkę papieru?
1: Tak, a potem można było z tego zrobić mokre chusteczki, jak się zamknęło w jakimś foliowym opakowaniu.
0: Jak widzę, wyobraźnia wam dopasowała na tych koloniach. Czego ci życzyć z okazji zbliżającego się obozu?
1: Nic nie zgubiła.
0: Prosimy, nie zgub tym razem niczego, Zosiu. Kogo chcesz pozdrowić? My pozdrawiamy ciebie.
1: Cały świat, bo zapomnę.
0: Widzisz, nie zapomniałaś. Wiara czyni cuda, ty uwierzyłaś, że można nie zapomnieć i nie zapomniałaś. I niech ten obóz, niech te kolonie wakacyjne będą jak najbardziej udane. Trzymaj się ciepło, pięknych wakacji. Hej, hej.
1: Do usłyszenia.
0: Fajne wątki poruszyliśmy z Zosią dotyczące wakacyjnych kolonii, a my cały czas zastanawiamy się, jak takie kolonie wakacyjne, czy to w domu, czy gdzieś na wyjeździe, można spędzić. A ja się teraz zastanawiam jeszcze nad tym, jaki wakacyjny wynalazek, który jeszcze nie powstał, przydałby się nam najbardziej z okazji wakacji. Czy plecak, który sam się pakuje, czy może namiot z klimatyzacją, szczególnie przy takich upałach, a może kompas pokazujący drogę do budki z lodami. Czy macie jakieś pomysły na wakacyjny wynalazek, który ułatwi nam życie? 226452055. Czekam na wasze telefony i słucham razem z wami, czego od swoich najmłodszych radiosłuchaczy dowiedziała się o planach wakacyjnych Julka Rozbiecka.
2: Jadę nad morze. Morze jest fajne.
3: Ja pojadę nad morze i będę tam się chlapał z mamą.
4: Będę robił też tam kiełbaski.
5: Kąpać się chyba. Biegać. Budować na piasku.
6: Bym chciała jechać nad morze malownicze. Nie wiem. To było w reklamie, ale tam jadę. Cały czas mówię o tym rodzicom. Nie zapamiętają. A ja na pewno jutro pojadę wieczorem na moją działkę do Długosiodła.
7: Przyczepa, druga przyczepa, bo dziadek też tam czasami przyjeżdża. Jezioro i piasek. Fajne rzeczy tam są.
8: To babci jest na morze, bardzo daleko.
9: Na przykład wyjeżdżamy do Grecji. Gdzie, Maryśka, wyjeżdżasz?
10: Ja jadę do Bułgarii.
11: Ja jadę do Włoch.
12: Ja jeszcze jadę też do Chorwacji.
13: No ja jeszcze jadę do dziadków.

Tak jest, doczekaliśmy się jak najbardziej. Są wakacje 2026. Uważamy je za rozpoczęte i przypominamy o naszej wakacyjnej ramówce. Mniej więcej już o tym, co się będzie działo w tygodniu od poniedziałku do piątku, powiedzieliśmy. A teraz, co się będzie działo w weekendy. Już jutro Dzień Dobry Lato. Specjalna, kolejna specjalna, wyjątkowa audycja o godzinie 8. Zapraszamy, zapraszamy i czekamy na mnóstwo telefonów, mnóstwo waszych pomysłów. Jutro porozmawiamy sobie o lecie, ale nasze porankowe audycje również będą pojawiać się. Przypominam, w tygodniu od 7.30 do aż do 10.00, a w weekendy od 8.00 do 10.00. Poza tym od 12.00 do 14.00 w soboty będziemy bawić się z latem i alfabetem orkiestry, a w niedzielę zaprosimy was na źródełko i audycję Hej Przygodo! Wakacyjna ramówka Polskiego Radia Dzieciom trwa. A ja przypominam nasze pytanie sprzed piosenki. Jaki wymyślilibyście wakacyjny wynalazek, który usprawniłby, który ułatwiłby nam życie? Czy może skarpetki, które nigdy się nie gubią? To byłby dobry pomysł chyba dla Zosi, z którą rozmawiałem kilka chwil temu. Czy może właśnie ten namiot z klimatyzacją, o którym wspominałem. Taki, w którym byłoby chłodno nawet w takie upalne dni, jak ta dzisiejsza sobota. Jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł na taki specjalny, wakacyjny wynalazek, to ostatnia szansa, by do nas zadzwonić i opowiedzieć o takim wynalazku na żywo. 22 645 20 55.

0: Można odpocząć, no bo jest wolna od szkoły. Można strzelać z łuku u dziadków, kąpać się
1: i nie trzeba się uczyć!
2: Tak jest, lato przyszło, a z nim wakacje, a z nim również wakacyjna rozmowa z Karolem. Karolu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jaki wynalazek na wakacje ułatwiłby nam życie latem?
3: Zmniejszające się rzeczy, żeby nie było trzeba wszystkiego upychać.
2: Ale świetne. A co najbardziej powinno się zmniejszyć, żeby ułatwić nam życie, twoim zdaniem?
3: Na przykład namiot.
2: I do jakiej wielkości, do jakich rozmiarów byś go zmniejszył?
3: Nie wiem, ale żeby wszystko się zmieściło.
2: Ale byłby to taki malutki jak kciuk, czy jeszcze mniejszy?
3: Nie wiem. Możliwe, że tak. I później by się dało go powiększyć znowu.
2: Jak już byś się rozpakowywał na wakacjach, tak?
3: Tak.
2: Świetny wynalazek. A ja mam jeszcze jedno pytanko do ciebie. Jakie masz największe wakacyjne marzenie? Może coś chciałbyś zobaczyć tego roku w wakacje? Może czegoś nauczyć się nowego? Może coś zrobić ciekawego?
3: Pojechać do Legolandu.
2: To tego ci życzę. I niech twoje i również życzenia i marzenia naszych wszystkich radiosłuchaczy z okazji tegorocznych wakacji i lata niech się spełnią. Kogo chcesz pozdrowić, Karolu?
3: Mamę, tatę, kota, kotki Lego, Polskie Radio dzieciom, babcie, dziadka, wujka, ciocie,

0: całą moją rodzinę.
1: A my serdecznie pozdrawiamy ciebie. Dobrych wakacji! Hej, hej! A my, drodzy radiosłuchacze, już do końca naszej audycji się zbliżamy nieubłaganie. Na zegarach 9:58, za dwie minuty wybije 10:00, zatem czas pożegnać się. Życzymy wam wspaniałych wakacji raz jeszcze i jedziemy na kolonie. Spędzamy wakacje razem z Polskim Radiem Dzieciom i nie zapomnijcie o naszej wakacyjnej mapie, o której dzisiaj wspominałem. W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedzielę mamy mnóstwo niespodzianek, wakacyjnych niespodzianek specjalnie dla was. Trzymajcie się i słyszymy się niebawem. Jacek Zawada, Filip Górski. To była audycja pod tytułem Jedziemy na kolonie.
2: Przyszło!
3: Co?
2: Ja!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
2: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Hej, wakacje. No mam nadzieję, że zaczęliście je na dobre. Martyna Chuderska, kłaniam się z pięknego i bardzo upalnego Krakowa. Na miejscu ekipa Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, Joanna Osmańska i Mikołaj, który dzisiaj będzie współprowadził audycję specjalną. A jesteśmy tutaj nie przez przypadek, bo zaczyna się Festiwal Miłosza. W ramach Festiwalu Miłosza przystanek Młody Miłosz, więc zapraszamy wszystkich.

0: wszystkich mieszkańców Krakowa, okolic, turystów, tych, którzy ściągają do tego pięknego miasta, żeby wylądowali na łące na Wesołej. Prawda, Mikołaju?
1: Tak.
0: Powolutku wszystko się tutaj rozkręca.
1: Niestety mamy tutaj bardzo wielki upał. 33 stopnie w cieniu, a jutro aż 38, więc naprawdę czapka krem i nawodnienie.
0: Dokładnie, krem z filtrem, nawodnienie i cień. Ale tego cienia na łące na Wesołej też jest sporo.
1: No, jest właśnie taka łąka i tam mnóstwo drzew i tam można się schłodzić.
0: Dokładnie. A nas znajdziecie na naszym stanowisku plenerowym. Studio Polskiego Radia Dzieciom już powstało. Duży, przestronny namiot z napisem oczywiście Polskie Radio Dzieciom, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby nas odszukać. W naszym studiu dzisiaj będą się pojawiali wspaniali goście i już za momencik pierwsza gościni, związana z Krakowem, dziewczyna, którą nasi słuchacze i nie tylko nasi słuchacze, ale myślę, że wielbiciele dobrych historii mogą znać jako panią Fiszkę. To na razie stawiam tutaj znak zapytania. Ciekawa jestem, czy już rozpracujecie tą pierwszą zagadkę, bo ta dziewczyna zajmuje się też zagadkami, między innymi detektywistycznymi. Dokąd zabierze nas Łucja? O tym już za chwileczkę w Polskim Radiu Dzieciom. A ja zachęcam, żebyście zostali z nami do godziny 12, a ci, którzy są mieszkańcami Krakowa, żeby przybiegli tutaj na Łąkę, na Wesołej i zostali z nami i z organizatorami tego pięknego wydarzenia Przystanek Młody Miłosz troszkę dłużej. Wracamy po piosence i po piosence pierwsza zagadkowa gościni.

Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom, prosto z naszego studia plenerowego. Jesteśmy na Łące, na Wesołej, w Krakowie, a w studiu pojawiła się już pani Fiszka, czyli Łucja Malec-Kornajew, przewodniczka miejska, pisarka, ilustratorka, która wymyśliła i prowadzi Dziecięce Biuro Detektywistyczne pani Fiszka.

0: Polski, no i oprowadza po Krakowie. Można cię, Łucjo, spotkać na ulicach Krakowa, ale też w wielu takich intrygujących zakątkach. Można też się umówić z Łucją na spacer, więc jeżeli planujecie wyprawę do Krakowa, to koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową pani Fiszki, a można też wcześniej zajrzeć do kilku książek napisanych z myślą o dzieciach. Smoczy przewodnik dla dzieci, smocza mapa dla dzieci, tropimy smoki i przewodnik dla dużych i małych, napisany z Basią Gawryluch i Przemkiem Liputem. Witam cię, Łucjo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za takie miłe powitanie.
0: Ja ostatnio, jak spotkałam się z tobą, to obserwowałam i słuchałam bardzo uważnie tego, co działo się na targach książki w Krakowie. I wtedy opowiadałaś o przewodniku. O, moi drodzy, ilu tam było spragnionych opowieści czytelników, no i oczywiście w Rabce Zdroju. A w Krakowie, na jakich uliczkach można cię spotkać najczęściej?
1: Wiesz co, mnie można spotkać w takich różnych zakamarkach, bo ja czasami się chowam, zwłaszcza lubię uciekać z takich głównych uliczek, jeżeli jest tak gorąco jak dziś, to wtedy szukam różnych takich nietypowych miejsc, pełnych cienia, czasem wchodzę w jakieś dziwne właśnie ukryte zaułki, także trzeba się trochę naszukać.
0: A gdybyś dzisiaj miała poprowadzić taki spacer do miejsc, w których damy radę wytrzymać te 35 stopni, prawda, no. Mikołaju, żeby było miło i przyjemnie.
2: Mam plakat pani książki w domu.
0: No proszę, jak nam się tutaj łączą różne wątki. Mikołaju, ty bywasz czasami w różnych takich nowych też miejscach w Krakowie, których jeszcze nie odkryłeś, bo ty jesteś mieszkańcem Krakowa.
2: Tak. Czasami bywam. Często nie mam na to czasu, ale jak są wakacje, no to na przykład tak, albo jak gdzieś jadę akurat, gdzie nie przebywam zazwyczaj w Krakowie, ale jest tam coś nowego, no to może warto zobaczyć.
0: No to może zapytamy ciebie, twoje ukochane miejsce w Krakowie, które byś polecił dzieciom? Sprawdzimy, czy Łucja zna.
2: Naprawdę ciężko stwierdzić, bo tych miejsc w Krakowie jest dosyć sporo i wszystkie, większość czasami jest do siebie podobna, ale też jest parę miejsc wyjątkowych.
0: Mhm. To może Mikołaj się zastanowi, może ci jakieś konkretne wpadnie do głowy, a twoje, Łucjo, ukochane?
1: Ja tych miejsc mam podobnie jak Mikołaj bardzo dużo, ale wiecie co, mam takie jedno ukochane miejsce, ono się troszkę nie nadaje na tę pogodę, ale i tak wam powiem, to jest kopiec Kraka albo kopiec Krakusa, bo...
2: To jest ładne miejsce.
1: Co nie? Tam jest super, bo tak, po pierwsze, tam jest zielono, zgadzasz się, Mikołaj?
2: Tak, jest bardzo zielono, tylko no właśnie na tą temperaturę, no to byśmy się tam stopili.
1: Się, no nie, bo trochę kiepsko tam z drzewami. Tam jest chyba tylko jedno drzewo, z tego co pamiętam.
2: Jedno, na kopcu Kraka chyba jest jedno.
1: I są takie krzaki.
2: Tak, a na tych innych to w ogóle nie ma drzew.
1: Dokładnie. Więc tam by było może nam troszkę ciężko, chyba żebyśmy tam weszli bardzo wcześnie rano. To wtedy może tak.
2: Jak tak, myślisz? Tylko komu chce się wstawać w wakacje o 5 rano?
1: A właśnie ja ci powiem, że jest taka cała grupa szalonych ludzi, którzy w dniu prześlenia letniego, tak dobrze mówię?
0: Czyli mówisz o początku lata.
1: Czyli o początku lata, dokładnie, ale to było kilka dni temu, także troszeczkę się spóźniliśmy. Jest cała wielka grupa ludzi szalonych, którzy wstają bardzo wcześnie rano, wspinają się na szczyt kopca Krakusa i
2: jedzą tam. Dobrze, że je na Mount Everest.
0: A może to jest pierwszy krok przed Mount Everestem.
1: Ci ludzie czekają na wschód słońca, wiesz o tym? I sprawdzają, czy to jest prawda, bo jest taka legenda w Krakowie o tym, że właśnie tego dnia, kiedy noc jest najkrótsza w roku, można zobaczyć, jak słońce wstaje równiutko nad kopcem Wandy, jeżeli się stoi na szczycie kopca Krakusa. Sprawdzałeś to kiedyś?
2: Nie. Nawet, bo w ogóle teraz się o tym dowiedziałam, bo wcześniej nie wiedziałam o czymś takim.
1: A miałbyś odwagę tak wejść o godzinie, nie wiem, 2-3 rano i czekać na wschód słońca?
2: Jeżeli by mi się chciało, to tak, ale najprawdopodobniej by mi się nie chciało.
1: Ciężka sprawa.
0: No, moi drodzy, jak jest 35 stopni w cieniu, to człowiek nie myśli o takich wyzwaniach. Może jak przyjdzie taki chłodniejszy czas wakacyjny, a podejrzewam, że będą takie momenty, no to może Mikołaj się zdecyduje. Ja bardzo bym chciała. Wstaję codziennie o 5 rano, więc to nie byłoby dla mnie duże wyzwanie.

0: Wanie.
1: Why not? Ale dla tych, którzy nie lubią się prażyć w słońcu na szczycie góry czy pagórka, no to Kraków oczywiście ma mnóstwo takich miejsc ukrytych w cieniu i też takich ze stałą temperaturą, bardzo przyjemną właśnie na lato.
2: Na przykład ta Łąka.
1: Na przykład ta Łąka, super. Chociaż ja powiem szczerze, my

0: Księżycu wylądował.
1: A, myślisz o panu Twardowskim?
0: Tak.
1: Super. Słuchajcie, ja myślę, że powinniście się wybrać w podróż po Krakowie nie ze mną, tylko z Mikołajem, bo wygląda na to, że on naprawdę zna Kraków lepiej niż ja.
2: Może się umówicie w duecie po prostu po audycji.
0: Albo na Zakrzówek warto sobie popływać.
1: Dokładnie, można sobie...
0: Bo na przykład teraz tak gorąco jest, że to naprawdę się przydaje.
1: Można popływać sobie w Zakrzówku. Można wejść do Smoczej Jamy i polecam to miejsce, dlatego że Smocza Jama ma taką nową odsłonę. Ja za dużo nie zdradzę, ale to już nie jest ta Smocza Jama, którą znacie z wycieczek sprzed, nie wiem, 5, 10, może więcej lat. Tam się troszeczkę pozmieniało. Jest sporo takich imersyjnych, ja powiem, bo to jest takie nowe słownictwo, które też jest istotne właśnie dla Łąki na Wesołej. Tutaj apteka designu bardzo jakby zwraca uwagę na to, że doświadczenia, to tak teraz będę mówić troszkę trudnym słownictwem. Może
2: to tłumaczmy od razu maluchom, co to oznacza.
1: To znaczy, że w Smoczej Jamie teraz możecie przeżyć coś bardziej niż 2, 3, 4 lata temu. Ale ja nie mogę wam powiedzieć co, bo tam wiecie, ktoś mieszka w tej Smoczej Jamie.
2: Ale oprócz smoka?
1: No, oprócz smoka...
0: Bakterie.
1: Mieszkają tam bakterie, tak, mieszkają tam bakterie. I mieszkają tam, słuchajcie, takie malutkie żyjątka. One się nazywają studniczki tatrzańskie. Jest ich tam, no ja myślę, że tysiące, jeśli nie miliony. Mogę się mylić, bo nie jestem specjalistą.
0: A je widać gołym okiem?
1: Jeżeli byś się bardzo dobrze przyjrzał i wziął lupę, może niekoniecznie mikroskop, to myślę, że byś je zobaczył.
2: A do kogo podobny taki studniczek?
0: Rybik cukrowy?
1: Super, do rybików. Tak myślę.
2: A znamy rybiki, jak czasami wstajemy bardzo wcześnie, wchodzimy do łazienki na przykład. To są takie rybiki, się ujawniają.
1: Chociaż ja sobie zawsze myślę, że to są takie stworzonka, które hoduje smog wawelski. No bo przecież no nie można jakby żywić się samymi owcami, prawda, cały czas. I nie można tylko tych owiec łączyć ze smokiem. Ja myślę, znaczy żywić się. Ja myślę, że smok wawelski ma też takie dobre odczucia. Nie tylko pożera różne stworzenia, prawda? Więc ja sobie wyobrażam, że on hoduje te rybiki.
0: Tylko czy metalowy głaz...
2: Przyszło do nas jakieś żyjątko, słuchajcie, spaceruje sobie po mnie. Nie wiem, kto to jest.
0: Tylko czy metalowy głaz ma odczucia? Może. W sumie wszystko jest możliwe.
1: Zaskoczyłeś mnie. Czy metalowy głaz ma odczucia?
0: No bo na razie smok wawelski stoi przed jamą i jest metalowym klocem, ale no w Krakowie chyba jest wszystko możliwe.
1: Oczywiście, że tak. Ja uważam, że w Krakowie jest wszystko możliwe, tym bardziej, że powiem wam jeszcze, że smok wawelski absolutnie nie jest jedyny. Smoków w Krakowie jest cała masa. My pewnego razu policzyłyśmy z moją przyjaciółką Pauliną Jurkowską.
0: Ile ich jest, tak 60 już?
1: No my naliczyłyśmy 84.
2: Poważnie?
1: Ale ja mówię o tych starych smokach. Nie mówię o tych figurekach, które teraz też się pojawiły i to też jest bardzo fajna rzecz dla dzieciaków. Taki szlak smoczków.
0: Trochę jak we Wrocławiu.
1: Natomiast my dawno temu wybrałyśmy się w taką podróż po Krakowie, w takie poszukiwania smoków i okazało się, słuchajcie, że w Krakowie, przynajmniej to jest to, co my naliczyłyśmy, ale podejrzewam, że ich jest więcej, żyją 84 starożytne smoki.
2: Ciekawe, czy one się ze sobą porozumiewają w jakiś smoczy sposób. Wiesz, coś na ten temat?
0: Może tak jak grzyby przez pod ziemią.
2: Pod ziemią. No, może mają jakiś taki swój system jakichś połączeń tajemniczych i komunikacji. Lucjo, ty prowadzisz spacery po Krakowie szlakami smoków, prawda?
1: Prowadzę spacery szlakami smoków, ale też prowadzę spacery różnymi szlakami, powiedzmy. Te spacery wyglądają tak, że jakby każdy z nich jest po prostu osobnym śledztwem. Także w Krakowie, tak jak w każdym, wiecie, starym mieście, ale nie tylko w starym, no dużo jest tajemnic, dużo jest zagadek i my za każdym razem
0: rozwiązujemy. Tak fajne stare miasto.
1: O nie tylko, coś ty.
0: No tak, nowa część Krakowa też, te nowe takie bardziej.
1: Pewnie, a byłeś kiedyś na przykład na Mydlnikach? Wiesz, jakie tam są świetne stawy?
0: A te, chyba raz byłem.
2: Mikołaju, a ty w jakiej części Krakowa mieszkasz?
0: Ja mam dwa domy. Ten u mamy mieszkam tam na Azorach, ta. Wiecie gdzie?
2: No ja nie znam Krakowa, ale chciałabym zapytać, czy w tych miejscach, w których ty mieszkasz, też jakieś tajemnice i zagadki. Więc pod tym kątem zadałam to pytanie.

0: Tak, tam jest tajemnica korków neopolskiej.
1: Lucjo, wiesz coś na ten temat?
0: A u taty mieszkam na osiedlu Podwawelskim, no i właśnie tam jest bardzo blisko ten Wawel i te smoki.
1: No to sporo zagadek do odkrycia.
2: No to słuchaj, jeśli mieszkasz na osiedlu Podwawelskim, to masz bardzo blisko na Zakrzówek właśnie i na ulicę Twardowskiego.
0: Tak, no tam jest mega fajnie. Właśnie na takie temperatury, no bo Zakrzówek, mega zimna woda, możesz sobie wejść i się schłodzić, a tak samo ścieżka tam Twardowskiego, to też tak samo dużo drzew i jaskinia jest.
2: Właśnie, bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tej jaskini, bo na Zakrzówku jest prawdziwa jaskinia pana Twardowskiego. To znaczy, słuchajcie, są różne teorie, bo my na przykład z dziećmi szukaliśmy jaskini Twardowskiego na Zakrzówku, ale szukaliśmy też w Parku Bednarskiego na Podgórzu. To jest też niedaleko od Kopca Krakusa, o którym mówiliśmy.
0: To co ta jaskinia, są dwie jaskinie pana Twardowskiego?
2: Słuchaj, ja myślę, że tych jaskiń może być więcej, wiesz? Bo zawsze...
0: Może. Wiem jedno, byłam w jednej.
2: Ty byłeś w jednej. No, to szukaj.
0: Na Zakrzówku.
2: To szukaj jeszcze. Ja tych śledztw w sprawie pana Twardowskiego prowadziłam już naprawdę tysiące i za każdym razem dzieci dochodzą do innego wniosku. Także słuchaj, Mikołaj, ale generalny wniosek jest taki chyba, że pan Twardowski nie był głupi i na pewno miał niejedno wejście do swojej jaskini. A kto wie, czy te jaskinie gdzieś nie są, tak jak ty powiedziałeś tutaj wcześniej, na przykład połączone jakimiś podziemnymi korytarzami, nawet odległymi.
0: Wiem jedno, są takie jaskinie, które nawet człowiek tam nie wchodził, na przykład w Parku Narodowym Ojcowskim.
2: Dokładnie, są też takie niebezpieczne jaskinie.
0: Może tam.
2: Są też w okolicach jaskinie o różnych śmiesznych nazwach, na przykład jest
0: Łokietka.
2: Jaskinia... Tak, albo na przykład jaskinia pod kochanką.
0: Tak, jest taka. Bo w Ojcowie w ogóle mam działkę.
1: No proszę, kolejne tajemnice nam się odkrywają. Lucjo, a powiedz, skąd ty czerpiesz wiedzę? Bo przecież, żeby zabrać dzieci w taką detektywistyczną podróż, no to sama wcześniej musisz stać się taką detektywką i albo sprawdzić różne miejsca, czy też wyszukać informacje, a cały czas powstają zupełnie nowe szlaki, bo przecież zajmujesz się tym już od wielu, wielu lat. I ciągle jakieś nowości i nowinki. Czy nie wszystko jeszcze jest odkryte?
2: Słuchaj, to jest tak, że zawsze zaczyna się od książek i te książki pączkują. I jakbyś zobaczyła, ile ja mam książek.
0: Ja tak samo, biblioteka w domu.
2: Tak, ja też mam...
0: Mi się raz złamała półka od książek.
2: Słuchaj, ale mnie się niedawno złamała półka. Naprawdę, wszystko spadło. Zresztą pewna grupa dzieci, z którymi akurat wtedy współpracowałam, uznała, że jest to klątwa pana Twardowskiego. I kto wie, czy to nie jest prawda.
1: Może. Za dużo o nim wiesz.
2: No, my
0: a ogólnie... Półka? To może być ważne.
2: Tego nie mogę powiedzieć na antenie.
1: No, spotykamy się w bardzo dobrym towarzystwie, bo wszyscy, jak się okazuje, książek mamy sporo, półki się uginają. U mnie książki po prostu leżą na podłodze, na parapetach, tutaj, gdzie jest stabilnie, bo tyle, ile dźwigają półki, no to już więcej nie dadzą rady. Lucjo, a jaki ty wybierasz kierunek wakacyjny?
2: Słuchajcie, dobrze, zdradzę to. Mam taką ukochaną przyjaciółkę, jedną z ukochanych przyjaciółek, która ma na imię Miwa. Wiecie, z jakiego jest kraju?
1: Ja nie wiem.
0: Bośnia i Hercegowina. Włochy?
2: Ja podpowiem ci troszeczkę. Ma takie skośne oczy troszkę.
0: Chiny?
1: Z Japonii?
0: Nie. Japonia?
2: Miwa jest z Japonii. Także nie wiem, czy mi się to uda, ale trzymajcie kciuki.
1: Japonia. No to trzymamy mocno kciuki. A ty, Mikołaju, masz już wakacyjny kierunek obrany?
0: Tak. Raczej będę jeździć po Polsce. Będę trochę w Niemczech. Mhm. Na pewno będę w Bieszczadach, już zresztą byłam tydzień temu. Będę w Wielkopolsce, tam w Gnieźnie, w Berlinie. Mhm. I tam może jeszcze, jeżeli się uda, nad morzem.
1: Bardzo intensywny czas.
0: I chcę to zrobić na rowerze.
1: Wow!
2: Mikołaj. Ja po prostu podziwiam cię, naprawdę. Ty jesteś chyba takim, jak to się mówi, celebrity.
1: Myślę, że spokojnie tak możemy Mikołaja nazywać. Będziesz dokumentował tą swoją wyprawę? Ja bardzo proszę.
0: Mogę.
1: Jakieś notatki, zdjęcia. Wiesz, mogłaby piękna książka powstać.
0: Tak.
2: Relacje do radia.
0: No.

0: i relacje do radia. Uśmiechamy się do ciebie. Łucjo, pięknie ci dziękuję, że nas dzisiaj odwiedziłaś w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Łąka na wesołe i proszę tutaj przybywać tłumnie. Na razie jeszcze nie jest tak gorąco, a poza tym można się tutaj schronić w cieniu drzew.
1: Jeszcze nie jest tak gorąco.
0: Jeszcze nie jest tak gorąco, więc proszę przybywać. Łucja Malec-Kornajew, pani Fiszka, była naszą gościnią. Wszystkiego dobrego i wspaniałej wyprawy do Japonii ci życzymy.
2: Dziękuję wam też, wszystkiego dobrego. Pa.

0: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy na łące na Wesołej. Pewnie słyszycie te dźwięki tła, które do nas dobiegają. To są bardzo różne dźwięki, bo powolutku wszyscy przygotowują się do startu przystanku Młodego Miłosza. Piknik literacki. Będą się tu odbywały spotkania, koncerty, warsztaty i rozmaite aktywności. Gdybyście nas szukali, moi drodzy, to Łąka na Wesołej, ulica Kopernika 19 i bardzo charakterystyczny namiot od Polskiego Radia Dzieciom. Wszędzie jest gorąco, ale ja chcę wierzyć, że w tym namiocie jest chłodniej. W namiocie pojawiła się już Jola Richter-Magnuszewska. Witam cię, Jolu, bardzo cieplutko.
1: O, tak, dzień dobry. Dzień dobry, Martyno. Bardzo cieplutko.
0: Bardzo cieplutko. Jola dzisiaj będzie prowadziła warsztaty. Od godziny 11 zabierze nas na łąkę, proszę państwa, i to będą warsztaty botaniczne.
1: To co przygotowałaś? Tak trochę szumnie nazwane warsztaty botaniczne i szumnie nazwane na łące, ponieważ jest taki upał, że wlimy cień drzew zdecydowanie. Będziemy tylko zerkać na łąkę, ale będziemy siedzieć sobie w cieniu drzew, w bardzo przyjemnym cieniu. Będziemy rozmawiać o łąkach, o tym, jak takie niepozorne siedliska są pełne życia, ile tam się dzieje i jak często czasem przechodzimy zupełnie obok miejsc, które mijamy codziennie i które nam się wydają nieciekawe, jak o wszystkich zielonych.

0: roślinach, które rosną na trawniku, mówimy trawa, a okazuje się, że samych traw jest prawie 200 gatunków, nie mówiąc już o innych roślinach, o tużycach, o kosmatkach, o kwiatach, które kochamy i o owadach bezkręgowcach, które tam mieszkają. No i o ptakach.
1: Czyli dziś nie będzie stacjonarnie, tylko będziemy tam zaglądać między źdźbła trawy.
0: Będziemy zaglądać między źdźbła trawy, pogramy sobie w rytm szumu łąk, potańczymy trochę jak trawy, zastanowimy się w ogóle nad tym, jak to jest być trawą w mieście, na Beskidzkiej Łące, tam gdzie mieszkam, i czy to jest ciekawe życie. Ja zaręczam, że bardzo ciekawe.
1: Mikołaju, chciałbyś być trawą?
2: Trochę tak, ale w 95% nie.
0: Powiem ci, że trawy są niezwykłe, bo tak samo czują, tak samo słyszą, tak samo tworzą, współpracują z innymi roślinami i przede wszystkim są domem dla ogromnej ilości zwierząt.
2: No tak, tylko nagle ci 70-kilogramowy wielkolud depta, a ci to no, chyba nie jest fajne, albo jedzie ci jakaś rycząca kosiarka.
0: Słuchaj,
2: po głowie.
0: Ja ci powiem, że trawy mają niesamowitą moc. My mamy kolana, prawda? I wiesz, że trawy też mają kolana? I te kolana służą im, pokażę ci potem, jak przyjdziesz na warsztaty, i wam też pokażę, jak przyjdziecie na warsztaty. Kolana służą trawom do tego, żeby się podnosić. One opanowały świat, znaczy potrzebowały swojej niszy po to, żeby żyć, bo każdy chce żyć, każdy żywy organizm chce żyć. I trawy wymyśliły sobie na przestrzeni tysiąca, może nawet i milionów lat, taki sprytny sposób, żeby przeżyć. Czyli nie obchodzi ich żadne deptanie, żadne 70-kilowe olbrzymy, żadne samochody i tak dalej. One wstaną, po prostu wstaną. Mają te kolana po to, żeby móc się wstać. A jeżeli nawet je skosimy, co nie zawsze polecamy, na naszej łące mamy łąki pełne kwiatów, kosimy tylko ścieżki, ale jeśli je skosimy, to one ten stożek wzrostu, czyli to takie serce trawy, mają zupełnie przy ziemi. Tak naprawdę trochę tak, jakbyśmy obcinali włosy.
2: Tylko musielibyśmy chyba właśnie wyrwać je z korzeniami.
0: No tak, jakbyśmy je wyrwali z korzeniami, no to byłby ból. Trawa przestałaby istnieć.
1: Jakich jeszcze żyjątek będziecie dzisiaj szukać? Bo ty, Jalu, przyniosłaś swoją piękną, nową książkę.
0: Tak.
1: Będziecie do tej książki też zaglądać?
0: Będziemy zaglądać, będziemy czytać fragmenty przy użyciu instrumentów relaksacyjnych.
1: A jakie to instrumenty?
0: Bęben językowy. O, mogłam go przynieść ze sobą. Widzisz, ja zawsze jestem taka guła i zapominam o takich rzeczach. Bęben językowy, który ma taki piękny, relaksujący dźwięk. Mam dzwonki koshi, mam kalimbę, mam jeszcze inne instrumenty, przyjdźcie, zobaczycie.
1: Od godziny 11:00 tak. Przybywajcie na łąkę na Wesołej, czyli będą jeszcze te piękne, kojące dźwięki.
0: Tak,
1: damy
0: będzie
1: radę,
0: można się położyć, będziemy chodzić na bosaka. Zaręczam wam, że przeszliśmy tutaj z organizatorami. Trawa jest bardzo miła i rozmawiałam z drzewami. Zgodziły się na to, żebyśmy mogli chodzić na bosaka.
1: Przytulasz się czasem do drzew?
0: Rozmawiam.
1: Jak to właśnie jest z tym przytulaniem? Drzewa to lubią, bo my ludzie to lubimy.
0: Ja myślę, że drzewo reaguje, jest żywym organizmem, tak samo reaguje na istoty, które lubi, a które nie lubi. Inaczej niż my oczywiście, no bo drzewo nie czuje, nie odbiera świata tak jak my. Ono, tak jak i wszystkie rośliny, ma receptory, które pozwalają odbierać ten świat i przede wszystkim komunikuje się przez związki chemiczne i przez zapachy. My inaczej trochę, ale dotyk też, wbrew pozorom.
2: Czy bycie drzewem nie jest przypadkiem trochę nudne, jak stoisz w jednym miejscu?
0: No właśnie, ja się też nad tym zastanawiałam. Z naszego punktu widzenia ludzkiego cholernie nudne i cholernie tak, przepraszam, nie to słowo.
2: Bardzo. Trzeba wykropkować.
0: Wykropkujemy. Bardzo nudne? Ale zobaczcie, czasem na zajęciach, na warsztatach dzieci się mnie pytają, ile mam lat. Ja mówię, że mam 54 lata i pytam ich, czy to jest dużo. Bardzo dużo. No tak, z punktu widzenia człowieka jest to dużo. Przeżyłam pół życia.
2: Ile ma chyba 3000 lat?
0: No właśnie.
2: Najdłuższe.
0: Ale jak popatrzymy na to z punktu widzenia drzewa, ile ono ma lat, ile ono przeżyło, ile ludzi przechodziło pod nim. Ja zawsze patrzę na drzewa jako na istoty, które uczą nas cierpliwości. Ja bym tyle nie wytrzymała
2: po
0: stojąc.
2: Można zobaczyć, ile drzewo ma lat. Jeden słój, jeden rok.
0: Tak, tylko wtedy musimy je ściąć, żeby to sprawdzić. Są inne metody. Na szczęście mniej

0: inwazyjne, jeżeli, ale to opowiem wam na warsztatach, nie tych, ale innych, bo to można, może moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, bo ale drzewa, znaczy my mieszkamy w takim miejscu w Beskidzie Niskim, gdzie tych drzew mamy bardzo dużo i one nie dość, że nas chronią, to są jeszcze przede wszystkim domem dla ogromnej ilości istot. Mamy popielice, mamy ptaki, w sumie takie, mamy wiewiórki, no.
1: W sumie takie życie drzew z jednej strony mega nudnie, no bo przez jakieś setki, tysięcy lat sobie stoisz w jednym miejscu, ale też w sumie mega ciekawe, bo możesz patrzeć na świat z różnych stron, też żyją w tobie jakieś organizmy, możesz się porozumiewać. Może to nie jest wcale takie nudne.
0: Słuchaj, nie jest nudne, ale wiesz co jest najciekawsze w drzewie? Że ono nawet po śmierci żyje.
1: Jakim cudem?
2: Jak?
0: No właśnie, bo to jest tak, że nam się wydaje, nam ludziom, jak umieramy, to jest...
1: No koniec.
0: Koniec, jakby przynajmniej naszej ziemskiej powłoki. Ludzie w różne rzeczy wierzą, bądź... Ale tego, to nie ten temat, prawda? Natomiast drzewo, jak umiera, daje innym drugie życie. Ono zaczyna murszeć, zaczyna po prostu, na nim zaczynają te organizmy, które w nim żyły, jak bakterie, jak porosty,
1: zaczynają,
0: jak mszaki.
1: Zaczynają na tym żyć.
0: Na tym żyć. Ale
1: w sumie drzewo martwe dalej żyje. Tak, słyszałam o tym w szkole, że na przykład jest, leży drzewo na ziemi, nie wiem, piorun w to trafił, czy cokolwiek. Mhm. I na tym zaczynają, to próchnieje, robaki tam zaczynają w tym żyć, porosty i w sumie nawet więcej życia niż jak to drzewo żyło.
0: Tak, ale jest jeszcze taka ciekawa rzecz, o której dopiero naukowcy to badają. Okazuje się, że takie martwe drzewo wbrew pozorom do końca nie umiera. Ono jeszcze ma ten system korzeniowy, a tam w korzeniach, to najistotniejsze w ogóle w życiu na ziemi jest to często, jeżeli chodzi o rośliny, to co się dzieje pod ziemią. O czym my w ogóle nie zwracamy uwagi.
1: Na przykład grzyby. Tak. Zwracamy tylko na kapelusza. Nie tak. Zwracamy na to, co jest pod ziemią.
0: Tak, dokładnie. I drzewa pod ziemią tworzą taki system, między innymi z grzybami, który nazywa się fachowo mykoryza. Mykoryza, czyli taki leśny internet. Ale ten internet służy nie tylko do wymiany informacji takiej, bo naprawdę drzewa ze sobą rozmawiają.
1: Ciężej jest skakować.
0: Tak, ale też do tego, żeby przekazywać sobie różne substancje odżywcze. I na przykład takie duże drzewo matka, gdzie obok niego rosną jej dzieci, a nie mają dostępu do światła, bo na przykład ona bierze to światło, zabiera to światło, bo jest duże. Bycie dużym ma plusy i minusy, bo to, że zabierasz światło jest fajnie, ale musisz chronić innych, więc to też różnie z tym bywa. Nie każdy to lubi, nie każdy chce dorosnąć i chronić, ale ci, którzy rosną obok mali, nie mają na przykład światła, nie mają tyle składników, no to duże drzewo korzeniami dostarcza im odpowiednią ilość składników, żeby były zdrowe, dobrze się rozwijały, ale niekoniecznie trochę, w tym momencie były duże.
1: Trochę jak rodzice do ludzi, na przykład do dzieci swoich. Zjedz to, wypij to.
0: A najciekawsza rzecz, którą ostatnio słyszałam, bo to były też takie badania naukowe na temat tego, że jak drzewa zaczynają umierać, to okazuje się, że one jeszcze wysyłają wszystkie składniki, które zebrały, bo one docierają, tylko że nie mają, głęboko docierają.
1: Tak, żeby jak już wiedzą, że umrą, to ten.
0: Rozdają te składniki wszystkim w okolicy, nie tylko swoim dzieciom, ale też innym sąsiadom z innych gatunków. Wiecie po co? Po to, żeby one za szybko nie wystartowały, żeby między nimi nie było rywalizacji, bo jak ono umrze, otworzy przestrzeń, jest światło. Więc zaczyna się, jeżeli są drzewa, które rosną w tym samym wieku, to trochę tak jak w szkole, jak się ścigamy, jest konkurs i konkurs na przykład, żeby wygrać na 400 metrów, no to wszyscy startują. I tu też są wśród tych osobników tacy, którzy chcą wystartować. Natomiast drzewo rozdając im powoli w odpowiednich miejscach, po prostu osłabia ten proces, ten rywalizacji, wspiera współpracę.
2: Takich ciekawostek możecie dowiedzieć się również z książek, które Jola pięknie pisze i ilustruje, a potem sprawdzić w praktyce, na spacerze, czy też na warsztacie, jak to wszystko wygląda w naturze, no bo przecież najszybciej uczymy się przez doświadczenie.
0: Tak, dokładnie. Ja najbardziej lubię właśnie spacery w naturze, czy w ogóle prowadzić zajęcia w naturze. I to nie dlatego, że lubię tam przebywać, bo to też oczywiście. Natomiast ja wówczas mogę być tylko przewodnikiem i łącznikiem pomiędzy tym światem, bo według mnie najistotniejsze jest to, żebyście wy sami, każdy z nas odkrywał po swojemu ten świat, bo każdy z nas jest inny.
2: Ma inną wrażliwość.
0: Zwraca też uwagę na inne rzeczy i ja

0: mogę tylko gdzieś tam pokazać, ale moim jakby zadaniem, czy w ogóle taką ideą nie jest to, żeby pokazać, jak ja pięknie rysuję, jak ja wszystko wiem, czy mieszkam w lesie, więc wiem lepiej. Nie, nieprawda. Moją ideą jest to, żeby po prostu, żebyście wy sami zaczęli tak patrzeć po swojemu na ten świat, a jak go poznacie, to zaczniecie się o niego troszczyć.
1: Zaczęły się wakacje. Dużo czasu na odkrywanie różnych zakątków, na obserwacje, na doświadczenia. Jolu, a skoro wakacje, to co ty sobie myślisz, jak pojawia się takie hasło? Jakie są twoje skojarzenia pierwsze?
0: Nie, ja nie mam wakacji.
1: Niemożliwe. Zapachy, smaki, bardzo proszę.
0: To znaczy lato to jest dla mnie hasło, natomiast same wakacje już dawno jakoś przestały. Znaczy jest tak, że ja na wakacje najwięcej pracuję, co nie znaczy, że nie odpoczywam oczywiście, no bo wiadomo, ale jakby nie mam ochoty wyjeżdżać ze swojego domu, bo oprócz wody, jeziora, mamy tam wszystko, co jest potrzebne do wakacyjnego, letniego szczęścia. Uwielbiam chodzić boso, uwielbiam rano siedzieć i pić kawę, obserwując to, co jest, dzieje się dookoła, bo zaręczam Państwu. My gdzieś tam właśnie często wyjeżdżamy w dalekie kraje i szukamy niesamowitych wrażeń, natomiast wystarczy usiąść na trawniku, w mieście nawet, popatrzeć na drzewo, odpocząć, wziąć oddech. Mm-hmm. Nic nie oczekiwać, że musimy zobaczyć to, tamto. Przyjdzie to do nas samo i to jest o wiele bardziej zachwycające, o wiele bardziej fascynujące, jak zjawi się samo.
1: No na pewno, jak brak oczekiwań, to te niespodzianki są większe.
0: Tak.
1: Miałam niedawno też taką rozmowę dotyczącą dzikich zwierząt i sawanny z naszym zaprzyjaźnionym podróżnikiem Krystianem Tyrańskim, który mówił, że właśnie wyjeżdża na safari czy do Afryki, ale nawet tutaj w Polsce do któregoś z parków narodowych jedzie zupełnie bez oczekiwań, nie z takim nastawieniem, że ja muszę zobaczyć tego łosia. Dopóki nie zobaczę łosia, nie opuszczę tego parku, albo na safari, jak nie zobaczę lwa czy żyrafy. I kiedy to puszczamy właśnie to oczekiwanie, to przychodzi to, co najpiękniejsze i spotykamy na przykład takie zwierzę, którego nikt nie widział od bardzo, bardzo dawna.
0: Albo zupełnie zwykłe, pospolite, które jeżeli doczytamy, czy dowiemy się na jego temat więcej, to nagle okaże się zupełnie zjawiskowe i tak fascynujące. Natomiast ja może powiem trochę coś kontrowersyjnego, ale mam takie wrażenie, że jeżeli my się nastawiamy na cel, jeżeli chodzi o przyrodę, o zwierzęta, zachowujemy się trochę jak myśliwi. Chcemy coś zobaczyć. Mhm. Oczywiście nie możemy tego porównywać tak dosłownie, ale jakby kolekcjonujemy coś. Chcemy to sobie zawłaszczyć. Bo
1: i odhaczamy.
0: I odhaczamy, tak? Natomiast chyba nie tędy droga do zachwytów nad światem. Bo jeżeli my sobie uświadomimy, że jako ludzie wchodzimy gdzieś na cudzy teren, do cudzego domu, no to nie możemy narzucać gospodarzom, a teraz pokażcie się w piżamie, a teraz pokażcie się, jak tańczycie, a teraz podnieście nogę do góry albo coś innego, zróbcie fikołka, tak? Tylko idziemy w przyrodę i tak jak mówisz właśnie i tak jak mówił wasz gość, po prostu mamy otwartą głowę i otwarty umysł i na pewno coś zobaczymy.
1: To takiej otwartości wam życzymy, wspaniałych obserwacji, otwartości na przyrodę, na naturę, bez oczekiwań, a na pewno przyjdzie do was samo dobro. Jola Richter-Magnuszewska była naszą kolejną gościnią w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Jola już za kilkanaście minut chyba, mogę powiedzieć?
0: Tak,
1: bo już 42 minuty po godzinie 10:00 zacznie warsztaty Łąka na Wesołej, Kraków. Zapraszamy was serdecznie. Wejście od ulicy Kopernika. Na pewno Jolę szybciutko wytropicie. A nawet jak zamkniecie oczy i będziecie się wsłuchiwać w odgłosy przyrody i w takie piękne dźwięki nietuzinkowych instrumentów, to tym tropem też do Joli dotrzecie.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Warsztaty od 11 do 12 w ramach przystanku Młody Miłosz. Pięknie dziękuję.

0: Przystanek Młody Miłosz w Krakowie. Łąka na Wesołej. I studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom. Witamy Was wszystkich cieplutko, tych, którzy być może dopiero teraz włączyli radio. I zachęcamy, żeby nas tutaj odwiedzić. Audycja do godziny 12. Jeżeli dzisiaj Wam się nie uda, to zapraszamy też jutro. To? Tak, nic straconego. Od 10 jutro też tu będziemy.
1: Albo na żywo możecie nas tutaj przesłuchać.
0: Tak, na żywo możecie nas tutaj poznać.
1: Tylko może nie w słońcu, bo jutro ma być do 38 stopni w cieniu, a w słońcu koło 50.
0: Ale my jesteśmy w cieniu, prawda, Mikołaj? Musimy tu jakoś zachęcić naszych słuchaczy. Piękna przestrzeń. Patrzę na taką już zagospodarowaną, przygotowaną na przystanek Młody
1: Miłosz. Ale
0: jeszcze
1: o temperaturze mamy naprawdę świetną tutaj łąkę. Tyle drzew, ten taki cień przyjemny. Wczoraj, jak tutaj się przygotowywaliśmy do tego festiwalu, to naprawdę wchodzić nagle takie zimno, poczytałam sobie tam książkę. Naprawdę dobrze, że ten festiwal tutaj jest.
0: Tylko a z jaką książką przyszedłeś?
1: Biznes, to o czym ci dorośli nie mówią, z tej serii.
0: Ach, Boguś Janiszewski, Max Korwider. Tak jest, oj, znamy ten duet.
1: Dostałem za recenzję literacką.
0: Dostałeś za recenzję książkę?
1: Tak, od nich.
0: Wspaniale. A znasz też inne tytuły, Bogusia, z tej samej serii, o czym dorośli ci nie mówią?
1: Tak, ja mam 3/4 ich książek i chcę czytać je ten. A na szczęście oni robią je dalej, więc jest dobrze.
0: To prawda. Dziesięciolecie niedawno świętowali. Ostatnia książka Emocje. Ach, nie emocje, relacje, przepraszam. Tak, relacje.
1: Emocje to były w środku, z 5 lat temu.
0: Tak, tak, to już stara historia, ale na szczęście wszyscy do tej historii wracają. Przybywajcie na przystanek Młody Miłosz, bo no Bogusia wprawdzie dzisiaj nie będzie i Maxa, ale będą inni wspaniali autorzy, między innymi Jola, z którą rozmawialiśmy przed chwileczką, ale będzie też Krzysztof Łapiński, Mania Strzelecka. Program jest wspaniały, wielu autorów, ilustratorów, warsztaty, spotkania, literacki talk show, który poprowadzi Szymon Kloska.
1: Szymon Kloska. Jego spotkanie w życiu 2 miliony bla, bla, bla, bla, bla.
0: O tak, chyba nie liczy już tych spotkań, które prowadzi, a zawsze prowadzi to w

0: sposób zjawiskowy. Niektórzy zrywają boki, bo oczywiście Szymon jest znany z tego, że jest profesjonalistą, ale ma też tak ogromne poczucie humoru. Drodzy słuchacze, już za chwileczkę w studiu kolejny gość. Na razie jeszcze nie zdradzamy, kto to będzie. Ale gdybyście mieli ochotę się z nami skontaktować, to pamiętajcie, że adres dzieci@polskieradio.pl cały czas do waszej dyspozycji. Można przesyłać nam także zdjęcia miejsc, w których zaczynacie wakacje. Może ktoś zaczyna wakacje w Krakowie, a może ktoś nad morzem, albo na wschodzie, czy na zachodzie Polski, a może w jakimś innym kraju i chce się z nami podzielić swoimi i emocjami, i tą chwilą, tym momentem. To będzie nam bardzo miło. A my do rozmowy wracamy za chwileczkę. Wypatrujemy już naszego kolejnego gościa.
1: Tak.

0: Ja już wypatruję Kasi Warmus z FabLab Małopolska na horyzoncie. Kasia wbiega. Chyba jest w całkiem dobrym towarzystwie i dziewczyny za chwileczkę też się u nas w studiu pojawią, ale na wstępie witam ciebie, Kasiu, serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło, że tutaj jestem.
0: Na razie w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom, ale dzisiaj będziesz zajmowała zupełnie inne stanowisko tutaj na przystanku Młody Miłosz.
1: Dokładnie rzecz biorąc jutro. Ponieważ jutro planujemy tutaj, właśnie na Wesołej, nasz FabLab jest zlokalizowany. Będziemy jutro robić rzeczy dla prawdziwych moli książkowych. Mianowicie zakładki do książek, ale nie takie całkiem zwyczajne. Ponieważ dzieci będą mogły wykonać filcowane, puchate zakładki według własnego wzoru i pomysłu. Będziemy także robić zakładki materiałowe oraz takie tradycyjne, papierowe.
0: Oj, zakładki przydają nam się.
1: Oj tak, ja myślę, że...
0: W książkach, a im ciekawsze, tym lepiej.
1: Tym fajnie jest sięgnąć po tą książkę.
0: Jasne. Kasiu, powiększyło nam się grono gości, to może ja pozwolisz, przywitam się. Cześć, jak macie na imię?
2: Karolina.
3: Kaja.
4: Kalina.
0: Dziewczyny, a wy co będziecie dzisiaj robiły tutaj na przystanku Młody Miłosz? Macie jakieś plany? Czekacie i będziecie obserwować, co tutaj się wydarzy?
2: Tak.
0: Ja wam podpowiem, że o 11 zaczynają się fantastyczne

0: Na warsztaty z Jolą Richter-Magnuszewską, która już opuściła nasze studio i przygotowuje się do spotkania takiego botanicznego. Będzie można szukać różnych stworzeń, żyjątek, w źdźbłach, trawy. Lubicie poznawać naturę, przyrodę?
1: Bardzo.
0: Mhm. A jak czujecie się, no tak oficjalnie w pierwszy dzień wakacji? Moglibyśmy powiedzieć, że wczoraj był ten pierwszy, bo to zakończenie roku szkolnego łamane na wakacje i lato. Czujecie już,
1: nie,
0: że wakacje się...
1: Nie,
0: jeszcze nie?
1: Jeszcze nie.
0: A jak świętowałyście wczoraj, albo może jak zamierzacie świętować dziś?
2: No pizzę jadłyśmy.
0: Tak. Czyli pizza, tak? Jakieś lody?
2: Tak.
0: Lemoniada? Orzeźwienie?
2: Tak, tak.
0: A z czym kojarzy wam się lato?
2: Ze słońcem, drzewami, kwiatami, pszczółkami i z książkami.
3: Z morzem, plażą, z lemoniadą też, z lodami.
0: A pani?
4: Z plażą. Z plażą.
0: Jest szansa na wyprawę na plażę w tym roku nad morze? Macie takie plany?
2: Tak.
0: No, ja zachęcam was do tego, żeby dzisiaj też brać udział w tych rozmaitych aktywnościach w ramach Festiwalu Miłosza. Przystanek Młody Miłosz. Oj, dużo się będzie działo. Program bardzo bogaty. No, między innymi zakładki do książek, ale na co dzień w Centrum Edukacyjnym robicie bardzo, bardzo dużo, FabLab Małopolska.
5: Tak.
0: I będziecie również aktywnie pracować w wakacje.
5: Oczywiście, nasze wakacje są pracowite, ale pracowite także dla dzieci, ponieważ organizujemy półkolonie. I właśnie wtedy, kiedy jeszcze Festiwal Miłosza będzie trwać, czyli już w poniedziałek rozpoczynamy pierwszy turnus. Dzieci u nas się nie nudzą, mocno pracują. W naszych pracowniach projektują, tworzą różne przedmioty, między innymi w pracowni krawieckiej, pracowni stolarskiej, druku 3D. Także pracowicie aż do końca wakacji, a po wakacjach wracamy z naszymi kursami także właśnie w naszych pracowniach.
0: Pracowicie w wakacje, ale to jest taka praca, która daje dużo radości i przyjemności i tak naprawdę z samą pracą i takim wysiłkiem, jak w roku szkolnym, chyba nam się jednak nie kojarzy. Dziewczyny, a wy jakie macie hobby? Co lubicie robić w wolnym czasie?
2: Ja lubię czytać, bo ostatnio właśnie Kalina mi poleciła 2 albo 3 serie i się wciągnęłam w czytanie właśnie.
0: Jakąś polecajkę książkową poprosimy.
2: O Lotti Brooks, Nino Orzeszek mi się wydaje i Sisters.
6: Jeszcze bardzo fajną książką, taką typową dla nastolatek, jest Mariolka.
0: Tu jakiś pomysł? Albo na spędzanie czasu wolnego, jeśli nie książka? Co pani lubi robić?
4: Ja lubię rzucać do kosza, lubię grać w koszykówkę.
0: Czyli sport! No oczywiście. Trzeba się ruszać dużo w wakacje, można połączyć różne aktywności i tego wam oczywiście życzymy. A ty, Kasiu, co lubisz robić w wakacje najbardziej?
5: Wakacje, nie tylko w wakacje, oczywiście czytać książki.
0: To może jakaś polecajka, nie musi być dla dzieci ani dla młodzieży, polecajka. Słuchają nas też dorośli.
5: Ostatnio bardzo często czytam Lisę Genowę, która zajmuje się neurologią. Piszę takie książki na podstawie przypadków medycznych, ale też właśnie jak oddziałują na rodzinę, na ten organizm społeczny, te wszystkie choroby neurologiczne.
0: No to polecamy w takim razie gorąco dorosłym.
5: Tak.
0: Wam życzymy wspaniałej zabawy tutaj na pikniku literackim, który startuje za 3 minuty. Punktualnie o godzinie 11 do godziny 17 zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa, ale także turystów. Może ktoś zaplanował ten pierwszy weekend wakacji w Małopolsce. Od 11 do 17 zarówno dziś, jak i jutro Łąka na Wesołej, wejście od ulicy Kopernika. A może pani chciałyby kogoś pozdrowić?
4: Ja pozdrawiam moją mamusię Kasię Warmus.
0: I wszystko stało się jasne. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkową.
2: Ja bym pozdrowiła moją kuzynkę, moją ciocię, mojego wujka, który mieszka w Norwegii. Mam nadzieję, że tego słucha. I moją młodszą kuzynkę. I nie pozdrawiam dzieci z mojej klasy. Chłopaków nie pozdrawiam, ale dziewczyny pozdrawiam. Ale jak ktoś jest innym chłopakiem, nie z mojej klasy, to pozdrawiam.
0: I też to wyjaśnione, doprecyzowane.
6: Ja pozdrawiam ogólnie tak całą moją rodzinę.
0: Kasiu, a ty?
5: To może dzieci zapomniały, to ja mojego męża pozdrowię, żeby mu nie było przykro.
0: Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę, wszystkich, o których sobie cieplutko myślicie. No i życzymy wam cudownych wakacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie w audycji specjalnej. pierwszej wakacyjnej.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Wakacje w Polskim Radiu Dzieciom i oczywiście nie tylko w Polskim Radiu Dzieciom, choć my będziemy wam relacjonować, co dzieje się w różnych pięknych miejscach. Audycja specjalna. Dziś z Łąki na Wesołej, z Krakowa, z przystanku Młody Miłosz. Nasze studio plenerowe czeka na wszystkich gości, tych, którzy pojawią się tutaj i zostali zaproszeni wcześniej, ale też na tych, którzy spontanicznie do nas wpadną na Łąkę na Wesołej, bo przystanek Młody Miłosz wystartował punktualnie o godzinie 11. Wydarzenie, które potrwa dziś do 17. No i jutro spotykamy się w tych samych godzinach. Studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom znaleźć bardzo łatwo. Siedzimy sobie z Mikołajem w namiocie, w którym na razie jest dość chłodno. Prawda, Mikołaju? Musimy zachęcać. No. Żeby tutaj goście nas odwiedzali.
4: No, raczej.
3: Podzielimy się z wami wodą. Mamy daszek, blisko drzewa.
4: Jest dobrze.
3: Wspaniale.
4: W ogóle jest tutaj, no mamy oczywiście gorącą temperaturę, ale tuż koło nas jest taka super łąka.
3: Tak.
4: Gdzie jest bardzo dużo drzew i...
3: Nawet wiatr delikatny wieje.
4: No i tam jak się wejdzie, no to tam jest naprawdę super. Oczywiście, no, temperatura nie sprzyja, ale... Jak się tutaj wejdzie, to może będzie
3: to zapominamy lepiej. O tym, że jest taki skwar i upał. Tym bardziej, że w studiu pojawiają się fantastyczni goście. I oto jest, proszę państwa, Cecylia Malik, artystka, aktywistka i doświadczona drzewołaska. Cecylio, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło. Od razu

0: Zrzuciłam okiem, że ocienia nas rozłożysty klon. Dzięki temu da się tutaj wytrzymać. Ja przyszłam tutaj do was dzisiaj z moimi książkami dla dzieci, które
1: mam ich sporo w domu.
0: Które są mega wakacyjne.
1: Raz mi się złamała półka od pani książek.
0: Ale ja napisałam tylko dwie książki dla dzieci, bo ja normalnie nie jestem pisarką,
1: tak,
0: tylko
1: wiem,
0: jestem artystką sztuk wizualnych.
1: Tylko półka uznała, że są tak dobre, że mi się złamała.
2: Czyli to ten ciężar zachwytów, wiesz, był. No. Po prostu. A powiedz, Cecylio, kiedy ty poznałaś Ludkę, taką drzewołaskę? Jest taka istotka, prawda? U ciebie w książce.
0: No, Ludka drzewołaska jest chyba taką przyjaciółką daleką Cosimo, młodego włoskiego barona, który w wieku 12 lat pokusił się z tatą i na znak protestu wspiął się na ostrolistny dąb i następnie zaprzysiągł całej swojej rodzinie, że już do końca życia nigdy nie dotknie stopą ziemi. I następnie całe swoje życie zorganizował na drzewach i było to życie absolutnie niesamowite. Jest to bohater książki, w sumie bajki dla dorosłych, Baron Drzewołaz, napisanej przez Italo Calvino. Ja poczytałam kiedyś tę książkę Baron Drzewołaz, Italo Calvino, jak byłam chora na studiach. Przyjaciółka mi to przyniosła. Ja się tak zakochałam w tej książce, że ja już kupowałam ją w antykwariatach i dawałam przyjaciołom na prezenty urodzinowe. Bo to jest książka, w której autor, było widać, że naprawdę świetnie się znał na chodzeniu po drzewach. I tak świetnie to wszystko napisał. I kiedyś w swoim życiu wymyśliłam, że zrobię coś takiego jak Cosimo. Że ulubionych bohaterów trzeba naśladować. Co prawda byłam mamą Antka i Urszuli, którzy mieli lat 8 i 9 i musiałam dlatego schodzić z drzew, żeby dać im śniadanie i zaprowadzić ich do szkoły, ale codziennie wchodziłam na jedno drzewo. I też to był taki mój protest pewien przeciwko równym rzeczom w moim życiu. Zaczęłam swoje życie, zamieniłam w pewną bajkę, że codziennie rzeczywiście wchodziłam na jakieś drzewo i ktoś robił mi zdjęcie. I rzucałam te zdjęcia do internetu, komunikowałam się ze znajomymi z drzew. I ta książka, ta przygoda mojego przez rok chodzenia po drzewach zmieniła moje życie. Dlatego, bo dzięki temu, że łaziłam po drzewach, ja się trochę na nich znam, zawsze pisałam, jaki to gatunek drzewa, bo zupełnie czymś innym jest. Topola, która jest krucha, ma co prawda grubą korę i można czasami nawet się jej przytrzymać, ale kruszą się gałęzie. A zupełnie co innego jest chodzić na przykład na dęba.
1: No,
0: z kolei na akację można poharatać nogi, więc na akację trzeba włożyć rajstopy albo leginsy. A znowu na przykład buki mają jedwabistą korę jak jedwab i jest bardzo przyjemny.
1: Na jabłoń też się fajnie wspina.
0: Tak, drzewa owocowe są dosyć łatwe.
1: Klony też spoko, no.
0: Klony też spoko, ale muszą mieć te niskie gałęzie, więc drzewa się znasz na sprawach. No właśnie. Więc ten rok na drzewach był wspaniały, ale ja poznałam przez ten rok ludzi, którzy bronią przyrody. I bardzo ich pokochałam. I zaczęłam jako artystka wspierać obrońców przyrody. A potem z drzew skoczyłam do rzek, ale to już jest troszkę inna historia. Natomiast Ludka z książki Drzewo Łaski, to jest takie trochę, ona jest trochę Cosimo, trochę Cecylią, tak? Ale jest fantastyczną istotą, do końca bardzo tajemniczą. I cała książka Drzewo Łaski zaczyna się w pierwszy dzień wakacji, jak dziewczynki Anielka i Antosia już nie chodziły do szkoły i przedszkola i miały bazę pod jesionem i pewnego dnia z tego jesiona zawisły nóżki w turkusowych rajstopach i zeszła po gałęziach Ludka i okazało się, że ona po prostu mieszka w hamaku w koronie drzewa.
1: A mieliśmy za lekturę tą książkę.
0: Naprawdę? W jakiej szkole lekturą są drzewo łaski? W jakiej szkole jesteś?
1: W 36.
0: W Krakowie?
1: Tak.
0: W szkole 36 w Krakowie...
1: Była lektura drzewo łaski w pierwszej klasie.
0: Ale mi miło.
1: Pani nam czytała.
0: Ja chyba normalnie napiszę do tej pani, jestem wzruszona. No świetnie. Bardzo się cieszę, że drzewo łaski są lekturą. Taka wartościowa książka. Tyle o drzewach tam jest, prawda? I w ogóle dzieciaki, słuchajcie, w tej książce są bardzo praktyczne porady dla młodych drzewołazów. Z całą wiedzą łażenia po drzewach się tam dzielę, a na końcu się dzielę z czymś super ważnym. W tej książce jest instrukcja, jak zrobić skuteczny protest w obronie drzew.
1: Tak.
2: Ja już

0: Wiem, co będę dzisiaj czytała w cieniu drzew na łące, na Wesołej. A nie kusicie, jak tak sobie tutaj siedzisz, się rozglądasz, żeby się na jakieś drzewo wdrapać?
1: Robię to regularnie. Mam zawsze pieska, wcześniej miałam super Orsi, husky sukę, z którą chodząc rano na spacer po prostu wchodziłam na drzewo. Fajnie, Orsi zawsze spokojnie siedziała sobie pod tym drzewem i w ogóle była tego po prostu zaczęła ona, że pani w pewnym momencie wchodzi na drzewo. Zresztą Cosimo miał w pewnym momencie swojego życia jamnika. I jamnik miał na imię Ottimo Massimo. I
2: bo skomplikowane to trochę imiona.
1: Ottimo Massimo, to wszystko się działo we Włoszech, w północnych Włoszech, w czasach. To był XVII wiek, to były czasy, kiedy było tak dużo drzew, że Cosimo mógł przychodzić z drzewa na drzewo.
2: Tak jak trochę małpa w dżungli.
1: Dokładnie.
2: Chciałbym żyć w sumie w takich czasach, gdyby no było tyle drzew.
1: I on, wiesz co on kiedyś zrobił, jak już był dorosły? On dotarł do Hiszpanii drzewami. I poznał filozofów Europy tamtych czasów i on dotarł do Hiszpanii tylko przychodząc z drzewa na drzewo. Aktualnie byłoby to kompletnie niemożliwe, ale było tyle drzew. I wiesz, jego rodzice na początku byli załamani, na początku się wstydzili, że on jest na drzewie. Oni byli baronami. Jak przychodzili goście, to oni się wstydzili i mówili, o, Cosimo poluje, on poluje tutaj na ptaki, będziemy mieć na obiad jakieś bażanty i przepiórki. Ale w pewnym momencie pomyśleli sobie, no jesteśmy wykształconymi ludźmi, fajnie, żeby ten Cosimo na drzewach też dostał wykształcenie. I nauczyciel dostał drabinę, siedział nauczyciel na najwyższym szczebelku drabiny, a Cosimo życzliwie schodził na najniższą gałąź i w ten sposób otrzymał wykształcenie. Potem tato sobie pomyślał, no dobrze, żeby ten Cosimo mimo wszystko uczestniczył w nabożeństwach, więc poprosił pana kościelnego, żeby otworzył okienko na górze w kościele i Cosimo siadał na drzewie i jednak przysłuchiwał się nabożeństwom, także trochę brał udział jednak w życiu. No i w momencie Cosimo właśnie dostał tego pieska, Ottimo Massimo jamniczka, który po prostu co mu spadło, to mu podawał. I biegał cały czas równolegle ziemią. I ja tak miałam z moim pieskiem Orsi, która po prostu zawsze mi towarzyszyła. A teraz, no Orsi niestety zdechła. Miała 16 lat, wspaniałym wolnym psem i po półtora roku...
2: 16 to bardzo dużo.
1: Tak. I po półtora roku mamy nowego psa. Mój syn Ignacy, lat 9, którego serdecznie pozdrawiam. Ignacy już od pół roku cały czas nudził, że czemu nie mamy pieska, czemu nie mamy pieska, czemu nie mamy pieska. No i słuchajcie, mamy teraz małą suczkę Border Collie o imieniu Runa. Runa ma 4 miesiące. I jak ja wyjdę na drzewo, to Runa dostaje szału. Runa tak strasznie chce wejść za mną na drzewo, ona po prostu...
2: Że skacze na drzewo.
1: No, próbuje wejść, skacze, piszczy i ja muszę schodzić, bo Border Collie, haski są takie niezależne.
2: To może że... pani kiedyś jakoś tego...
1: Nauczę?
2: Coś.
1: No nie wiem, czy...
2: Albo napisze pani...
0: Na razie można by było wnieść
2: kolejną książkę.
0: Bo malutka, tak? No, ale albo... jak się przyzwyczai...
1: No, ale wchodzę tak, obczajam. Wiecie, jak widzę po prostu jakieś, bo wiecie, no w miastach, większość drzew jest bardzo trudnych do wchodzenia, bo ogrodnicy...
2: Ja znam tylko takie jedno, jedyne w Krakowie drzewo, no, które jest tak banalne do wejścia.
1: Które to jest?
2: Na Podwawelskim osiedlu jest taki park.
1: No.
2: Tam, to nie jest dokładnie w sumie osiedle Podwawelskie, to jest tam nad Wisłą, jest taki park. Tam jest takie wybrzeżenie, taki duży klon.
1: A bardzo możliwe, no wiesz, jest trochę takich drzew,
2: jest banalne po prostu, jest... tylko pierwsza gałąź to tak się trzeba trochę wspiąć, a potem to...
1: No właśnie, tutaj drzewowska jest takie zdanie, najważniejsza jest pierwsza gałąź, prawda? No i właśnie tak. Tutaj w mieście nam bardzo często ci ogrodnicy obcinają te gałęzie, bo czasem nawet sucha gałąź, to od razu porada. Przy samym pniu, jak się zahaczy buta przy samym pniu na gałęzi, no to ona się nie może ułamać. Ona się łama gdzieś tam bardziej, metr dalej. Więc nawet jak już taka trochę ułamana, albo coś jest takim sterczącym sękiem, to i tak może nam posłużyć, żeby zaklinować stopę i jakoś się tam wdrapywać do góry. Tak, oczywiście patrzę się i kuszą mnie bardzo. Nie mam już takiej kondycji, jak robiłam to regularnie, codziennie, to jednak miałam tą krzepę i zawsze postanawiałam, że no nie, muszę codziennie. Zresztą planuję powtórzyć ten projekt.
2: Powinna pani napisać jeszcze książkę o tej pani psie, który włazi na drzewo.
1: O Runie, o pieskach, no może masz rację. No ale mam tu jeszcze drugą książkę.
0: A druga dotyczy Wisły.
1: Tak, mam książkę, do której włożyłam, no nie wiem, no niesamowicie dużo swojej miłości. To jest Wisła, przewodnik dla dużych i małych.
2: To jest bardzo fajna książka, też ją mam. Właśnie od tej książki mi się płuła, jak półka mi się jakoś złamała.
1: No ona jest ciężka, ma piękne obrazy zrobione przez Grażynę Rigal i w przeciwieństwie do Drzewołazek, która jest książką,

0: której wymyśliłam jednak tą historię o Ludce, to w książce Wisła ma tak fantastyczne przygody, że nie możesz w to uwierzyć. Ale najlepsze jest to, że wszystkie są prawdziwe.
1: Tak. I nawet ta dziewczyna,

0: Zami rzekami, razem z koleżankami i przyjaciółkami chcemy mówić w imieniu rzek, dlatego, bo ludzie trochę nie rozumieją języka rzek i chcemy po prostu mówić, dowiadywać się od naukowców, od mądrych ludzi, co jest dobre dla rzek i czego rzeki pragną. I wchodzimy do rzek, śpiewamy i mówimy w ich imieniu. Bo ludzie troszeczkę zapomnieli, co jest istotą rzek i co jest dla rzek ważne. Pobudowaliśmy zapory na rzekach, wybetonowaliśmy im brzegi, myśląc, że rzeka to po prostu droga do transportu, kiedy transportować można torami i zupełnie w inny sposób. No a rzeki muszą, żeby być rzekami, muszą płynąć.
1: Bo mnóstwo... Więc można statkami to ten...
0: No tak, ale muszą płynąć. Nie można je przegrodzić, zrobić mur w połowie
1: rzeki. Tak.
0: Ludzie porobili te mury, dzięki przez to zniknęły w rzekach największe, najwspanialsze ryby.
1: Które... Moim zdaniem jedyne tam, jakie można robić, to takie z kamyczków jakieś.
0: Tak, z kamyczków oczywiście. Z kamyczków można budować ile się chce. Bobry też budują żeremie, które nikomu nic nie szkodzą.
1: Właśnie, bo ale... takie z kamyczków to nigdy nie będzie takie, że będzie wszystko zatrzymywać.
2: Tak, woda opłynie.
0: Poza tym też ludzie na przykład zapomnieli o tym, że rzeka oprócz tego, że niesie wodę, to niesie też kamienie i piasek. I takie zapory też zatrzymują kamienie i piasek. A kamienie i piasek są niezwykle rzece potrzebne. No i tutaj po prostu w tej książce jest taka historia troszeczkę. Ja na sam ciekawa, czy wiecie, jak leje deszcz w górach, za ile z nich, tak straszny deszcz w górach, za ile ta wielka woda z gór, ze zboczy, z błotem, za ile ta woda będzie w Warszawie na przykład?
2: Jak myślisz, Mikołaj?
1: Ale to jeden dzień?
0: O...
1: Ile? Jeden dzień?
0: A nie.
2: Tydzień?
0: Tydzień, brawo!
2: A to strzeliłam.
0: Tydzień, tak. W połowie Polski będzie tydzień. Jak wrzucisz listek w Krakowie, listek na wodę, albo napiszesz liścik do koleżanki z Warszawy i będziesz miał szczęście, że tego liściku nie przeczyta jakiś wędkarz, albo że go rybitwa nie porwie i nie zatka sobie dziury w gniazdku, tylko ten liścik na przykład drewnianą łódeczką dopłynie do Warszawy, to będzie płynął tydzień właśnie.
2: Mikołaj, możemy taki eksperyment zrobić. Ty wyślesz list, a ja w Warszawie...
1: Myślę, że to się może nie udać, ponieważ aż myślę, że ciężko będzie, trzeba by było stać nad tą Wisłą tydzień i akurat w dobrym momencie się przyglądać, a poza tym może to płynąć na środku Wisły i ty możesz.
2: No może tak być, ale wiesz, ja mam takiego kolegę, no, który pływa Wisłą swoją łodzią codziennie.
1: Ale to jest niezwykła informacja,
2: może mu powiem
1: że tylko
2: po prostu, żeby tam no, wypatrywał tak, tak. takiego
1: liściku. To jest niezwykła informacja, że tylko tydzień potrzebuje taka
0: prawda?
1: Woda.
0: Tak. A dwa tygodnie do Gdańska potrzebuje woda.
2: Też szybko.
1: Też dosyć szybko.
0: W jakim czasie płynie woda? Czyli pół kilometra na godzinę. Czyli tak jak my chodzimy.
1: No tylko my chodzimy, jeżeli szybko sobie pochodzimy, to no tak mniej więcej.
0: Tak spokojnie. No właśnie, woda mniej więcej ma taki rytm jak my, tylko tym się od nas różni, że nie śpi.
3: Dlatego jest szybciej.
2: Dlatego szybciej, czyli jak dwa razy, no to jak w tydzień do Warszawy, to my byśmy do Warszawy szli dwa tygodnie, jak to jest, a do Gdańska cztery.
0: No i dlatego nóżkami. Możemy się przygotować na powódź. To są bardzo ważne informacje. I wiecie co, ta książka jest taka no fajna bardzo. Ja jestem z niej dumna, dlatego, bo ja jestem od wielu lat jestem aktywistką broniącą rzek. Rzeczywiście najwięcej wysiłku włożyłam w to, żeby bronić rzek. Organizuję protesty przeciwko budowie zapór, przeciwko zanieczyszczeniom, zwołuję ludzi i bronimy rzek. I dzięki temu poznałam ludzi, którzy zajmują się zawodowo rzekami. Zajmują się ptakami, wodą, hydrologią.
1: To jest zapora.
0: Tak, to jest właśnie zapora we Włocławku, masz rację. I ja zaczęłam pisać tą książkę, zaczęłam sobie do pana profesora hydrologa pisałam. Powiedz mi, Mariusz, skąd tak naprawdę bierze się woda w rzekach? Takie proste rzeczy dawała mi pytania. A do pana Romana Koniecznego, który zajmuje się zarządzaniem ryzykiem powodziowym na poziomie europejskim, napisałam, Romek, jak leje w górach, kiedy będzie powódź w Warszawie? I Romek Konieczny, Cecylia, chodź, spotkajmy się nad Wisłą, wszystko ci wytłumaczę. I opowiadał mi o powodziach w średniowieczu, o kamieniach pokazujących, dokąd sięgała kiedy woda, jak można się przygotować na powódź. I ja tą wiedzę właśnie od takich bardzo mądrych ludzi z całej Polski włożyłam do tej książki Wisła, przewodnik dla dużych i małych, myśląc, że będzie bardzo ciekawa dla dzieci, ale też rodzice się bardzo dużo dowiedzą. I nawet wysłałam tą książkę do premiera. i do polityków. Pomyślałam, kurde, może siądą na 2 godziny i przeczytają i dowiedzą się, jakie jest marzenie Wisły.
2: Niech czytają. Niech czytają. Taka wiedza nam się wszystkim przyda.
1: Czemu ta Wisła dalej płynie, jak tu jest sama?
0: No, płynie, no bo woda płynie przez zapory. Nie płyną kamyki, nie płynie piasek, nie płyną ryby migrujące, no właśnie, ale woda płynie.
1: Dlatego bardzo źle chyba.

0: Tak, bardzo źle. Tak.
1: No wiele takich wspaniałych Szkoda. Ciekawostek w książce znajdziecie. Cecylio, bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj przyniosłaś te książki do naszego studia. Zachęcamy do poznawania historii drzew i poznawania historii rzek, a jak chcecie bliżej poznać Cecylię, to ona ma swoją stronę internetową i tam można poczytać też o jej historiach, o jej akcjach, o tym, jak współdziała z przyrodą i też ze wspaniałymi ludźmi, którzy chcą o przyrodę dbać.
0: Taką bardzo fajną rzeczą dostępną w internecie, którą za darmo możecie sobie zobaczyć, to jak piszecie w Google'ach Cecylia Malik, siostry rzeki, to za darmo jest film dokumentalny z fajną muzyką, z przygodami, z dzieciakami, w którym pokazuje podróż mam z dziećmi drewnianą łodzią całą Wisłę i po prostu jak się zorganizowały siostry rzeki, jak robią protesty. Taki początek sióstr rzeki jest na tym filmie, także bardzo polecam, jest za darmo w internecie.
1: Proszę zajrzeć. A wakacje sprzyjają nadrabianiu też różnych zaległości i książkowych, i filmowych, więc
2: na warto czytać i oglądać. Raz na wakacje wziąłem 64 książki.
1: Ile udało Ci się przeczytać?
2: 32 chyba.
1: Wow, to i tak wspaniały, wspaniały wynik.
2: Ciężko stwierdzić, bo mam dużo takich ulubionych. Ostatnio na przykład przeczytałam, bardzo mi się podoba seria To, o czym dorośli się nie mówią, z Bogusia Mieszczewskiego i Max Korwidera.
1: Świetna seria, wydawana od 10 lat, nowe tytuły, także też polecamy wszystkim serdecznie.
2: I te książki też mi się bardzo podobają.
1: Drodzy słuchacze, czekamy na wasze polecajki. Możecie je wysyłać na adres dzieci@polskieradio.pl i zapraszamy oczywiście na Łąkę na Wesołej, bo przystanek Młody Miłosz wystartował. A kolejni goście w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom po piosence.

0: Przystanek Młody Miłosz, audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Witamy Was ponownie ze studia plenerowego. Mam nadzieję, że goście potwierdzą, że jest tu przyjemnie. Taki delikatny wiaterek, nie wiem, czy wyczuwacie. Wspaniali goście, kolejni w naszym studiu. Przedstawicie się naszym słuchaczom.
1: Julia Łapińska.
2: Hanna Łapińska.
3: Krzysztof Łapiński.
4: Cezary, chciałem powiedzieć Łapiński, ale Harasimowicz.
0: No mamy tutaj trochę jak jedna wielka rodzina, na pewno literacka. Gdzież my możemy się spotykać z takimi wspaniałymi autorami? No na festiwalach, moi drodzy, między innymi na przystanku Młody Miłosz. Wy sobie na razie tutaj spacerujecie na łące, na Wesołej, ale już niedługo usiądziecie. Mam nadzieję, że w takim bardzo przyjemnym, chłodniejszym miejscu, żeby poddać się szaleństwu Szymona Kloski. Szymona jeszcze nie widziałam, on poprowadzi jakieś specjalne wydarzenie, taki literacki show.
5: Szymon to w ogóle jest szalony.
0: Prawda?
5: Tak.
0: To, trochę wiemy, czego się po nim spodziewać.
5: No
0: ale
5: tak,
0: to nigdy do końca.
3: My jesteśmy bardziej, prawda?
4: Bardziej szaleni?
1: Ja bym się nie licytowała tutaj, bo potem naprawdę, żeby to spotkanie się w ogóle dotrwało i udało do końca, bo jak tak zaczniemy się licytować jak u Gombrowicza na minę, na szaleństwo, to może być różnie.
3: Ale jest tak gorąco, że być może tak się po prostu stanie.
0: Słuchajcie, zrobimy tak. Ja tam pomknę z radiowym mikrofonem, złapię trochę tego szaleństwa, żeby potem przekazać słuchaczom może w jutrzejszej audycji, bo audycja specjalna też od 10 do 12, a wy wiecie, czego się spodziewać? Szymon was trochę wprowadził w tajniki tego spotkania? Cezary, ty wiesz?
4: Nie, no kompletnie nic nie wiem na ten temat.
0: Literacki show.
3: Ja też nic nie wiem i myślę, że to jest część planu Szymona, żebyśmy nic nie wiedzieli.
0: No trudno. Trzeba będzie poczekać do spotkania, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. A to jest wasza pierwsza przygoda z Festiwalem Miłosza, czy nie? Czy to już kolejna?
3: Moja pierwsza.
0: Julio?
1: Tak, moja też.
0: Cezary?
4: Ja też jestem debiutantem.
0: No to wszyscy debiutujemy na Festiwalu Miłosza, Polskie Radio Dzieciom również. Ale bardzo się cieszę z organizacji przystanku Młodego Miłosza, bo no nie powiem, że brakuje wydarzeń dla dzieci i młodzieży, bo nie. Takich literackich jest bardzo dużo i jak eksperci mówią, że mało czytamy i takie są marne statystyki, tak przychodzimy na takie wydarzenia tego typu, to ja trochę w te statystyki nie wierzę. Jak spotykam dzieci i młodzież i widzę te tłumy na spotkaniach autorskich. Wy też macie takie doświadczenia?
4: No, dzieci czytają, potem jest troszkę gorzej, potem dorośli przestają czytać. Tak, tak myślę. Szczególnie faceci.
3: Tak, dzieci zdecydowanie podnoszą statystyki czytelnictwa.
1: Ja tutaj chciałam jeszcze dodać i zaraz dam głos najmłodszej.
0: Tak,
1: tutaj,
0: Hani naszej, koniecznie. To już, Hania bardzo podnosi statystyki.
1: Podnosi statystyki. Ale ja myślę, mam taką teorię, że dorośli czasem wracają do czytania dzięki dzieciom. I mówię to całkiem poważnie, bo dorośli czasem, kiedy czytają dziecku na głos książkę dobrze interesująco dla nich napisaną, to mają taką swoją przyjemność i znam takie przypadki, że kiedy dziecko zasnęło, to mama sobie doczytywała książkę, tak?
0: Bo dzieci też odpytują często
1: dorosłych. Co tam dalej, bo czytała w odcinkach. No a może teraz jeszcze Hania, żeby tutaj...
2: Mi się wydaje, że paradoksalnie nastolatki ostatnio czytają niby coraz więcej, ale to jest bardzo zróżnicowane. To znaczy dużo nastolatków czyta taką literaturę bardziej pod dorosłych, jakąś taką ciekawą, z ciekawymi bohaterami, która daje do myślenia, ale też część ostatnio zaczyna czytać taką literaturę właśnie young adult, która jest napisana nie zawsze najlepszym językiem, i bardzo spływa po ludziach, w ogóle nic po sobie nie zostawia. Więc wydaje mi się, że czasami czytanie więcej wcale nie znaczy, że to czytanie jest lepsze i lepszej jakości.

0: Haniu, a twoim zdaniem lepiej czytać takiej jakości literaturę young adult, właśnie o której wspomniałaś, czy nie czytać w ogóle? Bo tutaj są też zdania podzielone, to jest dość kontrowersyjne.
1: Wydaje mi się, że właściwie to jest takie pytanie postawione, bardzo zostawiam je w podbramkowej sytuacji, ale ja bym powiedziała, że jest trzecia opcja. Czyli, że nie czytać, czytać, ale czytać właśnie nawet mniej, ale książki, które faktycznie coś w człowieku zostawiają.
2: Ale też czasem jest tak, bo wiem, że ty masz znajome, które czytają young adult. Też tam próbowałaś, ale niezbyt się mogłaś wciągnąć, że tutaj zdradzę, żeby to jakoś potowarzyszyć swojej przyjaciółce w tym czytaniu. Ale z kolei ty ją przekonałaś do kilku książek. Na przykład zaczęła czytać Jane Austen, tak? Dzięki tobie, czy już nie pamiętam co, ale wiem, że coś tam jeszcze jest z klasyki. I to jest fajne, takie w ogóle takie zaprzyjaźnianie się jakby przy książkach, o książkach i ja myślę, że najlepsze książki poznajemy dzięki właśnie naszym znajomym, tak? Więc ktoś może zacząć od tego young adult, a potem się rozpoczyna dyskusja i sięga po inną książkę.
1: Też często właśnie mam wrażenie, że nastolatki nie wiedzą, co czytać, bo właśnie są te księgarnie, które monopolizują rynek, które nie są małymi księgarniami, tylko właśnie na przykład takimi, które bardziej dyktują. To znaczy, mam wrażenie, że dużo osób kupuje przez internet i właśnie o to w tym chodzi, że są księgarnie, które sprzedają przez internet. Ludzie właśnie w tym katalogu internetowym nie mają wyboru. I przez to nie chodzą do księgarni, czasami stacjonarnych mniej. I jak skrolują listę w internecie, to patrzą na listy na mediach społecznościowych i często nawet młodzież nie wie o różnych książkach ciekawych, które istnieją.
0: A ty masz takie miejsca, w których szukasz polecajek? No oprócz tego, że masz no, tak fantastycznych rodziców, którzy też podpowiadają, ale myślę, że to tak płynie w obie strony u was, że rodzice tobie podpowiadają, ty rodzicom.
1: No to wydaje mi się, że właśnie bardziej szukam u ludzi właśnie, rodzice też wiadomo, ale też jakieś biblioteki. Właśnie biblioteka moim zdaniem jest bardzo dobrym miejscem, żeby właśnie znaleźć jakieś ciekawe pozycje.
0: Ale powiedziałyście dużo takich wspaniałych rzeczy, przy których warto się zatrzymać, tak a propos też przekonywania przyjaciół, koleżanek, kolegów do innej literatury. To jest tak trochę jak z rodzicami, którym nie zawsze się podobają wybory dzieci filmowe, literackie czy teatralne. No i z taką trudnością, ale jednak się przełamują i też czytają te książki, też oglądają te filmy, żeby była taka przestrzeń do wspólnej rozmowy i może takimi małymi kroczkami też, dobrze, to wiesz, ja przeczytałam swoją książkę, to może ty przeczytaj moją. Mikołaj, proszę.
3: Właśnie to, o czym powiedzieliście wcześniej, że przez to, że jakiś znajomy ci na przykład poleci jakąś książkę, na przykład teraz moja ulubiona seria to to, o czym się dorośli ci nie mówią i to zupełnie było przypadkowo się wydarzyło, bo po prostu moja mama nagle jakąś książkę z tej serii mi dała, tak po prostu, żebym sobie coś przeczytał. No i gdyby nie to przypadkowe zdarzenie, to teraz bym zapewne nie czytał tej wspaniałej serii.
2: Ach, zabrzmiało bardzo zachęcająco.
0: Tak, Mikołaj zachęca już od co najmniej kilkudziesięciu minut do tego, żeby sięgnąć po książki duetu.
2: Nawet mnie zachęciłeś.
0: Max Skorwider, Boguś Janiszewski. Też jest bardzo szalony duet. A propos szaleństwa, które tutaj się będzie działo na przystanku Młody Miłosz. Na razie tego szaleństwa dużo nie ma, ale wiadomo, że możemy się spodziewać różnych rzeczy. A ponieważ dziś jest tak trochę literacko, ale też letnio, wiadomo, zaczęliśmy wakacje, no to muszę państwa zapytać, z czym wam się kojarzą wakacje i lato najbardziej?
4: Z wyjazdami z moimi dziadkami w góry. Tak najbardziej mi się kojarzy, czyli właściwie z dzieciństwem, bo to było bardzo atrakcyjne, dlatego że był taki moment w moim życiu, że ja przez rok miałem właściwie cały czas wakacje, bo byłem w tychże górach. Nawet zacząłem po góralsku mówić. Musiałem się potem odzwyczaić od tego, ale to było bardzo, to były dawne czasy, więc te góry jeszcze i okolice i wsie inaczej wyglądały, więc najbardziej mi się kojarzy z grzybobraniem, z zapachem pieczonych gołąbków. Gołąbki to są takie grzybki, nie wiem, czy wiecie, które się kładzie.

0: gdzie na blasze posypuje się solą. No z tym mi się kojarzy.
1: A był czas na czytanie w tym bieganiu?
0: Tak. W ogóle był, potem był drugi etap, kiedy wyjeżdżałem nad morze. I tutaj jest właśnie odskocznia do tego poprzedniego tematu, jak rodzice czytali. Ja na przykład przyznam się, że nigdy w życiu nie przeczytałem osobiście trylogii. Bo przeczytała mi całą trylogię moja mama na wakacjach. I to był taki serial. Ja już od godziny 17 już czekałem, że nadejdzie głębszy wieczór i mama zacznie mi czytać. A mama była aktorką, więc miałem zawodowe czytanie.
2: Czyli taki rytuał wieczorny.
0: Rytuał tak, ale minus jest taki, że będę musiał wrócić analogowo i przeczytać trylogię teraz z papieru albo...
2: Właśnie, może audiobook.
0: Nie wiem, czy nie, no wy jesteście młodzi, to nie pamiętacie, ale była trylogia w trójce czytana, takie półsłuchowisko było i to było wspaniałe, ze znakomitymi aktorami. No, zaraz sobie przypomnę, jak się ta audycja nazywała. To było też chyba w wakacje codziennie w odcinkach czytana była trylogia, czyli audiobook jest gotowy.
2: To wierzę, że gdzieś w archiwach znajdziemy. Krzysztofie, a ty?
3: Z czym mi się kojarzą wakacje? No cóż, no zawsze to był taki rodzaj szoku. O, to już koniec szkoły i co teraz? Hania właśnie dzisiaj tak powiedziała, więc dla niej trochę też. I właśnie, i taki rodzaj, no przede wszystkim oczywiście lato, zapachy, słońce, owoce, zupełnie takie nowe, sensualne wrażenia, takie letnie bardzo typowo. Ale też takie wrażenie nudy pewnej, to znaczy co teraz, takiego zawieszenia. I ta nuda się zamieniała stopniowo w jakieś takie kłębowisko myśli i coś takiego twórczego, jakieś pomysły, ale też właśnie lektury. Także takie doświadczenie nudy, którego chyba dzisiaj brakuje może dzieciom, bo są przyklejone do telefonów i cały czas są bodźcowane obrazkami. Cały czas są tak trochę na haju, może nie wszystkie, może są takie, które od tych telefonów się odklejają, ale właśnie, o właśnie tutaj, ale właśnie takie jak szkoła się kończyła, to właśnie taki rodzaj pewnej pustki, to znaczy dzień nie jest wypełniony obowiązkami i co teraz, prawda? I wtedy przychodziły jakieś twórcze pomysły do głowy. Także wakacje to jest taki moment właśnie, kiedy człowiek zostawał sam trochę ze swoją nudą i potem z pomysłami, które przychodziły i właśnie organizował sobie czas i to było bardzo takie jakieś niepowtarzalne. Ja trochę tęsknię do tego świata bez telefonów. Wiem, że jest to takie staroświeckie się robi, nie?
0: Ja muszę coś powiedzieć, bo przypomniałem sobie, ta audycja nazywała się Powieść w wydaniu dźwiękowym. Tak. Powieść w wydaniu dźwiękowym. A propos inwencji wakacyjnych, to ja pamiętam, miałem fantastyczną zabawę, bo brałem sobie kijek taki, nieduży. Zamieniałem się w kierowcę PKS-u i od rana do nocy jeździłem po okolicy, udając, że jeżdżę PKS-em. I dziadkowie mieli mnie z głowy.
3: A myśmy na przykład, pamiętam, czekali na deszcz. Jak była ulewa, to już wiedzieliśmy, sprawdzaliśmy prognozę, chociaż wtedy ta prognoza nie zawsze była wiarygodna, ale przygotowywaliśmy różne tamy, kanały i czekaliśmy, że ta woda tam wpłynie, więc robiliśmy takie prace ziemne. Patrzyliśmy, jak ta woda płynie, się zatrzymuje, łódki puszczaliśmy. Łódki, tak. Także, no właśnie, trochę też to były takie czasy, że, no znowu przepraszam, wracam, brzmi to staroświecko, ale takie czasy, gdzie takiego podwórkowego brudu się nie baliśmy. Takiego właśnie, no woda z kałuży, deszcz, tamy z piasku, więc to wszystko jakoś tak się robiło, takie rzeczy.
4: Właśnie, ja też trochę tak mam, dużo bardziej wolę sobie na przykład poczytać książki, czy robić to, co wy w wakacje, niż po prostu być przyklejone do tego czegoś, tego smartfona.

0: Po pierwsze, nie mam smartfona. Po drugie, jest to moim zdaniem trochę nudne. Po trzecie, życie w realu jest ciekawsze.
1: To może rośnie właśnie takie pokolenie, które to w końcu zrozumie i uratuje naszą wyobraźnię, bo przecież strasznie nam te smartfony zabierają właśnie tą przyjemność korzystania z naszej wyobraźni. Ale tutaj coś Hania chciała.
2: Właśnie, bo jeszcze a propos tych smartfonów i wakacji, to ja pamiętam, że właśnie odkąd zapisałam się do harcerstwa, to rodzice posyłali mnie właśnie na obozy harcerskie i to było takie niesamowite przeżycie, bo otoczeni tymi wszystkimi bodźcami non-stop, potem trafiliśmy do lasu przez 3 tygodnie bez żadnych smartfonów, bez telefonów, musieliśmy sami sobie budować łóżka, namioty, prycze i na nowo się w sumie uczyliśmy żyć tak naprawdę i tak bardzo intensywnie doświadczaliśmy tej rzeczywistości, tych wszystkich zapachów lasu i faktycznie pamiętam, że zawsze jak przyjeżdżałam z obozu, to miałam pełno takich przygód właśnie do opowiedzenia. Czasami jakichś takich bardziej nie zawsze pozytywnych, na przykład jak mieliśmy jakieś plagi pająków na obozie albo jakieś burze i musieliśmy jakoś tam trzymać się w namiotach i tak dalej, ale zawsze było to bardzo intensywne i bardzo ciekawe.
1: I zawsze jakoś przetrwaliście, tak? Pełni wrażeń, wspomnień i też takiej przyjaźni, która się między wami jeszcze większej nawiązała, właśnie bezsmartfonowej.
0: Właśnie ten... Ostatnim razem byłam na urodzinach mojego kolegi, no i w tych czasach niby urodziny takie, nie, wchodzisz sobie do jakiegoś ośrodka i tam pobędziesz 2 godziny. Tymczasem ta impreza była taka, że idziemy po prostu do lasu, rozkładamy namioty, żeby coś zjeść, to trzeba upiec się na ognisku, łazimy z nożami po drewno, zero jakiejś cywilizacji czy w ogóle.
1: Czyli do harcerstwa się musisz zapisać. Jak ci się to podoba, to...
0: Jeżeli chciałeś przeżyć w namiocie, to musiałeś wytrzymać dźwięk jak bębniącego o deszczu i mokrego namiotu.
3: No widzicie, czyli jednak dużo nas łączy. No niby tutaj jedno pokolenie opowiada o tych swoich doświadczeniach. Ja bardzo mocno czuję to, co ty powiedziałaś, Haniu, bo pół mojego życia to harcerstwo i budowanie pryczy, totemów, kąpiele w rzekach i spanie na plaży też w Świbnie, to jedna z baz harcerskich. I odezwało się teraz we mnie dużo takich wspomnień. Bardzo ci dziękuję za przywołanie tych chwil. A moje dzieci coraz częściej mówią, mamo, ale my ci zazdrościmy, że ty nie miałaś tych telefonów. I są tak świadome tego, jak jacy to złodzieje czasu, ile tego czasu nam zabierają.
1: To jest taki mechanizm hazardu, prawda?
3: Tak.
1: To jest już bardzo poważne. No nie będziemy tutaj tego, że tak powiem, długo analizować, ale rzeczywiście jesteśmy poddani takiemu, takiej sytuacji, z której naprawdę trudno nawet mimo silnej woli się wyzwolić. Ja muszę powiedzieć, że jako osoba, która też pisze książki, wymyśliłam sobie w zeszłym roku, że sobie kupię drugi telefon i kupiłam taką starą Nokię.
3: I
1: mam ją. I czasem po prostu robię tak, że się pozbywam na wiele godzin mojego smartfona i żeby tylko mieć kontakt telefoniczny z rodziną się, czy tam z kimś, kto do mnie zadzwoni, no po prostu mam 2 telefony, ale do czego to doszło, tak? Że człowiek po prostu walcząc ze swoim uzależnieniem. Tak, jeszcze musi dołożyć. Mm-hmm. A ostatnie zdanie co do tych wakacji, z czym
3: tak,
1: mi się kojarzą.
3: Koniecznie.
1: Ja tylko w 2 zdaniach, nie, bo już tyle powiedzieliście. Mi się kojarzą też, wrócę do dzieciństwa, ale w zasadzie do okresu nastoletniego, kiedy jeździłam do moich dziadków na Pomorze. Do pięknego miejsca w naturze. Dziadkowie mieli piękny sad. I ja wchodziłam na dach i miałam czereśnię, tak po prostu ona tak dosięgała do tego dachu, taka wielka czereśnia. Brałam sobie książkę, wychodziłam na ten taki, no tam tak, można było na taki mały jeszcze daszek. Nikt mnie stamtąd nie widział z dołu, więc czasem ktoś wołał Julia, Julia, i udawałam, że mnie nie ma i czytałam książkę. I zajadałam te czereśnie, oczywiście nie myte, bo po co tam myć. I właśnie a propos tego, że teraz mamy jakieś takie fobie ciągle, i czasem to jest też ważne oczywiście, bo owoce trzeba myć, tak, to jest prawda, ale tak, ale jednak kiedyś rzeczywiście więcej dzieciom się pozwalało na taki właśnie brudek, nazwijmy to.
0: Tak, tak samo ja ostatnim razem sobie poszedłem na działce na czereśnie, było jakieś tam drzewko, po prostu jeść tyle, nie? Żadnego mycia, po prostu
1: z drzewka
0: idzie, zrywasz i jesz, wypluwasz palce.
1: Piękne, piękne przeżycie.
3: Ja mam takie z papierówkami u babci. Ta pa-

0: To drzewko co 2 lata jeszcze rodzi papierówki, ale właśnie to, a tam jakiś robaczek, nie? To już takie maleństwo.
1: A ja też łaziłem po dachu, tylko to, jak wiecie, góralskie dachy są takie jak skocznie narciarskie. Ześliznąłem się z tego dachu, wpadłem do gnojówki i o mało się nie utopiłem.
2: Ojej, bo to może być bardzo niebezpieczne doświadczenie, tak?
0: No tak, ale to na pewno zapamiętałeś, Cezary. To... Trudno ale nie zapamiętać.
2: Odwaga była wielka.
1: Zapasie, ale nie będę straszny.
3: Byłem u mojego kolegi w domu, wyszliśmy sobie na pole, przeskoczyliśmy jakieś schody, na których można było się łatwo zabić i po dachu biegaliśmy.
0: Nie robimy tego, oczywiście, nie. Audycja edukacyjna, opowiadamy o naszych wspomnieniach, dzielimy się doświadczeniami.
4: Mówimy, czego nie należy
0: tak,
4: robić.
0: Czego nie należy dachy. Robić, tak,
2: ale,
0: tak.
2: Ale ten dach u mojej babci był bardzo bezpieczny, bo się po prostu wychodziło na taki płaski dach przez okno niższego budynku.
4: Oczywiście żałujesz.
0: Bardzo. A Julia bardzo żałuje tego, co uczyniła.
2: I pamiętam, że przeczytałam, słuchajcie, ostatnie tutaj związane z tym wspomnieniem, przeczytałam w jedno popołudnie całego Orwella rok 1984, no to już musiała mieć tak 17 lat. Ja wychodziłam tak 16 plus na ten dach, także nie wcześniej.
0: No to słyszycie Państwo, proszę sobie wziąć do serca te rady, których dziś udzielali nam, równocześnie dzieląc się pięknymi wspomnieniami.
2: O książkach.
0: O książkach, tak.
2: Ja tam czytałam książki.
0: Wiadomo, w różnych miejscach można czytać. Ja Ci życzę, wiesz, żebyś znalazła takie miejsce może w te wakacje i czereśnie książka i jak będą Cię wać, Julia. Nikogo nie ma w domu.
2: Dokładnie.
0: Julia, Hania, Krzysztof Łapiński, Cezary Harasimowicz.
1: Chyba Harasimowicz.
0: Wyjątkowo dzisiaj wszyscy staliśmy się przez moment rodziną Łapiński. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za spotkanie. Ja oczywiście pobiegnę potem, żeby podsłuchiwać, co tam się będzie działo podczas tego literackiego show, które poprowadzi Szymon Kloska. Jest jeszcze troszkę czasu, bo show chyba o 12:30. Więc jeżeli słuchają nas mieszkańcy Krakowa albo ktoś pędzi do Krakowa, to ja proszę prosto na Łąkę na Wesołej, na przystanek Młodego Miłosza. Tu trzeba sobie ten przystanek zrobić. Dziękuję pięknie za spotkanie.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Przystanek Młody Miłosz. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na to literackie wydarzenie dla dzieci i dla młodzieży w ramach dużego festiwalu Miłosza, więc można połączyć różne doświadczenia, różne aktywności. Dziś i jutro na krakowskiej łące na Wesołej. Pierwszy weekend wakacji w Zielonym Centrum Krakowa. Tutaj poezja będzie wchodziła na drzewa, między źdźbła trawy. To już się dzieje, bo od godziny 11 trwają warsztaty z Jolą Richter-Magnuszewską. Ale to jest dopiero początek, proszę Państwa, bo bardzo ciekawie prezentuje się cały program tego wydarzenia. Można zajrzeć, a nawet trzeba, na stronę internetową Festiwalu Miłosza, bądź do mediów społecznościowych. No i tutaj można przeczytać, proszę Państwa, że w ramach tego ciekawego programu, między innymi koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali, ale to jutro, tak. Prawda?
1: To jutro, no. Mhm. Jak ale... oni wytrzymają?
0: Och, może wytrzymają. Tutaj jest, ale... jednak jest, słuchajcie, dość przyjemnie. Teraz na przykład wieje wiatr. No tak. Woda na nas tutaj, no nie chlapie na
1: ja
0: nas.
1: Się, ja się dwa razy się puściłem właśnie po to ten zraszacz.
0: Jest tutaj taki malutki zraszacz, więc można wskoczyć i jest to na pewno bardzo przyjemne. My jeszcze z Mikołaj już miał okazję, tak? Ja jeszcze nie miałam.
1: Tak.
0: Ale uczynię to niezwłocznie po godzinie 12. Będzie przygotowany wielki pokój do rysowania, warsztaty radiowe, teatralne, spacery dźwiękowe. Po łące, to między innymi te spacery, o których opowiadała Jola Richter-Magnuszewska. Czytelnia z Biblioteką Kraków, mamy też taką plenerową księgarnię tuż obok, tak, naszego studia. Ostry dyżur literacki, będzie też poetycki mecz w badmintona.
1: Tak.
0: Czy ty wiesz coś na ten temat?
1: Nie wiedziałam, że akurat to będzie, ale bardzo fajnie, bo lubię ten sport.
0: Mhm. Nawet no ostatnim razem sobie... to będzie polegało?
1: Nie wiem. Ostatnim razem kupiliśmy sobie nawet świecące lotki, żeby w nocy móc grać.
0: Są świecące lotki? Naprawdę?
1: Można sobie kupić i może wtedy w nocy grać. Bardzo jest to, przydaje się.
0: To polecamy. Wieczory są coraz dłuższe, a wszelka aktywność fizyczna mile widziana. No i wystawy, gry plenerowe, są też strefy relaksu. No i
1: nie słuchajcie się alertu RCB, który mówi unikaj tego...
0: ruchu?
1: Ruchu, jak jest tak gorąco.
0: Nie, można się aktywizować, w cieniu jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i oczywiście wszyscy czekamy na to szaleństwo, które zacznie się o godzinie 12.30. A tą szaloną osobą, która będzie nas wprowadzała w tajniki literackie i która przygotowała coś enigmatycznego, tajemniczego, no nie wiemy do końca, co to będzie, jest oczywiście Szymon Kloska.
1: Najbardziej tajemniczy człowiek świata.
0: Tak jest. W programie dzisiaj wystąpią Cezary Harasimowicz, wystąpi Krzysztof Łapiński, Mania Strzelecka, Agnieszka Wolny-Hamkało i Kasia Ryrych. I to jest ten zespół dzisiejszy. A jutro, proszę Państwa, podobnie także Szymon poprowadzi wydarzenie specjalne, ale to będą inni goście, między innymi pani Joanna Olech, Anna Onichimowska, więc też przybywajcie tłumnie, jeżeli chcecie spotkać się z tymi wspaniałymi autorkami. No i będzie też wydarzenie, które poprowadzi oczywiście Michał Rusinek. Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom jutro. Od godziny 10 do godziny 12.
1: Tak jak dzisiaj?
0: Tak jak dziś. W tym samym miejscu. Łąka na Wesołej. Więc zapraszamy, żebyście do nas przybyli i nas odwiedzili.
1: Zapraszamy, żeby przynieść jakąś dużą klimatyzator.
0: Z wielkim klimatyzatorem w plecaku zapraszamy. Nie, żartujemy. Bez klimatyzatora też was ugościmy. I bardzo...

0: serdecznie chciałabym pozdrowić tą wspaniałą rodzinę, która dzisiaj do nas tutaj przybyła i z którą nie miałam możliwości.
1: Rodzina Harasimowiczów.
0: Tak też, ale tutaj była też rodzina naszych słuchaczy, którzy przyjechali specjalnie i niestety nie mogli zostać dłużej, żeby z nami porozmawiać, no bo jednak maluszki mocno odczuwały upał. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście dzisiaj z nami, chociaż tutaj przez chwilkę. Mam nadzieję, że poczuliście choć energię tego wydarzenia. Jeżeli będziecie mieli jutro możliwość, albo i mieszkańcy Krakowa, nasi słuchacze, żeby nas odwiedzić, to będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Nasza audycja powolutku będzie dobiegała końca, ale proszę zostać z Polskim Radiem Dzieciom, bo od 12 kolejna audycja specjalna, tym razem z nadmorza. Bo nad morze popędziła nasza druga ekipa radiowa, Marta Pawłowska i Kasia Pietrzak, oczywiście Franek również. Więc zapraszamy Was cieplutko na spotkanie nadmorskie, prosto z Łeby.
1: Najpierw spotkanie tutaj trochę takie góralskie, a teraz nad morzem.
0: Tak, góry i morze przecinają się w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 12 i to nastąpi już lada moment. Więc też zapraszamy wszystkich, którzy spędzają wakacje nad morzem, żebyście znaleźli Martę, Kasię i Franka, bo są w Łebie, w porcie.
1: Nie zasypie
0: i
1: ich tam
0: na was.
1: Nie zasypie ich ta Łeba?
0: Łeba nie, oni sobie dadzą radę. Na pewno w waszym doskonałym towarzystwie przetrwają upały. Więc mam nadzieję, że ta bryza też morska będzie do nich dochodziła i będzie wszystkich tam ochładzać. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Filip Górski na miejscu w Warszawie, w studiu Polskiego Radia Dzieciom nad wszystkim czuwał, a tutaj na miejscu w Krakowie Daria Brzezińska i Asia Osmańska, która dba o to, żeby było nas wspaniale widać w mediach społecznościowych, na Instagramie, na stronie Polskiego Radia Dzieciom, więc jak chcecie zobaczyć, jak wygląda przystanek Młody Miłosz, to proszę zaglądać regularnie. No i oczywiście Mikołaj, współprowadzący dzisiejszą audycję specjalną. Mikołaju, wielkie dzięki, jak zawsze. Profeska.
2: Dzięki.
0: A chciałbyś kogoś pozdrowić dzisiaj?
1: Dzisiaj? Tak, chciałbym pozdrowić i wszystkich, którzy tu byli i wszystkich, których znam.
0: Pozdrawiamy. Oprócz tych niemiłych osób. Pozdrawiamy. A może ich odmienimy i staną się mili.
1: Tak.
0: Literatura potrafi zdziałać cuda. Martyna Chuderska, pozdrawiam Was ciepło z krakowskiej Łąki na Wesołej i zapraszam na audycję specjalną jutro punktualnie o 10:00. Dobrego, pięknego dnia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Hurra! Już są wakacje!
3: O tak, myślę, że dzisiaj to hasło zakrzyknęły wszystkie młode osoby słuchające Polskiego Radia dzieciom, ale nie tylko, bo dorośli także się cieszą z wakacji, tych wyczekiwanych, upragnionych przez całe 10 miesięcy wakacji. Dzisiaj rozpoczynamy wakacje w Polskim Radiu Dzieciom wyjątkową przygodą, a właściwie nawet dwiema, bo przed momentem pożegnała się z wami Martyna Chuderska, Daria Brzezińska i Jasia Osmańska, które wyruszyły na południe Polski, do Krakowa. A teraz witamy się z wami, my, Marta Powałowska, Kasia Pietrzak i Franek, ale my nie jesteśmy na południu, nie, nie. My wyruszyliśmy w drugą stronę, na północ i znajdujemy się w Łebie. Dokładniej, jeżeli wy też jesteście w Łebie i macie ochotę nas odwiedzić, szukajcie nas w porcie jachtowym właśnie w Łebie. Zaczynamy naszą niesamowitą morską przygodę. Ahoj!
4: Ahoj, przygoda!
5: Dosyć nudy, dziś przyglądać chcę.

0: Ahoj! Dzisiaj wszystkich naszych gości będziemy właśnie w ten sposób witać. I pierwszy gość jest razem z nami. Tylko gdzie? W Polskim Radiu Dzieciom we Warszawie? Nie. Dzisiaj wyjechaliśmy z Warszawy i znajdujemy się... Słyszycie? To moi współprowadzący dzisiaj. Tak, bo znajdujemy się nad polskim morzem. Jesteśmy w Łebie, dokładniej mówiąc, w porcie jachtowym w Łebie się znajdujemy. Tutaj znajduje się nasze studio plenerowe. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, przybywajcie, opowiadajcie o swoich wakacjach, które nareszcie dzisiaj się rozpoczęły. Ale no dobra, bo ja się rozgadałam, a pierwszy gość czeka na rozmowę z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ahoj!
1: Ahoj, witamy serdecznie w Łebie. Cieszymy się, że Radio Polskie Przyjazne Dzieciom przyjechało właśnie do Łeby. Witamy serdecznie.
0: Razem z nami Agnieszka Derba, burmistrz miasta Łeba. Pani burmistrz, no tak sobie myślę, że jeżeli ktokolwiek myśli o wakacjach nad morzem, to Łeba jest jednym z pierwszych wyborów.
1: Zdecydowanie tak. No Łeba to nie tylko piękne plaże, to nie tylko piękne morze. To miejsce, w którym wspólnie można spędzić czas, odpocząć, budować rodzinne relacje. I właśnie taka rodzinna, bezpieczna i przyjazna dzieciom jest właśnie Łeba.
0: Dzieciom, ale też i całym rodzinom. Ja przyznam się szczerze, że kiedy przyjechaliśmy tutaj po godzinie 11 przygotowywać nasze dzisiejsze radiowe, wyjątkowe, nadmorskie spotkanie z naszymi słuchaczami, to widziałam całe rodziny, które już tutaj szykowały się, żeby wyruszyć o na skuterach, jak tutaj tato z synem przed momentem szykowały jachty do tego, by wypłynąć. No po prostu wakacje pełną parą.
1: Wakacje pełną parą. Dzisiaj możemy to zauważyć. Ja już byłam na plaży. Masa ludzi, właśnie masa rodzin. Z dziećmi, spędzają wspólnie czas, tak jak już mówiłam wcześniej, budują relacje, cieszą się tą piękną pogodą, pięknymi właśnie plażami, które mamy w Łebie naprawdę. Jesteśmy jednym z najpiękniejszych miejscowości w całej Polsce, gdzie te plaże są tak szerokie, że śmiało każdy sobie znajdzie dla siebie miejsce. Nie trzeba się martwić, że gdzieś dziecko nam zginie w natłoku ludzi, bo ma dla siebie dużo przestrzeni, także naprawdę zapraszamy tutaj.
0: Szerokie plaże, ale także szerokie uśmiechy na twarzach wszystkich mieszkańców Łeby.
1: Tak, wszyscy mieszkańcy Łeby są bardzo przyjaźnie nastawieni do gości. Wielu przedsiębiorców też przygotowało się już na 100% do sezonu. Zapewniają wiele atrakcji swoim gościom, tym osobom, które przybywają właśnie też z dziećmi, bo też o tym tutaj rozmawiamy. Tak więc nasi przedsiębiorcy też bardzo dbają o to, żeby osoby, które wybiorą Łeby, które będą chciały tu spędzić ten piękny czas, żeby miały po prostu co robić.
0: Ale właśnie, jak Łeba się przygotowuje do sezonu wakacyjnego?
1: No Łeba przygotowuje się do sezonu wakacyjnego zaraz po kolejnym sezonie, tak więc to trwa, można powiedzieć, kolejne 10 miesięcy. Uczymy się każdego sezonu, co jeszcze jest potrzebne, szukamy też tego, czego ludzie chcą i dostosowujemy też nasz program. Jest dużo wydarzeń właśnie też i dla dzieci, ale też jest dla osób starszych, jest dla seniorów właśnie. Jest też dla młodych ludzi, bo chcemy, żeby każdy, kto przyjedzie do Łeby, znalazł coś dla siebie. Koncerty, święto Łeby. Dzisiaj właśnie, tak jak już mówiłam, byłam na plaży, bo odbywa się właśnie beach soccer. To jest druga edycja. Panowie w tym upale. Myślałam, że zrezygnują, ale nie poddają się. Chcą grać, chcą się świetnie bawić i właśnie w tym kierunku idziemy.
0: No pogodę rzeczywiście, pani burmistrz, załatwiła pani wyborną na ten weekend.
1: Zamówiona, tak. Zdecydowanie, bo wiedzieliśmy, że przyjeżdżacie też do nas.
0: A co najfajniejszego, co najbardziej wyczekiwanego jest panią, dla pani podczas wakacji?
1: No właśnie ja lubię Łebę za to, że ona przez te 10 miesięcy, 9, bo już teraz ten sezon się troszeczkę wydłuża, jest taka spokojna, a przez ten właśnie te 2-3 miesiące ona tętni tym życiem, że jest bardzo dużo ludzi, jest dużo wydarzeń, nie, mu,

0: Musimy w tym czasie jeździć do dużego miasta, szukać eventów, koncertów, bo one są w łebie i za to właśnie też lubię. Lubię tą energię w ogóle ludzi, którzy też przyjeżdżają, którzy są uśmiechnięci, oni wypoczywają. Nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy oczywiście ciężko pracują w sezonie letnim, ale też staramy się przygotować coś takiego, żeby wieczorem też mogli iść i odetchnąć. I od 2 lat już chyba, czy od roku, mamy też taki cykl koncertów czwartkowych, który jest wieczorem i widzimy wielu łebian i to też jest dla nas bardzo, bardzo fajne, że łebianie też w ten sposób odpoczywają i się resetują.
1: Ale właśnie, bo mogłoby się wydawać, że co takiego ciekawego jest w siedzeniu na plaży i patrzeniu na morze? A tymczasem
0: odpoczywamy, relaksujemy się, poznajemy nowych ludzi, widzimy radość ludzi, widzimy to odprężenie. Tak więc naprawdę wszystko w ogóle my mamy tutaj tak pięknie. Jest Park Słowiński, jesteśmy w otulinie Parku Słowińskiego, Mierzeja Sarpska, Natura 2000, lasy, plaże. No, zawsze mówię, że Łeba jest taka niebiesko-zielona i niech ona taka zostanie, bo ten piękny błękit morza i zieleń lasu to jest coś, co po prostu... Ja już mam ciarki, jak o tym mówię, tak więc myślę, że to jest wspaniały widok i po prostu to miejsce, w którym ludzie, nasi turyści wypoczywają.
1: Ale super, że pani burmistrz o tym powiedziała, bo ja tak sobie pomyślałam, że to jest też idealny moment do tego, by przypomnieć, że turyści, no czyli my dzisiaj też z Frankiem i Kasią, jesteśmy tutaj gośćmi i o te plaże również mamy obowiązek zadbać. Zatem apel chyba wszystkich osób mieszkających, kochających Łebę i przybywających także odpocząć do Łeby. Zabieramy swoje śmieci na pewno, prawda? Zachowujemy się kulturalnie na plaży. Co jeszcze można tutaj dodać?
0: No ogólnie właśnie tak jak pani mówi, to nie mówiąc o samej plaży, ale ogólnie dbajmy wszyscy wspólnie o środowisko, dbajmy wszyscy wspólnie o to, co mamy najcenniejsze. U nas to są rzeczywiście te plaże i lasy i bardzo byśmy chcieli, próbujemy też edukować, robimy różnego rodzaju spotkania. Będą też może i spotkania dla turystów, chociaż wiadomo, że jak przyjeżdżają latem do Łeby, to oni nie chcą słuchać o tym, jak wyrzucać śmieci, jak segregować, ale myślę, że wszyscy jesteśmy już na tyle świadomi, że wiemy, jak to robić. Kosze na plażach są porozstawiane. Panowie, którzy zajmują się sprzątaniem, robią to na bieżąco, jednak niestety czasami wszystkie śmieci nie trafiają do koszy, tylko je zostawiamy na plaży, czasami przykopujemy nóżką, żeby nikt tego nie zauważył, ale jak wiaterek troszeczkę zawieje, to niestety to się odsłania. Tak więc dbajmy o tą naturę, tak jak pani mówi, też nie hałasować, szanować siebie nawzajem, bo wiemy, że jedni przyjechali wypocząć w ciszy, drudzy może trochę bardziej rozrywkowo, ale to szukać sobie właśnie takich miejsc, które są odpowiednie dla nas. Też staramy się dostosować miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla mamy z dziećmi, z wózkami. I teraz ostatnio daliśmy miejsce takie bardzo przyjazne, zejście numer 13. Naprawdę jest dostosowane już dla osób niepełnosprawnych i dla mam z wózkami, tak więc jesteśmy przygotowani.
1: Dbajmy o przyrodę i dbajmy o siebie nawzajem, bo to jest też cała esencja wakacji, żeby mieć miłe, trochę szalone, ale przede wszystkim takie wspaniałe rodzinne wspomnienia.
0: No tak, zawsze te wspomnienia muszą być. Im bardziej one są szalone, tym bardziej nam się zapisują w pamięci. Myślę, że to każda z nas doświadczyła też w młodości. Tak więc tak, bawmy się, radujmy się, używajmy tego, co jest najpiękniejsze, ale używajmy też rozumu, używajmy też mózgu, bo tego trzeba, to też musi iść w parze, ale nasi goście, nasi turyści zawsze używają tego, co trzeba. Tak więc cieszymy się, że są, cieszymy się, że nas odwiedzają. Myślę, że naprawdę jesteśmy przygotowani. Ja też zawsze będę podkreślała, Łeba to nie jest tylko same miasto, to są ludzie, to są nasi przedsiębiorcy, którzy współpracują z nami świetnie. Naprawdę jest wiele wydarzeń, wiele eventów, w które oni się włączają i to jest też bardzo takie budujące i fajne.
1: Wydarzenia, koncerty, pokazy piramid z piasku, no i mnóstwo sportów wodnych. To jest tylko kropla w morzu. Jeżeli chodzi chodzi o atrakcje, które Łeba szykuje dla wszystkich podczas wakacji.
0: Tak, chcielibyśmy właśnie zaspokoić, tak jak już mówiłam wcześniej, oczekiwania wielu grup społecznych, wielu ludzie mają różne zainteresowania, lubią różne rzeczy i w tym kierunku też idziemy. To jest i wysoka kultura, bo mamy w tym roku, zaczynamy swoją taką, mamy scenę kulturalną w kinie Rybak. Tam będą też i stand-upy, i przedstawienia, będą filmy.

filmy, ale też idziemy w sport. Już za tydzień mamy eliminację Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Regaty żeglarskie też się u nas odbywają. Wiele, wiele wspaniałych. Jutro miały być zawody na pump tracku, ale ze względu na tak wysoką temperaturę przełożyliśmy je na poniedziałek, bo uczestnikami mają być dzieci, a dbając o ich zdrowie,

0: No, jest też takim momentem, gdzie musimy pamiętać o tym, żeby pić dużo wody, żeby używać czapki na głowy i żeby używać oczywiście odpowiedniego kremu, który ochroni naszą skórę.
1: No tak, dokładnie, żeby zadbać o siebie, przede wszystkim nawadniać organizmy, pilnować też, żeby osoby starsze w tym największym upale nie wychodziły jednak z domów, gdzieś tutaj nawet jeśli przyjechali wypocząć, to ten największy upał zostać, troszeczkę później wyjść, w Łebie jest do wieczora pięknie, zachody są piękne, wschody są piękne, tak więc zawsze o każdej porze można wyjść na plażę i skorzystać z uroków naszego miasta.
0: Ja tak sobie myślę, moi drodzy, że jeżeli wy zobaczycie, że na przykład mama albo tata wychodzą bez czapki, albo zapomnieli posmarować się kremem z filtrem, albo na przykład nie wzięli wody, to zdecydowanie możecie im o tym przypomnieć. Albo jeżeli zobaczycie, że ktoś na plaży zakopuje papierek po cukierku, to myślę, że też zdecydowanie można, tylko oczywiście z szacunkiem, kulturą i uśmiechem takiej osobie przypomnieć, że śmieci ze sobą zabieramy, bo one zdecydowanie mniej ważą niż ten cukierek, który na początku przez nas był na tę plażę przyniesiony.
1: Dokładnie. Ja myślę, że jak zrobi to dziecko, to będzie jeszcze miało podwójne znaczenie i jeszcze większy wymiar. Także dzieci są świetnymi edukatorami. Naprawdę, jeśli chodzi o ochronę środowiska, one już są od małego w tym wychowywane, uczone, uświadamiane, tak więc myślę, że często mają większą świadomość nawet niż my dorośli.
0: Pani burmistrz, czy w Łebie można spędzić całe 2 miesiące wakacji?
1: Ale rzeczywiście 2 miesiące nawet to jest za mało. Po pierwsze, można każdego dnia jest co robić. Po drugie, tak jak mówię, natura wokół nas jest tak piękna, że wystarczy przejść się po lesie, wystarczy pobiegać po lesie, wystarczy poleżeć troszeczkę na plaży, odpocząć. 2 miesiące nawet to będzie za mało.
0: Można też porozmawiać z mewami, które nas przywitały na początku naszej audycji. Bardzo rozmowne stworzenia. Agnieszka Derba, burmistrz miasta Łeba, był moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy do Łeby. Dziękuję bardzo.

0: Na plaży fajnie jest, no oczywiście, że tak. Myślę, że mój kolejny gość zdecydowanie się również z tym zgodzi. Dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć.
0: Razem z nami komandor Tomasz Laskowicz z Łebskiego Klubu Żeglarskiego. Ahoj, właściwie ahoj. Powinnam powiedzieć. No tak, przecież obiecałam słuchaczom, że dzisiaj ze wszystkimi gośćmi będę się witała. Ahoj!
1: Ahoj, witamy w Łebie.
0: Dokładnie. No właśnie, nadmorska przygoda, przygoda ze sportem, no to nie możemy tutaj pominąć takiej opcji, jaką jest żeglowanie. Tylko jak się do tego zabrać?
1: Żeglowanie ma wiele odmian, wiele twarzy. Jest to w naszym przypadku Łebskiego Klubu Żeglarskiego. Przede wszystkim koncentrujemy się na żeglarstwie deskowym, na windsurfingu. W tym szkolimy, jesteśmy w tym dobrzy. Mamy wiele zawodniczek, zawodników, jeździmy na regaty. Ćwiczymy tutaj na różnych akwenach, na Morzu Bałtyckim, naszym pięknym, dzisiaj spokojnym, a czasami trochę rozkołysanym. Ale też na jeziorze Sarpsko, które jest świetnym akwenem do tego, żeby zacząć tę przygodę. I to jest właśnie takie miejsce tuż w okolicy Łeby, jedno z jezior, które jest doskonałym miejscem do tego, żeby stawiać pierwsze kroki na desce windsurfingowej, czyli takiej desce z żaglem. Niektórzy mieli za sobą taką przygodę i Łeba jest świetnym miejscem, żeby albo spróbować, albo rozwijać te możliwości.
0: A można samemu spróbować na początek, czy lepiej na początku z fachowcem?
1: Kiedyś miałem przyjemność pracować jako instruktor windsurfingu właśnie w szkółce Habenda niedaleko Łeby przy jeziorze Sarpsko i wiele trafiało do nas dzieci, młodzieży, które próbowały samodzielnie, ale jednak może tam 2 godzinki z instruktorem warto spróbować. Myślę, że na taki dobry start 3-4 godziny z kimś trochę doświadczonym warto sobie taką opcję zorganizować, po to, żeby nie zrazić się tymi pierwszymi trudnymi krokami, a później szlifować i dużo wytrwałości włożyć w ten sport.
0: Otóż to. A od jakiego wieku można zająć się tym sportem?
1: Od najmłodszych lat. Kiedyś, pamiętam, szkoliłem takie dzieci, które ledwo jeszcze sobie stały na nóżkach, ale już tam gdzieś na desce razem pływaliśmy. Także pod okiem opiekunów, instruktorów, na płytkim akwenie, w kapoku, z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, przy dobrej pogodzie, naprawdę od najmłodszych lat. I to jest fajne, bo zanim się zdążymy zorientować, że trzeba się może trochę bać albo zastanowić, to już właściwie pływamy na wodzie, na desce z żaglem.
0: No ale wydawałoby się, że to jest taki bardziej sport indywidualny. Czy całymi rodzinami można się nim zająć?
1: Nawet trzeba. My w klubie żeglarskim działamy tak trochę sportowo, więc my już nie tylko rekreację prowadzimy, ale przygotowujemy się do regat, do sportu i angażujemy całe rodziny. Chcąc lub nie chcąc, rodzice muszą się zaangażować. To jest sport, który wymaga dużo organizacji, dużo logistyki, przygotowania sprzętu, przewożenia. No i rodzice są niezbędni, tak? Oczywiście trenerzy, zawodnicy na pierwszym miejscu, później rodzice koniecznie, no i gdzieś tam z tyłu ten zarząd.

0: rząd cały, komandor i moi towarzyszki, towarzysze, z którymi prowadzimy klub od takiej strony organizacyjnej, w cieniu.
1: A czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności?
0: Zdecydowanie warto posiadać umiejętność pływania. To jest to, co my szkolimy zimą, kiedy tutaj
1: czyli
0: warunki...
1: Czyli od tego w ogóle warto zacząć.
0: Tak, to jest pierwszy punkt, czyli umiejętność pływania, tak? Umiejętność pływania w pław, żeby poradzić sobie w wodzie, nie przestraszyć się. Zaczynamy treningi na płytkim akwenie, ale niezbędna jest umiejętność pływania, żeby nie bać się wody, tak? Nie bać się wody, być przygotowanym też fizycznie, no bo to jest sport wymagający, więc trzeba mieć i troszeczkę takiego... przygotowania mentalnego i fizycznego, więc umiejętność taka sportowa, podstawowa musi być.
1: No myślę, że też niezwykle, och, ale zabawa tutaj w łebie na całego jest. Najpierw mewy, teraz dyskoteka. Oczywiście machamy jak najbardziej do wszystkich, którzy się doskonale bawią w łebie, no bo przecież pierwszy dzień wakacji, to jak tutaj się nie bawić, prawda panie komandorze?
0: Prawda i słyszymy za nami przepływa statek wycieczkowy Denega z szalonym piratem Chrisem, który zaraz pewnie będzie nas tutaj pozdrawiał,
1: bo
0: jesteśmy na brzegu.
1: Dyskotekę tutaj rozkręcił, no
0: tak,
1: proszę.
0: Tak jest, otwiera sezon na całego.
1: No ale ja chciałam jeszcze porozmawiać o czymś niezwykle ważnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o nie tylko tutaj kwestie związane z żeglarstwem, ale w ogóle ze wszystkimi sportami wodnymi, czyli o kwestiach bezpieczeństwa chciałam porozmawiać. Tutaj było powiedziane przez pana, panie komandorze, to, że trzeba właściwie, nawet nie, że warto, ale trzeba umieć pływać, zanim zaczniemy uprawiać jakiekolwiek sporty wodne, ale na jakie jeszcze elementy należy zwrócić uwagę, zarówno jako opiekunowi, jak i młodzi adepci sportów wodnych?
0: To jest bardzo dobre i ważne pytanie. Większość słuchaczy lubi się wtedy wyłączyć na ten temat bezpieczeństwa. No my przede wszystkim...
1: No bo przecież mnie to nie dotyczy.
0: Tak, no pierwsza zasada, my akurat korzystając z akwenów jakichkolwiek, nawet płytkich, no pierwsza zasada to jest oczywiście kapłok wypornościowy, czyli kamizelka bezpieczeństwa, dobrze zapięta, dopasowana rozmiarem po to, żeby miała jakiekolwiek szanse spełnić swoją rolę. Bardzo ważna, naprawdę wielu z nas się o tym przekonało. A ostatnia taka lekcja, która też płynęła z takiej rzeczywistej akcji tutaj na Morzu Bałtyckim, w której brali udział nasi ratownicy, nieśli pomoc jednemu z wodniaków, to była też wskazówka, żeby kapok jeszcze był bardzo widoczny, a więc odblaskowa jakaś czy kamizelka, czy lajkra, czyli coś, co widać też z daleka. Proszę Państwa, niesamowite jest, jak na morzu, kiedy jest nawet mała fala, wszystko ginie, tak? Jest właściwie w promieniu tylko kilku metrów jesteśmy w stanie odnaleźć jakiegoś, czy rozbitka, czy człowieka, czy kogoś, kto potrzebuje pomocy. Wszystko dalej jest gdzieś tam zasłonięte, te niewidoczne, także koniecznie ta widoczność to jest drugi element. No i to, co wspominałyście panie, rozmawiając z panią burmistrz, ochrona przed słońcem. Dzisiaj w łebie jest tak gorąco, czapka, woda, krem przeciwsłoneczny z filtrem niezbędne.
1: No i jeszcze taki jeden element związany z bezpieczeństwem i to właściwie nie tylko w momencie, kiedy uprawiamy sporty wodne, czy też spacerujemy po plaży, tylko w ogóle taki wakacyjny element związany z bezpieczeństwem, czyli nie oddalamy się od naszych opiekunów bez poinformowania, gdzie idziemy.
0: No zdecydowanie, ale to myślę, że też do rodziców i opiekunów wskazówka, żeby patrzeć na swoich mniejszych towarzyszy. No zdecydowanie w każdym sezonie powtarzają się te komunikaty, że jakiś mały chłopiec czy dziewczynka poszukują swoich opiekunów, no i jest to na pewno stresująca sytuacja, niepotrzebna. Myślę, że szybka do rozwiązania w przypadku miejsc strzeżonych i zdecydowanie takie polecamy. Tych w łebie nie brakuje, plaże strzeżone z ratownikami i patrzymy oczywiście na komunikaty ratowników, tak? Czy jest zgoda na wejście do wody, czy nie. Łeba jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i bezpiecznym, ale przy zachowaniu tych zasad są miejsca, które nie są przeznaczone do pływania i tego się też trzymamy, szczególnie dorośli, szczególnie porą wieczorową, kiedy różne pomysły mogą przychodzić do głowy niewskazane.
1: Tak, i to jest też bardzo cenne i bardzo ważne, co pan powiedział, że plaże strzeżone, plaże z ratownikami, to są te miejsca, na których czas nad morzem, podczas tych wakacji nadmorskich powinniśmy spędzać, a nie zapuszczać się w te obszary, które do tego nie są przystosowane.
0: Mogę tylko potwierdzić i powiedzieć, że takiego sielankowego nastroju, jaki mamy teraz na początku sezonu, życzę wszystkim łebianom, łebiankom, przede wszystkim ratownikom, którzy nas na tych plażach strzegą, żeby z takim właśnie

0: właśnie bilansem, jaki mamy teraz, czyli zerowym utonięć, żebyśmy ten sezon skończyli, ale niestety no statystyki są nieubłagane, tak, i mówią, że w każdym sezonie z tych tysięcy turystów, którzy przyjeżdżają do naszego małego miasteczka i staramy się o nich zadbać najlepiej jak możemy, i to podziękowania kieruję w stronę tych dziesiątek osób, które strzegą wybrzeża i waszego bezpieczeństwa, no niestety, jeżeli nie współpracujemy i gdzieś tam gubimy te zasady, no to dla kogoś może się skończyć taki pobyt w Łebie tragicznie, i tego się wystrzegamy.
1: Tak, zdecydowanie, i myślę, że to jest apel i do naszych młodych, ale tych nieco starszych słuchaczy również. Wszyscy nawzajem możemy o swoje bezpieczeństwo dbać i zwracać na nie uwagę. A teraz z trochę innej beczki. Pamięta pan swoje takie ulubione, wymarzone wakacje, kiedy był pan w wieku naszych słuchaczy?
0: Ojej, piękne pytanie. Ja jestem od urodzenia Łebianinem i moje wakacje zwykle wiązały się, tu, jeśli ktoś z Łeby nas słucha, to się może uśmiechnie, zwykle wiązały się z wytężoną pracą. My w Łebie w tym krótkim sezonie, kiedy gościmy was, turystów, pracujemy ciężko w restauracjach, hotelach, pensjonatach, sprzątamy pokoje, przygotowujemy dla was te wszystkie miejsca, żebyście wy mogli wypoczywać. Wakacje trochę ja z moją rodziną, którą pozdrawiam serdecznie, robiliśmy odwrotny kierunek i po sezonie ciężkim, po wytężonej pracy jechaliśmy sobie w góry i takim naszym miejscem rodzinnym była Wisła, którą pozdrawiam z Łeby. Piękne miejsce i we wrześniu wtedy można było trochę pochodzić po górach, żeby zmienić ten krajobraz. A w Łebie w sezonie, w wakacje, kiedy jest tak ciepło i jesteście na plaży od rana do wieczora, my po naszej ciężkiej pracy wieczorem możemy odwiedzić, patrzeć na zachód słońca i myśleć sobie, ale fajnie mają turyści, którzy odwiedzają Łebę. Pozazdrościć im.
1: Właśnie tak się zastanawiałam, czy pana marzeniem, kiedy był pan, panie komandorze, w wieku naszych słuchaczy, w wakacje było po prostu pojechać w góry.
0: Tak, no to było jedno z marzeń, albo żeby było trochę mniej pokoi do sprzątania i wtedy jest chwila, żeby wyskoczyć na plażę, ale oczywiście się śmieję, bo bardzo się cieszymy, że są turyści, którzy chcą nas odwiedzać i im te pokoje możemy oferować, to jesteście naszymi gośćmi i miło nam, że możemy was witać także w takich rodzinnych pensjonatach. Zachęcam do odwiedzania właśnie takich miejsc.
1: Tak sobie myślę, że żeglarstwo w jakiejkolwiek odsłonie to jest tylko jeden z przykładów sportów wodnych, które króluje w Łebie. Jest ich jeszcze całkiem sporo i o nich też sobie porozmawiamy, ale zaraz po piosence.

0: Kto przygód zna smak? Och, ja znam wiele takich przygodowych smaków, ale dzisiaj skupiam się na tym nadmorskim, ponieważ specjalne wydanie naszej audycji witającej wakacje wprost z Łeby, teraz akurat na antenie Polskiego Radia Dzieciom, ma miejsce w porcie jachtowym w Łebie. Dokładnie tutaj się znajdujemy. Jeżeli wy też jesteście w Łebie, zapraszamy, przybywajcie do naszego studia plenerowego. Jest naprawdę fajnie i myślę, że wszyscy moi goście przyznają nam co do tego rację. A przypominam, że razem z nami jest komandor Tomasz Laskowicz z Łebskiego Klubu Żeglarskiego. Witam serdecznie jeszcze raz po piosence.
1: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz porozmawiamy sobie o tych najróżniejszych sportach wodnych, które można spróbować skosztować, jak to było przed momentem w piosence, właśnie w Łebie.
1: Jest całe mnóstwo różnych sportów wodnych, a Łeba to myślę, że jest takim centrum, gdzie można testować takie, o których nawet niektórzy ze słuchaczy pewnie jeszcze nie słyszeli. Poczynając od najbardziej klasycznego żeglarstwa, czyli łódki z żaglem, my w Łebie pływamy tu na jachtach typu 20-20, ale też na tradycyjnych nawet Omegach, niektórych może zaskoczyć, którzy znają tę konstrukcję, że takie łódki jak Omega pływają po pełnym otwartym Morzu Bałtyckim, potwierdzam i zapraszam na rejsik krótki, ale też nasza specjalność EUKŻ-u, czyli Łebskiego Klubu Żeglarskiego, windsurfing. W tym jesteśmy naprawdę dobrzy. Zobaczycie zawodniczki, zawodników na szczytach list rankingowych na różnych regatach. Do tego przygotowujemy się cały sezon zimowy i letni, żeby wygrywać te regaty windsurfingowe, a więc deska z żaglem i jedna osoba, która płynie. Ale myślę, że można już śmiało powiedzieć o tym, że Łeba to jest doskonałe miejsce do uprawiania kitesurfingu dla trochę starszej młodzieży, którą też szkolimy, dla dorosłych. To jest doskonała alternatywa dla półwyspu, ponieważ są tutaj warunki nieco bardziej ekstremalne. Jest otwarte morze, większa fala, silniejszy wiatr i świetne warunki do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności kitesurfingowe lub dopiero stawiać pierwsze kroki na jeziorze Sarpsko, które jest płytkie, bezpieczne, otwarty akwen i niezatłoczony. Myślę, że dla tych, którzy dzisiaj stoją gdzieś tam w

0: korkach na półwysep, to może być bardzo atrakcyjna perspektywa. A poza tym jest całe mnóstwo różnych sportów, które są takimi, ja bym powiedział, alternatywami, poczynając od stand-up paddle, czyli SUP, po prostu deska z wiosłem, która jest doskonała do rekreacji na takie dni jak dzisiaj, kiedy nie widzę ani troszeczkę wiatru, ledwo się poruszają najmniejsze gałązki, więc ciężko byłoby o przygodę żeglarską, a z siłą własnych mięśni na desce i z wiosłem możemy pływać. Mamy też taką nowość, którą w Łebie tutaj bardzo mocno promujemy. To jest pływanie na tak zwanym pump foilu. Jest to deska, która lewituje nad wodą.
1: Naprawdę?
0: Tak jest. Ona właściwie unosi się w powietrzu, a napędzana jest tylko siłą mięśni nóg pływającego. Wymagający sport, trudny. Trzeba mieć nogi ze stali, ale jeżeli przyjedziecie do Łeby, przyjdziecie na plażę zachodnią, przy takim kempingu, który nazywa się Fly od latania, to zobaczycie ludzi, którzy naprawdę latają nad wodą, unoszą się po prostu. Niesamowity widok, a może jeśli się uśmiechniecie, to pozwolą wam spróbować i wprowadzą was w ten świat sportów wodnych. Zapraszamy.
1: No właśnie, bo wydawałoby się, że cóż jeszcze takiego nowego można odkryć, jeżeli chodzi o sporty wodne, a tymczasem okazuje się, że nie, tutaj cały czas można troszeczkę kombinować, można też łączyć różne sporty ze sobą.
0: Jest mnóstwo tych nowości. Gdybym był marudny jako komandor, to nawet bym powiedział, że może za dużo, bo my nie nadążamy z zakupami sprzętu, wymianą tych wszystkich, całej tej infrastruktury. Ten sport bardzo ewoluuje, bo jest uzależniony od takiego rozwoju technologicznego, bym powiedział. Wszystko jest lżejsze, szybsze, lepiej ostrzy, płynie szybciej pod wiatr, jest też takie bardziej dynamiczne. Wszystko wychodzi w tej chwili, taka jest tendencja, wychodzi z wody i unosi się. Naprawdę ta lewitacja, to latanie nad wodą, to jest taka nowość w tym żeglarstwie. Ona jeszcze niedawno była zarezerwowana dla tylko nielicznych dyscyplin, a w tej chwili windsurfing, także jeżeli państwo kojarzycie, że pływaliście na desce z żaglem, zobaczcie sobie, jak to wygląda w tej chwili, odciągając odpowiednią prędkość, taki ślizg, ta deska wychodzi z wody, ona się unosi nad wodą, a pod wodą zostaje tylko małe takie skrzydło, taki foil, który służy do sterowania deską. I mamy takie wrażenie naprawdę latających zawodników. Oni tu w Łebie trenują, plaża zachodnia. Przyjedźcie i zobaczcie, jak to jest, że deska z żaglem i z surferem na niej unosi się w powietrzu. Wydaje się, że to przeczy prawom fizyki, ale to właśnie te prawa fizyki pozwalają na taką lewitację.
1: Myślę, że to jest magia wakacji.
0: Tak, magia wakacji, magia słońca, ale przede wszystkim wiatru.
1: No i Łeby.
0: Tak, zdecydowanie. Łeba jest najlepszym miejscem do sportów wodnych. To będę zawsze powtarzał. To jest szczera opinia. Nie jest to lokowanie produktu, no może małe. Po prostu jest to sprawdzone na własnej skórze.
1: Ale dotarły do mnie informacje, że mają podczas tegorocznych wakacji być w Łebie, odbywać się także regaty.
0: No pani redaktor, to ma bardzo dobre informacje. Będą regaty windsurfingowe. Nasza młodzież z Łebskiego Klubu Żeglarskiego, ale też nasi przyjaciele z Gdańska, z Sopotu przyjadą do nas do Łeby na samym początku sierpnia, w pierwszym weekendzie sierpnia, po to, żeby się ścigać, sprawdzić swoje umiejętności, możliwości, no i zobaczyć, kto najlepiej przepracował sezon zimowy i letni. Także 1-2 sierpnia na plaży zachodniej w Łebie regaty Equinor Puchar Małych Żagli. Zapraszamy serdecznie zawodników i kibiców po to, żeby poznać ten sport i poznać nas, a może w przyszłości zapisać się do klubu żeglarskiego albo w innych miejscach rozpocząć przygodę ze sportami wodnymi.
1: No to właśnie ja mam teraz dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy można uprawiać takie sporty nie mieszkając nad morzem, a drugie jest takie, jak wyglądają przygotowania do takich regat?
0: No odpowiem na to pierwsze pytanie, ale tak trochę was pocieszę, trochę można, ale jest mi tak smutno za was, że nie mieszkacie nad morzem. Może macie w okolicy jakieś jezioro, może nawet nie wiecie, a jest jakiś klub żeglarski z sekcją windsurfingową czy żeglarską taką łódkową. Zorientujcie się, zobaczcie, poznajcie i jeśli was to zachęca, to naprawdę warto spróbować. Tam na pewno spotkacie ludzi otwartych, przyjaznych i którzy was zaproszą do tego sportu. Jest coś takiego pewnie w wielu sportach, że takie środowisko, społeczność, która już funkcjonuje w tym sporcie, jest bardzo otwarte, zawsze zaprasza, mówi tak, przyjdź, tylko pokażemy cię i wprowadzimy. Myślę, że my też taką misję wypełniamy. A jak przygotować się do regat? Ojej, to jest takie trudne pytanie. Gdybym to wiedział, to może mógłbym pochwalić się szeroką półką medali i pucharów, a jest bardzo skromna, więc te przygotowania to jest, myślę, ciężka praca.

0: wytrwałość i to, co działa pewnie w każdej dziedzinie i dyscyplinie, taka konsekwencja, no i pasja, która nam pozwala realizować to krok po kroku, dzień po dniu, nie tylko w taki pierwszy piękny dzień jak dzisiaj, gdzie jest słońce i jest woda ciepła, ale właśnie ta różnica powstaje wtedy, kiedy jest deszcz, jest zimno, jest mokro, a pan trener nasz Bernard Kęsik i Grzegorz Keller, których pozdrawiam, mówią, dzisiaj jest trening, bo wieje i to, że jest 15 stopni, a woda w jeziorze czy w Bałtyku jest zimna, to nic, ubierajcie pianki, kapoki, przygotujcie sprzęt i pływamy. Myślę, że to jest to miejsce, gdzie się wykuwają mistrzowie i chyba to działa, bo my mamy listę, może nie bardzo długą, ale listę mistrzyń i mistrzów, którzy korzystając z tych dobrodziejstw Łeby i tych tutaj naszych plaż i warunków, zdobywali najwyższe laury w tym sporcie, w tej dyscyplinie.
1: A jak takie regaty wyglądają?
0: Wyglądają no, jak walka na wodzie. Deski i żagle ocierają się o siebie niemalże. Trasa regat wyznaczona przez sędziów jest na otwartym morzu, na akwenie. Wyznaczają ją bojki. To jest bardzo skomplikowane dla kogoś, kto nie brał w tym udziału, bo wydaje się, że ci zawodnicy pływają w jakichś trójkątach, kwadratach, w jakieś dziwne kształty geometryczne, a oni mają wyznaczoną trasę, którą widzą dzięki bojkom o różnych kolorach. Startują wszyscy w jednym momencie i ścigają się, wykorzystując jak najlepiej wiatr, który dla każdego wieje tak samo i trzeba tutaj wykorzystać te umiejętności, żeby te drobne przewagi zyskać. Także to jest przeważnie taka trasa, albo taki slalom, taka ósemka, albo po takim trójkącie, który pozwala sprawdzić umiejętność pływania z wiatrem, pod wiatr i na końcu ci, którzy przypływają pierwsi na metę, dostają odpowiednią ilość punktów. Takich wyścigów robi się kilka, to znaczy powtarza się te wyścigi, jeśli jest pogoda, po to, żeby zrobić taką klasyfikację. Dlatego regaty trwają aż 2 dni. Łącznie odbywa się wiele tych startów, powtarzamy je i na końcu robimy klasyfikację. Te 2-dniowe regaty mają też taki specjalne przeznaczenie. Jeżeli jednego dnia zabraknie wiatru, to liczymy, że drugiego chociaż coś zawieje i uda się popłynąć. Ale w Łebie wieje prawie zawsze. To jest apel do wszystkich windsurferów, kitesurferów. Tu po prostu jest pogoda do pływania. Przyjedźcie, przekonajcie się sami i podajcie te informacje dalej. Ale nie za szeroko, bo nam to bardzo odpowiada, że nas jest tutaj tak niewielu. Mamy całą plażę szeroką dla siebie, cały akwen bezpieczny dla siebie, a miejsce, gdzie pływamy, to plaża zachodnia.
1: Jeżeli mówimy o ściganiu, to ja nie byłabym sobą, gdybym teraz jeszcze nie wspomniała o skuterach, które czasami takie wyścigi sobie urządzają. No i teraz jestem bardzo ciekawa, co na to nasz gość.
0: To leży poza naszym obszarem. My nie ścigamy się na skuterach. To już trochę inna dyscyplina, bo skutery mają silniki i tam przyspieszenie przychodzi z odkręceniem manetki. To tak jak w samochodzie trochę, więc nas to nie dotyczy. Nasz apel to, żeby do rajdowców skuterów wodnych, żeby pływali troszeczkę dalej od brzegu, troszeczkę dalej od ludzi, którzy uprawiają sporty wodne. Jesteście najszybsi, wiemy to, nie kwestionujemy, wszyscy to widzimy i nie musimy tego słyszeć i będziemy wdzięczni, jeśli dacie nam spokojnie wypoczywać.
1: Otóż to. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie opowieści. Komandor Tomasz Laskowicz z Łebskiego Klubu Żeglarskiego był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję serdecznie i zapraszam do Łeby z całego serca. Do zobaczenia tutaj.

Och, no nie wiem jak wy, ale ja jestem dzisiaj bardzo happy, czyli bardzo, bardzo szczęśliwa. Wszystko oczywiście za sprawą tego, że rozpoczęły się wakacje. Dzisiaj dwie ekipy Polskiego Radia Dzieciom wyruszyły w Polskę. Tak, po pierwsze spotkać się z wami, a po drugie właśnie z przytupem rozpocząć tegoroczne wakacje. Najpierw mieliście okazję usłyszeć się z ekipą, która wyruszyła na południe naszego kraju, a teraz macie przyjemność słuchać naszej wyjątkowej, specjalnej audycji, którą sobie nazwaliśmy Ahoj Przygodo. Dlaczego? Dlatego, że my wyruszyliśmy na północ, dokładniej mówiąc, znajdujemy się w Łebie. Tak, tak, my, no bo skoro ekipa, skoro drużyna, to znaczy, że nie jestem tutaj sama. Razem ze mną niezastąpiona Kasia Pietrzak i oczywiście Franek. Zresztą wczoraj w wyjątkowym wydaniu samochodowo-wyjazdowym Radiowej Świetlicy mogliście posłuchać tego, jak brzmiała nasza podróż właśnie w stronę Łeby, w stronę Polskiego Morza. Jeżeli chcielibyście tutaj do nas przyjechać, porozmawiać, opowiedzieć o waszych planach wakacyjnych, to śmiało zapraszamy, przybywajcie, przybywajcie. Znajdujemy się w porcie jachtowym w Łebie. Tutaj nas znajdziecie, tutaj znajdziecie nasze studio plenerowe i nasze uśmiechnięte buzie. Jesteśmy i czekamy na was, a nasza specjalna, wyjątkowa nadmorska audycja potrwa jeszcze do godziny 14, więc nie przełączajcie się, tylko bądźcie z nami przez najbliższą godzinę.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Hurra, już są wakacje!
4: Hurra, już są

wakacje. Och, tak, to jest hasło, które towarzyszy mi, no szczerze mówiąc, od wczorajszego popołudnia, no bo te nieoficjalne wakacje przecież rozpoczęły się po wczorajszych rozdaniach świadectw i zakończeniu roku szkolnego oraz przedszkolnego. No ale oficjalnie wakacje rozpoczynają się dopiero dzisiaj i właśnie dlatego dwie ekipy wyruszyły z Warszawy, z siedziby Polskiego Radia Dzieciom. Jedna wyruszyła na południe, a druga, której miałam nieukrywaną przyjemność przewodniczyć, wyruszyła na północ naszego kraju. I właśnie dlatego specjalnie dla Was dzisiaj nadajemy wprost z portu jachtowego w Łebie. Przybywajcie do nas, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli chcecie opowiedzieć nam o swoich wakacjach, jeżeli chcecie się z nami spotkać, jeżeli chcecie od nas wyjść z upominkami, niespodzianką. Chodźcie, chodźcie, jest fajnie, jest wesoło, jest słońce, jest radość, jest muzyka, są mewy, chociaż teraz gdzieś się ukryły, wcześniej były bardzo gadatliwe. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kolejna godzina naszej wyjątkowej nadmorskiej audycji. Ahoj, przygodo właśnie się rozpoczyna.

0: Dzisiaj wyjątkowe wydanie, specjalne wydanie naszej audycji wprost z nadmorza, ale o tym wiecie doskonale, bo mówiłam wam o tym przed piosenką. Przypominałam, ale rzecz jasna, nasze zaproszenie do studia plenerowego jest cały czas aktualne. Przybywajcie, przybywajcie, czekamy tutaj na was. A czekając na wasze przybycie, umilimy sobie czas rozmową z kolejnym gościem. Pani Celina Grabowska, członek zarządu lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina oraz jedna z założycielek Księstwa Łeby, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pięknej, słonecznej, zielonej Łebie. Zapraszamy wszystkich turystów. Nie wiem od czego mam zacząć, bo Łeba jest i zielona, i bardzo duże, szerokie plaże są. Posiadamy długie, rozległe trasy rowerowe z mobilnym serwisem rowerowym, bo często turysta wyjeżdża gdzieś daleko i nie wie, jak sobie z tym rowerem zepsutym poradzić, więc mamy taki mobilny serwis. Posiadamy dużo atrakcji, labirynt, gdzie można się schować i rodzinnie przebywać na takich przygodach z całą rodzinką. Funlandia, która jest trochę dla tych młodszych i świetnie się bawią rodzice, dziadkowie. Muzeum Motyli, jest tam bardzo dużo atrakcji dla dzieci, takich ciekawych, tajemniczych. Farma Aleksa, która ma i zwierzątka, i takie różne atrakcje, i śpiewy dla dzieci zorganizowane. Gold Park dla najmłodszych, to jest taki mini golf, który z całymi rodzinami można tam jako dzieci próbować tego mini golfa, na czym to polega i jak to wygląda. No, oprócz tego posiadamy jeszcze inne atrakcje, jak aerobik na plaży, gimnastyka na plaży, kijki. Zdrowotel prowadzi cykliczne wypady z całych grup i szkolenia, jak prawidłowo powinno się tymi kikami posługiwać. Morsy łebskie, które cały rok
0: też działają, kąpią tutaj,
1: się,
0: prawda?
1: Mhm. I zapraszają o godzinie 9 rano codziennie, zimą, jak w tym roku był taki śnieg i lód, więc to była taka ciekawa atrakcja, bo turyści spacerując robili zdjęcia z tymi morsami i podziwiali ich.
0: Ale pani Celino, pani tutaj po prostu całą moc atrakcji nam już opowiedziała, o najróżniejszych wydarzeniach, o tym wszystkim, jak można zorganizować sobie czas. I jeżeli teraz rzeczywiście słuchają nas całe rodziny, rodzice albo dziadkowie, bo dziadkowie przecież z wnukami też przyjeżdżają do Łeby na wakacje, i zastanawiali się nad tym, co tu robić z tymi dziećmi, oprócz siedzenia na plaży, no bo wiadomo, że kiedy jest takie słońce, no to na plażę też nie pójdziemy, prawda?
1: Tak.
0: Jednak
1: gorąco.
0: Samego rana, ewentualnie tam późnym popołudniem, pod wieczór.
1: Słońca.
0: Dokładnie. No najpiękniejsze wydarzenia.
1: Piękne
0: wschód
1: widoki.
0: I zachód słońca nad morzem. A tymczasem okazuje się, że tutaj jest moc atrakcji, moc wydarzeń i można ten czas rodzinnie dzieciakom wypełnić.
1: Można, nie tylko rodzinnie, ale też zapraszamy młodzież. Są dwie dyskoteki i na weekend zapraszają jakiegoś znanego artystę, żeby przyciągnąć tą młodzież. Są takie linowe parki, gdzie można się trochę pomocować swoimi siłami, spróbować własnych sił i atrakcji. Mamy dużą bazę hotelową w różnej kategorii, dużo hoteli skategoryzowanych, dużo obiektów, pensjonatów. Łeba jest jedynym miastem w Polsce, która ma najwięcej skategoryzowanych

0: pingów. Są bardzo dobrze wyposażone i odwiedzają turyści i rowerowi, i dziadkowie kamperami, i rodzice. Także jest bardzo szeroka baza noclegowa.
1: I ja się przy tych kamperach chciałabym na moment zatrzymać, bo to jest super pomysł na rok.

0: sposób na zwiedzanie, spędzanie czasu, bo są rodziny, które przyjeżdżają na 2 dni i jadą dalej i dalej i dalej, pytają się, gdzie można dalej spędzić czas, które kempingi polecamy. I bardzo dużo jest rodzin, które stacjonują całe wakacje już od maja do końca sierpnia. Stawiają kampera, przyjeżdżają dziadkowie, potem rodzice, potem ciocia, potem wujek i cały czas te dzieci spędzają czas na powietrzu, w pięknych sosnowych lasach i w pięknym morskiej plaży z jodem.
1: No i super, i na to właśnie czekałam, na ten jod, bo o tym jeszcze dzisiaj sobie nie powiedzieliśmy, o tym, jakie zdrowotne zalety mają wakacje nad morzem.
0: Wakacje nad morzem szczególnie, kiedy jest wiatr, jest ta bryza, jest najwięcej jodu od morza, a tak naprawdę to najwięcej jodu jest, jak jest chłodniej, zimą, wiosną, jesienią. I wtedy widać, jak niektórzy rehabilitacyjnie przyjeżdżają nad polskie morze i spacerują całymi dniami, żeby ten jod pozyskać dla swojego organizmu. Także zapraszam cały rok, nie tylko latem.
1: Ale ja muszę się podpytać jeszcze o jedną rzecz, pani Celino. No dobra, o kilka, ale jedna szczególnie teraz zajmuje moje myśli, ponieważ kiedy panią przedstawiłam, powiedziałam, że jest pani założycielką, jedną z założycielek Księstwa Łeby. Co to jest Księstwo Łeby?
0: Księstwo Łeby powstało, kiedy w Polsce dzielono na poszczególne województwa. No i grupa ludzi łebskich postanowiła nazwać się Księstwem Łeby i nie chcemy należeć do żadnego województwa, tylko my chcemy być księstwem. No i wokół tego całą promocję zrobiliśmy, że zorganizujemy sklepy bezcłowe, że zrobimy granice województwa, powołaliśmy księcia z Grodem, który dzielnie promował, wydaliśmy swój paszport, prawo jazdy, także no, zachęcamy, jest to teraz świetna zabawa. Można spotkać księcia, można porozmawiać. W Święto Łeby 11 lipca będzie przemarsz księstwa, także będą też różnego rodzaju atrakcje.
1: A właśnie, właśnie, 11 lipca to jest ten dzień, jeżeli nie macie jeszcze planów, który koniecznie musicie spędzić właśnie w Łebie.
0: Tak, zapraszamy serdecznie, jest gdzie spacerować, jest gdzie odpoczywać. Dużo jest wydawnictw na temat przebywania w Łebie, jodu i parków sosnowych. Jest to szczególne miejsce zdrowotne.
1: A proszę mi powiedzieć, czy w Łebie mile widziani są wszyscy turyści?
0: Tak, zapraszamy wszystkich turystów, i tych małych, i tych dużych. Także zapraszamy wszystkich. Każdy znajdzie coś dla siebie, to co lubi, to co mu odpowiada, w czym się będzie czuł najlepiej, zarówno jak i w bazie noclegowej, jak i w zajęciach rozrywkowych, czy bardzo sportowych, czy takich leżakowych. Jest biblioteka miejska, która bardzo dużo organizuje różnych spotkań z ciekawymi ludźmi, historykami, mieszkańcami i Łeby, i byłymi mieszkańcami Łeby. Także też bardzo atrakcyjnie to prowadzone jest i można spędzić czas.
1: Dla każdego coś dobrego na pewno w Łebie się znajdzie i o tym opowiadała nam pani Celina Grabowska, członek zarządu lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina, a także jedna ze założycielek Księstwa Łeby. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszamy do pięknej zielonej Łeby.
1: Ahoj!
0: Ahoj! Ahoj! Cudownie!
2: Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

0: na żadnym dnie nie zostajemy. No chyba, że na jakąś taką fajną zabawę w towarzystwie kraba Sebastiana, małej Syrenki i innych bajkowych postaci. I pod warunkiem, że będzie to w okolicach Łeby. Ciekawa jestem, czy mój kolejny gość na taką ewentualnie zabawę się pisze. Liwia Ostrowska, pracownik referatu promocji Urzędu Miejskiego w Łebie, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No to jak, tam piszemy się na taką imprezkę?
1: No myślę, że tak.
0: Ale tylko w towarzystwie bajkowych bohaterów.
1: Jak najbardziej, takich też mamy w Łebie.
0: I właśnie w okolicach Łeby. A właśnie, właśnie, bo tutaj smoki, słyszałam, też mieszkają.
1: Zgadza się, mamy takie miejsce w Łebie, w którym znajdziemy nawet smoki. To mówi pani redaktor o Muzeum Bursztynu i faktycznie można tam znaleźć pięknego, wielkiego smoka i zapraszamy. To jest bardzo ciekawe miejsce na mapie Łeby.
0: A jeżeli ktoś kocha motyle, to także znajdzie tutaj coś dla siebie.
1: Tak, jak najbardziej. Mamy przepiękne Muzeum Motyli, w którym znajdziemy fantastyczną wystawę. Jest to zaskakujące miejsce. Byłam ostatnio z synem odwiedzić i naprawdę warto. Jest tam tyle pięknych okazów, że byście byli wszyscy w szoku.
0: Tak, dokładnie. A to nie koniec, bo niebawem przecież kolejne muzeum się otworzy, uchyli drzwi dla zwiedzających.
1: Zgadza się. W przyszłym roku otwiera się u nas filia Muzeum Morskiego, dokładnie Muzeum Rybołówstwa. W Łebie na samym nabrzeżu przepiękne miejsce, już na ten moment można ten budynek podziwiać. Część mieszkańców już nawet miała okazję być w środku, ale na ten moment są ostatnie kroki do uzupełnienia wystawy stałej i w przyszłym roku ruszamy.
0: No ja przyznam się teraz naszym słuchaczom szczerze, że my właśnie patrzymy

0: Patrzymy na ten budynek i on wygląda jak taka odwrócona do góry dnem łódź.
1: Troszkę tak. Różne są głosy. Niektórym przypomina to fale. Niektórzy mówią w ten sposób, jak pani redaktor. Mamy tam to jest przepiękny budynek. On jest zabezpieczony pięknymi linami. W środku mamy przekrój statku. Myślę, że nie wszyscy widzieli, a można zobaczyć, jak taki statek wyglądał od środka, więc zachęcam do odwiedzenia w przyszłym roku.
0: No, mój apetyt został już zaostrzony, jeżeli chodzi o zwiedzanie kolejnego muzeum, które w Łebie się pojawi, ale ja tak naprawdę, pani Livio, chciałam z panią porozmawiać o czymś zupełnie innym. O tym, że Łeba to jest miasto żywiołów.
1: Zgadza się, tak o nas mówią, tak jak pani widzi, tak jak Tomek już tutaj wcześniej wspominał, tak, słyniemy z wiatru, ze słońca, jest u nas naprawdę bardzo zielono, tak jak poprzedni rozmówcy wspominali i faktycznie w Łebie te wszystkie cztery żywioły można spotkać tak naprawdę czasami jednego dnia.
0: No właśnie i to jest ta magia żywiołów, że one się ze sobą łączą, że one się przeplatają, przenikają.
1: Tak, to prawda. W Łebie pogoda nigdy nie jest taka stateczna. My mamy naprawdę bardzo dużo tych zmian. U nas każdy może znaleźć pogodę dla siebie. Więc od deszczu, po wiatr, po przepiękne słońce, takie jakie mamy dzisiaj, znajdzie się u nas na pewno wszystko.
0: Czyli w Łebie panuje pogoda na uśmiech.
1: Oczywiście, Łebianie to są bardzo pozytywni ludzie. Naprawdę warto tutaj przyjechać, porozmawiać z miejscowymi osobami, bo to są fantastyczni ludzie, sympatyczni, którzy bardzo lubią turystę, bardzo lubimy rozmawiać. Naprawdę warto.
0: A na co pani najbardziej czeka podczas wakacji w Łebie?
1: Na ten moment, ja powiem szczerze, czekam na ten moment na Święto Łeby. To jest fantastyczne wydarzenie, które już 10 lipca zaczynamy. Jest to wydarzenie połączone, mamy fantastyczny koncert. W tym roku Dawid Kwiatkowski będzie gwiazdą naszego Święta Łeby, ale też Festiwal Rybny i Produktów Regionalnych, więc na Deptaku ulicy Kościuszki rozstawiają się wystawcy ze swoimi produktami. Mnóstwo regionalnego jedzenia, rękodzieło, naprawdę mnogość tych stoisk. To jest taki moment chyba, na który wszyscy czekamy. To święto rozpoczyna sezon w Łebie. Już wszyscy nie możemy się doczekać, żeby ten pełny sezon ruszył.
0: A który ze sportów wodnych jest pani ulubionym?
1: Ja nie jestem za bardzo sportowa, ale uwielbiam oglądać kitesurferów. Jest to niesamowite, robi to ogromne wrażenie, jak oni z tymi pięknymi, wielkimi latawcami po tej plaży nam tak skaczą, a my naprawdę do tych latawców jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, bo w Łebie też na koniec sezonu festiwal latawców międzynarodowy z gościami z całego świata i tutaj te latawce są tak mocno w tą Łebę też wpisane. Poza tymi sportami wodnymi to też te standardowe, przepiękne wydarzenia. Naprawdę warto przyjechać na koniec wakacji do Łeby również.
0: O, no proszę, czyli tutaj się potwierdza to, o czym rozmawiałyśmy na początku dzisiejszej audycji z panią burmistrz, że spokojnie całe wakacje można w Łebie spędzić.
1: Tak, jak najbardziej.
0: I się nie będziemy nudzić.
1: Nie, nie nudzimy się. Od pierwszego dnia, już w przyszłym tygodniu dla fanów sportu, Orlen Beach Volley, więc to jest międzynarodowe eliminacje mistrzostw siatkówki. Warto. Przefantastyczne wydarzenie, sportowe emocje, trzydniowa impreza, mistrzowie z całej Polski. Tym zaczynamy początek sezonu. Tak jak wspomniałam, kończymy festiwalem latawców. Niesamowite wydarzenie. W środku sezonu też cykl koncertów kameralnych. Możemy na plaży posłuchać muzyki na żywo przy zachodzie słońca. Myślę, że to jest niesamowite wrażenie robi na ludziach muzyka na żywo do tego zachodu, do tego piasku. Naprawdę warto, jest tego mnóstwo w Łebie.
0: A czym jest Łebajka?
1: Łebajka jest to taki festiwal czytelniczy łebski, stworzony przez panią dyrektor biblioteki, właśnie skierowany do najmłodszych, można przyjść i napisać u nas bajkę o Łebie. Zresztą pani Dorotka, nasza niesamowita z biblioteki, jest też autorką bajek o Łebie i można jej wydawnictwo w Łebie przeczytać w bibliotece jak najbardziej. Dziewczyny są niesamowite, robią bardzo fajne wydarzenia dla dzieciaków. W ogrodzie biblioteki zresztą w sierpniu będzie można posłuchać bajek na żywo. Naprawdę warto do nas zajrzeć. Biblioteka to jest takie bardzo ciekawe miejsce, mocno skierowane do młodzieży, do dzieci najmłodszych też.
0: No i ja jeszcze nie byłabym oczywiście sobą, gdybym nie zapytała tutaj o pocztę Neptuna.

0: Tak.
1: Zwłaszcza, że przed momentem tutaj się pojawiła piosenka z filmu animowanego Mała Syrenka.
0: Tak jest. Jest to też inicjatywa stworzona przez dziewczyny z naszej miejskiej biblioteki, polegająca na tym, że dzieciaki mogą przyjść i zostawić list w butelce, mogą napisać do naszego Neptuna przez cały sezon. Te listy są publikowane, w bibliotece przechowywane są. Naprawdę jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Warto do tych naszych dziewczyn zajrzeć, bo one tą historię Łeby bardzo mocno promują właśnie w stronę dzieci. Prowadzą warsztaty dla kolonii, prowadzą wykłady dla wycieczek, nawet dla najmłodszych. Mówią to w piękny sposób, opowiadają o walorach i o historii Łeby. Warto do nich zajrzeć. Naprawdę dziewczyny mają niesamowitą wiedzę i bardzo fajnie mówią.
1: No właśnie, bo o tym takie mam wrażenie często zapominamy. Mówimy Łeba i ta historia, która towarzyszy temu miastu, które przecież w tym roku, z tego co teraz zerkam, już ma prawie 700 lat, będzie kończyło 669 urodziny.
0: Zgadza się.
1: A właściwie urodziny nadania praw miejskich.
0: Nadania praw miejskich,
1: czyli
0: tak.
1: Urodziny.
0: Tak, zgadza się. Są to urodziny miasta. Świętujemy właśnie w lipcu, z początkiem lipca mamy to nasze urodziny tego naszego miasta. Faktycznie tą historię warto poznać, bo Łeba to nie tylko plaże. To jest miasto z bogatą historią, które warto odwiedzać ze względu też na zabytki, ze względu na tą właśnie tutaj, co pani Selina wspominała, przyrodę. Łeba jest niesamowitym miejscem, które kiedyś zostało zasypane piaskiem, ale Łebianie się tak łatwo nie poddają. Przenieśliśmy się troszeczkę dalej i budujemy tą historię od nowa. Dlatego warto nas tutaj odwiedzać i zobaczyć właśnie, bo Łebianie to są bardzo wytrwali ludzie.
1: Ja tak sobie myślę, że mogę teraz ze swojej strony polecić wszystkim, którzy przybywają do jakiegokolwiek miejsca, no dzisiaj skupmy się na Łebie, bo tutaj jesteśmy, to ja zawsze robię tak, że kupuję mapę danej miejscowości, danego miejsca i później naprawdę można tak naprawdę zobaczyć, bo wydawałoby się, że Łeba jest takim małym miastem, ale ile mieści w sobie atrakcji.
0: To się zgadza. Takie mapki można zakupić w Centrum Informacji Turystycznej prowadzonym przez lokalną organizację turystyczną, ale również w Muzeum Motyli. Można też dostać część takich materiałów w Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się na wjeździe do miasta. Warto nas odwiedzać, bo mamy materiały też na temat historii, mamy ciekawe bardzo mapy i faktycznie ten nasz teren jest ogromny, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Łeba to nie jedna ulica, to nie tylko plaża. Łeba to bardzo rozległy teren z pięknymi terenami przygotowanymi do spacerów, łącznie z muzeum na wyrzutni rakiet w drodze do Słowińskiego Parku Narodowego. Naprawdę tych ścieżek rowerowych, tych ścieżek do spacerowania jest u nas mnóstwo i ta Łeba wydaje się taka mała, ale jak weźmiemy tą mapę do ręki, okazuje się, tak jak pani redaktor mówi, tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo.
1: A co pani zdaniem, pani Livio, najbardziej może zaskoczyć osoby, które po raz pierwszy przybędą podczas tegorocznych wakacji do Łeby?
0: Wie pani, co myślę, że może ich zaskoczyć, to że Łeba jak na taką małą miejscowość ma właśnie tego tak bardzo dużo wszystkiego. Mamy i przygotowane atrakcje na tak zwaną każdą kieszeń. Mamy przygotowane restauracje, tą bazę noclegową, jesteśmy naprawdę skierowani do każdego i ludzie chyba tego się nie spodziewają, że u nas jest tak naprawdę tego tak dużo, bo myślą o nas jako o małej miejscowości skupionej tylko na tej plaży, a okazuje się, że nie, że my naprawdę mamy tego rozrywkę na różnym poziomie dla faktycznie każdej grupy wiekowej i można u nas spędzać czas i aktywnie, i odpoczywając tylko.
1: I rodzinnie.
0: Rodzinnie przede wszystkim. Łeba jest bardzo nastawiona na rodziny z dziećmi i to właśnie widać mocno, jak się po Łebie przejdziemy, że większość tych atrakcji, większość rzeczy skierowana jest właśnie do tych rodzin z dziećmi, bo to oni czują się tutaj najlepiej właśnie przez to, że mogą skorzystać z tylu atrakcji i to też myślę, że jest ciekawe dla rodzin z dziećmi, że Łeba przez to, że jest bardzo mała i kompaktowa, wszędzie da się dojść na pieszo i nawet te nasze maluchy dają spokojnie radę.
1: No to ja jeszcze muszę się o jedną rzecz pani Livio podpytać, bo pani burmistrz zdradziła nam, że już do sezonu wakacyjnego przygotowywaliście się po zakończeniu poprzedniego. No to co najbardziej wymagało od was największego zaangażowania?
0: Powiem pani szczerze, że to zaangażowanie z naszej strony najwięcej od nas wymaga przygotowanie i spięcie.
1: Zamówienie.

0: pogody.
1: To jest, od tego mamy panią burmistrz, pani burmistrz jak najbardziej sobie z tym najlepiej z nas radzi. Jak ona zamówi, to mamy taką pogodę jak dzisiaj. To prawda. Zorganizowanie artystów, przygotowanie miejsc, zapewnienie wszystkim odpowiedniego zaplecza. To jest zawsze coś, co zajmuje nam najwięcej czasu i musimy przygotowywać się do tego najwcześniej.
0: I to są też takie elementy, które później wpływają na to, ta taka mrówcza praca, prawda, która trwa przez dłuższy czas po to, żeby później zapewnić wszystkim turystom fantastyczne wakacje.
1: Dokładnie tak, żeby mogli przyjść na nasze wydarzenia i stwierdzić, że to jest wow, że ktoś faktycznie się postarał, a my naprawdę bardzo mocno staramy się dla naszych turystów.
0: No i być może zastanowił się nad tym, czy kolejnych wakacji również w Łebie nie spędzić.
1: Tak, zachęcamy. Mamy tutaj naprawdę, myślę, że każdy, kto prowadzi ośrodek w Łebie, powie, że ma gości, którzy przyjeżdżają od lat. I to bardzo nam się podoba, że do Łeby ludzie wracają. Łeba nie jest jednorazowym miejscem na wakacje. Łebę trzeba pokochać i do Łeby wraca się przez wiele lat.
0: Liwia Ostrowska, pracownik referatu promocji Urzędu Miejskiego w Łebie, była moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za ugoszczenie nas tutaj, za zaopiekowanie się nami i za ten wspaniały uśmiech i cudowną pogodę, którą nam pani
1: dziękuję
0: zapewniła.
1: Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zachęcam do tego, żeby nas odwiedzać.

0: No i znowu jesteśmy z wami. Nie jest to chyba dla nikogo zaskoczeniem. W końcu dzisiaj nadajemy wprost z portu jachtowego w Łebie. To wszystko za sprawą wakacji. Och, wakacje, wakacje. Rozpoczęły się oficjalnie dzisiaj i właśnie dlatego nad morzem się znaleźliśmy z naszą wspaniałą ekipą Polskiego Radia Dzieciom i to właśnie tutaj witamy wakacje w towarzystwie naszych gości, ale także i waszym, bo obok naszego studia plenerowego przechodzicie, machacie do nas, przesyłacie buziaczki i jesteśmy bardzo, bardzo zachwyceni. Cieszymy się, że jesteście razem z nami także podczas wakacji i podczas naszych plenerowych, wakacyjnych audycji. No dobra, ja tutaj się rozgadałam, a mój gość czeka już na rozmowę z nami. Dzień dobry, dzień dobry. A właściwie ahoj!
1: Ahoj, ahoj, dzień dobry. Z tej strony Mariusz Bar, przewodnik, pasjonat historii i genealog. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy w tą przepiękną pogodę tutaj w porcie jachtowym w Łebie. No i posłuchamy, dowiemy się dzisiaj na pewno ciekawych rzeczy o turystyce, o Łebie.
0: I o tym, co pan ma na szyi.
1: Tak, oczywiście.
0: Panie Mariuszu.
1: Jest to...
0: coś pięknego.
1: Bardzo, bardzo, bardzo często podziwiane. Setki pytań otrzymuję za każdym razem. No, bursztyn, złoto Bałtyku, ale ten okaz jest wyjątkowy, bo znaleziony w wyjątkowej sytuacji, w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Godzina 9 rano, czerwiec 2008 rok, grupa dzieci, które prowadzę na wydmy. No i z plaży patrzę, coś tam w morzu leży, coś leży brązowego. Morze było gładkie.
0: Nikomu się nie chciało schylić.
1: Jak nigdy, bo zazwyczaj zawsze jakiś wiaterek tutaj u nas występuje. A tym razem było inaczej. No i tak troszeczkę się ociągając, ściągnąłem buty i wyłowiłem taki niezwykły okaz. To, co wyłowiłem, dotarło do mnie dopiero po tym, jak wszyscy zaczęli podziwiać i dotykać tego bursztynu. No jest to wyjątkowy okaz, bo w czerwcu właściwie no, nie znajduje się bursztynu. Bursztyny najczęściej można znaleźć po sztormach, które tutaj występują najczęściej jesienią, zimą i wczesną wiosną. Latem mamy szeroką plażę, mamy akumulację i znaleźć tutaj bursztyn to jest jak szóstka w totolotka.
0: Ale panu się udało i to taki niezwykły okaz.
1: Tak, mi się udało, no i też były to takie dla mnie okoliczności budujące, bo był to

0: taki moment w moim życiu, że znalezienie takiego okazu no, dało mi dużo pozytywnej energii.
1: No i wcale się nie dziwię i wcale się także nie dziwię temu, że z dumą na szyi pięknie oprawiony taki bursztyn pan nosi i tę cudowną historię o nim opowiada.
0: Tak, tak, tak. Noszę go również ze względów zdrowotnych, bo jest bardzo zdrowy na drogi oddechowe, na płuca. Nawet działa antyalergicznie, dla alergików polecam. Mi się udało katar sienny zwalczyć moim bursztynem. To znaczy, no, od kiedy zacząłem go nosić, zauważyłem, że nie ma tego kataru siennego, który no, niestety bardzo mnie męczył. No i tak sobie pomyślałem, że chyba jednak ten bursztyn ma na to duży wpływ.
1: No ale poszukiwania bursztynów to tylko jedna z atrakcji, które można spacerując akurat w tym wypadku na Łebskiej plaży uskuteczniać, bo można także i inne wędrówki jak najbardziej w gronie rodzinnym albo indywidualnie sobie zaserwować, będąc w Łebie lub okolicach.
0: Tak, oczywiście. No na pewno na pierwszym miejscu jest Sowiński Park Narodowy, który graniczy tutaj z miastem, ale jest też rzeka Łeba, przepiękna, czysta. Mamy też największe przybrzeżne jezioro w Polsce, jakim jest jezioro Łebsko. Oczywiście Łeba leży pomiędzy dwoma jeziorami. Pomiędzy jeziorem Łebsko i jeziorem Sarpsko. No i tak jak się wejdzie na latarnię morską w Stilo i spojrzy w tą stronę, to wydaje się, jakby Łeba leżała na wyspie.
1: I wtedy też można wiele zaskoczeń odkryć i tak nawet sobie pomyślałam, że to jest fantastyczny taki pretekst do rozmowy później, na przykład rodzice z dzieciakami, dziadkowie albo w ogóle rodziny, które się spotykają ze sobą, na przykład przy różnych punktach widokowych.
0: Tak, oczywiście, tych punktów widokowych jest sporo. Mamy taki punkt widokowy nawet w Rąbce, przy wejściu do parku. Jest to atrakcja bezpłatna. Stamtąd roztacza się przepiękny widok na jezioro i na Sowiński Park Narodowy. Jest też takich punktów dużo, na przykład w naszym miasteczku powiatowym w Lęborku, ale tutaj w Sowińskim Parku Narodowym, w miejscach takich atrakcyjnych, przy jeziorze również mamy okazję wdrapać się na takie wieże i podziwiać przepiękne widoki Sowińskiego Parku Narodowego i Łeby.
1: To ja bardzo bym pana teraz poprosiła, panie Mariuszu, o wskazanie takich na przykład trzech tras, które słuchające teraz nas rodziny mogłyby wybrać, jeżeli wybierają się właśnie w nasze okolice.
0: No taka klasyczna trasa na pewno to jest trasa przez park z Rąbki na Wydmy. No można ją pokonywać w różny sposób, w zależności od tego, jaka jest pogoda, w zależności z której strony wieje wiatr, żeby nie iść pod wiatr, tylko iść sobie z wiatrem. Można na przykład przejść sobie z Rąbki na Wydmy, iść lasem, wdychać to czyste powietrze i rozkoszować zapachem olejków eterycznych sosny. Można również tą trasę pokonać plażą. Można również wybrać wariant mieszany. Część trasy pokonać lasem, część trasy pokonać sobie plażą. Także mamy tutaj duży wybór. W zależności od tego, jaka jest pogoda, przy takiej pogodzie jak dzisiaj na pewno polecam przejście się lasem w cieniu, a potem schłodzenie na plaży. Jest to naprawdę piękne miejsce i gorąco polecam taką trasę.
1: Można także wybrać się rowerem, tylko wówczas trzeba sprawdzić, prawda? Który teren będzie do tego przystosowany?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o Sowiński Park Narodowy, to poruszamy się po oznaczonych szlakach. Te znaki są bardzo widoczne, czerwony, zielony lub czarny. I naprawdę no, nie można się zgubić, aczkolwiek są turyści, którzy zbaczają z tego szlaku, niestety, choć jest to zabronione.
1: Ja się bardzo cieszę, że pan o tym powiedział, zwłaszcza, że tutaj pojawił się znowu Sowiński Park Narodowy. ponieważ już jutro o godzinie 12 właśnie ze Słowińskiego Parku Narodowego będziemy nadawać audycję Hej Przygodo, więc jeżeli tak samo jak my, czyli ja, pan Mariusz, Franek i Kasia, jesteście miłośnikami polskiej przyrody, to koniecznie musicie mieć włączone Polskie Radio dzieciom, a jeszcze lepiej by było, jeżeli do nas dołączycie, do osady latarników, do Muzeum Przyrodniczego właśnie

0: Słowińskiego Parku Narodowego, bo to stamtąd będzie nadawana jutrzejsza audycja. Ale właśnie, zatrzymajmy się tutaj na moment przy tych zasadach, o których pan powiedział. O czym bezwzględnie musimy pamiętać, wchodząc na teren, którego właściwie no, głównym celem jest ochrona tego, co najcenniejsze, tego, co samo się nie ochroni, jeżeli my o to nie zadbamy, czyli naszej przyrody.
1: Sytuacja bardzo się poprawiła w ostatnich latach, szczególnie w ostatnim roku, tak jak ja to widzę, zlikwidowano po prostu kosze na śmieci. Bo był to no, trochę pomysł poroniony, bo jednak te kosze wiecznie pełne, tysiące turystów, które się przewijały po tych szlakach, no niestety park nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby tam było czysto. Poza tym zwierzęta nawet przywracały te kosze. I był to taki duży problem. Od tego roku nie ma tych koszy i w sumie nie ma śmieci. Problem został rozwiązany. Drugim takim problemem do tej pory no, były nasze pupilki. Ja bardzo kocham psy, naprawdę, ale no, tutaj w Słowińskim Parku Narodowym inne gatunki zwierząt są narażone właśnie przez te pieski. No, no niby takie malutkie, niby takie słodkie, one nic nie robią, one nie gryzą. Ale jednak są gatunki zwierząt, przede wszystkim te, które gniazdują przy plaży, na tych wydmach plażowych, które są narażone właśnie, zagrożone przez pieski, które wchodzą na teren Słowińskiego Parku Narodowego. Kiedyś była to naprawdę plaga, naprawdę była to wielka plaga. Teraz już praktycznie tego się nie widzi i bardzo dobrze. Jest taki ptaszek, sieweczka obrożna, która no nie buduje takich charakterystycznych gniazd. To jest jakieś tam zagłębienie w piasku, jakieś kamyczki, patyczki i praktycznie tego nie widać. No i my sobie nie zdajemy po prostu sprawy z tego, że nasza obecność nawet w tamtym miejscu temu gatunkowi zagraża.
0: Jeżeli macie ochotę ze swoim psim, kocim przyjacielem przyjechać do Łeby, to oczywiście miasto to stoi otworem dla wszystkich miłośników zwierzaków, ale jeżeli macie ochotę któregoś dnia wybrać się w kierunku Słowińskiego Parku Narodowego, no to na ten czas musicie opiekę swojemu pupilowi zapewnić. No to jest taki drugi element, taka druga zasada, o której bezwzględnie musimy pamiętać. Co jeszcze pan tutaj by wypunktował, panie Mariuszu, jeżeli chodzi o to zachowanie w Parku Narodowym?
1: No chodzi też o dorosłych, nagminnie tam spożywanie alkoholu, tak.
0: To się czyli niestety, nieodpowiednie zachowanie,
1: to się
0: po prostu
1: niestety pojawia i jest też dużo grup, które jednak nie korzystają z usługi profesjonalnego przewodnika. Idzie tam ktoś z nimi, kto nie ma pojęcia o tym, jak to zorganizować, aczkolwiek regulamin Słowińskiego Parku Narodowego mówi, że grupa do 30 osób musi mieć przewodnika. No są to różni ludzie, nie jest powiedziane, że musi być to ktoś z licencją, ale jednak taki przewodnik powinien być. No i często widzę właśnie, że takie grupy, no, które nigdy tutaj nie były, nie znają tras, nie znają szlaku, no często zachowują się w nieodpowiedzialny, nieodpowiedni sposób.
0: Na przykład hałasują.
1: Hałasują strasznie,
0: tak.
1: Jakieś śpiewy, jadąc meleksami, krzyki, tak. Właśnie.
0: Nie, moi drodzy, ja jestem przekonana, panie Mariuszu, że wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, zwłaszcza tych młodych, takich osobników nie ma zdecydowanie, ale tak sobie pomyślałam teraz, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy strażnikami dzikiej przyrody, więc super, że o tym mówimy, bo jeżeli zaobserwujecie takie zachowanie, to powinniście jak najbardziej, może nie sami zwracać uwagę, ale na przykład zgłosić to strażnikowi Parku Narodowego, albo w muzeum, albo poprosić swoich opiekunów, by skontaktowali się z odpowiednimi osobami, z odpowiednimi jednostkami, a nie ma co ukrywać, jest straż Parku Narodowego, która takich ancymonów wyłapuje. Jest jeszcze coś, o czym wielu z nas zapomina, czyli jest monitoring w Parku Narodowym i tam też widać, kto łamie jakie zasady.
1: Tak, dokładnie tak. Jest monitoring, są oczywiście i fotopułapki. Te fotopułapki nie tylko fotografują zwierzęta w jakichś niecodziennych sytuacjach, ale również potrafią sfotografować człowieka, który wszedł w miejsce, do którego no, nie powinien się udawać.
0: O, proszę bardzo, tutaj nam się osobniczka
1: tak,
0: niezwykła
1: potwierdzają.
0: Odezwała. Tak, co się

0: Szczególnie wygadane osobniki nam się trafiły. Zapraszają nas chyba na jutro, no bo przecież mewa srebrzysta, symbol Słowińskiego Parku Narodowego. Jakże mogłoby jej zabraknąć w naszej audycji?
1: Tak, tak, tak. Mewy są symbolem Słowińskiego Parku Narodowego. No, mamy je tutaj od końca lat 60. No i wtedy był to gatunek, który po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Gniazduje na skałach w naturze, a tutaj wybrał sobie już czasem nawet budynki, domy mieszkalne. Chociaż początek tego gatunku to była wyspa na jeziorze Garno. Wyspa kamienna na jeziorze Garno, z którą oczywiście jest też związana legenda.
0: Ale na pewno w tę legendę będziecie mogli się wsłuchać jutro, kiedy to do Słowińskiego Parku Narodowego dotrzemy. Ja jeszcze muszę się zapytać pana, panie Mariuszu, o pana ulubioną trasę, o pana ulubiony szlak turystyczny.
1: Mój ulubiony szlak turystyczny no, jest położony troszeczkę dalej od Łeby, aczkolwiek można sobie z Łeby też tam dotrzeć, tylko jest troszeczkę dalej. Moim ulubionym szlakiem jest przejście z Osady Latarników przez Wydmy do morza, no i później dalej plażą do Latarni Morskiej i powrót znowu na parking. To jest bardzo, bardzo ciekawa trasa. Wydmy troszeczkę różnią się od tych łebskich, które my tutaj widzimy. No i są troszeczkę trudniejsze do przejścia nawet.
0: Jak widzicie, a właściwie jak słyszycie, moi drodzy, mocy atrakcji na was czeka, jeżeli wybierzecie się do Łeby, w okolice tego miasta. Jest tutaj co robić, jest tutaj co zwiedzać, jest kogo spotykać. I to nie tylko mam na myśli uśmiechniętych mieszkańców Łeby, ale także i dzikie stworzenia, bardzo gadatliwe mewy, które przecież nas nawiedzały przez całe dwie ostatnie godziny naszej audycji. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę. Mariusz Bar, przewodnik PTTK, genealog, bardzo trudne słowo, i pasjonat historii regionalnej, był moim i waszym gościem.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Łeby.
0: A ja, no cóż, też już muszę was powolutku pozdrowić. Nasza wyjątkowa, specjalna, wakacyjna audycja dobiega już końca. To był program Ahoj Przygodo. To wszystko za sprawą tego, że witaliśmy wakacje nad polskim morzem. Wprost z portu jachtowego w Łebie. Razem ze mną Kasia Pietrzak, Franek. W studiu Polskiego Radia Dzieciom czuwała nad całą audycją Magdalena Żelazowska. Pięknie dziękuję wam za te dwie wspólnie spędzone godziny i przypominam, że słyszymy się już jutro punktualnie o 12:00 wprost ze Słowińskiego Parku Narodowego. Ahoj, przygodo!

0: autopromocja.
1: Hej, przygodo! Przed nami kolejna wyprawa do Parku Narodowego. Tylko do którego z nich udamy się tym razem? Wiem, zdamy się na los. Słowiński Park Narodowy. Obieramy zatem kurs na polskie morze. Taka frajda rzeczywiście nie zdarza się co dzień, ale w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w naszej dzikiej audycji? Oczywiście, że tak. Przywitajmy tegoroczne wakacje razem, podziwiając piękno polskiej przyrody. Do usłyszenia, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Lato dobrych opowieści.
3: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

Dzień dobry, 8 minut po godzinie 14, a to nasza nowa audycja w wakacyjnej ramówce Lato Dobrych Opowieści. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Marta Kawalec, Magda Żelazowska. My dzisiaj będziemy do godziny 16 rozmawiać z wami i opowiadać wam, mam nadzieję, wiele różnych ciekawych historii. No bo skoro lato dobrych opowieści, to tych opowieści nie może zabraknąć w naszej audycji. Opowiadała wam już Martyna z południa Warszawy, jaka tam u nich pogoda i co tam się u nich dzieje. Były opowieści też z północy Polski, gdzie była Marta Powałowska i również opowiadała o tym, co się dzieje, a my teraz będziemy chcieli zebrać różne opowieści z różnych stron świata, bo myślę, że kiedy jest tak ciepło, letnio, wakacyjnie, to takie wakacyjne opowieści na pewno są w cenie, bo chociaż jest gorąco, to możemy sobie przecież wyobrazić, że wcale tak nie jest. Możemy opowiedzieć historię o tym, jakby to było, gdyby latem spadł śnieg, albo co by się stało, gdyby nagle zaszło słońce w ciągu dnia i wcale nie było tak gorąco. No, termometry pokazują całkiem wiele stopni, bo od 29 w zasadzie w Suwałkach, gdzie zwykle jest najchłodniej, aż do 37 w Zielonej Górze, także trochę się pogrzejemy w te wakacje, mam nadzieję. No i oczywiście będziemy was również zagrzewać do tego, aby zostać z Polskim Radiem Dzieciom i opowiadać, co się u was dzieje. A możecie to robić zawsze. 22 645 20 55, to jest telefon do naszego studia. A już za chwilę będziemy się zastanawiać nad tym, skąd biorą się takie opowieści. Skąd biorą się w naszej głowie, jak one powstają, jak one przetrwają, czy są w stanie przetrwać wiele lat, a może wiele wieków. Zaraz zapytam o

Państwa naszego gościa i mam nadzieję, że za chwilę opowiemy też bardzo dużo ciekawych historii. Zarówno my tutaj w studiu, jak i będziemy mogli usłyszeć je od Was. Także zapraszamy na lato dobrych opowieści. Do godziny 16 jesteśmy razem i opowiadamy sobie różne ciekawe historie. A już teraz lato za jeden uśmiech. Dla Was specjalnie, z dedykacją ode mnie.

0: Tak, tak, przyszło lato. Lato przyszło do nas tydzień temu, a od wczoraj mamy wakacje, bo zakończenie roku szkolnego to oficjalnie możemy powiedzieć, że wakacje, czyli taki czas, kiedy możemy się trochę zrelaksować, nie myśleć już o szkole, o naszych obowiązkach i trochę odpocząć. Więc dzisiaj chcielibyśmy Was zachęcić do tego, aby te wakacje upłynęły Wam w takiej miłej atmosferze, żebyście jak najwięcej zapamiętały z różnych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w ciągu najbliższych 2 miesięcy, ale także, żebyście mogły opowiadać te wszystkie historie i zdarzenia swoim bliskim, może kolegom, koleżankom w szkole po powrocie, w przedszkolu, ale też może nam w Polskim Radiu Dzieciom. Zawsze chętnie czekamy na Wasze opowieści, więc zawsze możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć, co się u Was dzieje. A teraz myślę, że dobrze jest zacząć wakacje od tego, aby nauczyć się opowiadać, dowiedzieć się, jak wygląda takie opowiadanie historii, na czym polega, z czego się składa, co jest istotne, a o czym możemy zapomnieć. I mam nadzieję, że o tym wszystkim opowie nam dzisiaj mój dzisiejszy gość, pani Mirella Gliwińska, czyli Baba Baja, opowiadaczka historii. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Pani Mirello, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać, bo chciałabym na początku wakacji do

0: dowiedzieć się, jak to jest z tym opowiadaniem historii. To jest trudna sztuka?
1: Nie, to nie jest trudna sztuka. Tak naprawdę każdy z nas potrafi opowiadać historię.

0: Była nas ta sytuacja, w której byliśmy. Natomiast co było takiego fajnego? Dobrze by było powiedzieć wtedy, gdzie byliśmy na tych wakacjach, co tam się działo, z kim byliśmy i jakie nas spotkały przygody.
1: No ale jeżeli te wakacje trwały tydzień albo dwa tygodnie, ten wyjazd na obóz, na wakacje, na kolonie, gdzieś w różne ciekawe miejsca i tyle się wydarzyło, że my już mamy tak pełną głowę tych wszystkich historii, że nie wiemy od czego zacząć. No i ktoś się pyta nas, jak było, to mówimy, że fajnie, to jest początek dobrej opowieści, bo wiemy, że było dobrze. A co w takim razie, od czego zacząć, żeby to fajnie przekształcić w coś więcej?
0: Żeby to fajnie przekształcić w coś więcej, najlepiej zacząć od początku. Ja zawsze mówię, że opowiadanie jest proste pod warunkiem, że się ma w głowie taki porządek, którego uczymy też w szkole, czyli każda dobra opowieść ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Więc możemy powiedzieć o tym, że te wakacje, na które pojechaliśmy, skąd wyruszyliśmy i czym i z kim pojechaliśmy na te wakacje, gdzie mieszkaliśmy, jaka była pogoda, a po kolei potem możemy opowiadać dzień po dniu, co nas spotykało, albo możemy opowiedzieć o tych rzeczach, które wydały nam się najważniejsze.
1: A jeżeli ta opowieść o samej drodze na wakacje trwa już godzinę i dowiedzieliśmy się w tym momencie już, z czego był zbudowany autobus, ile tam było dzieci, kto jak miał na imię, to jest dobra opowieść?
0: No to już jest trochę za długa opowieść.
1: Czyli jest albo za krótka, albo za długa. Trzeba ten środek znaleźć.
0: Trzeba znaleźć ten środek. Trzeba wybrać takie rzeczy, które są najciekawsze. To jest tak jak oglądamy film i czytamy książkę. Książka jest długa i dzielimy ją na części i możemy ją czytać przez wiele dni. Ale potem, kiedy zobaczymy ekranizację, idziemy do kina, no to wtedy trwa to półtorej godziny albo dwie. No i wtedy scenarzysta i reżyser muszą wybrać te elementy, które są najistotniejsze i zbudować z nich taką historię, która będzie ciekawa dla tego, kto słucha. I to samo musimy zrobić z naszą opowieścią z wakacji. Wybrać te rzeczy, które będą najbardziej ciekawe.
1: Czyli na przykład to, czego się nauczyliśmy.
0: To, czego się nauczyliśmy, albo co nas zdziwiło. No bo wszyscy właściwie wiemy, jak wygląda autobus. Jeżeli jedziemy z dużą grupą osób, też nie musimy opowiadać o wszystkich osobach, które z nami pojechały. Ale jeżeli jest jakaś szczególna osoba i z nią jest związana jakaś szczególna historia czy wydarzenie, no to wtedy tak. Jeżeli kogoś bardzo polubiliśmy, jeżeli nas zaskoczyła jakaś potrawa, bo jesteśmy w obcych krajach i nigdy czegoś takiego nie jedliśmy, też możemy o tym opowiedzieć, albo możemy też zrobić całą opowieść z wizyty w restauracji w jakimś kraju, w którym jest zupełnie inaczej ustawiony stół, inaczej ubrani kelnerzy, jest inna muzyka i innego rodzaju potrawy. I wtedy możemy o tym opowiedzieć i o tym, jakie to na nas zrobiło wrażenie, czy nam się to podobało, czy nie, czy chcieliśmy jeść takie rzeczy, czy nie chcieliśmy. Więc właściwie z każdego wydarzenia można zbudować ciekawą opowieść. No tylko rzeczywiście jest taka pułapka, że można zacząć opowiadać zbyt szczegółowo i wtedy to może nie być już takie interesujące. Trzeba umieć wybrać te rzeczy, które naprawdę są z tego całego bogactwa naszych doznań i przeżyć wakacyjnych naprawdę najbardziej interesujące i najbardziej zostały nam w pamięci.
1: Czyli można powiedzieć, że opowiadanie historii to też jest duża sztuka.
0: Tak. To znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony tak. Tak i nie. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi opowiadać i ma ochotę to robić, to wtedy przychodzi mu to dosyć łatwo. A rzeczywiście trudnością jest wybranie tych wszystkich najważniejszych elementów, które sprawią, że nasz słuchacz będzie zainteresowany tym, co opowiadamy.
1: No bardzo ważne jest w opowiadaniu historii też odpowiedni ton, żeby nie zanudzić naszego słuchacza, żeby mówić takim ciekawym zainteresowaniem, że jeżeli my mówimy ciekawym tonem, głosem, to wtedy ten ktoś też to tak samo odbiera. I ważny jest też przekaz, czyli mówimy to też wyraźnie, głośno, mówimy to w taki sposób, aby zainteresować naszego słuchacza.
0: Tak, możemy też próbować zmieniać głos. Jeżeli w naszej opowieści pojawiają się różni bohaterowie, no, czy to ludzcy, czy zwierzęcy, wtedy możemy ich obdarzyć różnymi specjalnymi głosami po to, żeby zróżnicować też naszą historię, bardziej zaciekawić. Jeżeli wprowadzamy rozmowy, dialogi w tę historię, no to wtedy łatwiej nam jest zróżnicować tych bohaterów, a słuchaczowi zorientować się, który z bohaterów mówi w danym momencie.
1: No właśnie, bo mamy tak naprawdę też dwa rodzaje opowieści. Te opowieści ze zdarzeń, które się

0: miały miejsce, które się wydarzyły, ale też te historie, które wymyślimy. Pani potrafi opowiadać różne historie, a które łatwiej? Te, które są oparte na faktach o tym, co się wydarzyło, czy takie w ogóle wymyślone, kompletnie, których nikt jeszcze nie słyszał?
1: Właściwie dla mnie to jest trochę wszystko jedno. Ja lubię i takie, bo to wszystko zależy od sytuacji i od tego, o czym chcemy opowiadać. Bo jeżeli jest jakieś wydarzenie prawdziwe, które jest ciekawe i wydało mi się ciekawe i warto o nim opowiedzieć dalej, no to wtedy bardzo lubię zbudować wokół niego historię, opowiadać o takim wydarzeniu i wokół tego, co się wydarzyło. Ale czasami są różne historie napisane, czy też które można wymyśleć, które przyjdą do głowy, natomiast można, na przykład można opowiadać o rzece, o drzewie, o zajączku, który zgubił ogonek, o bardzo różnych rzeczach. I wtedy już dajemy pole naszej wyobraźni i wtedy już nas nie ograniczają fakty, tylko możemy budować naszą historię na tym, co nam właściwie przyjdzie do głowy i co nam się wyświetli w naszej wyobraźni.
0: To, co jest niesamowite, to to, że myślę, że każdy z nas lubi słuchać różnych historii.
1: To
0: mogą być tak, że każdy może słuchać różnych historii. Jedni tych właśnie bardziej opartych na faktach, inni tych właśnie zupełnie bajkowych, wymyślonych, ale tak naprawdę słuchanie historii angażuje nas całkowicie. Jesteśmy w stanie pochłonąć się, kiedy ktoś bardzo ciekawie opowiada. To ja mam teraz taką zagadkę, żebyście zastanowili się, z czego to wynika, że my tak bardzo lubimy, kiedy ktoś nam opowiada historię, a już za chwilę po piosence pani Mirella nam trochę też opowie, z czego to wynika też, że my lubimy opowiadać albo słuchać historii, ciekawych różnych opowieści, bo to jest audycja Lato dobrych opowieści, więc dobrych opowieści nie może u nas zabraknąć. Zatem piosenka Nie zmieniajmy nic i zaraz wracamy do rozmowy z panią Mirellą.

0: 26 minut po godzinie 14, a my zapraszamy na naszą audycję Lato Dobrych Opowieści w Polskim Radiu Dzieciom. Nie zmieniajmy nic, wołali z Camp Rock 2, a my właśnie czasami, kiedy słuchamy też różnych historii, to też nie chcemy, aby one były zmieniane, więc może do tego też za chwilę wrócimy, ale jest z nami dzisiaj pani Mirella Gliwińska, opowiadaczka historii. Pani Mirello, zakończyliśmy ostatnie wejście tym, żeby zastanowić się, skąd jest w nas taka ciekawość różnych historii. Dlaczego my lubimy słuchać historii? Czy pani już odkryła tą
1: tajemnicę? Ja mam taką teorię swoją, że tak naprawdę słuch jest pierwszym zmysłem, który rozwijamy. Bo tak naprawdę zaczynamy słyszeć, kiedy jeszcze jesteśmy w brzuchu naszych mam. I wtedy słyszymy pierwsze dźwięki. I tak naprawdę potem, kiedy dziecko się rodzi, no to też słyszy wszystkie dźwięki i słyszy ludzi, którzy do niego mówią. A mówi się różne rzeczy, więc ten słuch się rozwija i ta percepcja się rozwija coraz bardziej. Potem zaczynamy naszym dzieciom czytać i opowiadać różne historie. No i w ten sposób uczymy nasze dzieci, a potem nas samych, bo też wszyscy byliśmy przecież dziećmi, że słuchanie jest przyjemne, zwłaszcza słuchanie historii. I to sprawia, że nawet kiedy już jesteśmy dorośli i już zapominamy o istnieniu bajek i tym, co było dla nas ciekawe w dzieciństwie, kiedy trafiamy na wieczory opowieści, raptem ta przyjemność słuchania się otwiera i wtedy bardzo często podchodzą do nas nasi słuchacze i mówią, że poczuli się dokładnie tak jak w dzieciństwie, że przypomnieli sobie babcię czy tam kogoś, kto opowiadał różne historie, albo im się przypominają jakieś historie, albo że sobie opowiadali kiedyś przy ognisku i że tak naprawdę z opowieściami nie wiąże się nic przykrego, tylko same przyjemności. Więc wydaje mi się, że to jest powód, dla którego wszyscy lubią opowieści i nawet jeżeli nie wiedzieli wcześniej o tym, że istnieją opowiadacze i istnieją spotkania z opowieściami, to jak już raz na nie trafią, to potem wracają.
0: No a powiedziałyśmy też o tym, że wszyscy bardzo lubimy słuchać opowieści. No nie każdy z nas ma oczywiście ten dar opowiadania. Pani kiedy odkryła w sobie taki talent do opowiadania różnych historii?
1: To jest właściwie dosyć trudne pytanie, bo to znaczy ja zawsze opowiadałam historię, zawsze lubiłam je opowiadać. I ponieważ u mnie w domu ja się wychowywałam razem z moją babcią, właściwie babcia mnie wychowywała, jeszcze miałam to szczęście, że żyła moja prababcia również i one obie uwielbiały opowiadać różne historie, przede wszystkim z życia i z tego, co się działo w ich młodości, a czasem opowiadały książki, które przeczytały, a czasem opowiadały właśnie o różnych ludziach, których spotkały, no czasem też takie historie wymyślone, śpiewały różne pieśni, więc ja się właściwie wychowałam w takim domu pełnym opowieści i śpiewu. Potem sama też lubiłam opowiadać, natomiast w ogóle nie wiedziałam, że istnieją tacy ludzie jak opowiadacze i że to można robić w sposób taki bardziej zawodowy. Tego dowiedziałam się dużo później i kiedy to odkryłam, to wtedy od razu poczułam, że tak, że na pewno, że bardzo bym tak chciała. Zresztą to jest też bardzo, znaczy zabawna dosyć może anegdota, bo dowiedziałam się o tym przypadkiem. Po prostu szłam ulicą i zobaczyłam wielki afisz z napisem Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. I ja wtedy pomyślałam, że to są monodramy i że bardzo chętnie chciałabym zobaczyć te monodramy.
0: A monodramy to taki teatr jednego aktora?
1: Taki teatr jednego aktora, tak. I wtedy poszłam na ten spektakl i okazało się, że to nie są aktorzy i że to nie są przedstawienia teatralne, tylko to są właśnie opowiadacze. Zresztą byli to opowiadacze z różnych krajów, którzy opowiadali w różnych językach. I kiedy ja to zobaczyłam, to naprawdę się zachwyciłam wtedy. I wtedy od razu pomyślałam, że ja też bym tak chciała.
0: A o czym były te historie?

0: To były bardzo różne historie. Pierwsza w ogóle historia, którą usłyszałam i którą opowiedziałam następnego dnia później, to była historia o pewnej hienie, która spotkała drzewo, które mówi. Mogę opowiedzieć tę historię.
1: Poprosimy.
0: Jeśli mamy na to
1: oczywiście,
0: czas.
1: Oczywiście, tak. Ja myślę, że wszyscy są ciekawi, co mogło się stać.
0: Pewnego razu hiena obudziła się i była w doskonałym humorze. A hieny rzadko bywają w doskonałym humorze. Wybiegła na sawannę i miała takie poczucie, że spotka ją coś naprawdę bardzo przyjemnego. No i kiedy tak biegła, biegła, zobaczyła drzewo i krzyknęła do niego radośnie: dzień dobry, drzewo. A musicie wiedzieć, że ta hiena nigdy nikomu nie mówiła dzień dobry. Jakież było jej zdziwienie, kiedy drzewo zatrzęsło się, zadrżało i odpowiedziało: dzień dobry, hieno. Ojej, to drzewo mówi, zawołała hiena. A wtedy drzewo się zatrzęsło, zakołysało i łup, uderzyło gałęzią tuż obok hieny, mało co jej nie skrzywdziło. Hiena odskoczyła i wołała: no drzewo, co ty robisz? Przecież ja jestem dla ciebie taka miła, mówię do ciebie, zdziwiona, że ty mówisz, a ty co? Ale ja nie lubię, ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi, o drzewo, które mówi. Aha, pomyślała hiena i pobiegła dalej. I wiedziała, że ten dzień będzie naprawdę dobry. Chwilę później spotkała słonia i mówi do niego: dzień dobry, słoniu. A słoń popatrzył na nią zdziwiony, bo hieny nigdy nikomu nie mówią dzień dobry, ale był dobrze wychowanym słoniem, więc odpowiada: dzień dobry, hieno. Czy wiesz, słoniu, co mnie dzisiaj spotkało? Zobaczyłam drzewo i powiedziałam do niego dzień dobry, a ono mi odpowiedziało. I wiesz co, i ja wtedy też się powiedziałam, taka zdziwiona: o, drzewo, które mówi. I wiesz co ono zrobiło? Ono mi dało całą górę jedzenia. Wierzysz mi? Słoń nie bardzo wierzył. Ale jak mi nie wierzysz, to chodź ze mną, to wtedy sam zobaczysz. No i słoń poszedł z hieną i wtedy hiena mówi do niego: no to powiedz, dzień dobry, drzewo. Dzień dobry, drzewo, mówi słoń. A drzewo odpowiedziało: dzień dobry, słoniu. A słoń wtedy zdziwiony mówi: ojej, drzewo, które mówi. A wtedy drzewo zatrzęsło się, zaszumiało i uderzyło gałęzią prosto w głowę słonia i zabiło go na miejscu. A hiena miała całą górę jedzenia. No ale kiedy słoń się skończył, pobiegła znowu i szukała, szukała, ale nie mogła znaleźć żadnego zwierzęcia. W końcu spotkała zająca. I woła do niego: dzień dobry, zającu. A zając: dzień dobry, hieno, odpowiada, bardzo zdziwiony i przestraszony, bo hieny nigdy nie mówią dzień dobry, a już zwłaszcza nie zającom. Ty wiesz, co mnie dzisiaj spotkało, mówi hiena? Spotkałam drzewo. I powiedziałam do niego: dzień dobry, drzewo, a ono mi odpowiedziało: dzień dobry, hieno. I wtedy ja się zdziwiłam, powiedziałam: dzień dobry, och, drzewo, to drzewo, które mówi. A wtedy, nie uwierzysz, to drzewo dało mi całą górę jedzenia. Zając patrzył z powątpiewaniem na hienę, ale nic nie mówił. Ty mi nie wierzysz, powiedziała hiena, to chodź ze mną i sam zobaczysz. Zając nie wierzył hienie, ale trochę się jej bał, bo był mały, a hiena była duża. Więc z nią poszedł i stanął przed tym drzewem. I wtedy hiena mówi: no powiedz, dzień dobry, drzewo. Dzień dobry, drzewo, powiedział zając. Dzień dobry, zającu, odpowiedziało drzewo. I zając milczy. A hiena mówi: no powiedz, o, drzewo, które mówi. O, drzewo. No, drzewo, które mówi. O, drzewo. No ty głupi zającu, no powiedz wreszcie, o, drzewo, które mówi. I wtedy drzewo zaszumiało, zaszeleściło i uderzyło gałęzią hienę prosto w głowę. A zając? A zając miał całą górę jedzenia. I taka jest ta historia.
1: Kiedy pani opowiada tę historię, to ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy słuchają, wyobrażają sobie całą tą scenę. I to drzewo, i zająca, i hienę. To jest właśnie chyba cały sens opowiadania historii, żebyśmy my mogli sobie stworzyć tę historię w głowie.
0: Tak, bo to właśnie o to chodzi, że my sobie wyobrażamy tę historię w głowie, kiedy ją opowiadamy, ale cała sztuka polega na tym, żeby opowiadać w taki sposób, żeby taki właściwie taki rodzaj filmu wyświetlił się w głowach naszych słuchaczy, żeby oni właśnie też mogli sobie tą historię wyobrazić.
1: A już za chwilę odkryjemy jeszcze kolejne tajemnice opowiadania historii.

0: W sobotnie popołudnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom jest z nami pani Mirella Gliwińska, czyli Baba Baja, opowiadaczka historii. Pani Mirello, bardzo serdecznie witam panią ponownie. Mam nadzieję, że będziemy mogły jeszcze opowiedzieć kilka historii. Ta o hienie i mówiącym drzewie była fantastyczna. Ale jak to jest z tymi historiami? Bo niektóre są w stanie przetrwać wieki, bo są opowiadane z ust do ust, przekazywane, niektórzy je spisują, tak jak bracia Grimm spisywali na przykład historie, które były już wymyślone wiele set lat temu czasami. A inne historie opowiadamy, one tak nam przelatują i po prostu uciekają. Z czego to wynika, że jedne historie są tak długowieczne, a inne nie?
1: Ja myślę, że nie ma na to jakiejś recepty, bo to jest trochę tak jak z piosenkami. Niektóre śpiewamy i powtarzamy przez dziesięciolecia, a inne też jakoś tak umykają. Wydaje mi się, że to jest kwestia trochę szczęścia, bo każda społeczność w dawnych czasach miała swoje historie i swoje opowieści. W momencie, kiedy ludzie wędrowali, wędrowali razem z tymi historiami. Te historie przenosiły się czasami bardzo daleko.

0: Na przykład w zbiorze braci Grimm są również wątki, które można znaleźć w baśniach Tysiąca Jednej Nocy czy w zbiorach baśni indyjskich. Tylko przetworzone, które po drodze tam gdzieś otoczyły się realiami danego świata, przez który wędrowały. No i jeżeli jest jakaś historia, czy jakiś taki temat, który wydaje się szczególnie interesujący, czy jakoś bardzo trafia do serc ludzi, no to wtedy chętnie o tym opowiadają. Mhm. I chętnie właśnie często ubierają to we własne realia. Już nawet nie wiedzą, że to przywędrowało z daleka, tylko już to jest ich własna historia.
1: No bo każda kultura ma swoją historię, prawda? Kiedy przeniesiemy się na różne kontynenty, nawet no możemy wziąć takie książki, które są spisem opowiadań z różnych innych kontynentów. Tak, tak, i one są też już inne niż nasze.
0: Są inne niż nasze, zwłaszcza, że tylko, że należy też sobie wyobrazić, jakie czasy sprawiały, że powstawały historie. Że przecież mamy za sobą wieki bez elektryczności, bez telewizora, bez radia i bez internetu. I nawet mamy za sobą też wiele wieków, w których ludzie nawet nie potrafili czytać i pisać. Więc jedyna forma przekazu, jaka mogła być, to była forma ustna. I wtedy ludzie rzeczywiście opowiadali sobie bardzo różne rzeczy i wtedy ludzie również mieli doskonałą pamięć i potrafili zapamiętać niesamowite ilości szczegółów i niesamowite ilości historii. I to były historie czasami fantastyczne, opowiadane ku przestrodze, ku rozrywce, ale też i ku nauce, takie, które mówiły o tożsamości, o historii właśnie tej grupy, w której powstawały te historie, o tym, jak należy się zachowywać w określonych miejscach, do czego może doprowadzić to, jeżeli się sprzeniewierzymy naszym wartościom. To były też historie o bogach, o wierzeniach, o naturze, o wszystkim.
1: Bo te historie też bardzo często mają morał, czyli takie zakończenie, które mówi nam, co może się wydarzyć, kiedy nie będziemy słuchać się pewnych zasad.
0: To prawda, to prawda. I też trzeba pamiętać, że historie, które my teraz nazywamy baśniami, one, kiedy powstawały, wcale nie były przeznaczone dla dzieci, tylko były przeznaczone do ogólnego słuchania dla wszystkich.
1: Ja myślę, że wszyscy, nawet dorośli, lubią historię. A czy pani ma jakąś taką ulubioną historię, którą opowiada na przykład swoim znajomym albo podczas różnych festiwali? Czy zbiorze opowiadaczki jest tyle historii, że tak naprawdę pani tak sobie wyciąga alfabetycznie albo kolorystycznie?
0: Ja rzeczywiście mam bardzo dużo historii w zależności od tego, jaki jest temat wieczoru, czy akurat w jakim ja jestem nastroju, w takim mogę opowiadać.
1: To dobiera pani, tak?
0: To dobieram. To znaczy też zależy od sytuacji, no bo w momencie takich spotkań jak nasze dzisiejsze, czy przy ognisku, kiedy nastrój jest taki wesoły i radosny, no to wtedy wybieram opowieści stosunkowo krótkie, które są takie radosne, figlarne, które wzbudzają chęć uśmiechu. Natomiast czasami opowiadam również historie bardzo smutne, nawet tragiczne, a czasami bardzo poważne.
1: A jaka historia pasowałaby do dzisiejszego dnia? Czyli pierwszy dzień wakacji, wiele dzieci przebywa gdzieś może już na jakimś wypoczynku, a część osób na przykład jedzie samochodem, inni może siedzą w domu i odpoczywają, bo jest duży upał. Czy jest taka historia, która pasowałaby do dzisiejszego dnia?
0: Myślę, że mogłabym opowiedzieć historię o pewnej klaczy.
1: Klaczy, czyli koniku.
0: Czyli koniku. To jest historia, którą poznałam, kiedy poznawałam historię z Kazachstanu. Była sobie klacz. Bardzo piękna klacz. Pewnego razu przeglądała się w jeziorze, patrzyła na siebie i tak sobie myślała. Całkiem niezła ze mnie klacz. Mam piękne, smukłe nogi i ładne oczy i piękną grzywę i ogon też niczego sobie. Ale wydaje mi się, że mogłabym być jeszcze piękniejsza. Byłabym piękniejsza, gdybym miała dłuższe nogi, albo większe oczy, albo szerszą pierś. Wtedy mogłabym nabierać więcej oddechu, byłabym silniejsza. Moje dłuższe nogi mogłyby szybciej biegać. A gdybym miała jeszcze dłuższą szyję, taką jak u łabędzia i trochę mniejszą głowę. I gdybym na grzbiecie miała takie zagłębienie, żeby mój jeździec mógł wygodnie usiąść, to byłoby jeszcze lepiej. I pomyślała sobie, że pójdzie w tej sprawie do słońca, bo słońce zajmowało się wszystkimi zwierzętami i ich sprawami. Jak

Pomyślała, tak zrobiła. Poszła do słońca, a słońce siedziało w swoim biurze, otoczone monitorami i komputerami, i patrzyło, co tam się na świecie dzieje, i reagowało na wszystko, ale znalazło czas dla klaczy. No i klacz mówi mu: drogie słońce, uważam, że jestem bardzo piękną klaczą, ale wiem, że mogę być piękniejsza i ty możesz sprawić, żeby tak się stało. Bo jeżeli będę miała dłuższe nogi i szerszą pierś i trochę mniejszą głowę i długą szyję jak u łabędzia i to zagłębienie w grzbiecie, no to wtedy będę jeszcze piękniejsza i w dodatku będę jeszcze bardziej użyteczna. Pomyślało słońce. A potem wprowadziło wszystkie dane do komputera, wcisnęło guzik drukuj, wydrukowało wizerunek zwierzęcia zgodnego z opisem klaczy. I kiedy pokazało klaczy to stworzenie, zapytało: moja droga, czy naprawdę chciałabyś tak wyglądać? A kiedy klacz spojrzała na ten wizerunek, zarżała głośno i zawołała: ojej, o nie, o nie! I uciekła. A słońce wtedy spojrzało i pomyślało: właściwie to stworzenie ma niezły potencjał. I stworzyło takie zwierzę, które ma długie nogi, szeroką pierś, szyję jak u łabędzia, niewielką głowę i bardzo duże oczy i wgłębienie na grzbiecie. I mieszka w Kazachstanie, ale nie tylko, bo w różnych pustynnych miejscach. I może zgadniecie, co to za zwierzę.

0: kolorowy świat jest wtedy, kiedy możemy sobie wyobrazić to, o czym na przykład mówi nasz dzisiejszy gość, pani Mirella Gliwińska, czyli Baba Baja. Pani Mirello, padło pytanie przed piosenką, to o jakim zwierzęciu pani mówiła? Mam nadzieję, że dzieciaki już sobie zdążyły wyobrazić, czyli ta koń, który ma trochę mniejszą głowę, dłuższe nogi, szerszą pierś, wgłębienie na grzbiecie. I co to za zwierzę wyszło? I dłuższą szyję, no właśnie.
1: To był wielbłąd.
0: No właśnie, wielbłąd, który stał się takim nowym koniem.
1: No tak, i w niektórych regionach spełnia taką funkcję, bo można na nim jeździć, też ciągnie towary, można na niego załadować bardzo dużo rzeczy. Więc jest bardzo użytecznym stworzeniem.
0: I takie historie opowiada pani w Polsce, a to są historie z Kazachstanu.
1: Ta historia akurat jest z Kazachstanu. Też bardzo lubię historie z Kazachstanu i często je też opowiadam tutaj.
0: Mhm. Tak. A czy to jest tak, że pani sobie też dobiera do sytuacji i z różnych regionów ma pani przygotowane też takie historie?
1: Tak. Ja po prostu od wielu lat czytam różnego rodzaju historie. Mam dużą bibliotekę i w zależności od tego, jaki mamy temat na przykład spotkania naszego, takie historie sobie wybieramy. Na przykład, od razu zaproszenie. 19 lipca na skwerze Dobrego Maharadży na Ochocie będzie duża impreza poświęcona właśnie Dobremu Maharadży. I będziemy tam występować razem z naszą grupą opowiadaczą 501. Będzie właśnie taka godzinka poświęcona Maharadży i opowieściom pod tytułem W Pałacu Dobrego Maharadży. I tam będziemy opowiadać historię z Indii. Także to jest taki temat indyjski. Czasem opowiadam też różne historie z Europy, z różnych zakątków Europy właśnie, czy z Azji, czy z Afryki. Czasami jakieś historie z Ameryki Południowej czy z Ameryki Północnej. No jakby świat jest ogromny, historii jest bardzo dużo, wątków jest bardzo dużo. Jeżeli na przykład tematem jest szakal, no to można znaleźć bardzo dużo wspaniałych historii o szakalach, czy o wilkach, czy o hienach, czy o koniach.
0: No właśnie, u nas nie żyją takie zwierzęta, więc tak. My raczej byśmy pewnie o tej klaczy prędzej opowiedzieli.
1: My byśmy opowiedzieli o klaczy, opowiedzielibyśmy o wilku, o lisie. Mamy wspaniałe historie o lisach, chytruskach. Opowiadalibyśmy historię o ptakach różnego rodzaju.
0: Zwierzęta często są bohaterami różnych opowieści, bo w nich możemy zawrzeć takie ludzkie cechy.
1: To prawda, to prawda. Są bardzo wdzięczne i rzeczywiście zwierzęta stają się takimi symbolami różnych cech.
0: I nikt nie posądzi, że mówimy o jakiejś koleżance czy koledze, bo to jest już zwierzę, więc to jest już
1: Natomiast
0: inne.
1: Bardzo ciekawe, jak w różnych kulturach różnie się postrzega zwierzęta. Na przykład zając, o którym już opowiadałam, w Afryce jest postrzegany jako taki trochę cwaniaczek, który potrafi wybrnąć z każdej sytuacji. A zając w Polsce jest uważany za takie bardzo tchórzliwe stworzenie, które się ucieka, ukrywa się i bardzo się wszystkiego boi.
0: No właśnie, bo są takie cechy, które są przyporządkowane do konkretnych zwierząt, tak jak ten lisek, chytrusek, czy uciekający zając. No to jest też, tak jak podpatrujemy zwierzęta, to często nadajemy im takie cechy właśnie ludzkie ze względu na to, jak one się zachowują w naturze.
1: To prawda, to prawda. I potem można to też wykorzystać w opowieściach. Wtedy już nie trzeba opowiadać o tym, jaki charakter, jakie cechy charakteru ma nasz bohater, no bo jeżeli powiemy, że jest lisem, no to
0: już wiemy,
1: kto to jest.
0: Będzie
1: wiemy, że sroka, no to wiadomo, sroka złodziejka, sroka, która lubi błyskotki, która lubi właśnie zabrać różne rzeczy. Mhm. Tak.
0: I każde zwierzę tak będzie miało swoje jakąś tam cechę i możemy z tego zbudować całkiem niezły arsenał różnych postaci, które mogą wpływać na siebie, opowiadać różne historie.

0: historię. No to w takim razie my już za chwilę zaprosimy do kolejnej godziny Lata Dobrych Opowieści, bo jesteśmy z wami do godziny 16. Pani Mirella jeszcze z nami chwilkę zostanie. Mam nadzieję, że jeszcze kilka ciekawych historii opowie.
1: Z przyjemnością.
0: No to w takim razie słyszymy się już za chwilę, a teraz piosenka na naszej antenie. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli chwilę pomyśleć. Może coś przyjdzie wam do głowy, może będziecie mieli jakąś historię, którą będziecie mogli nam opowiedzieć i wtedy możecie się nią podzielić na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę, telefon 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i jeżeli macie jakieś ciekawe historie, albo może macie jakieś spostrzeżenia dotyczące historii, albo znacie jakąś ciekawą osobę, która fantastycznie opowiada, to możecie do nas zadzwonić i takie historie nam przekazać. My serdecznie będziemy za nie wdzięczni i będziemy na nie czekać, a na razie Krzywe Drzewo, o nim też pewnie mnóstwo historii można opowiedzieć, bo zwykle drzewa rosną proste, to jest krzywe. Zobaczymy, co zaśpiewa nam Ania Broda. Już za chwilę słyszymy się po godzinie 15:00.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Lato dobrych opowieści.

Aha, witamy. Godzina 15:04, 4 minuty po 15. To jest Lato Dobrych Opowieści w Polskim Radiu Dzieciom, a z nami pani Mirella Gliwińska, czyli Baba Baja, opowiadaczka historii. Trochę już tych historii opowiedzieliśmy, ale mam nadzieję, że jeżeli teraz dopiero włączyliście radio, to będziecie mogli jeszcze trochę z nami zostać i posłuchać ciekawych historii, a być może też wziąć w niej udział, bo mamy taki teraz taką propozycję z panią Mirellą, aby zadzwonili do nas słuchacze i będziemy mieli zadanie do wykonania. Trzeba będzie podać jedno zwierzę, jeden kolor, jedną emocję. Wy sobie wymyślicie już te wszystkie trzy wyrazy, a pani Mirella opowie na podstawie tego historię. Zobaczymy, jak to jest z tym improwizowaniem u opowiadaczy historii, także zapraszamy do telefonowania 22 645 2055. Zadanie nie jest trudne, czyli podanie zwierzęcia, które będzie bohaterem naszej historii, podanie koloru, no i podanie tej emocji. No i zobaczymy, co z tego utka pani

0: Mirella, bo to jest też taka sztuka, żeby połączyć te trzy wyrazy i stworzyć z nich, upleść jakąś historię. Także czekamy na Wasze telefony. Powtórzę jeszcze raz. 22 645 20 55. Ta osoba, która pierwsza się do nas dodzwoni, no to będzie taką tak naprawdę pierwszą osobą, która wymyśli historię, która stworzy historię, którą opowie pani Mirella. Może tak, o. To będzie trudne zadanie, pani Mirello?
1: No, nie będzie łatwe, bo ja nie jestem taką super improwizatorką, więc dla mnie to też będzie wyzwanie.
0: Będzie wyzwanie, czyli tak. Będzie atrakcja, bo nie tak. Wiemy jeszcze, co to będzie za historia, nie wiemy, jak ona się potoczy, ale taka improwizacja, myślę, że może być bardzo ciekawa, bo nikt jeszcze tej historii do tej pory nie usłyszał, nikt jej nie stworzył, a teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom taką historię stworzymy. No i zobaczymy, o czym ona będzie. Co to będzie za zwierzę, jaką będzie miała emocję w sobie, a może tą emocję gdzieś przekażemy komuś, coś się wydarzy, no to już wszystko będzie się działo w pani głowie, w pani Mirelli głowie i my za chwilę już to sobie będziemy mogli też wyobrazić, bo to jest taka niesamowita rzecz, że pani maluje nam taki obraz słowami, a my ją sobie tą opowieść odmalowujemy w głowie i każdy ma jakąś inną. No więc mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się, co to będzie za historia.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo. Jeszcze raz powiedz imię.
2: Jeszcze raz powiedz
0: imię.
2: Vincent.
0: Vincent.
2: Tak. Filipa.
0: Dobrze, to bardzo się cieszymy w takim razie, że do nas
2: dodzwoni...
0: Ojej, to całkiem duża ekipa się do nas dodzwoniła. Witamy bardzo serdecznie.
2: Sześć osób.
0: Jakimś samochodem chyba podróżujecie?
2: Tak, jedziemy właśnie na wakacje.
0: O, no to świetnie, no to opowieści na wakacje to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie taka opowieść powstała. Droga ekipo, jadąca samochodem na wakacje, to w takim razie macie teraz zadanie do wykonania. Trzeba podać zwierzę. Czy macie już jakieś zwierzę, które będzie bohaterem naszej historii?
3: Tak.
0: Jakie to zwierzę?
3: Tu.
0: Jeszcze raz?
3: Tu.
2: Żółw.
0: Żółw, dobrze, żółw. Jest żółw. Kolor, potrzebujemy teraz koloru.
3: Niebieski.
0: Niebieski.
3: Jasno niebieski.
0: Jasno niebieski. To bardzo ważne, że to będzie jasno niebieski. I jeszcze emocja.
2: Jaka emocja?
3: Szczęście.
2: Szczęście chcesz?
0: O.
2: Dobra, to szczęście.
0: Szczęście, czyli mamy żółw, jasno niebieski. I emocja to będzie szczęście. Bardzo dobry wybór, bo mam nadzieję, że to będzie bardzo wesoła historia. Czy jesteście ciekawi, o czym będzie ta historia, jak ona będzie przebiegała?
2: Tak, bardzo.
0: No to w takim razie zamieniamy się słuch i słuchamy opowieści pani Mirelli. O czym ta historia będzie?
1: Pewnego razu na szczycie wielkiej góry stał sobie mały domek. Domek miał białe ściany, niebieskie okiennice, czerwony dach. W domku mieszkała dziewczynka z babcią. Dziewczynka bardzo chciała mieć jakieś zwierzę, ale babcia uważała, że jest za mała na to, żeby mieć jakiekolwiek zwierzę i że nie będzie umiała się nim dobrze zaopiekować. Dziewczynka rysowała różne zwierzęta i często o nich mówiła i lubiła książki ze zwierzętami i pokazywała babci na każdym kroku, że przecież ona bardzo dużo o tych zwierzętach wie i na pewno potrafiłaby się jakimś zaopiekować. Ale babcia cały czas nie była przekonana co do tego. Mówiła, jak będziesz trochę starsza, wtedy być może pozwolimy na to, żeby zamieszkało z nami jakieś zwierzątko. Na razie wystarczy, że jesteśmy we dwie. Musisz się jeszcze dużo nauczyć. Pewnego razu, kiedy dziewczynka wracała ze szkoły, zatrzymała się nad jeziorem. Tego dnia

0: A jezioro miało piękny, błękitny kolor. Usiadła na brzegu i zaczęła tak sobie myśleć, że pięknie jest dookoła. I wspaniale jest mieszkać na górze razem z babcią, ale tak miło byłoby, gdyby mieć kogoś do towarzystwa. A skoro nie ma dookoła żadnych dzieci, to miło byłoby mieć przyjaciela, zwierzęcego przyjaciela. I wtedy usłyszała jakiś szelest. Rozejrzała się i zobaczyła, że na kamieniu obok siedzi żółw. Ale to nie był zwyczajny żółw. To był żółw, który miał jasno-niebieską skorupę. Ojej, żółwiu, jaki ty jesteś dziwny, powiedziała dziewczynka. Prawda? Jestem dziwny. Ale ja nigdy nie chciałem być taki dziwny. Po prostu kiedyś jakiś chłopiec zażartował i pomalował mnie na jasno-niebiesko. I od tego czasu żadne żółwie nie chcą ze mną rozmawiać. Naprawdę? To musisz być bardzo smutny i nieszczęśliwy. Jestem smutny, jestem nieszczęśliwy i bardzo samotny. I bardzo chciałbym mieć przyjaciół. Wiesz co? To zaprzyjaźnij się ze mną, powiedziała dziewczynka. Ja ci pomogę. Pomogę ci oczyścić skorupę, żeby była taka jak dawniej. A jeżeli będziesz chciał ze mną rozmawiać i spędzać ze mną czas nad tym pięknym jeziorem, to będę naprawdę bardzo szczęśliwa. I żółw się zgodził. Dziewczynka, która przeczytała już bardzo dużo książek i bardzo dużo wiedziała, wiedziała, w jaki sposób pozbyć się farby ze skorupy żółwia. I szybko to zrobiła. I od tego czasu spotykali się codziennie, kiedy dziewczynka wracała ze szkoły, zachodziła nad jezioro i siadali sobie razem. Dziewczynka opowiadała o swoim życiu i o tym, co ją spotkało, i o swoich marzeniach. Żółw opowiadał o tym, jak się żyje nad jeziorem, jak się żyje w jeziorze. Pomagał jej poznawać inne zwierzęta i rośliny. I oboje spędzali razem dużo czasu i byli naprawdę szczęśliwi.
1: Piękna historia. Czy nasza ekipa jadąca na wakacje jest jeszcze z nami?
2: Jesteśmy. Dzień dobry, tak, cały czas jesteśmy.
1: Słyszeliście historię, jak wam się podobała?
2: Bardzo.
3: Bardzo piękna historyjka.
1: Piękna. Dziękuję. No właśnie, tak to jest. Wy daliście zaczyn tej historii, czyli wymyśliliście nam bohatera, emocje i kolor, a pani Mirella utkała z tego fantastyczną opowieść. Wincencie, czy ty też potrafisz opowiadać historię?
4: Nie.
1: Nie, ale lubisz pewnie ich słuchać.
4: Tak, ale jakbym powiedział kolor zielony, to raczej by nie było takiej historii.
1: No nie, zdecydowanie.
4: Ale jakbym inne świetle, to bardzo by było.
1: No tak.
4: Oczywiście różne, więc bym zwykły. Ale jakbym... Nie, że chyba nie jest zielony.
1: No wyobraź sobie, że wymyśliłbyś inne zwierzę.
4: A on nie jest zielony.
2: To tak jest zielono-szary.
4: Ale urwisz...
2: Taki zielono-szary
4: jest.
2: Taki zielono-szary jest.
1: Wymyśliłbyś, Wincencie, inną historię, inne zwierzę i już historia byłaby zupełnie inna, więc to było niepowtarzalne wydarzenie, że mogliśmy taką właśnie historię usłyszeć, bo akurat takie zwierzę wymyśliłeś. Bardzo dziękuję wam za to podanie początku opowieści. No i już tak to się potoczyło. Czy chcielibyście może kogoś pozdrowić, droga ekipo jadąca na wakacje?
4: Tak.
1: Kogo?
4: Babcie, tatę, mamę, siostrę, kuzynkę, ciocię, moich wszystkich kolegów, wszystkich, co zjada, mojego czapka, mojego brawczapka, moją babcię, brat,
1: no to jest ekipa jadąca na wakacje, pozdrawia drugą ekipę.
2: Tak, całą ekipę, która jest po drugiej stronie odbiorników i wszystkich w studio Polskiego Radia.
1: O, dokładnie. Bardzo dziękujemy w takim razie.
4: Jeszcze Elisabeth.
2: Dziękujemy.
4: Wszystkie zwierzęta.
1: Dziękujemy. O, wszystkie zwierzęta też jeszcze pozdrowię.
4: Dobrze, bardzo

przyjemnej podróży. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, przyjemnej podróży Wam życzymy. No i właśnie, i tak to się dzieje, że na antenie Polskiego Radia Dzieciom tworzona jest historia, a całkiem nowa opowieść, to też jest właśnie historia, także możecie sobie teraz już taką historię zapamiętać, może opowiedzieć ją komuś. Wiele tych historii,

0: Wiatru pieśń Roxy Węgiel zaśpiewała nam na antenie Polskiego Radia dzieciom. Myślę, że pieśni, które są przekazywane przez wiatr, to też może być jakaś oddzielna historia. Ale my dzisiaj mamy w studiu panią Mirelę Gliwińską, czyli Babę Baję, która opowiada nam zupełnie niesłychane historie. Przed chwilą byliśmy świadkami tego, jak takie historie się tworzy, czyli co jest ważne. No, tutaj na przykład były trzy wyrazy, które już stworzyły nam historię o żółwiu, który stał się szczęśliwy, bo nie miał już błękitnej skorupy i miał już swoją przyjaciółkę. Także okazuje się, że to pewnie zależy od temperamentu, od naszych umiejętności, ale może każdy z nas mógłby takie historie tworzyć. Jak to jest, pani Mirello?
1: Wydaje mi się, że tak, bo to jest chyba tylko kwestia tego, żeby sobie na to, żeby się nie krępować, żeby sobie na to pozwolić, żeby pozwolić uruchomić naszą wyobraźnię i pozwolić jej tak popłynąć.
0: Pewnie każdy z nas tę historię opowiedziałby w inny sposób, miałaby może inne zakończenie.
1: Na pewno.
0: Pani sama nie znała tej historii wcześniej i nie znała jej nawet wtedy, kiedy ją opowiadała. Więc...
1: Nie, ona mi się tworzyła na bieżąco, także to była naprawdę taka stuprocentowa improwizacja.
0: No tak. Właśnie, to jest niesamowite. A proszę mi powiedzieć, czy ktoś, kto jest takim opowiadaczem,

0: czym historii. Jakie musi mieć umiejętności, żeby stać się takim już profesjonalnym opowiadaczem?
1: Musi wyraźnie mówić. Mm-hmm. I musi umieć skonstruować historię w taki sposób, żeby ona była ciekawa. Bo właściwie wszystkiego można się nauczyć też, no bo jeżeli chce się opowiadać historię na scenie, no to wtedy też trzeba się trochę nauczyć, jak się na tej scenie zachować, żeby nie machać rękami, żeby nie chodzić, żeby jak stanąć spokojnie i żeby spokojnie opowiedzieć historię od początku do końca. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby umieć w głowie ułożyć historię w taki sposób, żeby ona nie miała za dużo wątków pobocznych, żeby nie wchodzić w jakieś dygresje, żeby się tam nie zaplątać, żeby pamiętać na początku, dokąd się chce dojść na końcu. To są takie najważniejsze rzeczy.
0: Lubi pani taki czas, kiedy wchodzi pani na scenę albo zaczyna pani mówić i robi się taka absolutna cisza, bo wszyscy są ciekawi, jak ta historia się rozpocznie i co będzie dalej?
1: Bardzo to lubię, ale zawsze przed wejściem na scenę, czy przed spotkaniem w ogóle z moimi widzami, zawsze mam tremę i nigdy nie jestem pewna, czy będę opowiadać w taki sposób, żeby to było ciekawe. Zwłaszcza dzieci są bardzo takimi surowymi sędziami i dla nich, jeżeli nie opowiada się w sposób, który ich zainteresuje, no to wtedy bardzo szczerze potrafią zająć się sobą i zignorować zupełnie osobę opowiadającą, więc tutaj naprawdę to jest bardzo duże wyzwanie zawsze. Natomiast też reakcje słuchaczy, zwłaszcza dziecięcych, też są fantastyczne, ponieważ potrafią odpowiedzieć na każde pytanie i potrafią też w trakcie śledzić historię bardzo uważnie i też zwracać uwagę na różne szczegóły. Pamiętam taką historię, w której opowiadałam o tym, że bohater kładzie się do snu i przygotowuje się do snu i on już położył się spać i pewna dziewczynka mówi, ale proszę pani, ale on nie umył zębów. No i co zrobić wtedy? No bo przecież nie można powiedzieć, że można nie myć zębów. Trzeba myć zęby.
0: No pewnie znalazłoby się jeszcze kilka innych zajęć, które powinny dzieci zrobić przed pójściem spać. No ale akurat tutaj była bardzo uważna słuchaczka, która być może przywiązywała do tego dużą wagę. A czy dzieci czasami też przerywają? Czy to jest tak, że...
1: Tak, dzieci czasami przerywają, zwłaszcza jak opowiadamy historię i ta historia spowoduje u nich jakieś skojarzenie z jakimś wydarzeniem z ich życia, które jest bardzo ważne i wtedy natychmiast muszą o tym powiedzieć. Zwłaszcza młodsze dzieci tak mają. Starsze już potrafią się bardziej skupić na historii, natomiast młodsze rzeczywiście, kiedy mówimy na przykład o tym, że bohater leci samolotem, ale proszę pani, ja też leciałem samolotem. Albo, że właśnie, że mówimy, że kąpiel jest niebezpieczna w morzu, że trzeba uważać, że trzeba przychodzić ze sobą dorosłą. Tak, bo u nas też się tak zdarzyło, że był pan ratownik i wtedy możemy usłyszeć całą historię właśnie o tym, jak to było na wakacjach.
0: Więc historia i wtedy musi być pani bardzo skupiona, żeby też kontynuować cały czas.
1: Muszę być skupiona, a z drugiej strony też muszę być gotowa na to, że historia może się zmienić w trakcie spotkania ze słuchaczami, ponieważ to jest właśnie taka bardzo ciekawa materia, że kiedy opowiadamy historię, opowiadamy ją na żywo, to nie jest jakiś skończony tekst, którego się uczymy na pamięć, tylko po prostu mamy tę historię jakoś w sobie i ona ma jakieś elementy takie główne, natomiast potem w zależności od tego, jak reagują nasi słuchacze, na co zwracają uwagę, kiedy się śmieją albo właśnie co powiedzą, no historia może zboczyć z tego głównego szlaku i możemy ją skończyć zupełnie inaczej, możemy ją też opowiedzieć razem ze słuchaczami w taki sposób, jak oni by chcieli.
0: Czy pani przygotowuje się jakoś specjalnie do takiego wystąpienia? Czy ma pani już wtedy przygotowane, posegregowane te wszystkie opowiadania, czy po prostu wyciąga pani jak z rękawa?
1: No nie, no kiedy już mam takie zorganizowane, umówione spotkanie, ona na ogół ma temat. Ja też bardzo często występuję nie sama, tylko towarzyszą mi muzycy na przykład, no to wtedy mamy już kilka prób za sobą i mamy już ten program jakoś ułożony.
0: No właśnie, bo pani też mówi o tym, że lubi pani opowiadać razem z muzyką, z tańcem, to się opowiada całym ciałem taką historię wtedy.
1: Tak, wtedy to już są takie spektakle narracyjne, powiedziałabym. To już jest taka zamknięta całość. No i to czasem jest jedna historia, którą opowiadamy przez 40 minut albo godzinę, właśnie z tą muzyką, z piosenkami, właśnie z różnymi takimi elementami, albo to jest kilka historii splecionych razem, które budują jakiś klimat, ale zawsze wtedy jest przestrzeń właśnie też dla naszych

0: naszych słuchaczy na to, żeby mogli zareagować w określonym momencie.
1: To może teraz jeszcze raz postaramy się tak skupić, wyciszyć i usłyszeć jeszcze jedną niesamowitą historię od pani Mireli.
0: Dobrze, to będzie taka historia z wielkiego stepu kazachskiego, ponieważ jest to mój ulubiony region. I tam jest bardzo popularny bohater, który nazywa się Audar Kosye. Audar Kosye jest takim trochę cwaniakiem, czasami bywa złodziejem, czasami bywa żartownisiem i bardzo nie lubi ludzi złych, takich skąpych i nieżyczliwych. I bardzo często jak spotyka taką osobę, to wtedy lubi sobie z niej zażartować. I to jest taka historia. Był sobie pewien baj. Baj to jest gospodarz, który miał bardzo duże stado i był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty, ale był też skąpy i nieżyczliwy. I nie lubił pomagać innym ludziom. I przyszedł do niego kiedyś Audar Kosye. Idzie i widać, że trzyma coś w ręku. Ma ściśniętą garść i wtedy baj patrzy na niego i mówi, co ty tak, Audar Kosye, w tej pięści ściskasz? A, mówi Audar, kłopot ściskam, baju. Kłopot ściskam, bo zarobiłem trochę pieniędzy, a nie mam ani kieszeni, ani sakiewki i nie wiem, co z tym zrobić. No i pomyślałem, że może ty mi w tym kłopocie pomożesz. A ile masz tych pieniędzy? No, 20 złotych. 20 złotych. Nasz baj nie lubił pomagać, ale lubił pieniądze, więc się zainteresował. A co ty byś chciał, żebym ja ci zrobił za te 20 zł? No może byś mi jagniątko sprzedał, co? Takie małe. Jagniątko za 20 zł? Przecież jagniątka nie kosztują 20 zł, mówi baj, ale potem sobie myśli, mieć 20 zł i nie mieć, to lepiej mieć. Poszedł do stada i wybrał takie jagniątko, które było takie bardzo chorowite, miało kulawą nóżkę, i wiadomo było, że nie przeżyje 2 dni, więc dla takiego baja żadna strata. Mówi, masz Audar, bierz to jagniątko, świetne jest, na pewno będziesz zadowolony. No Audar jagniątko wziął, ale pieniędzy nie daje, tylko tak patrzy na tego baja. Mówi, bo wiesz co baju, bo ja sobie tak pomyślałem, że może ty byś mi tak za te 20 zł i za to jagniątko to koźlątko sprzedał, co? Koźlątko za 20 zł i jagniątko? Pomyślał baj. W sumie czemu nie? Mogę ci sprzedać, mówi. I wybrał koźlątko, tak samo jak z tym jagniątkiem. Rachityczne, chore, takie do niczego. Dał je Audarowi, a Audar dalej na niego tak patrzy i mówi, bo wiesz co, baju, bo ja sobie tak pomyślałem teraz, że jak już mam to jagniątko i koźlątko i te 20 zł, to może byś mi za to kózkę sprzedał, co? Kózkę za 20 zł, jagniątko i koźlątko? No to już nawet jest niezły interes, pomyślał baj. Mówi, dobrze. I wybrał taką kozę starą i bardzo złośliwą. Taką, której bardzo nie lubił. Mówi, masz Audar, świetna koza. Nigdy jej nie zapomnisz. Audar kozę wziął. Ale ani koźlątka, ani jagniątka, ani 20 zł nie oddaje, tylko patrzy tak na tego baja. Mówi, bo wiesz co baju? Bo ja tak sobie teraz właśnie pomyślałem, że może ty byś mi tak za tą kozę, za to jagniątko i koźlątko i te 20 zł, może byś mi barana sprzedał. Ale takiego, żebym sobie go mógł sam ze stada wybrać. No, myśli baj. 20 zł, jagniątko, koźlątko i koza? Nie, no to jest zupełnie dobra wymiana. Mówi, dobra, idź Audar, szukaj tego barana. No i Audar wybrał sobie takiego barana, tłustego, zdrowego barana, zarzucił sobie na grzbiet i oddał wtedy bajowi i to koźlątko, i jagniątko, i te 20 zł, podziękował i poszedł. A baj tak stoi, kręci głową i patrzy tak, że też takie głupi ludzie po tym stepie chodzą. Żeby za jednego barana tyle dobra dać? I kozę, i jagniątko, i koźlątko? I jeszcze 20 zł na dokładkę?
1: Piękna historia. Pani Mirello, bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy usłyszeć te i wiele innych historii, które opowiedziała nam pani na antenie.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Jeżeli teraz mielibyście jeszcze taki niedosyt tych opowieści, to jest szansa na to, że możecie ich jeszcze usłyszeć za tydzień.
1: Za tydzień wszystkie osoby, które spędzają wakacje nad morzem, w okolicach Gdańska albo na Kaszubach, serdecznie zapraszamy w bardzo piękne miejsce. To jest Arboretum w Wirtach na Kociewiu i tam w następną sobotę odbędzie się spacer z opowieściami. Spacer z opowieściami, na który co roku przyjeżdża bardzo dużo słuchaczy i będzie tam wielu opowiadaczy z całej Polski, bo zjeżdżamy się tam specjalnie po to, żeby te opowieści opowiadać. Będzie muzyka, będą opowieści i będzie magiczna atmosfera. Także ja zapraszam serdecznie.
0: Nawet jeżeli ktoś tam nie wybiera, no to już to jest bardzo duża atrakcja i można tam przyjechać specjalnie tylko
1: tak,
0: po to.
1: Można
0: nawet jeżeli
1: specjalnie
0: nie jest
1: po to
0: się gdzieś tak. przejazdem albo w okolicy. Myślę, że będzie się działo, bo nie dość, że wspaniałe historie, to jeszcze w okolicznościach przyrody, no myślę, że będzie to fantastyczne wydarzenie. I bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Pani Mirella Gliwińska, Baba Baja, opowiadacz historii, była dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję również, życzę wszystkim udanych wakacji.

Lato dobrych opowieści to audycja w Polskim Radiu Dzieciom w popołudnie sobotnie, bardzo gorące zresztą. Pewnie wielu z Was wybiera się może na wakacje i towarzyszy nam podczas tej audycji, a może po prostu jesteście gdzieś w domu. Ciekawa jestem, co się u Was dzieje. Jeżeli już teraz wiecie, jak takie historie można opowiadać, to możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. Czekam na Wasze historie. Może jeszcze tuż przed zakończeniem naszego spotkania uda nam się jakąś historię opowiedzieć. Może to będzie Wasza historia z własnego życia. Może to będzie historia, która wydarzyła się naprawdę gdzieś na plaży, nad morzem, a może na górskim szlaku, a może w lesie. Takich historii pewnie każdy z nas ma mnóstwo w swojej głowie, ale co zrobić, żeby te historie ujrzały światło dzienne? No właśnie, trzeba je opowiedzieć własnymi słowami najlepiej i tak jak się potrafi, bo myślę, że każdy z nas ma w sobie takiego opowiadacza historii, który potrafi przekazywać niesamowite opowieści. Czasami takie zwyczajne zdarzenie można opowiedzieć w taki niesamowity sposób, z takim uniesionym głosem, z taką tajemnicą w głosie i wtedy każdy z nas zagłębia się w tę opowieść i zapamięta ją pewnie na bardzo długo. No, my również mamy takich opowieści bardzo dużo. Pani Mirella opowiadała nam ich trochę. Może zapamiętaliście, która z nich była najciekawsza? Czy ta pierwsza o hienie i gadającym drzewie, a może ta ostatnia o skąpym gospodarzu? No myślę, że tutaj warto jest pomyśleć, może w naszych opowieściach, w naszym domu, w naszych książkach, a może gdzieś macie w głowie odłożoną taką historię, która może mieć bardzo dobre zakończenie albo mieć jakiś morał, może to będzie początek waszej kariery jako opowiadacza historii, który coś będzie przekazywał, może będziecie mogli gdzieś wyjść na scenę i taką historię opowiedzieć. No oczywiście trzeba się do tego trochę przygotować, ale możecie już teraz nam taką historię opowiedzieć i wtedy przygotować się na żywo. Jeżeli chcielibyście kiedyś dołączyć do takiego grona opowiadaczy historii, to myślę, że to będzie niezwykłe wydarzenie, bo oprócz tego, że w waszych głowach będzie takich historii tworzyło się bardzo, bardzo dużo, no to usłyszycie też te, które powstają w głowach waszych kolegów, koleżanek. Bardzo chciałabym spotkać się z wami i z takimi opowiadaczami historii podczas różnych festiwali, bo myślę, że dzięki

Je się tam bardzo, bardzo dużo i takie historie pewnie zostają w naszych głowach. A teraz Malina Sarnowska zaśpiewa nam piosenkę o muzyku, a wy pomyślcie, czy chcielibyście jakąś historię nam opowiedzieć na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Trwa lato dobrych opowieści, więc jest to ku temu najlepsza okazja.

trwa Lato Dobrych Opowieści, czyli nasza audycja wakacyjna w ramówce wakacyjnej w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj przez te 2 godziny pobyć razem i poopowiadać sobie różne historie. Jedna z nich powstała nawet z waszym udziałem, czyli to była improwizowana historia, której podjęła się pani Mirella. 3 wyrazy i one stworzyły nam historię. Myślę, że to może być też dobra zabawa, kiedy wyjeżdżamy na długo, jedziemy samochodem, pociągiem, autobusem i nagle zaczyna nam się nudzić. I co wtedy? No właśnie, może historie, może opowieści. To będzie pomysł na nudę. Może 3 wyrazy przypadkowo wymyślone przez rodziców mogą stać się początkiem niesamowitej opowieści, no i oczywiście dobrej zabawy w trakcie jazdy samochodem albo innym środkiem komunikacji. Czasami też w samolocie. Mimo, że jesteśmy wysoko i dzieje się dużo, to może nam się nudzić. Więc jeżeli książki na przykład już wam się trochę znudziły po dłuższym czytaniu, no to może właśnie stworzyć się własną historię. Jest jeszcze też jedna fajna zabawa, którą też można wykorzystać, na przykład kiedy nam się nudzi. To jest jedno zdanie. Ktoś wymyśla jedno zdanie, a druga osoba kolejne zdanie i tworząc tak zdanie,

po zdaniu, na zmianę, tworzymy jedną opowieść i mogą z tego wychodzić naprawdę niesamowite historie, czasem bardzo abstrakcyjne, nierzeczywiste, ale jeżeli się naprawdę dobrze będziemy bawić, to ta historia może być też bardzo ciekawa, możecie stworzyć niesamowitą opowieść. Wystarczy na przykład rozejrzeć się dookoła, co się dzieje za oknem, co się dzieje przed nami. Może siedzi na jakimś drzewie ptak, a może pada deszcz, może jakiś pies biegnie z patykiem, a może babcia na przykład gotuje zupę. Może to być oczywiście początek historii i wystarczy na przykład jakiś początek. A wszystko zaczęło się wtedy, gdy albo pewnego ranka obudziłam się i... A może jeszcze takie zdanie. Nikt mi nie uwierzył, kiedy powiedziałam, że... No, to jest teraz zagadka dla Was. Możecie sobie dokończyć takie zdanie, a może to być na przykład początek Waszego wakacyjnego pamiętnika. Takie historie, które każdego dnia dzieją się w naszym życiu, mogą być naprawdę początkiem czegoś niezwykłego. Ja kiedyś prowadziłam taki pamiętnik, muszę się przyznać, i kiedy wracam do tych historii, które zapisałam wiele, wiele lat temu, to myślę, że nigdy bym o nich nie pamiętała, gdyby nie to, że je zapisałam. Także zachęcam do tego, aby te historie, które czasami takie zwyczajne mają miejsce w naszym życiu, stały się początkiem czegoś ważnego. Zapisujcie, zapamiętujcie, opowiadajcie i myślę, że będziecie się w te wakacje dobrze bawić, a oczywiście to wszystko, co zapamiętacie i zapiszecie, będziecie mogli kiedyś sobie odtworzyć. Także myślę, że tworzenie pamiętnika to jest dobry początek takich historii. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się razem z nami w Polskim Radiu Dzieciom. To już powoli koniec naszej audycji Lato Dobrych Opowieści, ale Wy opowiadajcie je cały czas, bo te historie, mam nadzieję, że będą Was prowadzić dalej. Marta Kawalec, Magda Żelazowska. Dobrego popołudnia, dobrych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa. Bye.

dużo dobrych opowieści.

0: to promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Misia Michasia
4: i Smoka Adasia.
3: Współpracownia, czyli?
4: Drzwi pracowni otwieramy.
3: Do tajemnic zapraszamy.
4: Ale do jakiej pracowni?
3: Do naszej wspólnej, czyli...
4: Już rozumiem, wrota do współpracowni.
3: Takiej, w której wszystko razem.
4: Zgadnij, co wymyślą dziś Adaś Smok
3: i Michaś Miś. Przy zabawkach ich znajdziemy?
4: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
3: Może wspólnie z nimi zjemy?
4: Z Miśkiem w kuchni, naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem.
4: Najpierw rano przy śniadaniu zapozują przed obrazem.

0: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
1: A kiedyś będę ogniem huchać.
0: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
1: A Michaś będzie podróżnikiem.
0: Ale tylko razem z tobą.
1: Obudzimy echo krzykiem.
0: By lawinę mieć nad głową?
1: Wszystko razem, czyli wspólnie.
0: My się dzisiaj postaramy.
1: I coś konkretnie, czy ogólnie?
2: Razem program zaczynamy.

0: Ojej, dlaczego przestał pracować?
1: Bo go wyłączyłem.
0: Co? Nie rozumiem. Dlaczego to zrobiłeś?
1: Bo strasznie głośno pracował.
0: Może i głośno, ale za to bardzo dobrze odkurzał. Przecież naszą tajną bazę na strychu wreszcie trzeba porządnie wysprzątać.
1: No wiem o tym równie dobrze jak ty.
0: No i jeszcze się spóźniłeś.
1: Słucham?
0: Co, zapomniałeś, że mieliśmy razem sprzątać?
1: Nie zapomniałem, ale coś mnie zatrzymało.
0: Aha, i to było ważniejsze od wycierania kurzy?
1: A tak, żebyś wiedział, Adasiu, żebyś wiedział ważniejsze.
0: Bo nasz podsłuchiwacz też wymaga odświeżania, nie wiem, czy wiesz.
1: Spokojnie, wiaderko, przez które lepiej słychać rozmowy zza ściany, przetrę ścierką na mokro.
0: Będziesz przecierać podsłuchiwacz mokrą ścierką?
1: Adasiu, no zobaczysz, że będzie jak nowy.
0: No dobrze, a jakie ważne sprawy cię zatrzymały, mój drogi przyjacielu Michasiu?
1: Dziękuję.
0: Słucham? Za co mi dziękujesz?
1: Za tego przyjaciela, co powiedziałeś, bo raczej mnie tak na co dzień to nie nazywasz.
0: No, oj tam, jakoś tak mi się powiedziało.
1: Ale było bardzo miło. Mój ty drogi przyjacielu Adasiu.
0: Przecież wiesz, Michasiu, że nasza przyjaźń gwarantuje dobrą współpracę.
1: Tak, to prawda.
0: A co my innego robimy w naszej współpracowni?
1: Oczywiście, współpracujemy.
0: Tak jest, dokładnie. Współpracujemy, żeby pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam, Smoku. Całkowicie.
0: Michasiu, dlatego od teraz proponuję pomagać sobie nawzajem.
1: Aha, nawzajem. A co to znaczy?
0: Że na przykład ja odkurzam, a ty wycierasz kurze.
1: Świetnie, ale czy możemy to zrobić później?
0: Później? A niby dlaczego później?
1: Bo chyba coś dziwnego zauważyłem w zachowaniu mojego Leszka.
0: To koniecznie opowiadaj, Michasiu.
1: Oj, Adasiu.
0: No mów, bo może trzeba będzie się temu bliżej przyjrzeć.
1: Ja tak myślę. Przed chwilą byłem świadkiem, jak Leszek odebrał telefon.
0: No ale przecież odbieranie telefonu to taka normalna rzecz.
1: Aha, może i normalna, ale potem w trakcie rozmowy Leszek zbladł.
0: Coś ty?
1: Otworzył usta i zamrugał złowieszczo oczami.
0: Nie gadaj, złowieszczo.
1: No, żebyś wiedział, zamrugał i wypadł z pokoju jak poparzony.
0: Aha, i to poparzenie zwróciło twoją uwagę.
1: Wszystko, co się wtedy działo, po prostu bardzo mocno Leszka zdenerwowało.
0: Jesteś tego pewien?
1: No, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No tak. A zdenerwowany Leszek to nie brzmi dobrze, oj nie.
1: To brzmi fatalnie.
0: Masz rację, Michasiu, masz rację. Musimy to sprawdzić.
1: Musimy.
0: Weź podsłuchiwacz, bo może być nam potrzebny.
1: Ojej. Czyli myślisz, że jest aż tak źle?
0: No jeżeli jest zdenerwowany, to na pewno poszedł spotkać się z Wojtkiem.
1: No tak. Pewnie będzie się chciał Wojtkowi wygadać.
0: No pewnie, w końcu są najlepszymi kumplami, nie?
1: Nie, zgadza się. To tak jak ty i ja.
0: Święte słowa, Michasiu.
1: Nie, w końcu nie raz się sobie zwierzaliśmy. Dlatego nasi dorośli robią podobnie.
0: No to zatem, co my tu jeszcze robimy? Pędźmy schodami na dół pod radiowe studio.
1: Tak, myślę, że tam na pewno ich znajdziemy. Ruszamy!

0: Jesteśmy na miejscu.
1: Dobrze, że jesteśmy sami.
0: No, zgadza się.
1: Lepiej, żeby nikt nas nie widział, co teraz będziemy robić, prawda?
0: I pytasz się, co będziemy robić?
1: No, czy będziemy podsłuchiwać, bo przecież kazałeś, żebym zabrał podsłuchiwać, tak?
0: No tak, ale ja wtedy, jak ci to mówiłem, nie wiedziałem, że będzie nam podsłuchiwać potrzebny.
1: Chyba jednak będzie, bo drzwi od studia, widzisz? Są zamknięte.
0: Tak, masz rację. Zamknięte są, Michasiu.
1: A w środku na pewno...

0: pewno jest i Wojtek, i Leszek.
1: Tak, chyba masz rację. Coś tam się dzieje za drzwiami.
0: A skoro nie wiemy, co się dzieje, to nasze wiaderko podstawione do drzwi studia szybko nam to wyjaśni.
1: Świetnie, to przystaw wiadro, a ja przystawię ucho.
0: Och, obawiam się, że jedno ucho może nie wystarczyć. Swoje też podstawię.
1: Tylko nie upuść podsłuchiwacza, uważaj.
0: No co ty, ja?
2: I wyobraź sobie, że zadzwoniła i oznajmiła, że plany się zmieniły, że ona sama...
1: Ona sama? Ale jak to zmieniła plany? Przecież obiecaliśmy jej, że to zrobimy.
2: Doskonale to pamiętam, tak było.
1: No, że takie prace powinni wykonywać mężczyźni.
2: Tak, ale widocznie ona jest innego zdania.
1: Innego zdania. No w głowie się nie mieści.
2: Powiem ci, że nawet u niej byłem.
1: Coś ty?
2: I zajrzałem do środka i mówię ci, zdębiałem.
1: Zdębiałeś?
2: Aha.
1: A niech to gęś kopnie. Ona jest niemożliwa, no. Sama na drabinie.
2: Bez asekuracji.
1: Po co tak ryzykowała, no?
2: No dziwna z niej osóbka, bardzo dziwna, to prawda, ale no, jaka kochana,
1: no
2: nie?
1: To prawda. Ty, a może jednak zostało jeszcze coś do zrobienia, hm?
2: Co jeśli tak, to chyba tylko w kuchni. W pokojach od podłogi po sufit praca w całości wykonana.
1: Coś takiego.
2: Oho.
1: Zaraz. Słyszysz? Jakiś znajomy dźwięk.
2: Aha.
1: Co ci przypomina?
2: Chyba to samo, co tobie. Lepiej wyjrzyjmy na korytarz.
1: Oczywiście.

0: Adasiu,
1: tak?
0: Czy zrozumiałeś coś z tej rozmowy?
1: Jeśli mówisz o naszych dorosłych, to chyba tak. Ale jeszcze muszę to sobie poukładać w głowie.
0: Słucham, co chcesz sobie układać? Przecież nie wiadomo, o kim mówili.
1: Mówili o niej.
0: No właśnie, o niej. A tylko my nie wiemy, kim jest ta ona.
1: No, coś ty, naprawdę się nie domyśliłeś? Przecież to jasne.
0: Akurat tak. Co według ciebie jest jasne? Bo ja z tej rozmowy to nic nie zrozumiałem.
1: Wojtek z Leszkiem rozmawiali o kaczce.
0: Słucham? O jakiej znowu kaczce?
1: No jak to o jakiej kaczce? O kaczce dziwaczce.
0: Nie wygłupiaj się, smoku.
1: Nie wygłupiam się.
0: To przecież bohaterka wiersza pana Brzechwy.
1: No tak. I widocznie nasi dorośli ją odnaleźli.
0: Tak myślisz?
1: No tak, ta rozmowa o tym świadczy.
0: A objaśnisz mi, który dokładnie fragment tej rozmowy to objaśnia?
1: A bardzo proszę, a choćby fragment o gęsi, co?
0: O gęsi? Mm-hmm. Żartujesz?
1: Ani trochę. Możesz mi powiedzieć, która gęś kopie, co?
0: Nie rozumiem, gęś kogoś kopie?
1: Pewnie. W wierszu pana Brzechwy jest wyraźnie o tym mowa. A niech tę kaczkę gęś kopnie.
0: Rzeczywiście.
1: Mhm. A Wojtek mówił o kopaniu przez gęsi.
0: Aha.
1: A teraz już sobie przypominasz?
0: A Leszek zdębiał.
1: Tak, dokładnie. Jak ten kucharz z wiersza.
0: Zgadza się. Zdębiał, obiad podając.
1: No tak, zdębiał, bo z kaczki zrobił się zając.
0: A jednak. Mm-hmm. A widzisz, wszystko jest jak w wierszu o kaczce dziwaczce.
1: Tak jest.
0: Chyba masz rację. Czyli ta kaczka dziwaczka zawsze robi niezwykłe rzeczy.
1: Pewnie dlatego tak zdenerwowała naszych dorosłych.
0: Nie rozumiem.
1: No, zmieniła plany, zaskoczyła ich.
0: No i co z tego?
1: No i to z tego, że to ich zdenerwowało. O, to dokładnie w jej stylu.
0: Adasiu, o czym ty mówisz?
1: No co, o czym ja mówię? Kaczka dziwaczka wszystko robiła nie tak, jak należy.
0: Czyli jak?
1: Nie tak, jakby robiły to normalne kaczki.
0: A może rzeczywiście? No tak, ona zawsze wymyślała coś zadziwiającego.
1: A teraz to chyba wreszcie znalazła mieszkanie dla siebie.
0: Poważnie, tak myślisz?
1: Oczywiście, nawet jestem tego pewien.
0: Ale może jednak to Wojtek z Leszkiem jej znaleźli, to mieszkanie.
1: Może tak i było, a ona znowu zrobiła wszystko po swojemu, jak zwykle, jak zawsze.
0: Jak myślisz, Adasiu, gdzie może mieszkać taka kaczka dziwaczka?
1: Gdzie? No chyba gdzieś niedaleko. No, w końcu Wojtek z Leszkiem nie oddalali się zbytnio od radia w ostatnich dniach, nie?
0: Tak, masz rację. Raczej się nie oddalali.
1: No właśnie, a przecież mieli coś u niej zrobić.
0: No tak mówili, tylko...

0: Ale co to miało być?
1: No, nie mam pojęcia, Michasiu.
0: Wiesz co, Smoku? Chyba mam pomysł.
1: Jaki?
0: Może przypomnijmy sobie wiersz.
1: Wiersz?
0: Wiersz.
1: Żartujesz?
0: Nie, bo on może nas naprowadzić.
1: Chwila, Michasiu. Jaki wiersz chcesz sobie przypominać i po co?
0: No oczywiście wiersz o kaczce dziwaczce. I tam są opisane jej ulubione miejsca.
1: Czekaj. No tak, w wierszu była w paru miejscach.
0: I
1: te miejsca opisał pan Brzechwa. Tak.
0: Dlatego może warto pójść tym tropem.
1: Tym tropem, słucham?
0: Znaczy ty...
1: O czym ty mówisz?
0: Zajrzyjmy do miejsc opisanych w wierszu, które są położone niedaleko naszego radia.
1: A teraz ja nie rozumiem, ale po co, Michasiu?
0: Bo może ją gdzieś tam znajdziemy.
1: To znaczy, że chcesz jej szukać?
0: Bo oczywiście. A ty... Nie chciałbyś poznać tak znanej postaci?
1: O, ona jest znana od wielu lat.
0: I teraz mamy niebywałą szansę.
1: Tak, masz rację. Ja nie znam nikogo, kto by tę kaczkę dziwaczkę poznał osobiście.
0: Pewnie, że tak. Nikt nie zna osobiście, chociaż wszyscy o niej czytają.
1: A ja to nawet widziałem taki obrazek z narysowaną kaczką dziwaczką, wiesz?
0: Tak? A gdzie ją widziałeś?
1: W książce pod wierszem o dziwaczce.
0: Może ona pomyśli, że możemy zostać jej kolegami.
1: Ojej, rzeczywiście. Ja nie znam nikogo, kto byłby jej kolegą. Nikogo nie znam.
0: No to w takim razie to może my będziemy pierwsi?
1: No tak, jeśli ją znajdziemy.
0: No, jeśli ją znajdziemy.
1: Nie, naprawdę musimy ją znaleźć, Michasiu.
0: Spokojnie. Tak. Znajdziemy ją, bo wiemy przecież, gdzie jej szukać.
1: Słucham? My wiemy?
0: Nie, no pewnie. Oczywiście, przecież znamy wiersz.
1: A no tak, zgadza się. Ten, kto wiersz o kaczce dziwaczce, to będzie wiedział, jakie miejsca kaczka
0: tak
1: lubi odwiedzać.
0: Doskonały plan.
1: No tak.
0: To od jakiego miejsca zaczynamy?
1: Normalnie od samego początku.
0: To znaczy od jakiego początku?
1: No jakiego? Od początku wiersza o dziwaczce.
0: Aha. To...
1: Co?
0: To ty zaczynaj, bo ja jeszcze mogę coś pokręcić.
1: No coś
0: nie, nie jestem pewien. No,
1: nie żartuj.
0: Nie, no nie jestem pewien, czy dobrze znam cały ten wiersz.
1: A ja też nie jestem pewien.
0: To
1: chyba.
0: Jak ty nie... To możemy razem współpracować, wspierając się.
1: Czyli jak niby chcesz się wspierać?
0: Bo to zwyczajnie, mówiąc ten wiersz od początku do końca.
1: Tak razem?
0: No i jak jeden z nas tam czegoś zapomni, to drugi z nas to sobie przypomni.
1: A, świetny pomysł. Dobrze, to w takim razie ja mogę zacząć.
0: Bardzo proszę.
1: To zaczynam. Nad rzeczką opodal krzaczka...
0: Jaki znowu pudel krzaczka?
1: Słucham?
0: W pudel krzaczka na pewno nie mieszka kaczka dziwaczka.
1: Ciekawe, skąd ty to wiesz?
0: No bo koło radia żadna rzeczka nie płynie. Co było dalej?
1: I ten pudel jeszcze, no dobra.
0: W rzece.
1: Lecz zamiast, no ale rzeczki to rzeczywiście nie ma.
0: No nie ma, no.
1: Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki.
0: Oho, tak jest. A akurat tak. I ciekawe, dokąd powędrowała, wiesz?
1: Co, nie wiesz? Już ci mówię. Aha. Najpierw poszła do fryzjera.
0: A tak, tam poprosiła o kilo sera.
1: Tak. To myślisz, że ta dziwaczka zamieszkała w salonie fryzjerskim pani Agaty?
0: Czekaj, możliwe. Widać go z okna naszego radia.
1: Jest naprzeciwku.
0: No zobaczmy, czy jest tam, czy nie ma. Zobacz.
1: Dobrze, chodźmy.
0: Jak myślisz? O.
1: Ja no tam... Nie, no nie widzę. Kaczki, żadnej kaczki, tylko same fryzjerki.
0: No jest pani Agata, ale to dlatego, że to jej salon, to wiadomo.
1: No tak. To skoro nie ma dziwaczki w salonie pani Agaty, to może jest...
0: Właśnie. Co? Dokąd dalej poszła ta dziwaczka, no?
1: Moment.
0: Od fryzjera.
1: Od fryzjera, no tak, oczywiście.
0: Poszła?
1: Tuż obok była apteka.
0: A tak, i tam kaczka, poproszę, mleka. Tam 5 deka.
1: Jakby co, Michasiu, to tak sobie myślę, apteka jest za rogiem.
0: Ale... A, no tak, bo dlatego jej stąd nie widać, bo jest za rogiem.
1: No za
0: tak,
1: rogiem tak, jest, tak. Czyli musimy się tam wybrać.
0: Tak jest, masz rację. Jeżeli chcemy poznać kaczkę dziwaczkę, to koniecznie musimy sprawdzić każde miejsce. A teraz to miejsce. Sprawdzamy.
1: Tak.

0: Ojejku, no nie udało się. Ostatnio rzadko nam się coś udaje.
1: Bo w naszej okolicy nie ma żadnej praczki.
0: No też prawda.
1: A właśnie tam,

0: Już wiem, wiem, Michaś.
1: Wiesz? Co?
0: Nareszcie.
1: Co?
0: Popatrz tam. No i wiem.
1: O czym ty
0: to
1: mówisz?
0: To chyba ona.
1: O czym ty mówisz?
0: No, nasza dziwaczka mieszka w parku, przez który teraz wędrujemy. No co, popatrz
1: żartujesz?
0: Tam. No popatrz na staw, no.
1: No patrzę i widzę...
0: Co widzisz?
1: I widzę też Wojtka i Leszka.
0: A rzeczywiście.
1: Jak robią jej zdjęcia.
0: Komu robią zdjęcia? Tej kaczce?
1: No... Leszku, a poznacie nas z tą dziwaczką?
0: Podejdźmy bliżej.
1: No, nie słyszeli?
0: Tak.
1: Leszku, poznacie nas z dziwaczką?
0: Właśnie, bo też chcielibyśmy zostać jej kolegami.
1: Bo ona jest taką słynną kaczką, bardzo słynną.
0: Tak, że wszyscy będą nam zazdrościć.
1: Dzień dobry, dziwaczko. Mam na imię Michaś.
0: A ja, dziwaczko, jestem Adaś. Ależ chłopcy, co wam się stało? To zwykła kaczka. No może nie taka zwykła.
2: No, niezwykła, bo trzeba przyznać, że wyjątkowo urodziwa i nie przypomina tych kaczek z naszego parku, które widywaliśmy wcześniej.
0: I czy to jest ta kaczka dziwaczka, która tak was zdenerwowała?
1: Tym, że sama coś tam w domu zrobiła i że nie poczekała na was?
0: I nie wygląda na taką denerwującą, jak na nią patrzę.
1: I nie sądziłem, że się z nią spotkamy i poznamy.
0: Właśnie, a jak ją sprowadziliście z bajki pana Brzechwy?
1: To było trudne, żeby sprowadzić postać z wiersza do naszego świata?
0: Naszym zdaniem to wyczyn nie lada.
1: Bardzo trudny na pewno
2: był. Ależ chłopcy... To kaczka mandarynka.
1: Mandarynka?
2: Tak. A nie żadna dziwaczka, kaczka dziwaczka.
0: To gatunek średniej wielkości ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych.
2: A ostatnio jest coraz popularniejsza w warszawskich parkach.
0: No ale przecież mówiliście o gęsi, która kopała.
1: A później o zdębieniu.
0: No wszystko jak w wierszu pana Brzechwy.
2: Halo, halo, halo. Czy wy podsłuchiwaliście naszą rozmowę?
0: Kiedy mówiliśmy o niedokończonym malowaniu mieszkania Martyny?
2: W którym mieliśmy jej pomagać?
0: A gęś, która kopie jej zdębienie, to tylko zbieżność określeń z wierszem pana Brzechwy.
2: Tych określeń akurat używa się w życiu codziennym.
0: Również. I choć może rzeczywiście nie byłem zbyt zadowolony, że Martyna zrezygnowała z naszej pomocy.
2: Dlatego Wojtek użył zwrotu, a niech to gęś kopnie.
0: Właśnie, bo to stwierdzenie potwierdziło moje niezadowolenie.
2: A ja zdębiałem.
0: Zdębiałeś?
1: Jak to zdębiałeś?
0: No tak, bo Leszka zaskoczyła sytuacja, kiedy zobaczył, jak Martyna sama pomalowała swoje mieszkanie.
2: Byłem w szoku i zdębiałem.
0: I takie zaskoczenie można właśnie nazwać zdębieniem.
2: Szczególnie, gdy coś jest tak nieoczekiwane, jak wyczyn naszej radiowej koleżanki.
0: Aha, czyli nie poznamy się z kaczką dziwaczką.
1: Ojej.
0: No ale przecież znacie ją już z wiersza i niech tak zostanie.
2: Kaczka dziwaczka wprowadziłaby zbyt wiele zamieszania w życiu.
0: Tak, tak. Dlatego nie sądzę, że bylibyście zadowoleni, gdyby wprowadziła w waszym życiu...
2: Tyle zamieszania, ile w wierszu pana Brzechwy.
0: Chyba nie chcielibyście zjadać tasiemki zamiast makaronu?
2: Albo czesać się wykałaczką?
0: Ujej, wykałaczką nie. Oczywiście, że nie.
1: No, na pewno nie. Nie, nie, nie.
0: Na pewno byśmy nie chcieli. Zatem zostawmy ją w wierszu.
1: Zgadza się. Tak będzie najlepiej. Tak musimy zrobić.
3: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: Tak, tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Tu na pewno nie chodziło o żadną kaczkę dziwaczkę.
0: Oj, Michasiu, jak ty nic nie rozumiesz.
1: Ja się tylko trochę pomyliłem. Ale ty też, jak zawsze. Ale ja tylko trochę.
0: No tak, tak. Dlatego nie tak od razu wszystko zrozumieliśmy.
1: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
0: Bo najważniejsze to, żeby nasze audycje były zabawne i mądre.
1: I do tego jeszcze przepyszne.
0: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam się nie całkiem udało.
0: A może potraficie coś innego?
1: To możecie do nas o tym napisać.
0: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A które chcielibyście usłyszeć u nas we współpracowni.
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
0: i Smokiem Adasiem w podcastach Polskiego Radia Dzieciom.
3: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca.

0: I radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie.
0: Wspomaganie się wzajemnie.
1: Bardzo ważne jest myślenie.
0: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
1: Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownie rozkręcimy?
1: Ale się audycja kończy.
0: A, czyli się nie pobawimy?
1: Misiu drogi, czas na spanie.
0: To już koniec opowieści?
1: Teraz inne już zadanie.
0: W księdze bajek różnych treści
1: mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach.
0: I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: A! Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
2: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: i do mnie.
1: Autopromocja. Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
4: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
4: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
0: Niezapomniana przygoda trwa!
1: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Misia Michasia
7: i Smoka Adasia.
6: Współpracownia, czyli?
7: Drzwi pracowni otwieramy.
6: Do tajemnic zapraszamy.
7: Ale, do jakiej pracowni?
6: Do naszej wspólnej, czyli...
7: Już rozumiem, wrota do współpracowni.
6: Takiej, w której wszystko razem.
7: Zgadnij, co wymyślą dziś Adaś Smok
6: i Michaś Miś. Przy zabawkach ich znajdziemy?
7: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
6: Może wspólnie z nimi zjemy?
7: Z Miśkiem w kuchni, naturalnie.
6: Wspólnie, czyli wszystko razem.
7: Najpierw rano przy śniadaniu zapozują przed obrazem.
6: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
7: A kiedyś będę ogniem huchać.
6: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
7: A Michaś będzie podróżnikiem.
6: Ale tylko razem z tobą.
7: Obudzimy echo krzykiem.
6: By lawinę mieć nad głową?
7: Wszystko razem, czyli wspólnie.
6: My się dzisiaj postaramy...
7: Coś konkretnie, czy...

0: Wspólnie.
1: Razem program zaczynamy!
0: Nie no, czemu to się nie da ze sobą połączyć? Może jakoś... Tak, chyba że inaczej. No nareszcie jakaś pomoc, bo sam bym sobie nie poradził. U, jaki niecierpliwy. Proszę, Michasiu, od razu cię poznałem.
2: Witaj, Adasiu. Dobrze, że jesteś.
0: Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że jesteś. Próbuję to ze sobą połączyć i nic mi nie wychodzi.
2: O, to będzie musiało poczekać, Adasiu.
0: Ale dlaczego? Tak się dobrze bawiłem. Nie chciałbyś pobawić się razem ze mną?
2: No pewnie, że tak, ale później, smoku, później, bo teraz.
0: Co teraz? Jest coś takiego ważnego, że nie chcesz się bawić?
2: A zapomniałeś już, Adasiu, o naszej misji?
0: O jakiej naszej misji? O czym ty mówisz? Masz na myśli dzisiejszą?
2: Nawet sobie o tym nie żartuj. To jest sprawa. Dokładnie nie wiem jaka, ale no jest.
0: No co się stało, Michasiu?
2: Ach, nawet nie pytaj, smoku. Nawet nie pytaj.
0: No ale jeśli ciebie nie zapytam, to się nigdy nie dowiem, prawda?
2: Znaczy, czy się zapytasz, czy nie, to i tak ci powiem. Aha. A wiesz dlaczego?
0: No, dlaczego?
2: Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jesteś moim przyjacielem.
0: A po drugie?
2: Bo jesteśmy współpracownikami.
0: Aha, no tak.
2: I mamy misję.
0: Mamy misję, ale to już chyba po trzecie.
2: Jakie znowu trzecie?
0: No bo powiedziałeś po pierwsze, po drugie, a powiedziałeś też trzecie.
2: A no tak, ale chodziło mi wciąż o pierwsze i jedyne.
0: Nie rozumiem, o czym ty mówisz?
2: No chodzi o to, że musisz mi pomóc.
0: Oho! Jak widzę taką minę na twoim pyszczku, to wiem, że jest.
2: Jest poważnie.
0: Aha.
2: A właściwie jest bardzo poważnie. Masz jakieś cukierki?
0: Cukierki?
2: No mogą być ciastka, lizaki, batoniki albo nawet może być coś do picia.
0: Ale mnie teraz wystraszyłeś. Do czego ci to?
2: No zwyczajnie śpieszyłem się do ciebie. Tyle ci teraz naopowiadałem, że zgłodniałem normalnie.
0: To mi trochę ulżyło. Znowu mówisz jak stary dobry miś.
2: Wcale nie jestem stary, ale normalny, dobry. Dobry miś, tylko strasznie głodny. Tomasz.
0: Zapomniałeś? Jestem Adaś, a nie Tomek.
2: Przecież wiem. Nie musisz mi o tym przypominać.
0: Bo powiedziałeś do mnie Tomek, to znaczy Tomasz.
2: Ależ nie. Zapytałem tylko, czy to masz. Czy masz słodycze?
0: Dziwny jesteś dzisiaj, Michasiu. Chyba sprawa jest bardzo poważna.
2: Nawet nie wiesz, jak bardzo. O, cukiereczki.
0: Pyszne są takie ciastku batony.
3: Moje ulubione. Ale teraz chyba twoje ulubione też, nie? Czyli
0: tak. No ale na razie wystarczy. No i opowiadaj, co to za straszna sprawa.
2: Ach tak, misja.
0: Kto?
2: Misja.
0: A, myślałem, że misia.
2: Lepiej usiąść wygodnie, Adasiu, i posłuchaj.
0: No powiesz wreszcie, czy nie?
2: Przechodziłem przypadkiem obok.
0: I co?
2: No wiesz gdzie.
0: Aha, tak.
2: I usłyszałem, jak Wojtek z Leszkiem...
0: Aha, usłyszałeś, bo tak głośno krzyczeli?
2: No nie, wcale nie krzyczeli, bo nawet jakby specjalnie ściszyli głos.
0: No wiesz? To jak ich usłyszałeś, jak ściszyli głos?
2: No przecież mówiłem, przypadkiem przechodziłem. Aha. I przyłożyłem podsłuchiwacz.
0: Aha. Przychodziłeś przypadkiem? Z podsłuchiwaczem?
2: Tak, z podsłuchiwaczem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, tak?
0: Jasne, i tym razem się przydał.
2: O, jeszcze jak? Bez niego to nic bym nie usłyszał.
0: Michasiu, streszczaj się, no wpadłeś do mnie godzinę temu, a nic jeszcze nie powiedziałeś.
2: Nie, bez przesady. Nie. Wszedłem do ciebie z minutę temu, może dwie minuty.
0: Powiesz mi wreszcie, co usłyszałeś?
2: No staram się, ale wciąż mi przerywasz.
0: Michasiu, proszę cię, mów, o czym rozmawiali Wojtek z Leszkiem.
2: Najpierw nie gryźli się w język.
0: Skąd wiesz? Przecież przez drzwi nie widziałeś.
2: Ale tak mówił Wojtek, nie będziemy się gryźć w język.
0: I bardzo dobrze. I ja się kiedyś ugryzłem, to nie mogłem mówić, tak bolało. I tak mi się później ten język plątał, że...
2: To jeszcze nie wszystko. Mielili językiem, bo mieli coś na końcu języka.
0: A to oni może zjedli takie bułeczki z sezamem.
2: Bułeczki?
0: Albo same sezamki. Tak, tak, z sezamem.

0: To wystarczyłoby wymyć zęby i po kłopocie. Ale to nie o to chodziło. Nie o to.
1: Jakby coś było na końcu języka, to można zdjąć. Trzeba tylko ciągnąć za język.
0: Skąd wiesz? No, właśnie tak powiedzieli, że muszą kogoś pociągnąć za język.
1: A widzisz? Komuś coś się przyczepiło.
0: No?
1: Krówki tak się czasem przyczepiają.
0: A nie żartuj, krowy to są na łące albo w swoim domku, czyli w tej, w oborze.
1: Mówię o cukierkach krówkach, krówki ciągutki.
0: No co ty, Leszek mówił, gdy Wojtek wspomniał o kimś tam, że, że nie warto na niego nawet strzępić języka.
1: To nieźle ktoś ich musiał zdenerwować.
0: A później Wojtek zaproponował chyba jakąś wyprawę.
1: Jaką wyprawę? Dokąd?
0: Nie wiem, ale zaczęli się zastanawiać nad przewodnikiem.
1: Za człowiekiem? Czy taką książką z obrazkami i mapami?
0: Ani jedno, ani drugie. Znowu zaczęli o języku.
1: No a mówiłeś, że o przewodniku.
0: No tak. Wojtek powiedział, że koniec języka za przewodnika.
1: Koniec języka?
0: No tak mówił.
1: Ale przecież to nie ma sensu.
0: A właśnie. Ale gdyby się tak zastanowić, to może im chodziło o pieski.
1: Jak to o pieski? O czym ty mówisz, Michasiu? Jakie pieski?
0: A pamiętasz, jak byliśmy na spacerze z naszą Filą?
1: O tak, było super. Tak wciąż biegała i wąchała przy ziemi.
0: Szukała śladów, sarenek, dzików, albo innych piesków, albo ludzi.
1: A tak, tak, tak. I tylko nosek jej się poruszał, jak wąchała.
0: Ona tak tropi, dziadek mówi. Tropi, szuka. A dziadek kiedyś powiedział, że nadawałaby się na psa przewodnika.
1: Aha, i jak ktoś nie wie, dokąd iść, to ona zaprowadzi.
0: No tak, a kiedy się zmęczy, to jej język wystaje z paszczy. O tak.
1: A tak, pamiętam. Śmiesznie to wygląda, jakby miała taki różowy krawat.
0: Właśnie, a skoro mogłaby być przewodnikiem, jak powiedział dziadek, to kiedy wystaje jej język, to...
1: To co? Co z tego wynika?
0: To może dorośli właśnie to mieli na myśli, mówiąc koniec języka za przewodnika.
1: No tak, wszystko zaczyna mieć sens. A jak biega z wywieszonym językiem,
0: to jej ten język może się o ziemię strzępić.
1: Tak, dlatego Leszek mówił, że nie warto strzępić języka. Aha. A tak, tak.
0: I jakiś piesek w czasie takiego biegania to mógł mieć coś na końcu języka, jak najbardziej.
1: O, albo inny pies złapał drugiego za język, wiesz?
0: I ciągnął go za język.
1: To dlaczego w takiej tajemnicy o tym mówili, że ledwie co przez podsłuchiwacz mogłeś usłyszeć, Michasiu?
0: No nie wiem. Dlatego jak najszybciej przybiegłem do ciebie po poradę, Adasiu.
1: Tak, co robić? Co robić?
0: Myślę, że sami to sobie z tym chyba nie poradzimy.
1: No taka sprawa może być bardzo, ale to bardzo poważna.
0: No i żal mi naszej Filutki. Ile będzie musiała wąchać?
1: No, z wywieszonym językiem.
0: Właśnie.
1: Żeby służył za przewodnika.
0: Wiesz co? Może spróbujmy o to wypytać dziadka.
1: Dobra myśl! Twój dziadek miał wiele piesków.
0: O, odkąd pamiętam, to zawsze mieszkał z jakimś pieskiem.
1: I te pieski leśniczych i gajowych zawsze się do niego łasiły.
0: To prawda. Przychodziły, żeby je głaskał. Tak. Nie ma co. Poszukajmy dziadka.
1: Oby tylko był w domu.
0: Aha.
1: Schodzimy po rowery i ruszamy do lasu.
0: Tak jest. Tak będzie najszybciej. Aha. Tylko pamiętaj o kasku, Adasiu.
1: Wiadomo. Bez kasku nie wyjeżdżam w drogę.

0: Dziadku! Dziadku! To my!
1: Tak, tak, to my. A daj z Michasiem. Chyba go nie ma.
0: Może coś majsterkuje w komórce albo w garażu. O!
1: Ty też słyszałeś to szczekanie? Aha. Jakby jakiś pies zbliżał się w naszą stronę.
0: To Fila! Biegnie w naszą stronę, zobacz!
2: To wy, basałyki!
1: Tak, tak!
0: Dziadek, wyszedłeś na spacer?
2: Chodźcie w moją stronę! Fila was przyprowadzi!
0: O, moje sunia, dobry piesek.
1: Cześć, Filunia, ojej, jaka ty jesteś zmęczona.
0: Filunia, prowadź nas teraz do dziadka, no. Prowadź, Fila, prowadź.

0: Ojej, coraz szybciej idzie. Oho. Chyba musimy za nią trochę podbiec.
1: Nie tak szybko, chwila, poczekaj.
0: Poczekaj!
2: Witajcie, chłopcy. Wyszliśmy sobie na spacerek do lasu, bo nie spodziewałem się waszej wizyty.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, dziadku. Szukaliśmy ciebie.
0: I Suczki też szukaliśmy.
1: To prawda. I ciebie, i Fili, bo...
0: Bo jest sprawa, nasza misja.
2: Słucham? Jaka znowuż misja? O co chodzi? Coś się stało?
0: No, ależ nie. Właściwie to nic. Tylko, wiesz, dziadku Michasia, zastanawialiśmy się...
1: Czy mógłbyś nam pomóc, dziadku, bo trochę się obawiamy o Filunię.
0: Nawet nie trochę.
2: A nic złego jej nie grozi. Czuję się doskonale. Jest w świetnej kondycji, Fila, to prawda?
0: Tak, to prawda. Widzieliśmy, jak biega po lesie, ale...
2: To o co chodzi? Basałyki, o co chodzi?
0: No bo Michaś akurat przypadkiem przychodził i usłyszał.
2: A, tak, znam ja te wasze przypadkowe słuchanie.
0: Naprawdę jest przypadkowe.
1: Ale naprawdę, dziadku, tak sobie ten przechodziłem, ten i usłyszałem normalnie.
0: Przechodził i usłyszał.
2: No dobrze. I usłyszałeś coś? Co cię zaniepokoiło, tak? Opowiedziałeś to Adasiowi?
0: Tak. I od razu pomyśleliśmy, że najlepiej będzie zapytać o to...
1: I ciebie, dziadku? A, i Filę?
0: O, tak.
1: No to chyba jej najbardziej dotyczy.
2: Słyszałaś, Fila? Chodź, odpowiedz chłopcom. No chodź.
0: Wy wcale nie chce z nami rozmawiać.
2: Spragniona jest.
0: O. I tylko piję wodę z miski.
2: A zawsze noszę ze sobą na spacery wodę, zwłaszcza w takie cieplejsze dni.
0: Aha.
1: O, położyła się brzuszkiem na ziemi i sobie gryzie patyczek.
0: No tak.
2: O, tak się lubi ochłodzić. Wykopuje sobie tak norkę, jamę, tam się kładzie brzuszkiem i odpoczywa, bo nabiegała się trochę. Węszyła cały
0: Właśnie
2: czas.
0: Właśnie dlatego przyszliśmy, tak? Bo trochę nie rozumiemy.
1: Właśnie, nie wiemy, o co chodzi z tymi językami.
0: Właśnie.
2: A, uczycie się języków obcych, chłopcy, tak?
0: Nie, to znaczy trochę, ale nie o to chodzi.
1: No bo, dziadku, czy Fila jest przewodnikiem?
0: Właśnie.
2: No, i tak, i nie. O, umie wytropić, umie. O, umie wskazać drogę do domu, ale nie, pies przewodnik to bardzo ważny urzędnik.
0: Jak to? Pies urzędnik?
2: No, tak można powiedzieć o psach przewodnikach osób niewidomych czy słabowidzących.
1: Czekaj, pan Marek z naszego radia jest niewidomy i ma takiego pięknego labradora, pamiętasz?
0: Pamiętam, tylko nie wolno tego labradora dotykać ani głaskać.
2: I słusznie, bo pies pana Marka pracuje, dlatego nie wolno mu w tym przeszkadzać. Nie wolno go rozpraszać.
0: A co robią takie pieski te przewodniczące?
2: Pies przewodnik pomaga przejść przez ulicę swojemu człowiekowi. Ostrzega przed schodami, przed ścianami. Niewidomym zastępuje oczy.
0: Aha,
1: a piegus ma takie szelki tak z rączką taką na grzbiecie i za tę rączkę trzyma się pan Marek.
0: A Fila nie jest takim przewodnikiem?
2: No, do tego jest potrzebna niezwykle trudna tresura pieska i no nie wszystkie się do tego nadają.
1: Ale dziadku Boleszek powiedział, koniec języka za przewodnika.
0: A Filę, jak się zmęczy, to Fila biega z wywieszonym językiem, a nie jest przewodnikiem.
2: Pokręciliście wszystko. To tylko takie powiedzenie, że jeśli czegoś nie wiemy, to najlepiej się kogoś poradzić, zapytać.
0: No bo jeszcze mówili, że ktoś coś miał na końcu języka.
2: No, to znaczy, że ktoś... Chciał coś powiedzieć, ale zabrakło mu słowa.
0: Jak tu?
1: A to słowo miał na końcu języka, że znaczy w przenośni.
0: I tak?
2: Tak jest, brawo. W przenośni, tak jest.
1: Dziadko, a co to znaczy mielić językiem?
0: Albo nawet strzępić język.
2: No, tak się mówi o tych, którzy dużo mówią i mało sensu jest w ich wypowiedziach.
0: Czyli jak?
1: Czyli znowu trochę nie zrozumieliśmy.
0: Dlatego się zastanawialiśmy, czy oni nie chcą czegoś zrobić jakiemuś pieskowi.
1: Pomyśleliśmy, że coś grozi naszej Filuni.
0: Właśnie.
2: To się nieźle wkręciliście, basałyki. Naprawdę nieźle, a wystarczyło zapytać.
0: No to dlatego pytamy.

0: teraz już wiemy. Koniec języka za przewodnika.
1: Tak jest. Najważniejsze to znaleźć wspólny język.
0: To prawda.
2: Ale jak to wspólny język?
0: A właśnie.
2: Jeden dla wszystkich?
1: Ach, dosyć tego ciągania za język. Wracamy na ciastka i herbatkę. Co wy na to?

0: Jakie mamy szans z naszą sunią? Start!
1: Start!
2: Zaczekajcie na mnie pod chatką!
0: Najważniejsza jest współpraca. Dlatego mamy naszą współpracownię.
1: O tak, bo my doskonale współpracujemy.
0: No, może trochę nam się dzisiaj pomyliło, co znaczy mielić językiem.
1: Strzępić, mieć coś na końcu języka.
0: Myśleliśmy, że kiedy pieski wystawiają języki, to żeby przewodzić.
1: Znaczy za językiem jak za przewodnikiem.
0: Aż mi się język plącze.
1: Oj, Michasiu, jak ty nic nie rozumiesz.
0: Ja to się trochę tylko pomyliłem, ale ty też, jak zawsze, ale tylko trochę.
1: Dlatego nie tak od razu wszystko zrozumieliśmy.
0: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
1: O tak, bo najważniejsze to, że nasze audycje mają być zabawne i mądre.
0: I do tego jeszcze przepyszne.
1: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
0: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
1: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
0: Bo nam się nie całkiem udawało.
1: No tak, tak. Ale może potraficie coś innego?
0: To wtedy możecie do nas o tym napisać.
1: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
0: A które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
1: Właśnie, właśnie. Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
0: I jak wam się podoba nasz program.
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
0: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
0: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
1: i smokiem Adasiem w podcastach Polskiego Radia Dzieciom.
0: Oraz w audycjach na żywo.
1: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
0: Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca.
0: I radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie.
0: Wspomaganie się wzajemnie.
1: Bardzo ważne jest myślenie.
0: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
1: Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownię rozkręcimy?
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy?
1: Misiu drogi, czas na spanie.
0: To już koniec opowieści?
1: Teraz inne już zadanie.
0: Ale w księdze bajek różnych treści
1: mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: W samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach.
0: I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spadł po łodzi?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
3: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Cio w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła. Kukułeczka kuka, dzięcio w drzewo.

deszczu nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

0: Autopromocja.
1: Hej, przygodo! Przed nami kolejna wyprawa do Parku Narodowego. Tylko do którego z nich udamy się tym razem? Wiem, zdamy się na los. Słowiński Park Narodowy. Obieramy zatem kurs na polskie morze. Taka frajda rzeczywiście nie zdarza się co dzień, ale w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w naszej dzikiej audycji? Oczywiście, że tak. Przywitajmy tegoroczne wakacje razem, podziwiając piękno polskiej przyrody. Do usłyszenia, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Kto z nami czyta?

King Kumpli Weź to oczywiście piosenka, ale my też zapraszamy do tego, abyście wzięli swoich kumpli ze sobą i mogli wspólnie posłuchać Polskiego Radia Dzieciom. Już 6 minut po godzinie 18. Witam wszystkich naszych słuchaczy, Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Cieszymy się, że możemy się spotkać w te czwartkowe popołudnie i powiedzieć wam dzień dobry, bo jest cały czas jeszcze dzień, mimo że już jest po godzinie 18, to teraz są najdłuższe dni i myślę, że wielu z was cieszy się z tego, bo wcale tak wcześnie też nie trzeba chodzić spać. No może jeszcze chwila, dopóki jeszcze jest rok szkolny i trzeba jeszcze wstać rano do szkoły albo do przedszkola, ale przecież już jutro zaczyna się weekend, więc też będzie można się wyspać. A co dzisiaj? Dzisiaj w naszej audycji chcielibyśmy was zaprosić, no myślę, że to taki trochę też letni sposób na spędzanie czasu. Będziemy dzisiaj rymować. Mam nadzieję, że kilka takich wierszy powstanie po naszej audycji. Może spróbujemy też powtórzyć sobie te najbardziej znane poezje, które pewnie dobrze znacie, bo może babcia, dziadek, wujek, ciocia, no ale oczywiście też mama i tata może czytali wam takie wiersze i ciekawa jestem, które z nich są waszymi ulubionymi. Bo może wielu z was mówi, ja nie czytam poezji, nie interesuję się wierszami, ale myślę, że gdyby tak zapytać, to wtedy na pewno w naszej pamięci uruchomią się jakieś dawne historie i będziemy potrafili takie wiersze powtórzyć. No na przykład, gdybym teraz powiedziała, halo, halo, tu Ptasie Radio, czy wiecie co dalej? Albo na przykład, stoi na stacji lokomotywa. I teraz wszyscy w głowie sobie już przypominają, że dalej było ciężka, ogromna i pot z niej spływa. A może na przykład wierszyk, który zaczyna się na straganie w dzień targowy. Czy wiecie, co było dalej? No właśnie. Chciałabym, abyśmy dzisiaj trochę przypomnieli sobie takie wierszyki, bo to jest niesamowite, że wielu z nas nawet sprzed wielu lat będzie pamiętało te wierszyki, które kiedyś były im czytane, pełne rytmu, humoru, no i oczywiście niezwykłych pomysłów, bo choćby Julian Tuwim potrafił zamienić taką zwykłą lokomotywę w bohaterkę wielkiej przygody i nagle sprawił, że wagony zaczęły budzić nasze emocje i zastanawialiśmy się, jak to wygląda, jak ta lokomotywa rusza. No myślę, że ta wyobraźnia była też pobudzana przez Jana Brzechwę, który miał niezwykły talent do wymyślania różnych bohaterów, bo były tam i kaczki, i żaby, i chrząszcze, i warzywa, i różne inne zwierzęta i wszyscy u niego mówili, kłócili się, śmiali, no i oczywiście przeżywali różne przygody. A myślę, że wielu z was pamięta właśnie te wierszyki. No to cóż, zapraszam dzisiaj do naszej audycji Kto z nami czyta? Będzie oczywiście też gość, ale to za chwilę. A na razie piosenka Krecik, zielony ma barecik, czyli też rym.

To audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć w tym popołudniowym czasie. A teraz mam dla Was propozycję, aby trochę się zabawić wspólnie. Otwieramy nasze linie i czekamy na telefony wszystkich tych, którzy lubią poezję, albo nawet tych, którzy niekoniecznie ją lubią, ale znają, bo będę miała teraz do Was kilka takich pytań, które mam nadzieję, że będą bardzo interesujące i być może będziecie wszyscy znać odpowiedzi, ale czekam na tych, którzy są na tyle odważni, żeby się do nas dodzwonić i pobawić się w naszym wielkim radiowym quizie książkowym. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekam na Wasze telefony.

Hej, hej, no moi drodzy słuchacze, czekam na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, bo już za chwilę ruszamy z naszym wielkim radiowym quizie książkowym. I mam nadzieję, że ktoś się do nas dodzwoni w tym czasie, kiedy ja wam opowiem o swoich ulubionych wierszach, bo miałam takie. To były przynajmniej dwa. Lubiłam właśnie takie dosyć długie wiersze, które miały chociaż kilka zwrotek, bo czytało się je trochę jak opowieść. I miały też oczywiście swoich bohaterów, przygody, no i trochę też śmiesznych sytuacji. Jednym z moich ulubionych utworów była Pchła Szachrajka. Nie wiem, czy jeszcze jest ktoś, kto pamięta Pchłę Szachrajkę, ale to była taka bohaterka, no myślę, że jedna z największych rozrabiak w historii polskiej literatury dziecięcej. Sprytna, pomysłowa, no i nieustannie wpadająca w kolejne kłopoty. I kiedy tak czytałam te przygody, to zastanawiałam się, w co jeszcze ta Pchła Szachrajka może wymyślić. A drugim moim ulubionym wierszem była Lokomotywa. Może dlatego, że mieszkałam kiedyś niedaleko takiej stacji kolejowej i tam dosyć często przyjeżdżały pociągi i wyobrażałam sobie właśnie, że one też są pełne bananów, fortepianów albo jest tam jakaś wielka żyrafa i myślę, że to też bardzo pobudzało wyobraźnię. No a oczywiście w tym wierszyku Lokomotywa było też rytm, tempo i humor, czyli coś, co takiego, co wciąga w czytanie tego wiersza. Można go sobie czytać naprawdę na wiele różnych sposobów. Trochę szybciej, potem trochę wolniej. Kiedy ta machina rusza, to zaczynać szybciej czytać, szybciej, szybciej i jeszcze szybciej, kiedy już naprawdę się ta lokomotywa rozbujała. No właśnie, lubiłam takie długie wiersze, zabawne historie, a jakie są wasze ulubione wiersze? 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony z niecierpliwością. Mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się porozmawiać z kimś z was i będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia dotyczące poezji dla dzieci.

gdyby tak zakochać się w wierszach, może w poezji dziecięcej, może warto zajrzeć do tych książek, które leżą być może u Was na półkach i sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze te wiersze, a może są tam też takie, których nie czytaliście, a warto byłoby się z nimi zapoznać. Myślę, że wiele osób kojarzy takie najbardziej znane wiersze, no i wydaje się, że to tylko czasami zabawne rymy i historyjki, ale tymczasem poezja ma ogromną moc, bo uczy nas języka, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, pomaga też lepiej rozumieć świat, bo kiedy słuchamy lub czytamy wiersze, no to poznajemy też nowe słowa, uczymy się bawić tym językiem, odkrywamy, że zwykłe rzeczy można opisywać w niezwykły sposób. No ale oczywiście też warto podpatrywać nasze obiekty, które mogłyby się znaleźć w naszej poezji, bo jeżeli na przykład taki żuk stał się bohaterem wiersza, albo biedronka, albo każde inne zwierzę, albo nawet kurz może stać się naszym bohaterem wiersza i wtedy możemy wymyślać niesłychane historie. Kto mógłby być takim bohaterem książki? Myślę, że każdy z Was miałby kilka takich propozycji. Kogo umieściłby jako głównego bohatera? Jaką przygodę mógłby przeżyć ten bohater? Ja na przykład tak pomyślałam sobie o tym kurzu, który gdzieś tam zwykle jest, albo na naszych meblach, albo pod meblami, albo w różnych innych miejscach, kiedy nawet czasami odsłaniamy zasłonę, to ten kurz się gdzieś tutaj nam poniewiera. No i może właśnie taki kurz też byłby dobrym pomysłem na napisanie wiersza, przygody o kurzu. Naukowcy zauważali, że dzieci bardzo szybko zapamiętują takie rytmiczne teksty i dlatego właśnie wielu z nas pamięta dziś wiersze poznane w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

0: kawowej i czasem właśnie wystarczy takie pierwsze zdanie i już potrafimy recytować niemal z pamięci, no bo oczywiście uczenie się takich wierszy rozwija też naszą pamięć, ale też wrażliwość, dzięki niej możemy trochę inaczej patrzeć na świat. Oczami innych ludzi, ale też oczami zwierząt, właśnie takich przedmiotów, baśniowych bohaterów, bo w wierszach wszystko jest możliwe. Zegar może opowiadać historię, pies może zostać filozofem, a księżyc może prowadzić rozmowy z dziećmi. No, w Polsce mieliśmy wielu takich znakomitych twórców poezji dziecięcej. Oczywiście znamy Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, ale warto też wspomnieć o innych autorach, na przykład Wanda Chotomska napisała setki wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci i co ciekawe, przez wiele lat współpracowała też z radiem i doskonale wiedziała, jak pisać teksty, których przyjemnie się później słucha. Jej bohaterowie byli pełni humoru, a jednocześnie byli też bliscy nam. Albo na przykład Danuta Wawiłow. Ona potrafiła patrzeć na świat dokładnie tak, jak dzieci, bo w jej wierszach znajdziemy mnóstwo takich wyobraźni, niezwykłych pomysłów. To nam na przykład napisała taki wiersz Dziwna Ciocia, który do dziś wywołuje uśmiech na naszych twarzach. A czy wiecie, że jednym z najbardziej znanych poetów dla dzieci był Jan Brzechwa i on był z zawodu prawnikiem? A te wiersze to pisał oczywiście po godzinach. Jego utwory w końcu tak stały się popularne, że do dziś są czytane w szkołach. No a pewnie o jego karierze prawniczej wielu osób już zapomniało. Ciekawostką jest również to, że wielu poetów bardzo lubiło obserwować dzieci i słuchać, jak mówią. I dzięki temu tworzyli takie teksty, które brzmią naturalnie i może dzięki temu też są łatwo zapamiętywalne. A już teraz kolejna piosenka, która również ma w sobie i rytm, i poezję, no i oczywiście rym, bo rym jest bardzo ważny. To nadaje właśnie ten taki rytm naszemu wierszu. Także możecie teraz sobie spróbować. Może napiszecie jakiś wiersz i będziecie mogli się nim pochwalić, a może macie już jakieś napisane poezje, no to jeśli tak, to koniecznie do nas zadzwońcie i będziecie mogli zaprezentować swoją twórczość na antenie. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, oklaski murowane. Dla tych wszystkich, którzy są odważni i zaprezentują swoją poezję na antenie.
1: Dosyć nudy.

0: Kto z nami czyta?
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagrać

o, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, o. Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Inne krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę. W jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką. Od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, ho. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda. To jest

Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i mustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda, o. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda.

hiszpańsku, w francusku. Olé, olé, olé. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz,

0: polsku, olé, po rosyjsku, olé, olé, olé, olé.
1: I tak to się stało, że właśnie pomidor stał się akurat tutaj podmiotem lirycznym naszej piosenki, a my w naszej audycji Kto z nami czyta, witamy już naszego gościa. Pan Piotr Banach jest dzisiaj z nami, autor książki Banach Dzieciom. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, skoro pomidor może być bohaterem piosenki, u pana również tych bohaterów nie brakuje, to znaczy, że wszystko może się stać naszym pomysłem na to, aby stworzyć wiersz?
2: Myślę, że tak, że to jest taka tradycja już gdzieś tam od Ezopa w ogóle, czyli jak dawno temu to było, żeby pod postaciami zwierząt ukrywać po prostu ludzkie przywary, ludzkie jakieś namiętności, żeby się po pierwsze chyba nikt nie obraził, a po drugie, żeby to było trochę takie neutralne dla każdego czytelnika, że to nie o mnie, to o kimś innym, ale ja mogę czegoś się z tego nauczyć, mogę wyciągnąć jakiś wniosek, mogę coś zrozumieć i to jest chyba właśnie taka jakby samo sedno tych wszystkich bajek, że to nie są tylko historie, ale to są zawsze morały. I ten morał musi być w mojej ocenie jakoś tak sprytnie wkomponowany, żeby on trochę zaskakiwał czytelnika, bo jeżeli to jest taki morał, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy lubią Misia Uszatka, ale Miś Uszatek zawsze na koniec tych swoich bajeczek właśnie miał taki morał, taka kawa na ławę, czyli i pamiętajcie dzieci, myjcie ząbki przed i tak dalej, no to te morały były dla mnie takie nieprzyswajalne. Ja się buntowałem przeciwko Misiowi Uszatkowi, bo myślałem sobie, co ty mi będziesz mówił, Miś, co ja mam robić, jak ja mam myśleć, ale jak były te w tych wszystkich bajkach tak fajnie te morały zaszyte. Jeżeli jeszcze były takie postacie, które oddziaływały na moją wyobraźnię. Bardzo lubiłem wszelkiego rodzaju bajki, baśnie o diabłach. O diabłach, aniołach. Po chłopięcemu tak po prostu.
1: Ale to musiały być też pewnie dużo bardziej takie mrożące krew w żyłach przygody.
2: Nie, bo to właśnie jakoś tak sobie wybierałem. Owszem, tam były jakieś przygody, zawsze ktoś z tym diabłem mierzył się, diabeł próbował go oszukać, on próbował oszukać diabła, raczej to było w tą stronę. To były baśnie, bajki, a nie horrory, ale było tam dużo takich właśnie treści, które potem, nawet się tego nie spodziewałem, kiedy je czytałem, ile one mnie po prostu nauczyły o ludziach, ale przede wszystkim o mnie samym, tak? Bo tam właśnie były zaszyte te treści, które w taki sposób, taki neutralny dla mnie, bo gdyby mi ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, ty jesteś taki i taki, ludzie są tacy i tacy, no to bym powiedział, jasne, ja się sam o tym muszę przekonać. Ale w takiej bajce, kiedy moja uwaga była odwrócona na te postacie takie właśnie egzotyczne, jak diabeł, jak anioł, to tak wchodziło trochę podskórnie, przez nieuwagę.
1: No właśnie, bo przecież wszyscy znamy też na przykład choćby pana Twardowskiego, tak, który też walczył, zmagał się z diabłem. No ale my tutaj dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o różnych wierszach, może tych bardziej też przyrodniczych, tak jak i u pana można

0: oczywiście takie wiersze też znaleźć. Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, no to są takie nazwiska, które myślę, że każdy gdzieś tam przerabiał i każdy zna przynajmniej kilka ich twórczości, kilka ich wierszy, a pan również lubił takie wiersze czytać jako
1: zdecydowanie, dziecko. Dorzuciłbym jeszcze tutaj z racji, że moje roczniki bardzo mocno wychowywały się jeszcze na Kornelu Makuszyńskim.
0: Oczywiście też.
1: Awantury i wybryki małej małpki Fikimiki, czy przygody Koziołka Matołka. Pomijam już, bo to nie były wiersze, ale te wszystkie takie właśnie książeczki Babcia Chmiela, Tytus Romek i Atomek, to trochę inne rzeczy, ale jednakowoż to kształtowało bardzo moją wyobraźnię w dzieciństwie. Oprócz tych baśni, o których mówiłem wcześniej, bajkach, klechdach, no to te wierszyki uczyły mnie czegoś, co mi się potem bardzo jakby przydało w dorosłym życiu, bo ja potem zostałem muzykiem. Zostałem muzykiem rockowym i okazało się, że to zamiłowanie do rytmu, które wyniosłem właśnie z wierszowanych takich bardzo rytmicznych fraz, mi się przydało, bo ja potem jako perkusista mogłem w pewnym sensie odbijać się od tych pięknie napisanych zdań, tak? Bo Brzechwa, Tuwim to były nie tylko historie, to był kunszt po prostu pisarski, literacki. I tam się to wszystko jakoś tak pięknie splatało, że zostało ze mną po prostu na całe życie, czego dowód w tej książeczce mojej.
0: No właśnie, był pan przecież twórcą wielu różnych tekstów, był pan też twórcą zespołów rockowych, tak jak pan powiedział. Czyli to jest tak, że kiedy czytamy takie wiersze jako dzieci, to później ten rytm i melodia tych wierszy przenosi się na nasze dorosłe życie?
1: No u mnie tak się sprawdziło. Nie wiem, czy u każdego, ale ja bym polecał, tak? Ja bym polecał każdemu właśnie, kto... No, dzieciom jest trudno cokolwiek polecać, bo najlepiej je czymś zaciekawić. Ja nie wiem, czy teraz tutaj tak mówiąc do niezgłośnika jestem w stanie je zaciekawić, ale warto jest naprawdę czytać i bajki, i baśnie, i opowiadania, bo to bardzo, ale to bardzo człowieka buduje. Buduje właśnie w taki sposób, którego on się nawet nie spodziewa. To mi się przydało jako muzykowi, ale przydało mi się potem to jako tekściarzowi. Mało tego, przydało mi się w szkole, bo pamiętam lekcje na przykład historii, jak poszedłem do liceum i pani profesor coś opowiadała, a ja wchodziłem jej w zdanie i tam kończyłem. Ona mówi, a skąd ty o tym wiesz? Przecież jeszcze nie przerabialiśmy tego. Ja mówię, a bo ja czytałem Robin Hooda i tam to wszystko było. Więc warto, to pomaga potem w życiu.
0: No to w takim razie już za chwilę zainteresujemy naszych słuchaczy wierszami pana Piotra Banacha, bo jest ich kilka i myślę, że o nich też warto powiedzieć parę słów, bo rzeczywiście zestawienia niektórych postaci są bardzo ciekawe. No, także zostańcie z nami i wracamy już po piosence.

0: Chmury i zespół Akuku na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a z nami dzisiaj Piotr Banach, autor tekstów, lider zespołów i producent muzyczny, zespół Hej i Indios Bravos. To były twoje zespoły, w których duży wkład miałeś.
1: No byłem założycielem, byłem liderem tych zespołów. Tych zespołów w moim życiu było dużo więcej. Obecnie jest zespół, który myślę, że nazwa tutaj się może spodobać słuchaczom, bo nazywa się Baika. Bajka, tylko tak Baika, bo to jest od Banach i Kafi. I ja od 10 lat właśnie w takim zespole spełniam się jako muzyk, ale im jestem właśnie starszy, tym bardziej mnie ciągnie do tego, żeby przypomnieć sobie, jak to fajnie było być dzieckiem, więc piszę teraz takie bajeczki i piszę również takie bajki prozą, które gdzieś tam zamierzam niedługo opublikować, więc trochę się przebranżowuję, można powiedzieć.
0: No właśnie tak zastanawiałam się, dlaczego wiersze dla dzieci, a nie piosenki dla dzieci. No, jest bajka, ale myślę, że tutaj można by było jeszcze szerzej trochę potraktować twoje umiejętności.
1: Nie, mamy taki pomysł z kolegą. W przypadku Kafi, z którą współtworzymy razem właśnie zespół bajka. Zespół bajka jest zespołem rockowym. I nawet Kafi prosiła, żebym ja trochę tak nie mieszał tego, bo już ludzie dostaną takiego kociokwiku w głowie, to co my w końcu jesteśmy, tak? Czy my jesteśmy zespołem dla dorosłych, czy dla dzieci. Ale w związku z tym z kolegą chcemy zrobić coś takiego, żeby te moje bajki, te wiersze przenieść na takie jakby widowisko muzyczne. Podział ma być taki, ponieważ kolega jest wokalistą, że ja mam być narratorem, a on ma śpiewać wszystkie te po prostu głosy tych postaci. Ma być to trochę improwizowane, trochę przygotowane wcześniej, trochę na śmiesznie, trochę na edukacyjnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No a teraz wyszła książka Banach dzieciom. Wiele ciekawych wierszyków. Może opowiedzmy trochę o nich. Pierwszy, ten, który jest na początku, który przygotowuje nas na to, co możemy znaleźć w książce, to Kura i jajko. Niecodziennie potraktowałeś kurze problemy, muszę przyznać.
1: No, nie wiemy nic o kurach. Może one mają właśnie takie problemy. Ja pamiętam, jak mieszkałem na wsi, to te kury niosły się wszędzie. I tylko nie w kurniku. Kurnik, jak się je gdzieś tam przypilnowało, to faktycznie w kurniku, ale bardzo lubiły w krzakach, gdzieś tam właśnie na polnej drodze. Więc myślę sobie, że kury mogą mieć taki problem. Nie wiem, czy są aż tak bardzo przywiązane do jajek, jak ta moja kura z mojej bajki, ale to całkiem możliwe. To oczywiście jest jak zwykle o ludziach. Może nie powinienem zdradzać, co autor miał na myśli i jaki jest morał, bo każdy czytelnik powinien sam sobie ten morał odnaleźć, ale powiem w tym przypadku, że ja chciałem napisać o tym, że jeżeli pojawia się problem, to go trzeba rozwiązać, bo jeżeli się człowiek nad tym za długo zastanawia, to ten problem się po prostu zwiększa. Na początku kura miała jedno jajko, a potem już pojawiło się drugie i się problem zdublował. Był dwa razy większy. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie podać pełen tytuł książeczki, bo to faktycznie jest Banach dzieciom, ale Banach dzieciom w każdym wieku. Jest to tyle ważne, że uważam, że jest to książka, którą również mogą czytać dorośli, bo odnajdą tam po prostu mnóstwo swoich własnych przemyśleń. Tak jak odnajdują te swoje przemyślenia,

0: myślenia w tekstach, które ja pisałem i bardzo często do mnie przychodzili ludzie i mówili, skąd ty o mnie tyle wiesz? Bo napisałeś piosenkę o mnie albo taką, pod którą ja mógłbym się podpisać. To tak sobie myślę, że tak jest z tymi bajeczkami, że tutaj każdy, jeżeli ktoś jest w pewnym sensie dzieckiem, no dzieckiem jest się do jakiegoś określonego wieku, ale metaforycznie jest się w mojej ocenie wtedy dzieckiem, kiedy jest się ciekawym świata. Że dzieci charakteryzuje olbrzymia ciekawość świata. Wszystko dla nich jest nowe. Wszystko jest jakimś tam magiczną krainą, którą trzeba po prostu przemierzać. I jeżeli ktoś zachowa w sobie ten pierwiastek dziecka i będzie przez całe życie szedł z taką ciekawością, no to chyba to jego życie będzie ciekawsze. I ja też staram się takimi bajkami popchnąć taką osobę dorosłą. Ej, przypomnij sobie. Albo nie przypomnij sobie, poczuj. Wciąż jesteś jednak dzieckiem.
1: Z pewnością czytanie tych wierszyków wprowadza nas w taką nostalgię, bo przypominamy sobie, jak to właśnie było wakacje u babci, czy właśnie gdzieś tam jakieś spacery po lesie, bieganie po polach i po lasach. Myślę, że to jest coś, co my dorośli często wspominamy z takim trochę łezką w oku, a dzieci myślę, że teraz akurat zbliżają się wakacje, więc będą miały możliwość po raz kolejny po tej naturze się trochę poruszać. Czy te wiersze to jest twoja taka prywatna obserwacja, czy to były też różne takie zbiegi okoliczności, które opisywałeś gdzieś w swoich wierszach?
0: To są takie jakby zdjęcia, metaforycznie rzecz mówiąc, sytuacji, w których się znalazłem. Na przykład chodzę z psem na spacery, na tak zwane stawy. Tam w Miłosławiu są stawy rybne i to wygląda trochę jak Małe Mazury, ten Miłosław. I za każdym razem przechodziłem obok drzewa. Tu jest pole, po jednej stronie, po lewej stronie mam pole, po prawej mam staw rybny, tu są trzciny, tu jest las i jest wielki taki krzak, drzewko wręcz, głogu, który bardzo pięknie kwitnie, który ma piękne czerwone owoce i gdzie tam zawsze jest duży ruch owadów. No i ten pies za każdym razem, jak przechodziliśmy obok tego drzewka, przegapiał, a jest to pies o bardzo takim silnym instynkcie myśliwskim, więc cały czas węszy. I za każdym razem przegapiał, że tam jest zając. I ten zając chyba tam mieszkał przy tym, przy tym głogu. I za każdym razem, kiedy tam przechodziliśmy, to on tak na spokojnie oddalał się. Nie był w żadnej panice, nie uciekał. Nie musiał, bo pies był na smyczy, ale instynkt podpowiadał mu, że on tutaj chyba rozdaje po prostu karty. Ja patrzyłem na tego zająca, na tą całą scenerię, na ten głóg, na ten las, na te trzciny i potem właśnie opisałem to w bajeczce Zając roztargniony. Dokładnie tak. Tam, gdzie rośnie głóg czerwony, szumią trzciny, pachnie las, mieszkał zając roztargniony, co się mylił raz po raz.
1: Jedna mi rzecz tylko nie pasuje, bo zwykle piszesz w swoich wierszach o zwierzętach. Mhm. A krasnoludki skąd się wzięły?
0: A krasnoludki to była pierwsza bajeczka, którą napisałem chyba 30 lat temu. Wzięły się pewnie z potrzeby serca. Tak jak mówiłem, te wszystkie bajki mojego dzieciństwa, one oprócz tych diabłów i aniołów oczywiście miały krasnoludki, smoki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie postacie nie z tego świata. Ale tam też jest jakby ważny ten morał. To, co mówi nauczyciel na końcu. I to jest całe przesłanie tego, że to my trochę jakby zapełniamy ten świat, w którym żyjemy, jego mieszkańcami. Można żyć w świecie z krasnoludkami, można bez. Zachęcam do przeczytania tej bajki, tam nauczyciel po prostu to wszystko ładnie spuentuje, ale dla mnie te krasnoludki to właśnie też zawsze było coś takiego, do czego w pewnym sensie mnie ciągnęło. Wypatrywałem ich, chciałem spotkać z jednej strony krasnoludka, a z drugiej strony chciałem, żeby zza wzgórza wyłoniła się Godzilla. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Godzilla, to taki wielki japoński smok, potwór, dinozaur, który bardzo oddziaływał na moją wyobraźnię, jak byłem dzieckiem.
1: No to w takim razie teraz, ponieważ zbliża się godzina 19, to na chwilę zrobimy tutaj przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Piotrem Banachem po piosence.

0: Hej, przygodo! Przed nami kolejna wyprawa do Parku Narodowego. Tylko do którego z nich udamy się tym razem? Wiem, zdamy się na los. Słowiński Park Narodowy. Obieramy zatem kurs na polskie morze. Taka frajda rzeczywiście nie zdarza się co dzień, ale w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w naszej dzikiej audycji? Oczywiście, że tak. Przywitajmy tegoroczne wakacje razem, podziwiając piękno polskiej przyrody. Do usłyszenia, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Kto z nami czyta?

0: Dobra energia i Ania Broda. Myślę, że w każdym z nas jest teraz dobra energia, bo jest piękne popołudnie, ciepło, można miło spędzić czas słuchając Polskiego Radia Dzieciom, a to audycja Kto z nami czyta. Dziś czyta z nami Piotr Banach, który napisał też książkę, więc i czyta, i pisze, a oprócz tego jest też liderem zespołów, założycielem zespołu Hej, więc myślę, że wielu dorosłych też może pana Piotra dobrze kojarzyć. No a teraz książka Banach, dzieci w każdym wieku. Jak to się stało? Co było takim przyczynkiem do tego, żeby ta książka powstała?
1: No, zabierałem się do tego od wielu lat i przyszedł taki moment, że już dłużej tego nie można odkładać. Jak powiedziałem wcześniej, trochę, no nie, jeszcze nie, jeszcze się na emeryturę muzyczną nie wybieram, ale trochę już inaczej myślę o świecie, mam trochę inną energię wewnętrzną, taką swoją.
0: Pomyślałam, że może powie, że córka mnie zmotywowała.
1: Córka też, bo ja szukałem bajek dla niej w pewnym momencie, takich, że już oczywiście przerobiliśmy wszystkie bajki Tuwima, Brzechwy i chciałem znaleźć coś współczesnego. I okazało się, że nie ma takich bajek w starym stylu, że zmieniły się czasy, autorzy bajek piszą zupełnie inaczej. A mi się wydaje w taki naturalny sposób, że skoro ja się na tym wychowywałem, że to jest najlepsza na świecie, taka forma właśnie do bajek. Więc Pola, moja córka, już miała innego rodzaju bajki. Ja nawet mi się podobały, oglądałem razem z nią Świnkę Pepę. Ta Świnka Pepa dla mnie była jakaś taka właśnie przyswajalna. Inne może jakoś tam niekoniecznie, ale... Skłamałbym, gdybym powiedział, że napisałem te bajki tylko z myślą o mojej córce. To byłoby ładne, romantyczne. Ja jej oczywiście tę książeczkę zadedykowałem, ale ja ją napisałem po prostu z potrzeby własnego serca. Właśnie z tego, z tej takiej ciekawości świata, o której mówiłem wcześniej, że uważam, że każdy powinien w sobie tą ciekawość świata pielęgnować. I we mnie zrodziła się taka ciekawość, a czy dam radę? Czy ja potrafię? Czy to wszystko ja sfinalizuję? Udało się z pomocą, muszę tutaj złożyć podziękowania Bibliotece w Jarocinie, która jest takim właśnie oficjalnym wydawcą. I oni po prostu, ponieważ w zeszłym roku miałem taki swój poważny jubileusz tej mojej muzycznej twórczości, i oni nie dość, że mi zrobili koncert jubileuszowy, to jeszcze wydali moją książeczkę, więc bardzo, bardzo Jarocinowi i Bibliotece w Jarocinie, Urzędowi Miejskiemu bardzo dziękuję za to. A też nie mogę nie wspomnieć, i to byłoby bardzo chyba nawet nieładnie z mojej strony, że dopiero w tym momencie tej audycji wspominam o Nadii Lelental, graficzce, która zilustrowała tą książeczkę, bo to naprawdę jest, zrobiła to wspaniale. Było to trochę przypadkowo. Dla zespołu Bajka zrobił jakieś graficzne rzeczy, między innymi klip do jednej z piosenek, jej partner życiowy. Ja kiedy ja z nim rozmawiałem o tym, czy słuchaj, może byś tak podjął się zrobienia jakichś takich ilustracji do książeczki, on mówił, no wiesz co, ja to trochę nie mam czasu, ale moja Nadia mogłaby spróbować. A robiła już coś wcześniej? No tak, coś próbowała, więc ja byłem taki trochę niepewny, no dobrze, no skoro on za nią ręczy, ale okazało się, że jak Nadia przysłała te swoje ilustracje, to są właśnie dokładnie takie ilustracje, jak sobie wyobrażałem, także...
0: Bez korekty.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj jakby współautorami tej książeczki. Ja po prostu od strony werbalnej, a Nadia od strony graficznej.
0: Ale wróćmy jeszcze do twojej córki Poli. Ona, powiedzmy, że była takim delikatnym i taką iskierką,

0: spowodowała, że ta książka powstała, że napisałeś te wiersze, ale czy ona też była recenzentką tych wierszy? Czy mówiła ci, tata, ten tak, ale ten to nie do końca rozumiem, albo było jakieś takie od, z jej strony?
1: No właśnie, właśnie nie. Jak ja zacząłem finalizować tą książeczkę, to Pola już była pannicą. Teraz w tym roku skończyła 15 lat, więc to nie do końca jest jej po prostu estetyka. Ale ja w tej chwili nadrabiam trochę, bo Pola dała mi bardzo mocną taką rzecz. Obudziła we mnie znowu właśnie... No to takie dziecięce myślenie. Ona mnie zaskakiwała swoimi skojarzeniami, zaskakiwała mnie swoim widzeniem. Ba, zaskakiwała mnie taką mądrością, której nie mogła jeszcze nabyć. To jest taka jakaś mądrość wewnętrzna. Tak celne sformułowania i jakieś takie riposty. Ja teraz właśnie piszę już prozą. Coś, co roboczo nazwałem Polibaje, że jest tata, czyli ja, i jest właśnie Pola. I ja ją tak umiejscawiam w tej książeczce jako taką czterolatkę, bo to był ten taki okres, gdzie ona była taka najbardziej, jak to powiedzieć, błyskotliwa, słodka. Znaczy nie najbardziej błyskotliwa, bo to tak brzmi, jakby później nie była. Ale właśnie wtedy mnie tak najbardziej zaskakiwała, tak? Bo ta nasza komunikacja już się zrobiła taka pełna. Ja mogłem po prostu zrozumieć ją, ona mogła zrozumieć mnie. Więc... ten okres, jak Pola ma 4 latka i ja piszę takie właśnie już opowiadanka, kiedy ten tata opowiada Poli bajki, które sam wymyśla, tak na poczekaniu, bo ona go zawsze zaskakuje prośbą o bajkę. I on stara się to wymyślić i stara się coś tej Poli przekazać, ale ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się, że tyle samo, co on Poli, to Pola jemu przekazuje podczas słuchania tych jego bajek, zadając mu takie pytania. Więc teraz aktualnie nad tym właśnie pracuję.
0: Ja proponuję, abyśmy teraz może włączyli do naszej rozmowy słuchaczy. Być może znajdzie się ktoś, kto chciałby do nas zadzwonić i taką książkę przyjąć jako prezent.
1: Byłoby wspaniale.
0: Od Polskiego Radia Dzieciom i Piotra Banacha. Może pytanie jakieś moglibyśmy zadać dla naszych słuchaczy.
1: Mam teraz to pytanie na poczekaniu wymyśleć. To będzie poważna sprawa. A ja bym powiedział, zadałbym takie pytanie, czego mogą nauczyć nas bajki?
0: O, no to w takim razie startujemy. Otwieramy naszą linię i czekamy na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. I być może uda wam się taką nagrodę od nas zdobyć. No to czekamy.

0: energię.
1: Ala Janosz kolejną dawkę energii nam tutaj dołożyła do naszej audycji. Kto z nami czyta dziś? Czyta z nami Piotr Banach. Piotr Banach, który napisał książkę dla dzieci z wierszykami, które no myślę, że wielu z nas mogą kojarzyć się z takimi dawnymi wierszykami Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Wandy Chotomskiej, które przypominają nam trochę o tym, żeby właśnie wyjść na dwór, na trawkę, popatrzeć trochę na te zające, na biedronki, na stonogi i zastanowić się, co tam u nich się w tym życiu dzieje. Ty tak właśnie wychodziłeś na spacer i tak podpatrywałeś te zwierzaki?
2: No tak jak mówiłem wcześniej, tak. Takie te spacery obowiązkowe, bo przychodzi godzina 14 i po prostu pies dostaje jakiegoś takiego amoku, tak? Trzeba go koniecznie wyprowadzić, bo inaczej dzień będzie dla niego stracony. Więc tak, mam takie, nawet jak mi się bardzo nie chce, to spaceruję po tym lesie i rozmyślam. To jest właśnie fajny taki moment, że ja mogę te swoje bodźce wzrokowe przekładać od razu na myśli. Wiele z tych bajek powstało na takich spacerach.
1: No ale spacery latem z psem, no to normalne. Ale w basenie? Który wierszyk wymyśliłeś w basenie?
2: W basenie, który ja wymyśliłem wierszyk? Pewnie
1: sam tak
2: powiedziałem. Tak. Tylko teraz właśnie staram się. Na pewno nie kłamałem. Na pewno któryś powstał w basenie. Teraz przelatuję przez te wszystkie wierszyki w głowie. No dobrze, ja zaraz wrócę do tego. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które był... Mógłbym skłamać, mógłbym powiedzieć o dowolny, bo tego nim nikt nie wie. Ale chciałbym być tutaj uczciwy i powiedzieć faktycznie, który był w basenie. Jest taki wiersz, który... bajeczka, która zamyka całą książeczkę. To jest o babci Teresce. I ta babcia Tereska to jest babcia dla Poli, dla mojej córki. Dla mnie to jest moja mama. I tam naprawdę jest bardzo wiele prawdy o mojej mamie, o miejscowości, w którym moi rodzice mieszkają. Oni się przeprowadzili po prostu ze Szczecina na wieś kilkadziesiąt lat temu już i stworzyli tam takie... takie swoje miejsca na ziemi, właśnie pełne zwierząt i pełne takiej... miłości do świata, tak bym to powiedział. Ja chciałem o tej mojej mamie, a dla Poli babci Teresce napisać, więc to była taka bajka, która mi nie przyszła do głowy przy okazji spacerów, tylko tak sobie pomyślałem, fajnie by było, żebym tą jakoś tą swoją mamę uhonorował w takim sensie, że będzie mogła sobie przeczytać. Ja nie wiem, czy jej się to spodobało w takim sensie, że tamten jej rys charakterologiczny, który jej nadałem, w mojej opinii prawdziwy, ale zawsze my na siebie patrzymy trochę inaczej niż patrzą ludzie z zewnątrz. Są tam takie rzeczy jak biedronka i stonoga, które opisują no, wiele moich takich doświadczeń. Nawet dlatego właśnie razem z Kafi wyprowadziliśmy się ze Szczecina, z dużego miasta, ponieważ czuliśmy się tacy, że spotykamy jakichś znajomych. Mieszkamy w mieście, którego jakby największą zaletą jest to, że może być w nim mnóstwo atrakcji, wynikających z tego, że mieszka tam mnóstwo ludzi, którzy być może myślą i czują jak my. Ale za każdym razem, kiedy próbowaliśmy się z kimś umówić, to było... No, tak, musimy się koniecznie spotkać, tak, zadzwońcie, zadzwonimy. To co, to może w weekend, nie, to może za dwa.

I doprowadziło to do tego, że myśmy pojechali szukać tych ludzi zupełnie gdzie indziej, do bardzo małej miejscowości. Teraz mieszkamy w małej miejscowości. No i ta Biedronka i Stonoga właśnie opisują dokładnie te sytuacje, tak? Że no jasne, bardzo chętnie się spotkamy, ale teraz, przepraszam się bardzo, już śpieszę i

0: i tutaj dochodzi do jakichś tam różnych sytuacji, ale w twoich wierszach to, co jest istotne, to to, że każdy kończy się jakimś morałem i myślę, że to już nie jest tak łatwo wymyślić, bo zestawić Biodronkę ze Stonogą, no to powiedzmy, że one w jakichś tam warunkach mogą się spotkać, ale ich problemy już są zupełnie inne, no ale ten morał, jak się tworzy takie morały?
1: Ja myślę sobie, że one już są. Ja mam w ogóle taką teorię na temat tworzenia jako takiego, że my, ludzie, którzy tworzą, jesteśmy tak naprawdę tylko takimi antenami, że my wyłapujemy coś, co już jest, co świat stworzył. Nie wyłapujemy w ten sposób, że ktoś coś napisał, a my to kopiujemy. Nie, nie. W sensie czegoś takiego, mnie to zastanawiało na przykład, jeżeli chodzi o muzykę, że dlaczego raptem na całym świecie wszyscy zaczynają słuchać muzyki reggae, a dopiero potem włączają się w to media, bo można powiedzieć, zostało to rozpromowane. Nie. Najpierw wszyscy zaczynają jej słuchać. W Polsce, we Francji, w Niemczech, za oceanem, w Japonii. Kiedy miałem ten taki właśnie swój okres słuchania muzyki reggae, to jeździłem dużo po świecie. I wszędzie tam byłem na festiwalu reggae we Francji, byłem na festiwalu reggae w Japonii i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie tam właśnie ta muzyka rezonowała bardzo. Skąd ona się wzięła? Nie wiem. Myślę, że podobnie jest właśnie z literaturą, z bajkami, że przychodzi jakaś taka wibracja z kosmosu. Jakby to dziwacznie nie brzmiało, ja to tak odczuwam. I my jako właśnie twórcy po prostu jesteśmy antenami, które te wibracje wyłapujemy. W związku z tym teksty, które ja piszę do piosenek, czy piszę bajki, ja naprawdę je tylko zapisuję. One mi się w pewnym sensie dyktują i ja bardzo często dowiaduję się, jaki jest morał, czy z tekstu, czy w tekście, czy w bajeczce, dopiero jak go zapisałem, jak go sam sobie przeczytałem.
0: Sam jesteś zaskoczony.
1: Sam jestem czasami zaskoczony, tak. O! I tutaj jeszcze tak chciałem powiedzieć wcześniej, że zawsze jest jakaś taka właśnie interakcja, że są postacie, tak jak Biedronka, Stonoga, czy tutaj z tymi krasnoludkami, to jest całe mnóstwo jakichś tam różnych postaci, ale jest na przykład taka bajeczka tutaj o Czapli, która w zasadzie w tej scenie jest tylko sama Czapla i jej wyobraźnia, ale ta wyobraźnia jej podsuwa takie właśnie obrazy, że ona widzi rzeczy, które się zupełnie tam nie dzieją, ale to też jest właśnie bardzo mocno o nas, tak? My bardzo często sami siebie jakoś wpychamy w lęk, w niepokój, bo nic się nie dzieje, nie ma tak naprawdę powodu do niepokoju, ale my go jakoś wydłubujemy z wewnątrz siebie i zaczynamy się stresować, bo nam podpowiada nasza własna wyobraźnia. Potem możemy się nawet z tego śmiać, że a, co ja sobie tak myślałem, a przecież to głupie było, ale w momencie, kiedy to się dzieje, to naprawdę bardzo się tym wszystkim stresujemy i ta Czapla tak się zestresowała.
0: Banach dzieciom w każdym wieku to książka, która powstała, jest całkiem świeżutka.
1: Tak.
0: Jest nowość, no, którą warto się zainteresować. Czy już w twojej głowie pojawiły się kolejne pomysły na kolejne wiersze, a może na kolejny zbiór wierszy?
1: Dopisałem jakąś bajkę o Pawiu, ale teraz jakby pochłonęło mnie to, co mówiłem wcześniej, że te takie tak zwane polibaje, że już pisane prozą właśnie ta historia Poli i taty i te bajki się pojawiają w opowieściach taty, tak zwana opowieść szkatułkowa, że co chwilę ktoś zaczyna jakiś wątek, tak? Opowiada się o kimś, a ten ktoś, o kim się opowiada o kimś innym, a tamten znowu o kimś innym.
0: No to w takim razie czekamy na kolejne bajki, kolejne wiersze być może. Mam nadzieję, że będziemy mogli poznać jeszcze głębiej twoją twórczość. No i oczywiście zapraszamy do tego, aby poznawały ją dzieci, bo myślę, że dorośli to już całkiem dobrze znają. Piotr Banach był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i audycji Kto z nami czyta. Myślę, że czytajmy poezję, bo warto.
1: Bardzo warto. Ja bardzo zachęcam. Naprawdę byłem tym zaskoczony wielokrotnie, ile mi to dało. Tak? Te wszystkie rzeczy, które w dzieciństwie napełniałem się nimi, nasiąkłem i one po prostu potem wydały taki plon, no takie ziarenko, które gdzieś tam w tą glebę pod tytułem ja zostało wpuszczone i potem wyrosło z tego, no, całkiem fajne drzewo owocowe.
0: No to skoro tak, to zapraszamy w takim razie do kuchni. Natalia Lesz nam teraz zaśpiewa

Kto z nami czyta, to audycja, która powoli już dobiega końca, ale mamy jeszcze całe 34 minuty i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze wciąż dobrze bawić. Przed chwilą był z nami pan Piotr Banach, który opowiedział o swojej najnowszej książce Banach dzieciom w każdym wieku. Przepiękne ilustracje i oczywiście wiersze, które myślę, że spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. A my teraz chcielibyśmy powoli zaprosić was do kolejnego naszego cyklu książkowego i myślę, że już teraz jest pora na to, aby zaparzyć sobie herbatę, a może kakao, wziąć ze sobą, może przykryć się kocykiem i posłuchać fragmentu książki, która oczywiście tradycyjnie pojawi się już za chwilę na naszej antenie, a tym razem kto to będzie i co to będzie, to Finek autorstwa Jana Grabowskiego. To jedna z tych opowieści, które od wielu lat zdobywają serca młodych czytelników. Jej bohaterem jest energiczny, ciekawy szczeniak o imieniu Finek, który trafia do domu małej dziewczynki zwanej Dzidzią. Razem przeżywają wiele zabawnych, wzruszających i pełnych niespodzianek przygód, a co ciekawe, Jan Grabowski był wielkim miłośnikiem zwierząt i właśnie o nich pisał najchętniej w swoich książkach i pokazywał, że mają własne charaktery, emocje, potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi człowieka. A już za chwilę przekonamy się, jak wygląda świat oczami młodego, psotnego psiaka, do którego zwykłe mieszkanie może stać się krainą pełną tajemnic, a codzienne przedmioty początkiem wielkiej przygody. Myślę, że na te opowieści będziecie musieli już trafić sami po przeczytaniu tego fragmentu i kolejnych. Trzy fragmenty książki Finek w wykonaniu Jana Grabowskiego już za chwilę na naszej antenie, a książka ta pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl, gdzie można znaleźć jeszcze więcej takich książek do poczytania. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że z tą książką będzie on jeszcze przyjemniejszy. Do usłyszenia, pa, pa!

Jan Grabowski, Finek. Dzidzia była chora. Dokuczał jej złośliwy ból w kolanie. Lekarz uprzedzał rodziców dzidzi, państwa rosochackich, że choroba potrwa dłużej. Zalecał bezwzględny spokój. I dzidzia wiedziała dobrze, że będzie musiała długo, długo leżeć w łóżku. Czy kto z was lubi chorować? Czy komukolwiek z was wypadło leżeć w łóżku długie, długie, tak strasznie długie tygodnie? Boże, co za nuda, prawda? Godziny wloką się i wloką, dni wydłużają się tak, że zdaje się, iż nigdy się nie skończą. Niczym porządnym zająć się nie można. Bo jak tu na przykład bawić się w pociąg i jechać koleją do dzieciny w odwiedziny? Każdy wie, że do takiej jazdy potrzebna jest paka lub chociażby krzesło. Ale jechać na łóżku to bardzo trudno, prawie niepodobna. Dzidzia próbowała wprawdzie robić z łóżka pociąg. Sapała jak lokomotywa, ale gdy tylko zaczęła podskakiwać na materacu w takt sapania, każdy wie, że wagon trząsie, natychmiast mama wołała z drugiego pokoju. Dzidziu, leż spokojnie, kochanie. Nie wolno ci skakać ani poruszać chorą nogą. I rób, co chcesz. Trzeba było leżeć spokojnie i ani się nie poruszyć. Dzidzia próbowała czytać, bo czytać umiała. Ale czyż można cały dzień patrzeć na litery? Zresztą bardzo trudno o tak ciekawą książkę, która zajęłaby na długo, bardzo długo, na całe tygodnie, prawda? Kiedyś wpadła dzidzi do rąk ciekawa książeczka. Była to opowieść o małej dziewczynce, sierotce opuszczonej przez wszystkich. Jedynym jej przyjacielem i nieodstępnym towarzyszem był piesek Wiernuś. Psina nie opuszczała nigdy swojej małej pani. Wyświadczała jej tysiączne przysługi, ogrzewała własnym ciałem, broniła. Dziewczynka z bajki była samotna, ale czuła się na świecie dobrze. Zupełnie dobrze. Miała przecież oddane sobie poczciwe psie serce swego Wiernusia. Powiastka ta wywarła na dzidzi wielkie wrażenie. Poczęła ona rozmyślać nad dziejami sierotki z bajki. Porównywała siebie do tej opuszczonej przez wszystkich dziewczynki i choć ani sierotą, ani opuszczoną nie była, uznała, że pomiędzy losami jej, dzidzi, a dziewczynki z bajki

i zachodzi wielkie podobieństwo. Obydwie są jednakowo samotne. Czasem, gdy ojca nie było w domu, a matka i Katarzyna zajęte były w kuchni, wyobrażała sobie wtedy, że jest noc i ciemno. Bardzo ciemno. Zupełnie ciemno. Nawet latarnie się nie palą. A ona, dzidzia, błąka się ulicami wielkiego miasta. Sama, samiutka. Żeby tak mieć psa, małego pieska, choćby nawet nie tak mądrego jak Wiernuś, wzdychała. I rozmyślała nad tym, ile to szczęścia, ile uciechy można mieć posiadając psa. Małe szczeniątko, takie wesołe, figlarne, które można pieścić, z którym można się bawić. Postanowiła, że musi mieć pieska. Wiedziała jednak, że nie przyjdzie to łatwo. Słyszała, że pan Rosochacki mówił nieraz: po co skazywać biedne stworzenie na ciągłe przebywanie w mieszkaniu? Gdybyśmy nie mieszkali w Warszawie, to co innego, ale trzymać psa tu, w tej kamienicy? Na tym podwóreczku małym, ciemnym jak dno studni? Za bardzo lubię psy, żebym je miał skazywać na taką niewolę. Dzidzia znała swego ojca. Wiedziała, że byle go serdecznie poprosić, to można od niego uzyskać wiele, bardzo wiele. Spodziewała się więc, że może teraz właśnie, gdy jest chora, kiedy musi tak długo leżeć w łóżku, jej kochany ojczulek ulegnie łatwiej prośbom swej małej, chorej dziewuszki. Postanowiła spróbować. A nuż się uda? A nuż ojczulek się zgodzi? I dzidzia będzie miała pieska, własnego małego psiaka. To dopiero będzie uciecha.

Któregoś po obiedzie pan Rosochacki siedział koło łóżka Dzidzi. Dziewczynka rozejrzała się po pokoju, westchnęła i powiada: czy nie uważasz, ojczulku, że u nas pusto w mieszkaniu? I tak jakoś bardzo smutno? Ojciec spojrzał na Dzidzię, pogładził ją po głowie. Pewnie krakowianka skarżyła ci się po cichu, że jej się nudzi i że rada by mieć jeszcze jedną lalkę za towarzyszkę. Nie, ojczulku, zaprzeczyła żywo Dzidzia. Ja teraz nawet nie rozmawiam z krakowianką. Pogniewałyście się? O co? Nie, zaprzeczyła żywo Dzidzia. Ja ją zawsze bardzo, bardzo lubię. Tylko ja teraz myślę, ciągle myślę. No proszę, o czym tak myślisz ciągle, dziecino? Jakby to było dobrze, gdyby tu u nas był ktoś żywy. Naprawdę żywy. Nie tak na niby jak krakowianka albo inne lalki. Tak bym chciała mieć kogoś, z kim można by się było bawić. Naprawdę bawić. Chciałabym, żeby ten ktoś żył, biegał, skakał. Ojciec spojrzał na Dzidzię. Dziewczynka patrzyła mu w oczy bardzo przymilnie. Któż to ma skakać koło ciebie? Może żaba, co? Spytał. Fe! Któż by tam myślał o żabie? Oburzyła się Dzidzia. No więc o czym mówisz? Dopytywał się pan Rosochacki. Dzidzia uniosła się na łóżku. Objęła ojca za szyję, mocno, mocno. Pocałowała. Nachyliła się do ojcowego ucha i szepnęła. Proszę, bardzo proszę o małego pieska. Ojciec zdziwiony odsunął ją nieco od siebie. Dzidzia zaczęła mówić szybko, nie dając dojść ojcu do słowa. Wielki, dorosły pies, taki na przykład jak lord pana pułkownika, no to co innego. Taki pies zanudza się w mieszkaniu. Nawet w takim wielkim mieszkaniu jak pana pułkownika Buczackiego. Zaraz widać, że lord się nudzi, bo ma zapłakane oczy i sapie. Ale małe szczeniątko, takie zupełnie malutkie, niewiele co większe od małego kociaka. Taki piesek w naszym mieszkaniu będzie się czuł znakomicie. Będzie w nim błądził jak w lesie. Naprawdę, ojczulku, trzeba będzie dobrze uważać, żeby się nigdzie nie zgubił. Ojciec słuchał tego, co mówiła Dzidzia i milczał. Nie odpowiedział nic. Pocałował ją tylko w głowę i poszedł. Tego dnia Dzidzia nie widziała już ojca, bo zaraz po rozmowie z nią wyjechał na kilka dni do Poznania. Przez czas nieobecności pana Rosochackiego dziewczynka nie przestawała myśleć o piesku. Ojciec wprawdzie nie przyobiecał jej psa, ale też nie odmówił stanowczo. Dzidzia miała nadzieję, że może ojciec przywiezie jej małego psiaka jako gościniec z Poznania. Kto to wie? Na wszelki wypadek rozmyślała nad tym, jak nazwać nowego przyjaciela. Przeglądała w myśli wszystkie swoje zabawki. Zastanawiała się nad zmianami, jakie trzeba będzie zaprowadzić. Postanowiła, że krakowianka ustąpi pieskowi łóżka i będzie spała w lubianym pudełku. Pucek, kosmaty niedźwiadek, przestanie się wylegiwać na puchowym piernaciku, który był starą poduszką podróżną mamy Dzidzi. Odstąpi on swoją pościel na poduszkę dla szczeniątka, które się będzie nazywało... No rozumie się, że będzie się nazywało Wiernuś, jak piesek z bajki. A jeżeli ojciec pieska nie przywiezie? O tym Dzidzia nawet myśleć nie chciała.

Pan Rosochacki miał w Poznaniu wiele spraw do załatwienia. Nic dziwnego więc, że na razie zapomniał o rozmowie z Dzidzią. Dopiero w przeddzień wyjazdu przypomniał sobie, że Dzidzia poprosiła go o pieska. Chciał zrobić przyjemność chorej córce i postanowił postarać się w Poznaniu o szczenie. Namyślał się tylko, jaki piesek sprawi małej największą radość. Rozważał wady i zalety różnych ras i doszedł do przeświadczenia, że najlepszy będzie mały foksik. Wiadomo powszechnie, że spośród wszystkich psich ras foksy są najweselsze i zawsze gotowe do figlów. Ale gdzie tu szukać psa w wielkim, a prawie nieznajomym mieście jak Poznań? Pan Rosochacki zwrócił się do portiera w hotelu, w którym zamieszkał i poprosił go o pomoc. Chcę mieć foksa. Innego psa, choćby był najładniejszy, nie kupię. Jeżeli pan wie o jakim małym rasowym foksiku, proszę, niech pan jutro przyprowadzi szczenie do hotelu, zapowiedział. Portier kiwnął głową na znak, że zrozumiał. Kto by tam chciał innego psa, proszę pana? Foks to foks. Każdy wie, że to najładniejszy pies. Ja sam co prawda nie mam foksa na sprzedaż, ale mojej stryjecznej siostry ciotka ma takie foksy, że ładniejszych na całym świecie nie znajdzie. To są dopiero foksy. Powiem jej, to ona jutro rano przyprowadzi panu swoje pieski. Oznajmił ojcu Dzidzi. Oprócz hotelowego portiera, pan Rosochacki prosił jeszcze kilku stołowych w cukierniach i restauracjach o pomoc. Wszyscy, do kogo tylko ojciec Dzidzi się zwracał, oświadczali, że wiedzą o najpiękniejszych na świecie foksach i że jutro właściciele tych cudowności bezwzględnie stawią się z psami w hotelu. Rankiem następnego dnia obudził pana Rosochackiego hałas piekielny. Uszy puchły od tego zgiełku i wrzasku. Na hotelowym korytarzu

Tuż przed drzwiami pokoju, w którym mieszkał ojciec Dzidzi, słychać było wściekłe warczenie, naszczekiwanie, targanie się, pisk. Odzywały się głuche basy rosłych brytanów i cienkie, jazgotliwe ciawkanie małych psiaków. Wycia rozpaczliwe, smutne, to znów wesołe szczekania. Drzwi od sąsiednich pokoi otwierały się raz po raz. Ktoś wyrzekał głośno na porządki w hotelu, ktoś inny wołał o rachunek i żądał, by zabrano jego rzeczy, bo się natychmiast wyprowadza. Jakiś głos dopominał się o policję, a jakaś dama wzywała wojska, koniecznie wojska, które by te wściekłe psy usunęły z hotelu. Pan Rosochacki wyjrzał na korytarz i oniemiał. Tuż u drzwi jego kłębiło się, szczekało, piszczało, wyło kilkanaście psów najróżniejszego wzrostu i wyglądu. Były to kundle wielkie jak cielęta, psiska wielkości barana, mniejsze, większe, małe i zupełny psi drobiazg. Najmniejszy ze wszystkich był rudy, kosmaty Pinczerek. Widać, głęboko wziął on sobie do serca przymusową podróż do hotelu, bo rozparł się szeroko przednimi nogami, podwinął ogon pod siebie, odrzucił wysoko głowę i był tak przeraźliwie, jakby kto nożem skrobał po szkle. Pomiędzy tyloma psami nie było jednak ani jednego, który by choć z daleka przypominał Foxa. – Ludzie, co wy tu za menażerię sprowadzili? – zawołał zdumiony pan Rosochacki. – Proszę pana, to nie menażeria, tylko psy – odpowiedział nieco urażony jeden ze stojących i wypchnął przed siebie olbrzymie psisko, szczerzące kły jak noże. – Mój kuc nie jest wprawdzie Fox czystej rasy, ale za to, co to za pies? Jaki on ma charakter? Nikomu nie pozwoli się pogłaskać. Chwalił swojego Brytana. Ja tu mam pieska dla pana. Zawołał właściciel wyjącego Pinczerka. To specjał, nie pies. Ależ ja chcę Foxa. To jest Pinczer, nie Fox. Tłumaczył zniecierpliwiony pan Rosochacki. Pinczer? A któż mówi, że żolka jest Fox? Ale to jest nadzwyczajny pies. Co za serce! O byle co wyje, takie to czułe, zawodził właściciel Pinczerka. Pan Rosochacki nie słuchał już więcej. Zatrzasnął drzwi, zadzwonił po służbę i kazał powiedzieć wszystkim psiarzom, by sobie natychmiast poszli. Chwilę jeszcze trwał głośny rajwach na korytarzu. Wreszcie psie wrzaski poczęły się oddalać i cichnąć. Pan Rosochacki odetchnął z ulgą. Ranna awantura z psami zraziła ojca Dzidzi do dalszych poszukiwań. Postanowił nie kupować szczenięcia dla Dzidzi. Zapowiedział też stanowczo służbie hotelowej, aby oświadczono każdemu, kto przyprowadził psa na sprzedaż, że nie kupi Foxa, ani Brytana, ani Pinczerka, ani w ogóle jakiegokolwiek psa, choćby był najpiękniejszy i najbardziej rasowy.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Cześć, to ja, Smogadaś. A gdyby książka, którą trzymam w swojej łapie, umiała mówić, też z pewnością powiedziałaby do was cześć. Chociaż nie, to dosyć stara księga. Nazywam ją zniszczoną księgą bajkowych opowieści, ale nie czas ją zniszczył, tylko, jak mi się wydaje, poprzedni właściciel. Myślę, że moja księga przemówiłaby do was w sposób bardziej dystyngowany i na powitanie usłyszelibyście od niej: jak się macie, ci, którzy bajek Smoka Adasia słuchacie? No, tak mi się wydaje, że powitanie mojej księgi byłoby wierszowane. Pewnie myślę tak dlatego, że dziś znalazłem się w świecie poezji. Coś ostatnio ciągnie mnie do dobrych wierszy, a ten, który mam przed oczami, należy do jednego z moich ulubionych. Choć bardzo, ale to bardzo żal mi jednej z jego bohaterek. W zasadzie to jedyna bohaterka tego wiersza. Druga z postaci to bohater. Ona na niego czeka, a on nie wraca. I wiecie, co mnie zastanawia? Czy autor tego wiersza, pan Julian Tuwim, sprawiedliwie postąpił, skazując bohaterkę, o której mówię, na takie bolesne przeżycia? Przecież ona przez cały wiersz jest smutna i zrozpaczona. Odchodzi od zmysłów, a jej wyobraźnia powoduje, że z każdą chwilą staje się coraz bardziej przygnębiona. Zamartwia się o swojego męża, który miał wrócić na kolację, a tu pora kolacji dawno minęła, a jego nie ma. Domyślacie się już chyba, o jakim wierszu Juliana Tuwima mówię? No oczywiście, tak jest. Spóźniony słowik. Taki jest jego tytuł, a bohaterami są nie ludzie, a ptaki, słowiki właśnie. Co ja na to poradzę? Żal mi tej pani słowikowej. Cały czas się zastanawiam, czy nie można by jej było jakoś pomóc? Powiecie, przecież sprawa się sama rozwiąże.

że gdy pan słowik do gniazda na akacji w końcu dotrze, i to dotrze w znakomitym humorze, ale czy w ramach przeprosin naprawdę wystarczyć ma zdanie wypowiedziane przez niego, a skierowane do zapłakanej żony? Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. A gdzie kwiaty? Czy zaproszenie na obiad do restauracji? A może jakiś krótki wyjazd za miasto w ramach przeprosin? To mogłoby zrekompensować przeżycia, jakie dotknęły panią Słowikową, gdy na męża czekała. I powiem wam szczerze, że cały czas po głowie chodzi mi jedna myśl. Myśl, by przenieść się do świata wiersza Juliana Tuwima, opowiadającego tę znaną historię z życia słowiczego małżeństwa. Jedyna rzecz, która mnie powstrzymuje, to taka, w jaki sposób pocieszyć bohaterkę. Przecież jeżeli opowiem jej, jak wiersz się skończy, to już nic w nim nie będzie miało sensu. Pan Słowik nie będzie musiał prosić o wybaczenie, bo pani Słowikowa będzie znała powód jego spóźnienia. Owszem, będzie się mogła zdenerwować, że i pan Słowik nie przychodzi na czas, gdy ona przygotowała z takim poświęceniem bardzo wykwintną kolację, na którą składają się, jak wiecie, zupka z muszek na wieczornej rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie i jeszcze jakieś danie z rożna oraz na deser tort. Ale nie będzie miała powodu, by tak jak w wierszu się niepokoić i zamartwiać. Jednak, jakby na to nie patrzeć, wiersz został napisany przez bardzo mądrego człowieka, jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Julian Tuwim doskonale wiedział, co robi, pisząc go w taki sposób, w jaki go napisał. Nie, no dobrze. Wpadnę na chwilkę do świata państwa Słowików. Może gdy znajdę się na miejscu, jakiś pomysł na to, jak pomóc biednej pani Słowikowej, by tak nie rozpaczała, wpadnie mi do głowy. A gdyby nie wpadł, to wrócę z powrotem. Tak, tak, kochani. Dzisiaj to może być bardzo krótka wizyta w bajkowym świecie. Magiczna pozytywka na stół. Przed przekręceniem w niej kluczyka poproszę magiczną pozytywkę, by na miejscu zamieniła mnie w jakiegoś ptaka, bym mógł w gnieździe pani i pana Słowików być przyjęty. A teraz już parę obrotów i w drogę. A wy nie rozchodźcie się, bo za chwilę powinienem być z powrotem.

No, i już jestem z powrotem. A jakich rzeczy się dowiedziałem, oj, oj, oj. Gdy magia pozytywki wyrzuciła mnie w pobliżu akacji, na której zbudowały swoje gniazdo słowiki ze słynnego wiersza pana Tuwima, spostrzegłem, że jestem panem Sikorką. Tak, tak. Pozostawało pytanie, czy słowiki lubią się z sikorkami, ale chyba pozytywka wiedziała, co robi, zamieniając mnie właśnie w takiego ptaszka. I o tym przekonałem się już za chwilę, bo podfrunąłem do gniazda słowików, zadzwoniłem konwaliowym dzwonkiem do drzwi. Otworzyła je pani Słowikowa i wiecie co? Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to to, że ona była uśmiechnięta i rozluźniona. Wydawało mi się, że w wierszu o sobie samej jest cały czas spięta i zrozpaczona, a tu widzę radosną Słowikową, proponującą mi, bym usiadł. Usiadłem więc na chyba nowej żertce, cały czas nie spuszczając ze Słowikowej wzroku. A ta zadała mi pytanie, czy nie zjadłbym czegoś, co ona przygotowała na kolację. Zerknąłem na stół. Wszystkie dania były dokładnie takie same jak te opisane w wierszu Juliana Tuwima. I zapytałem nieśmiało, czy nie czeka z tym na męża? Odpowiedziała, że owszem, ale żebym się tym zupełnie nie przejmował. Dodała jeszcze, że gdybym nagle usłyszał potrójne buczenie, powtórzyła to dwukrotnie, podwójne buczenie powiedziała, to żebym absolutnie nie schodził z żertki, na której mnie Słowikowa posadziła. Chwilę jeszcze porozmawialiśmy, było bardzo miło i tak jak wcześniej mówiła pani Słowikowa, dało się słyszeć trzy dość niskie dźwięki. Gdy umilkł ostatni,

Pani Słowikowa zaczęła straszliwie płakać, wręcz się zanosiła. Zaczęła dokładnie zachowywać się tak, jak w wierszu Tuwima. Biegała po całym gnieździe, rozglądała się na wszystkie strony, jakby kogoś próbowała dojrzeć. Potem zaczęła coś mówić do siebie i na koniec krzyczeć, a najbardziej dostało się bandzie skowroniątek. Za moment otworzyły się drzwi do gniazda słowików. I wiecie, kto w nich stanął? Pewnie, pan Słowik! Założę się też, że wiecie, co powiedział. Zresztą dziś już go miałem okazję zacytować. Państwo słowikowie wpadli sobie w ramiona, a raczej w skrzydła, i oboje zwrócili swe dzioby w moim kierunku. Żona rzekła do męża, że jestem nowym przyjacielem gniazda i zapytała mnie, czy zjem z nimi kolację. Ja, powiem szczerze, byłem w szoku. Nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, skąd te zmiany nastrojów u pani Słowikowej. O wszystkim dowiedziałem się w trakcie posiłku. Pan Słowik powiedział mi, że za każdym razem, gdy ktoś czyta o nich wiersz napisany przez Juliana Tuwima, oni tę historię za każdym razem odgrywają na nowo. Nie odgrywali jej tylko za pierwszym razem. Wtedy ta historia działa się naprawdę. Łzy, rozpacz pani Słowikowej i beztroskie zapomnienie pana Słowika, które w jedyny sobie tylko znany sposób podejrzał mistrz Tuwim i w wierszu opisał. Czyli nie było się czym martwić, smoku Adasiu, powiedziałem sam do siebie, skoro tak się rzeczy mają. A co do kolacji, była naprawdę pyszna. Tak się najadłem, że oczy same mi się kleją, a paszcza rozdziawia się w ziewaniu.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz
2: do tej niezwykłej krainy.
0: Krainy
2: nieśpiesznej.
0: Krainy
2: spokojnej.
0: Krainy
2: beztroskiej.
0: Krainy
2: sielskiej.
0: Krainy pomiędzy. Pomiędzy jawą a snem.
2: Zamknijcie swoje oczy.
0: O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu.
2: Nie myślcie już o tym, co było.
0: Nie myślcie o tym, co będzie.
2: Nie planujcie.
0: Bądźcie w tej chwili.
2: Trwajcie w tej chwili teraz.
0: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze.
2: I je wypuszczacie.
0: Nabieracie.
2: I wypuszczacie.
0: I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby
2: tchnienie wasze,
0: aby wasz oddech był w stanie was unieść.
2: Był w stanie was ponieść.
0: Niech was uniesie. Niech was poniesie.
2: Niech was poniesie na senny ocean. Na pokład
0: statku z chmurnymi żaglami. Teraz.
2: Wow. Muzyka fal, muzyka delikatnego wiatru, co to szumi, co to dzieli się z nami swymi wietrznymi, wiosennymi opowieściami. Skąd go dzisiaj do nas przywiało? Być może był gdzieś tam na rozgrzanej pustyni. Być może gdzieś tam szukał chwili wytchnienia, szukał cienia i znalazł go przy boku kaktusa, ale nie mógł nawet oprzeć o niego swej wietrznej główki, bo by się pokuł, ale na chwilę skulił się w sobie i usnął. A być może przywiało go do nas z najwyższych szczytów tego świata. Takich szczytów, co to brodzą leniwie w chmurach. Brodzą leniwie w chmurach,
0: ale jednocześnie pewnie sięgają gwiazd.
2: Być może tam ten wiatr szalał z radości. Być może tańczył na skale, dmuchając we wszystkie strony świata. A być może przywiało go do nas z małej, starej

drewnianej, opuszczanej przez wszystkich, przez czas chatki.

0: usnął. Być może, tak jak wiatr,
1: tak jak każdy z was, każdego dnia niesie ze sobą jakąś historię, jakąś opowieść.
0: Teraz niech wiatr,
1: niech fale oceanu
0: skierują nas w kierunku wyspy, na której jest drzewo. Drzewo wielkie i stare. Drzewo mądre.
1: Drzewo, które same.
0: Wokół siebie roztacza zapachy, a te zapachy płyną z wnętrza jego. Z wnętrza tego starego, mądrego drzewa. Zatem i my,
1: drogie słuchaczki,
0: drodzy słuchacze, przenieśmy się do wnętrza jego. Teraz.
1: Tak. Jeszcze przed chwilą otaczała nas muzyka delikatnych fal oceanu. A teraz otacza nas muzyka
0: potoku? Muzyka rzeki? Muzyka wodospadu, który jest tuż, tuż.
1: Tak, pamiętacie? Ostatnio odkryliśmy we wnętrzu drzewa wodospad. Nadzieję wodospadu, bo jeszcze
0: wodospadu samego nie widzieliśmy, ale teraz już jesteśmy pewni, że słuch nas nie mylił. Wodospad
1: w sercu drzewa.
0: Wciąż poszukujemy cebulki pięknego kwiatu, który pragnie połączyć się ze swoją miłością. Zatem los skierował nas tutaj.
1: Zatem wszystko wskazuje na to, że musimy podążyć muzyką wody, muzyką wodospadu
0: i spłynąć nim. Spłynąć. Ale gdzie? Dokąd?
1: Tego dowiemy się już niebawem.
0: Ale jak? Mamy tak po prostu wskoczyć?
1: Myślę, że nie. Spójrz. Świetliki gwiezdne, które oświetlają nam całe, niekończące się wnętrze, kierują się w stronę czegoś, co wisi tam, czegoś, co się unosi. Wygląda jak...
0: jak balony. To są balony, ale też się tak świecą jak świetliki. Gwiezdne balony. I mają sznureczki. Ojejku, ile tych jest baloników. Och, ale unoszą się do góry, tak jakby miały w sobie jakiś...
1: hel?
0: Tak, takie baloniki, jak mamy na ziemi. Te, które unoszą się, hen, hen, jak je puścić. No a te, o jakie piękne.
1: Myślę, że to będzie nasz środek transportu. Te... baloniki właśnie.
0: Ja już chwyciłam za sznureczek.
1: Ja też. A wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze?
0: Widzimy, że też. Zatem spadamy.
1: A raczej opadamy. Powoli, powoli. W serce wodospadu. Muzyka wody otacza nas z każdej strony. Opadamy. Opadamy, opadamy.
0: Wow. Przelecieliśmy przez wodospad. A teraz wlecieliśmy jakby do zupełnie innej krainy. Jakby to był inny świat. Spójrz, co jest na dole. Do czego wodospad ten wpływa.
1: Wielkie podziemne jezioro. A w tym jeziorze gwiazd.

pływają. Gwiazdki drzemią sobie na dnie jeziora, w sercu ziemi. Wow. Czy gdzieś tam jest kwiat, którego szukamy? Gdzieś tam...

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

choć do łóżka, bo pora spać. Choć do łóżka, bo pora spać. Choć do łóżka.

Kochaniutkie małe smutki, kolorowe baśnie z flotą, każdą nutką szczerozłotą, tylko zaśnij, zaśnij, mój malutki.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, Bazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła. Króla zjadł pies, Bazia zjadł kot,

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
6: Cześć, witam.
5: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
6: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
5: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
6: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
5: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
6: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
5: No jest to logistyka.

0: jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie...
1: Dwie nianie, rodzice.
0: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz... No,
1: spod Elbląga.
0: Spod Elbląga, a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Heniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
0: Może nie kraczmy, okej?
1: Okay? Okej, okay, czyli nie było
0: nie kraczmy.
1: Takiej sytuacji.
0: Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
0: Moje doświadczenia z muzyką.
1: No, wprowadzasz na przykład Henio w świat muzyki?
0: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henio jest przebodźcowany, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henio, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Okay. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henio jest wprowadzany w świat sportu.
0: No jasne.
1: Przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
0: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie ma. Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, tak. Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Okay. Więc no jakby się na to już inaczej z tym się pogodziłam. No, ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przechodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować.
1: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć lubisz? Niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. To
1: Błażej.
0: Jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on
1: jest
0: w ogóle przebudowuje, tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okay.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy

0: prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia,
1: no
0: czyli
1: właśnie, no.
0: Pod
1: tak.
0: Toruniem też.
1: Tak
0: trochę
1: właśnie.
0: Pod Toruniem, trochę
1: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy wokół Jastrzębiomorskie.
0: Tak. Mhm.
1: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
0: I śpiewacie kolędy, super.
1: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazw... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
0: Domino poszło.
1: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
0: No wiadomo.
1: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze.
0: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
1: tak.
0: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
1: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
0: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
1: No właśnie,
0: przenosi.
1: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo... też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
0: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macie, że jest matka po
1: oczywiście.
0: Prostu, wiesz,
1: lwica
0: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
1: No właśnie. I to
0: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
1: Oczywiście.
0: Cały czas musisz szukać wyjścia.
1: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ona jest i jakoś się tak z nim utożsamia.
0: Potarga nad Juli dziś z nami.
1: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
0: No
1: niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów. Ale niech to będzie właśnie zabawa.
0: No właśnie, żeby taką budować wrażliwość u Henia, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
1: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
0: No właśnie.
1: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, spod Olsztyna. Najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
0: No i dużo.
1: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
0: No,
1: nigdy mi na to
0: wiadomo,
1: pytanie nie
0: tak?
1: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Henio.

0: Żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej, żeby tak. nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać, żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melodie.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców i być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: tak.
0: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
1: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem. No, ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się kończy.
0: Że już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
0: Totalnie, skrzypce. Ja.
1: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
0: Mm-hmm.
1: Ale jednak to było mega wyzwanie.
0: Mm.
1: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
0: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
1: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
0: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
1: Chyba tak, prawda?
0: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
1: Ale nie, no facet.
0: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
1: No,
0: więc tak.
1: Tak. Jeśli to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
0: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
1: No jasne.
0: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest tak, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót.
1: Tak.
0: Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, że nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie, no bo nie ma tu monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz,
1: no ten
0: i za
1: mało. Stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: Nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakiś, wiesz, jakiś taki

0: duchowe
1: tak.
0: na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też, tak jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest

0: I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk? Właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, to wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia okay. Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was chwali. Zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale to są dobre piosenki, wiesz. Jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki. To są piękne melodie, więc... Niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie. W ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
0: Melodia jest bardzo ważna. No, tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody. I tam tego bardzo dużo słuchaliśmy. Bardzo
1: super.
0: Dużo. Ostatnio słyszeliśmy Cezika też sporo,
1: no, tak.
0: Układ Słoneczny w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne, ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: Mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedzie męską
0: Górki. Z Górki na Pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, jest świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie, zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodzinką Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki.
1: Tak.
0: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my
1: naprawdę...
0: jeszcze nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
0: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej, być może to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy... Totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać, muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle... I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że

0: przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz, no, zostało wykreowane.
1: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby tak, to nic się nie stało.
0: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
1: no to
0: i
1: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
0: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale, ale wiesz, mieliśmy na, w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
1: No tak.
0: No więc...
1: Znam to też.
0: Też tak pewnie miałeś.
1: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
0: No właśnie.
1: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Mm-hmm. Więc no, bywa różnie. Mm-hmm. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
0: Jezu, nie wiem, ja nie, w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego to w ogóle wychodzi. Z czego to nie wychodzi, wiesz,
1: tak.
0: Bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągnęli z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, to później wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
1: Jasne.
0: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że to musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobra.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
1: Tylko szczerze.
0: O tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiada o wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma

0: brata, który ma trójkę, i mówi: Guzik, prawda, one się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc jest właśnie dużo.
1: Ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałaś, ja ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No widzisz,
1: Się z domu wyprowadziłem szybko. Uh-huh. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły powiedzieć, że ja tam trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi. Pewnie
1: jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniła się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do
0: nie
1: domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale wiesz, no nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wylozowane, ty czy
0: może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL,
0: zobaczymy, tu chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ogólnie ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Nie, absolutnie. Nie, bo ja sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. Zamykała w takich jakichś ryzach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są przegięcia.
1: Ale ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy. I on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze. No. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba. No, nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby chciało się zapytać nas.
1: O właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są chyba takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
0: bardzo,
1: przytuli
0: tak,
1: się,
0: tak.
1: Da buziaka, później jest takie, że
0: trochę
1: że
0: nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej, mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie, tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Wiesz,
0: no są różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel Nagrywamy teraz teledysk. Mhm.

0: kolejny raz, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy, bo oczywiście singiel już jest, jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym, ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Julii, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Julii. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Julii?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... Myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie, to w zasadzie to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu. Tak.
0: Ale jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska Julii była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

dreamy and sad. Could tell you a